0: że on ma kompetencje w dziedzinie polityki fiskalnej i że on może wetować ustawy wpływające na budżet, czego jego poprzednicy raczej z definicji nie robili. I to też jest sedno problemu, no właśnie, że jeżeli...
1: Ustawy budżetowe są ustawami. Prezydent ma prawo zawetować ustawę.
0: Prezydent nie ma prawa w polskiej konstytucji zawetować ustawy budżetowej.
1: Tej jednej nie może.
0: No właśnie.
1: Każdą inną, no także podatkową, może.
0: Nie, oczywiście, że może. Znaczy może zawetować 100% ustaw, tylko spór dotyczy tego, czy rzeczywiście jest to w interesie Polski i Polaków, a tych prezydent obiecywał chronić. W moim przekonaniu, i bronię tego w moim materiale, i bronię tego także przed tobą i przed naszymi słuchaczami dzisiaj, nie jest w interesie Polski z czystej politycznej złośliwości powiększać dziurę budżetową, ponieważ, a w szczególności dziurę w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu emerytalnego, dlatego, że w przeciwieństwie do samego budżetu te dwa systemy nie mogą mieć deficytu. W związku z tym trzeba będzie je wyrównać. W związku z tym, tak czy inaczej, obywatele za te podatki, których dzięki prezydentowi Nawrockiemu nie zapłacą na przykład niemieckie koncerny alkoholowe albo wielkie koncerny paliwowe, zapłacą w postaci własnych składek i podatków do tych dwóch systemów, ponieważ budżet będzie musiał je wyrównać. To, co dzięki tym wetom się dzieje, jest de facto transferem z kieszeni do kieszeni. Z kieszeni Polaków do kieszeni tych wielkich firm, które po prostu zapłacą mniejsze podatki, mniejsze akcyzy, mniejsze składki i ja się temu w moim tekście przyjrzałem. Słuchaj, nie bez powodu ten tekst był tak głośny i cieszę się, że spotkał się z dużą recepcją, bo nikt o tym nie mówi. To jest problem. I dzisiaj minister Domański pracuje w realiach, w których z jednej strony jest bardzo duża presja na to, żeby wydatki zbrojeniowe utrzymywać na bardzo wysokim i wciąż rosnącym poziomie. Z drugiej strony nie podwyższać żadnych innych składek, bo Polacy ich nie lubią, a zarazem trzecia presja, która na nim ciąży, to ta ze strony wszystkich liberalnych komentatorów i opozycji, żeby deficyt zmniejszać. No, w jakiś sposób musi to zrobić i ta półreforma jest być może niedoskonałym, ale jakimś sposobem wyjścia z tego klinczu.
1: Rzeczywiście było tak, że ta deklaracja, że żadnych podatków nie podwyższymy, była także tutaj dyskutowana, czy właśnie korporacjom cyfrowym, czy bankom nie podwyższać. Bankom podwyższył, ale korporacjom cyfrowym, czy paliwowym nie. I to od początku było także w radiowie sygnalizowane, że to może być potencjalny kłopot dla Karola Nawrockiego, co zrobić z reformami podatkowymi, które nie uderzają w płatników PIT-u, czy CIT-u, czy to są pracownicy, czy to są przedsiębiorcy na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, czy to są firmy, to okej, to można zrozumieć, ale co zrobić właśnie z takimi sektorowymi podatkami, jak te wobec cyfrowych gigantów, to będzie kłopot. Przejdźmy do wsi, a propos tych, którzy są bogaci i biedni. Nowa Wieś, co było podstawą, żeby napisać tekst o polskiej wsi? To jest analiza pisana za biurka w Warszawie? Czy ty gdzieś byłeś i gdzieś widziałeś tą nową polską wieś?
0: Ja ją widzę bardzo często, nie tylko dlatego, że przynajmniej w połowie moja rodzina po prostu pochodzi z bardzo małej wsi w województwie podlaskim, ale przede wszystkim dlatego, że ja po prostu Polskę oglądając z roweru widzę ją inaczej niż warszawscy komentatorzy, którzy widzą Polskę albo z okien własnego samochodu, albo pociągu dużych prędkości do Krakowa, Poznania czy Gdańska. I jeżdżąc te kilka tysięcy kilometrów rocznie rowerem, ja po prostu widzę miejsca, które się zmieniają. Widzę miejsca, które się, niektóre niezwykle bogacą, czego miasto na temat polskiej wsi nie wie, nie rozumie, nie jest w stanie zaakceptować, ale widzę też takie, które stoją w miejscu. Te stoją w miejscu nie od roku czy pięciu, ale w niektórych wymiarach od kilkudziesięciu lat. Widzę przede wszystkim zatem pogłębiającą się różnorodność i nierówności na polskiej prowincji, bo to może byłoby bardziej opisowe słowo niż tylko wieś. Widzę też, że w bardzo nierówny sposób rozłożyły się zmiany tej ostatniej dekady. Dekady, w której po pierwsze popłynęły do Polaków duże pieniądze w ramach nowych transferów społecznych i wyższych pensji i wyższego wzrostu gospodarczego, ale z drugiej strony doszło do radykalnej depopulacji prowincji, przyspieszenia depopulacji prowincji i wysysania kapitału, inwestycji, miejsc pracy i ludzi przez duże ośrodki z mniejszych miast. Gdzie w tym wszystkim jest dzisiaj polska wieś, która jest różnorodna, będę to podkreślał, która jest nieoczywista, która jest być może w najciekawszy sposób zmieniającym się miejscem w Polsce? o tym jest ten tekst i na te pytania spróbowałem odpowiedzieć.
1: Ale to
0: i...
1: każdy, kto przyjeżdża przez polską wieś częściej lub rzadziej, widzi te zmiany, chociażby...
0: Nie byłbym tak optymistyczny, nie powiedziałbym, że każdy.
1: Istotne zmiany własnościowe. Mało już jest gospodarstw małorolnych. Bardzo mało jest tych, którzy mają hektar, dwa i nad tym gospodarują, z tego żyją. Jak się przez polskie wioski przyjeżdża, to przed... Ja mam taką wioskę, gdzie spędzałem jako dziecko wakacje, tam ubyło połowę domów, a gospodarstw rolnych jeszcze więcej. Nie to, że ziemia leży odłogiem, jest uprawiana, tylko jest w rękach nie kilkudziesięciu, tylko kilku gospodarzy. Czy to jest obraz większości polskich wsi, że nagle pojawiły się duże, zasobne gospodarstwa?
0: Znaczy, przede wszystkim należało powiedzieć, że zmniejszyła się w ogóle liczba osób pracujących w sektorze rolnym. Zmieniła się struktura tych gospodarstw, to oczywiste, ale coś, co myślę, że umyka uwadze obserwatorów, to to, że zmieniła się też narodowość ludzi pracujących w gospodarce, przede wszystkim w przetwórstwie rolnym i w tych biznesach, które znajdują się daleko od wielkich metropolii. To jest coś, co się dzisiaj w głowie miejskim obserwatorom nie mieści. Bo gdy oni słyszą, że miastami z największym udziałem obcokrajowców w Polsce nie jest Gdańsk, Kraków czy Warszawa, ale Mszczonów, Mława czy Kępno, no to oni wariują, bo oni nie rozumieją, jak to się stało.
1: No to ja odczytam ten fragment. Najnowsze dane GUS mówią, że jeśli chodzi o odsetek obcokrajowców, Kraków ma 11%, Warszawa ma 14,5%, no i nie mogą się udać z Mszczonowem wspomnianym 31,7%, czy Mławą 27,8%. Tylko, że ani Mszczonów, no może Mszczonów bardziej, Mława mniej, to nie jest polska wieś i te osoby, ten odsetek 31% w Mszczonowie to nie są pracownicy, którzy są zatrudnieni przez polskich rolników, czy chciałoby się powiedzieć bauerów niemalże.
0: Nie, sadowni, nie, konkretnie to jest przemysł tylko sadowniczy.
1: Tylko to są magazyny
0: i
1: na przykład też, to jest które są rozsiane tak, poza Warszawą tak. I się tworzą się miasteczka, ale nawet nie sadowników, tylko tych, którzy mają duże hale magazynowe.
0: Oczywiście.
1: Pod Mszczonowem duże zagraniczne firmy.
0: Oczywiście, no to jest, nie, dużo zagraniczne firmy, to jest generalnie głównie zachód polski, raczej powiedziałbym, to jest logistyka, spedycja, magazynowanie, handel hurtowy i przemysł, ale...
1: A jak to wygląda z tą imigracją, bo piszesz prowokacyjnie w tytule Polska nie jest już biedna, nie jest biała i nie jest katolicka.
0: Tak,
1: to
0: no cieszę się, że ta prowokacja się udała, no bo dzisiaj w... W polskim sektorze przetwórstwa rolnego i produkcji żywności pracuje kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy obcokrajowców, z tym, że dane oficjalne te liczby zakłamują, ponieważ w statystykach ci ludzie, którzy są do Polski ściągani przez agencje pracy tymczasowej, a czasami wprost przez mafię i przemytników ludzi, figurują jako na przykład pracownicy sektora usług dla biznesu albo pomocniczy pracownicy administracyjni. No i w związku z tym można sobie wyobrażać, że dziesiątki tysięcy obywateli Indonezji, Bangladeszu, Konga czy Indii pracują w Polsce rzeczywiście gdzieś w kampusach biznesowych pod Krakowem, podczas kiedy w rzeczywistości oni pracują w rzeźniach, zakładach rozbioru drobiu, hurtowniach jajek, firmach zajmujących się właśnie przetwórstwem żywności czy handlem hurtowym mięsem. I to jest wieś. Wieś i prowincja, jasne, no bo to rozgraniczenie jest też dość płynne, to znaczy firma może mieścić się w małym, lokalnym miasteczku, ale zakłady, sady czy pola mieć rozsiane po całym powiecie. Zarazem, nie wiem, o produkcja pasz na przykład. Tak? No produkcja pasz, duże zakłady zatrudniające wiele osób, to już jest stricte przemysł mający swoje siedziby i zakłady produkcyjne i hale na polskiej wsi i ona też zatrudnia wielu obcokrajowców. W tekście cytuję przedstawicieli branży mięsnej i rybnej, znowu to nie jest raczej wielkomiejski przemysł, którzy mówią wprost, że zatrudnianie cudzoziemców jest, cytuję, niezbędne ze względów ciągłości operacyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że oni nie wyobrażają sobie w ogóle kontynuacji produkcji bez tego skrajnie sprywatyzowanego, zderegulowanego i na poły nielegalnego systemu migracji, który w Polsce
1: no dobrze, ale to
0: prowadzono
1: są w
0: minionej dekadzie,
1: rozumiem, to są rzeźnie, sady, które należą, no właśnie, bo wieś to raczej nie dotyczy, to jest też taki mój zarzut, bo wydźwięk jest taki, używa słowa folwark. Folwark tak. Nam się kojarzy z gospodarstwem, które produkuje zboże i wydaje się, że ci rolnicy, którzy protestują teraz w Holandii, w Polsce również, którzy obsiewają kukurydzę, pszenicę, żyto, jęczmień, inne zboże, to tam akurat chyba tych migrantów nie ma, czy są, twoim zdaniem? Bo no właśnie, jak to wygląda? Czy to jest raczej konkretne branże, jak drób, jak futerka, jak sady?
0: To jest to drugie, o czym mówisz. Przy czym wiesz, rolnicy zajmujący się hodowlą, uprawą zbóż, to akurat od zawsze korzystali z pracy sezonowej.

0: to są dzisiaj w Polsce setki tysięcy obcokrajowców.
1: Którzy pracują dla kogo?
0: Którzy pracują dla polskich przedsiębiorców na prowincji.
1: Przedsiębiorców, którzy...
0: W sektorze rolnym, w sektorze spożywczym, w sektorze przetwórczym. Jeżeli pytasz się mnie o dokładne dane, tak, to mogę ci powiedzieć, że tragedią jest to, że nikt nie chce ich zbierać, ale zarazem rozumiem, do czego pijesz. Znaczy do tego mitu, że winnym ściągania do Polski obcokrajowców są zagraniczne koncerny i korporacje.
1: Chociaż pewnie też są, no bo w dużych miastach, gdzie większość komentatorów żyje na co dzień, no to imigrant to jest dostawca jedzenia albo taksówka.
0: Tak, i to jest kwestia tego, że polscy politycy są właściwie bezradni wobec korporacji amerykańskich, tak? No, powołują lobbystów tych korporacji do swoich rad, jakichś tam doradczych, powołują ich w miejsce ekspertów, biorą te wielkie firmy amerykańskie za sponsorów swoich wydarzeń. No to nie można się dziwić, że to jest kompletna nomen omen, wolna Amerykanka i że te firmy, które zajmują się znowu jakąś taką półlegalną, a na pewno nieuregulowaną pracą tych cudzoziemców w Polsce, mają w wielkich miastach Eldorado, ale ja właśnie dlatego nie zajmowałem się wielkimi miastami, bo po pierwsze trochę to już znamy, trochę mamy to opowiedziane, trochę to rozumiemy, a po drugie właśnie dlatego, że dzisiaj w Polsce niechęć do migracji, do tego modelu, który sobie zafundowaliśmy w ostatniej dekadzie, napędza przede wszystkim coś, co ja nazywam w mojej książce szokiem migracyjnym prowincji. W dużym mieście mimo wszystko obecność wielu obcokrajowców i tak trafia do ośrodka, gdzie jest więcej miejsc mieszkaniowych, noclegowych, gdzie są lepiej działające usługi, gdzie oni się po prostu rozprowadzają po dużym ośrodku. Koniec końców i tak trafiają na przedmieścia. Dzisiaj znowu ci obcokrajowcy, którzy dowożą jedzenie warszawiakom, nie mieszkają w większości w Warszawie, tylko w podwarszawskich miejscowościach. To też jest trochę o wsi, ponieważ Warszawa jest tego mniejszym przykładem, chociaż też, bo miejscowości w jej dawniej wsie zamieniają się po prostu w zabudowę łanową i gminy miejsko-wiejskie z taką nową napływową ludnością. To są najszybciej rosnące w ogóle gminy w Polsce, ale to jest też mój rodzinny na przykład Wrocław, gdzie już typowe wsie, nie takie podmiejskie miejscowości, ale typowe wsie stają się miejscami tak naprawdę skoszarowania pracowników. Ale tu wracam do tego, dlaczego w mieście to jest wciąż mniejszy szok, bo tych ludzi da się łatwiej ukryć. Oni mieszkają poza, stają się niewidzialni, czego też trochę ta miejska klasa średnia i klasa wyższa trochę po prostu chce. Natomiast na wsi i na prowincji pojawienie się nawet relatywnie niewielkiej ilości obcokrajowców, Kolumbijczyków, Ukraińców czy Hindusów, generuje dużo większy szok kulturowy i ryzyko dużo większych napięć, ponieważ nawet przy najlepszych chęciach, zakładając dobrą wolę wszystkich stron, tym ludziom będzie się trudniej zintegrować.
1: Ale ewentualna, użyję tego słowa, żeby trochę podgrzać temperaturę, podmiana populacji, nie wiem, co na to powie algorytm YouTube'a, może zachować się niestandardowo, ona się dokona na polskiej prowincji. Tak. Wywołał taki szok, informacja może trochę pompowana, ale jednak coś mówiąca wedle danych GUS-u. Również takie małe miasteczko Mikstad na pograniczu województwa łódzkiego, wielkopolskiego, gdzieś między Kaliszem czy pod Kaliszem, ale daleko od Poznania, daleko od Wrocławia, daleko od Łodzi, było pierwszą polską miejscowością, gdzie statystycznie więcej było imigrantów niż Polaków.
0: No tak, no za to możemy podziękować poprzedniej władzy i temu modelowi.
1: I to właśnie nie jest Poznań, nie jest Łódź, nie jest Kraków, to jest maluteńkie, dalekie od miast wojewódzkich, naprawdę równa odległość między Poznaniem, Wrocławem, a Łodzią, maluteńkie, tak, wielkopolskie miasteczko pod Kaliszem.
0: Tak. No bo
1: to jest symbol tego, że tam się ta imigracja, ta trochę rewolucja imigracyjna zachodzi.
0: Dokładnie. To jest moją tezą, że trudno byłoby sobie wyobrazić, choćby nawet w bardzo katastroficznych scenariuszach, 51% udział cudzoziemców w Warszawie czy w Krakowie, a jednocześnie właśnie w mniejszym ośrodku. Tak jest. Tylko na czym polega paradoks tej sytuacji? Paradoks polega na tym, że wkurzeni na tę sytuację mieszkańcy mniejszych miejscowości, wsi i prowincji, którzy widzą negatywne skutki albo po prostu ryzyka związane z takim modelem migracji, głosują na partie, które poprzez swoje przywiązanie do deregulacji, stawianie na przedsiębiorczość i de facto bycie swego rodzaju po prostu partiami reprezentującymi interes tych biznesów, które na pracy migrantów w największym stopniu polegają, tylko pogarszają problem. Dzisiaj głośno jest o tym, że jeden z największych sponsorów ruchu Grzegorza Brauna ma być przedsiębiorcą zarabiającym

0: na ściąganiu do Polski pracowników hinduskich, ale są liczne wypowiedzi Ewy Zajączkowskiej-Hernik, Sławomira Mentzena, polityków Konfederacji obu, którzy mówią wprost, że tak, my tych pracowników potrzebujemy, oni są polskim przedsiębiorcom potrzebni, my musimy ich ściągać, no przecież nikt nie chce Polski zamknąć na legalną migrację.
1: Ale rzeczywiście, żeby tutaj była jasność, to jest, chodzi o pana Cezarego Sygockiego, to jest przedsiębiorca, plantator, prowadzi agencję pracy Charleston, która sprowadza i zatrudnia pracowników w szczególności z Ukrainy, ale jest równocześnie szefem Konfederacji Korony Polskiej w powiecie grujeckim.
0: No.
1: Zapytany twierdzi, że tu nie ma sprzeczności między tym, że jest liderem partii Grzegorza Brauna w jednym powiecie, a i tam sprowadza imigrantów, na czym zarabia, z Ukrainy, i sponsoruje kongresy Grzegorza Brauna, a z drugiej strony właśnie jest w partii, która ma na sztandarach całkowity niemalże zakaz migracji i wyrzucanie tych, którzy już są w Polsce. No bo podobnie jest w Konfederacji, to jest ten problem tej prawicy antysystemowej, że ona z jednej strony chce mieć tych przedsiębiorców, chce mieć ich pieniądze, które pochodzą z pracy imigrantów, a z drugiej strony chce mieć nośne hasła, które są popularne siłą rzeczy, które są sceptyczne wobec masowej imigracji.
0: No oczywiście, że tak. Taka mieszanka, czyli partia wolnorynkowa, skrajnie, domagająca się skrajnej deregulacji i zarazem antyimigrancka, jest konceptem wewnętrznie sprzecznym. Nie można mieć skrajnej liberalizacji rynku pracy, deregulacji i prymatu przedsiębiorców w państwie, a zarazem zamkniętych granic, ponieważ czy przedsiębiorcy nie chcą zamkniętych granic? Oni są, tak jak cytowałem w moim tekście, uzależnieni od tej pracy. Co więcej...
1: Przedsiębiorcy, działajcie, macie odpowiednie ramy wolnościowe, ale za to macie zakaz sprowadzania taniej siły roboczej. Może to jest ta propozycja, którą Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun daje.
0: Nie wierzę w to. Raz, że nie daje, a dwa, że zupełnie w to nie wierzę.
1: Przynajmniej takie są deklaracje oficjalne.
0: No dobrze, no mam na tyle już lat, że w oficjalne deklaracje polityków, szczególnie takich, po prostu zwykłem nie wierzyć. Oni sobie mogą to opowiadać, ale koniec końców ich działaczem ich partii jest kto? Lokalny sadownik, właściciel firmy transportowej, rolnik, właściciel, nie wiem, zakładu meblarskiego, który chce czego? Niskich podatków, taniej pracy, deregulacji i tego, żeby państwo mu się w jego biznes nie wtrącało, a zatem, żeby też się nie wtrącało w to, kogo on chce zatrudniać. Ja cytuję anegdotę, którą powiedział mi jeden z polskich geografów politycznych, badaczy polskiej prowincji, który rozmawiał z burmistrzem mniejszego miasta na wschodzie Polski, który powiedział mu wprost: ja popieram Konfederację, ale przedsiębiorcy w moim okręgu, w moim miasteczku, w moim powiecie chcą zatrudniać Hindusów i inne jak najtańsze nacje, więc ja jestem mądry, mówi dalej w tej anegdocie ten burmistrz, więc ja ściągam Kolumbijczyków, bo to są katolicy. No i uważa, że dzięki temu zhakował system, mówiąc kolokwialnie, że on jest mądrzejszy.
1: Chociaż jak się patrzy na incydenty przemocy z Kolumbijczykami, to chyba nie jest to najlepsze wyjście i najlepsze zhakowanie systemu, bo parę brutalnych, niezwykle brutalnych ataków przez Kolumbijczyków już mamy od lat.
0: Ale to też jest na przykład Przemysław Czarnek, tak, który mówi, że to, jak powinna w Polsce wyglądać migracja, jest decyzją przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorcy chcą na przykład w województwie lubelskim mieć pracowników do pracy do pracy przy przetwórstwie żywności czy w sadownictwie, to on po prostu uważa, że oni powinni móc ściągać ich tyle, ile chcą.
1: Całkiem niedawno rzeczywiście rozróżnia bardzo silnie nielegalną i legalną migrację, twierdząc, że nielegalna jest problemem, a legalna problemem już
0: to
1: być.
0: To samo robili politycy niemieccy w latach 70., którzy doprowadzili do tego, że w Niemczech dzisiaj jest z ludźmi
1: tyle, ile
0: jest.
1: Kiedy jeszcze nastrój w Polsce był co nieco inny, parę ładnych lat temu w tym studio, ale też w innych miejscach właśnie o imigrację dopytywany, mówił wprost: tak, znaczy musimy się pogodzić, że będziemy mieli niższy wzrost gospodarczy, ale za bezpieczeństwo. I to jest warte. I to było stanowisko jednego ze współliderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, czyli że kosztem określenia imigracji oczywiście będzie niższy rozwój, ale to jest bardzo dobra wymiana, zdaniem Krzysztofa Bosaka.
0: Nie mam wątpliwości.
1: Czy to jest uczciwe postawienie twoim zdaniem sprawy?
0: Tak, bo to jest... Zobacz. W Polsce Wszyscy mówią o tym, że musimy skończyć z modelem konkurencji tanią pracą, podczas kiedy w rzeczywistości prawie nikt tego nie chce. Ponieważ dla dużej części polskiego biznesu jedyną szansą, żeby jeszcze powiększać swoje marże, swoje zyski i utrzymywać wysoki udział eksportu w ogóle w Unii Europejskiej, przy rosnących w Polsce płacach, rosnącym zabezpieczeniu socjalnym dla Polaków, malejącym bezrobociu, jest zatrudnianie obcokrajowców. Tylko dzięki temu, że oni mogą zatrudniać poniżej stawek, które płaciliby Polakom, Kolumbijczyka, Hindusa, w coraz mniejszym stopniu już Ukraińca czy Ukrainkę, oni dalej mogą tanio eksportować na rynki europejskie i de facto obchodzić przepisy o płacy minimalnej i minimalnej stawce godzinowej. To jest dla tej części polskiego biznesu właściwie ich święty graal. Oni nie pozwolą tego ruszyć. Ponieważ jeżeli im powiesz, że mieliby zatrudniać ludzi kodeksowo, zgodnie z prawem pracy i płacić im stawkę taka, jaka wynika z ustawy, to oni stwierdzą, że ich biznes zbankrutuje. I oni powiedzą, że oni w takim razie zamykają tę firmę, bo już zbudowali sobie model konkurencji na tym, że pracuje nie Polak 8 godzin za pełną stawkę, tylko Kolumbijczyk 14 za 2/3 albo połowę tej stawki.
1: To już powoli puentując naszą rozmowę, ten krajobraz polskiej wsi, jak podkreśliłeś, jest różnorodny. Są takie wsie, które jeszcze część elitki warszawsko-krakowskiej pamiętają z lat 90. i tam się niestety niewiele co zmieniło. Pewnie takie, czy w województwie dawnym Słup, czy na Warmii i Mazurach takie obszary jeszcze pewnie można niestety znaleźć, ale są też te miejsca, gdzie mamy silną wymianę ludności, gdzie ci rolnicy, sadownicy, przedsiębiorcy, rolni de facto robią nam podmianę ludności. Ci ludzie zostają, ci Kolumbijczycy, Hindusi, inne nacje tanio sprowadzane, oni zostaną w tych miasteczkach? To będzie za chwilę problem istotny, czy popracują i wyjadą?
0: Nie no, popracują i wyjadą, to jest znowu ta fantazja, którą miał także biznes niemiecki od lat 50. Czy holenderski, czy brytyjski. No, to wiemy, że się nie ma prawa udać przy zmieniającej się demografii. Bowiem, szanując też czas naszych słuchaczy i ramy naszej audycji, o jednej szokującej rzeczy, przynajmniej szokującej dla tych, którzy nigdy o tym nie pomyśleli. Dzisiaj mediana wieku polskiej kobiety na wsi to 43 lata. Deficyt, czy różnica między kobietami i mężczyznami na wsi dzisiaj wynosi 166 tysięcy. A zarazem współczynnik dzietności na polskiej wsi stał się właściwie nieodróżnialny od tego w mieście i wynosi 1,15 dziecka na parę. To wszystko oznacza, że odkładając na chwilę jeszcze na bok jakby interesy tego biznesu, który ściąga masowo migrantów na polską prowincję, ona się będzie zmieniać także dlatego, że po prostu będzie wymierać. Tam już więcej parę za bardzo nie będzie powstawać, bo no jakby to powiedzieć, no wiek 43 lat to już jest słaby moment na zakładanie rodziny. Tym bardziej, że też ci mężczyźni, którzy zostają na wsi, tej partnerki po prostu znaleźć nie mogą. Dopiero się zrobi, powiem groteskowo, gdy oni zaczną domagać się z kolei ściągania kobiet z innych części świata jako przyszłych partnerek i małżonek, co też przecież na prowincji, nie wiem, prawda, szwedzki, holenderski, niebieski też ma.
1: Ostatnie 2-3 lata na pewno dwa śluby Polaków z osobami spoza zagranicy to są raczej właśnie śluby mężczyzn niż kobiet.
0: I to też będzie zmieniało demografię polskiej wsi.
1: Przez lata było odwrotnie, ale raczej zarazem, Polki tak. wychodziły za mężczyzn z zagranicy, w tej chwili częściej tak, to Polacy wychodzą tak, za kobiety z innych
0: części. A zarazem przy całej tej depopulacji polska wieś ma najlepsze saldo migracyjne od chyba 89 roku. Więcej Polaków przeprowadza się na wieś niż wraca do Polski z zagranicy. Tyle tylko, że na jaką wieś? W większości mowa o tych wsiach, które de facto stają się amerykańskimi w stylu rozlanymi suburbiami wielkich metropolii, podczas kiedy ta wieś, o której teraz rozmawiamy, warmińska, pomorska, rzeszowska, wyludnia się w tempie radykalnym i tam pomimo najlepszych starań żadnemu rządowi nie udało się jeszcze przełamać tego trendu, w którym dystans między metropolią a wsią, jeżeli chodzi o inwestycje, poziom edukacji, poziom kapitału, czy nawet miejsc w szpitalach, po prostu się skrajnie rozjeżdża.
1: A z drugiej strony, jak możemy przeczytać w tekście Jakuba Dymka dla Tygodnika Powszechnego, na prowincji też są duże pieniądze, co one też
0: będą
1: ściągać. Co dla często mieszkańców Warszawy, Krakowa czy Gdańska może być szokujące, jak to jest możliwe. A tak to właśnie wygląda. Nowa Polska Wieś, raport Jakuba Dymka jest dostępny, można czytać, tak jak książka Rewolucja Ambicji, o której porozmawiamy za 2-3 tygodnie.
0: Świetnie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do dosyć wyborczej. Teraz naszym gościem Miłosz Lodowski, grafik, publicysta, architekt, dyrektor kreatywny. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie sobie.
1: Ściągam Cię tak na szybko na rozmowę, bo jest afera za wiele milionów złotych. Spot wyprodukowany przez, no właśnie, no przy okazji działań nowej pełnomocniczki, jak sama się przedstawia, rządu do spraw promocji marki Polski. To wszystko podbudowane raportem think tanku Marka Polska. Dużo pieniędzy poszło, efekt zadziwia swoją miałkością i to zadziwia dość powszechnie. Bardzo mało jest osób, które bronią tego typu działalność. No i pytanie, czy to jest niefrasobliwość, czy to jest po prostu wyciąganie publicznych pieniędzy na pod hasłem, że budujemy jakąś markę polską. Jak ty jako dyrektor kreatywny, dyrektor reklamowy patrzysz na ten projekt, który się wyłonił z polskiego rządu?
2: Pierwsza sprawa, to trzeba pewne sprawy wyjaśnić tutaj, bo mam wrażenie, że pewne rzeczy zostały źle rozpoznane. Mianowicie cała kampania ma dotyczyć trzech destynacji, więc to jest to pierwsze ze spoty. Tam zdaje się, że ma być Kraków i Trójmiasto w ramach tej kampanii. To jest pierwsza sprawa, a to już zmienia jakby rzeczy, bo tutaj też włączone w ten budżet, który został podany przez Ciebie i Państwo usłyszeliście go, są także koszty emisyjne, no więc to także zmienia postać rzeczy. Pytanie, gdzie ten spot będzie emitowany, w jakich mediach, w jakich nośnikach i to...
1: Wiele osób mówi lepiej, żeby w ogóle nie był emitowany, bo tak wygląda.
2: A to jest już inna sprawa. To dotyczy już warstwy, powiedziałbym, konceptualnej. Natomiast wiesz, jeśli opowiadamy sobie pewne sprawy, to wyjaśniajmy kwestie, bo koszty emisyjne mogą być różne, bo na przykład ktoś mógł chcieć, nie wiem, w Nowym Jorku na środku billboardu puścić ten spot i wtedy te koszty wcale nie musiały być takie drastyczne. Natomiast już przechodząc do meritum, no te spoty mają krótkie formaty, bo 30-sekundowe, ponieważ tam są w większości packshoty osób, to znaczy jest bardzo silne sfokusowanie z głębią ostrości właśnie na postaci, więc trzeba wykorzystywać wyłącznie marki, które są globalnie rozpoznawalne. No więc w tym pierwszym spocie taką marką jest tylko i wyłącznie Robert Lewandowski. Natomiast no całym szacunkiem do pani Ani Rubik, czy dla pana, zdaje się, Rozbickiego, bo on zagrał Chopina. No, w tak krótkiej formie i jednocześnie z tak szybkim montażem, to po prostu no, mam wrażenie, że to nie spełnia warunku ani zajawienia problemu, ani zainteresowania, bo wszystkie destynacje w tle są po prostu niewidoczne. A jedyną widoczną, która jest podkreślona przez amerykańskiego reżysera z polskim obywatelstwem, jest Pałac Kultury i Nauki. I nie wiem, czy to jest element, z którym Polska chce i powinna się utożsamiać na wieki wieków. Amen. Więc mam wrażenie, że tutaj problemem jest po prostu brak pomysłu. A cała reszta jest skutkiem już egzekucji tego pomysłu, który był taki, a nie inny. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi cholernie niepokoi, muszę Państwu powiedzieć. Przepraszam za język, ale to jest rzecz, która no po prostu mnie strategicznie dotyka. To znaczy hasło, prawda? Poems, more than you expected, prawda? Czyli tłumacząc na nasze, Polska, więcej niż oczekiwałeś. Znaczy to jest zdumiewające na polską i jak na polską organizację turystyczną. Co to znaczy? To znaczy, że co, tak mało siebie szanujemy, żeby komunikować cały kraj, który jest piękny, wyjątkowy, porównywalny z bardzo wieloma najlepszymi destynacjami na świecie, żeby obniżać poziom, żeby ludzie się zachwycili dopiero jak już go zobaczyli. Przecież tysiące influencerów na całym świecie od mniej więcej 2-3 lat robi gigantyczną kampanię wirusową na rzecz Polski. Więc ludzie już się spotykają, właściwie ludzie przyjeżdżając do Polski już mają przekonanie, że tu jest coś wyjątkowego. Więc to jest w ogóle odwrócenie logiki, która to powinna być.
1: Ale to też znaczy... jak ta ekipa, bo to jest, oczywiście nie wiem, czy tam bezpośrednio można Donalda Tuska i mówić, że wina Tuska, przysłowiowo jak kiedyś to obśmiewał wielki zwolennik obecnego premiera, ale też no, wybitny poeta swego czasu, Wojciech Młynarski, ale rzeczywiście no, jest to pewien wykwit grupy dookoła premiera, pewnego nawet nurtu intelektualnego, zobacz, które właśnie pokazuje też, że tamten spot jest skupiony na jednostkach, na tych, które udały się wyrwać de facto z Polski,
2: zrobić sukces na zewnątrz, dokładnie.
1: Tak. Mhm. Taki sposób myślenia, jest... który wydawałoby się już w Polsce nie istnieje, że
2: no, ale
1: istnieje może w tym liberalnym salonie dookoła obecnej władzy.
2: No i tu jest jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że jeśli się zostawi ten spot jako przedłużenie linii w owym raporcie, który został opublikowany, bez względu jak nazywać ten raport, bo ja się chyba nad nim poznęcam dzisiaj, on już został pięknie opisany na X-ie przez jednego z X-owiczów, ale mimo wszystko ja tam jeszcze znalazłem parę ciekawych kwiatków. W każdym razie ten raport Marki Polska, który rozumiem, że ten spot ma przenosić jakby wartości, które tam zostały zauważone. No to jeśli jednym z elementów jest niedoestymowanie nas samych w naszych własnych oczach, no to hasło więcej niż się spodziewałeś, to jest, powiedziałbym, przeniesienie wszystkich, po prostu wszystkich rzeczy, które są określone w tym raporcie jako patologie. Włącznie z tymi twarzami, które reklamują Polskę. I tym sposobem pokazywania destynacji. Powiem więcej, jak się 6 milionów złotych ma w dzisiejszych czasach, to się robi konkurs dla młodych twórców na TikToku za 6 milionów z nagrodami. Drodzy Państwo, w ciągu miesiąca mamy taką kampanię światową o takiej skali globalnego zaangażowania i też w związku z tym można sprowadzić troszeczkę TikTokerów ze świata za te pieniądze i mamy kampanię, która nie będzie miała po jednym dniu, bo tyle ma ten spot, zdaje się 240-250 lajków ma ten spot, a 33 tysiące zasięgów przy skali kontrowersji, którą już on wzbudził. No to przecież to jest nic. Tyle, drodzy Państwo, to ja niespecjalnie się wysilając mam w ciągu godziny na moim kanale, jeśli trafię w tempo i trafię z ciekawym tematem, a na pewno więcej lajków ma każdy mój materiał, więc to nie jest to, że ja się palę. To po prostu pokazuje Państwu spalę. Jakoś, no chyba, że po prostu im ten sposób nie podoba i dlatego tak mało zebrało cenę, ale 230 to znaczy, że nawet Ministerstwo Turystyki cało nie wyklikało tych lajków. Czyli nawet osoby, które wydały nasze pieniądze podatnicze na tą twórczość, nie znalazły tutaj czasu. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest niepokojąca w tym spocie. Mianowicie, tam jest dopisek, że coś zostało wygenerowane za pomocą AI, no to może całość trzeba było wygenerować za pomocą AI, skutek byłby jeszcze lepszy i spot tańszy, skutki spektakularniczo, a to by opowiedziało tak naprawdę umiejętności Polaków i to, że jesteśmy jednym z najlepszych na świecie w AI, prawda? Przecież w końcu Eleven Labs jest polski, można było zvoice'ować wszystko sztucznie i potem powiedzieć, że te wszystkie rzeczy niedawno, przedwczoraj się dowiedzieliśmy się, że kolejny jednorożec z Polski, Pathway, osiągnął kapitalizację $500 milionów. No przecież w związku z tym wszystkie rzeczy, które są z Polski, można było opowiedzieć właśnie, budując pewnego rodzaju kontrowersje, że całość została wygenerowana, ale właśnie dzięki temu powstały te wszystkie narzędzia, że Polacy wszędzie pracują, prawda? I to oni są tam zdolni. To na wszystko trzeba mieć po prostu pomysł. Jeśli nie ma pomysłu, to nawet wchodzenie Ani Rubik, Roberta Lewandowskiego i jest jeszcze jeden problem. No, ja rozumiem świetnego reżysera oscarowego, tak? Jeden Oscar ma na koncie, ale to jest jeszcze nie ten czas, żeby jego twarz budowała taką rozpoznawalność, żeby generowała wartość dodaną. Po prostu marka aktorska w świecie, która ma moc przyciągania, musi mieć daleko większy zasięg i dużo bardziej utrwaloną markę niż jedna osoba, no poniekąd na początku swojej kariery, nawet jeśli ona uzyskała polskie obywatelstwo. I dlatego, jeśli Państwo pamiętacie, były takie spoty z udziałem hollywoodzkich gwiazd i był spot, który kiedyś promował Polskę z udziałem Mela Gibsona. I to jest marka o charakterze globalnym. I dlatego to miało szansę przyciągać uwagę i nie tylko budować sposób. Ja rozumiem, że Megatron w ogóle nie jest związany z Polską, prawda? Ale to jest tak, wszystko da się zaplanować strategicznie i wypowiedzieć strategicznie. I właśnie no mam wrażenie, że tutaj wszystko leży, ale dlaczego to leży, to warto przeczytać ten raport, który został opublikowany.
1: A właśnie, to jest raport, który zdaje się przygotował think tank Marka Polska i to jest raport, w którym też pracę miała brać udział pani Barbara Mróz-Gorgoń, czyli ta świeżo upieczona od początku tego miesiąca pełnomocnicka
2: ja mam
1: promocji, który zdaje się, jak dowodzi wielu analityków, kosztował, czy miał kosztować Ministerstwo Sportu i tu jest taki 200 tysięcy złotych, a został, zdaje się, wygenerowany w dużej części albo i w całości przez sztuczną inteligencję.
2: Narzędzia pokazują, że 91% to jest jednak duża zawartość, aczkolwiek tam jest bardzo wiele niekonsekwencji po prostu pospolitych błędów. No, powiedziałbym zarówno na przykład Wrocław, a on się tam pojawia, i Katowice nie leżą na północy Polski. To już powiedzmy o takich, to bardziej drastycznych.
1: Faza druga, zogniskowane wywiady grupowe. Miasta Olsztyn, północny wschód, Szczecin, zachód, Katowice, tak. Północne centrum, Wrocław, północny zachód zostały uwzględnione w celu uchwycenia zróżnicowania regionalnego.
2: No ale to tam jest więcej rzeczy, które są niespójne. Podaje się grupę pokusową, która ostatecznie ma tam blisko 50 osób, prawda, a w danych badania jest 160, zdaje się. No, nie mam przed sobą raportu, który sobie zrobiłem, przygotowując dzisiejszy materiał, ale przyznam szczerze, że jak siądę sobie, pisząc dzisiejsze chłodne okiem, to mogę Państwu obiecać, że wieczorem dostaniecie naprawdę bardzo szczegółowe opracowanie i tego spotu, i też tego materiału. Po prostu to jest tak, że i tu już, drodzy Państwo, muszę się przyznać do swojej winy i winy bardzo wielu kolegów w branży. My naprawdę tak cholernie ciężko pracujemy, że nie mamy czasu na robienie kariery naukowej. I to jest chyba największy błąd. Że profesorami w Polsce zostają ludzie i potem edukują młodych ludzi, że przychodzą ale gówno wiedzą o branży. Po prostu. Natomiast świetnie się obiorą, mają na to czas i wiecie Państwo, branża reklamowa jest bardzo wyczerpująca. Naprawdę. To jest kupę godzin. Ja znam naprawdę ludzi, którzy mają gigantyczne umiejętności, ale po prostu nie mają czasu na to, żeby zrobić doktorat. Czasem jest problem z magisterium. Bo ludzie po prostu od razu wchodzą w branżę. I to jest chyba największa wina, że ludzie, którzy są praktykami, zjedli na tej branży naprawdę bardzo, albo zjedli w tej branży bardzo wiele, zderzyli się z wszystkim i mają gigantyczną wiedzę i mogliby pięknie opowiedzieć Polskę, po prostu nigdy do was nie trafią, dlatego że siedzą cały czas w komercji. Nie ma nikogo, kto by ich przekonał, żeby tą komercję porzucili, dlatego że Polska, jakkolwiek, kiedykolwiek porzuca się cokolwiek i próbuje się coś dla Polski zrobić, to potem niszczy kariery komercyjne. I tak to wygląda od strony czysto merytorycznej. I to jest najsmutniejsze, że potem opowiadają Polskę ludzie, którzy mają tytulatury, natomiast nie mają kompletnie pojęcia o tym, wszystko znają z książek, bo ja nie wierzę, że ta pani mogła dopuścić do stworzenia takiego raportu, jeśli to jest podpisane czymś, za co odpowiada, siedząc nawet w branży z AI-em. Po prostu. Bo człowiek, który twórczo w branży reklamowej wykorzystuje AI, potrafi to zrobić tak, żeby to było niezauważalne. Dlatego, że tak naprawdę osią AI jest jego głowa, a nie jakiś silnik technologiczny. AI powoduje, że po prostu urastają nam ręce w ilości 100 dodatkowych i kreatywna osoba po prostu to twórczo wykorzystuje do zwiększenia swojej efektywności, a nie do zamaskowania swoich nieumiejętności. To jest najsmutniejsze.
1: To już na koniec ten raport zapłacony za państwowe, generowany przez AI, ten spot, mamy do czynienia z nieudolnością, z ekipą, która nie rozumie Polski, nie rozumie polskiej marki, czy mamy do czynienia z aferą i skokiem na kasę?
2: Prawdę mówiąc, nie wiem, bo musiałbym zobaczyć naprawdę rozliczenie wszystkich rzeczy, bo to naprawdę jest ważne, gdzie ten spot ma być puszczany i w związku z tym, jakie osiąga efekty. I to nie na zasadzie, że ktoś potem będzie ratował efektywność spotu, kupując dodatkowe strumienie ruchu, prawda? Tylko trzeba zobaczyć, jak to wygląda naturalnie. Więc jeśli się patrzy na generalnie fanpage, czy stronę Polskiej Organizacji Turystycznej na YouTubie, to ona ma gigantycznie małe zasięgi jak na budżety, którymi dysponuje. Po prostu. Tam nie ma dobrego zarządzania marką w związku z tym Poland Travel. Czy Travel. I to są naprawdę, znaczy, to brakuje według mnie podstaw po prostu. Niech się nie zastanowi, po co robią. Robimy, no to robimy, róbcie. Coś nam wyszło, to wyszło. Bo te wnioski w tym raporcie też są banalne, to znaczy to są często wnioski, które znamy od 20 lat. Wiele rzeczy się z tego zmieniły. Wiele rzeczy wypadałoby w związku z tym zrewidować. No, to jest tak, że wiecie państwo, nawet jak się niczego nie posiada, to jeśli się ma zmysł wywołany tym, że po prostu człowiek, który pasuje bardzo długo gdzieś, no ma po prostu pewnego rodzaju piąty zmysł, albo szósty nawet zmysł, który powoduje, że wyczuwa pewne rzeczy, nawet nie posiadając badań. Po prostu intuicyjnie szuka dróg, dlatego że wie, jak myślą jego odbiorcy, ma to przetestowane na już wielu grupach fokusowych i po prostu stara się dostosować przekaz do tego, co może być, co może chwycić, bo już zna te sztuczki, no. To jest, z każdym zawodem artystycznym w ten sposób jest, że od pewnego momentu zaczynamy się posługiwać często sztuczkami, a nie tylko i wyłącznie rzeczami wynikającymi z kalkulacji. Jeśli ktoś tego nie ma, to znaczy, że nie ma branżowego otrzaskania. A polska branża akurat do tego ma bardzo ostro uszy. Tu się pracuje bardzo dużo, bardzo tanie w stosunku na przykład do Londynu i w związku z tym ludzie pracują za ciężko w stosunku do tego, co jest opłacone, a to już skutkuje gigantycznym doświadczeniem. My po prostu tego doświadczenia od lat nie wykorzystujemy do tego, żeby opowiadać Polskę pięknie. I to jest wymierające.
1: I to jest, no właśnie, tak mogłoby być, a nie jest. Na koniec tylko powiem, że jeden z internetów mnie rozbawił, oglądając ten spot, który powiedział, że no, właściwie to bardzo fajna reklama banku i chętnie by sobie w tym banku założył konto. Bo tak też ten spot wygląda jak reklama banku i to tak sprzed 10 lat bardziej niż współcześnie.
2: Nie, z 10 nie, ale powiedzmy sprzed 5. Tak to może wyglądać, bo po prostu to chodzi o to, żeby był tylko i wyłącznie packshot, a na koniec zjeżdża plansza, która sprzedaje, tak? I tak to jest zbudowane. Natomiast tak, tutaj elementem miał być marketing miejsca. Więc powiedziałbym, geniusz Rosji powinno być oddane. To powinna być historia, która coś opowiada. Coś, co jest tajemniczego, coś, co wciąga narracyjnie. No w 30 sekund da się takie rzeczy zrobić. Ale trzeba mieć pomysł.
1: No właśnie, trzeba mieć pomysł. Pomysły mam Miłosz Rodowski, a wydaje się, że opłacanie przez rząd za duże pieniądze, no nie wiem czy specy, ale osoby zajmujące się marką polską tych pomysłów nie mają. I oto to jest problem, jak ktoś, kto nie ma pomysłu, zabiera się na promocję marki, za marketing, o czym mówiliśmy z Miłoszem Rodowskim. Dziękujemy
2: to
1: bardzo.
2: Pytanie, czy oni tą markę kochają, bo to też jest bardzo ważne.
1: No się, czy można marki, promować czegoś, czego się nie kocha. To prawda.
2: No
1: to
2: jest... właśnie. I to jest największy problem, bo właśnie w takich sytuacjach wychodzi próba rzeczywistości. To jest jak próba trafu, mówić minus. To jest najtrudniejsze.
1: Czy można promować czego się nie kocha albo nawet nie lubi. A tak ten spot wygląda, jakby ta ekipa, która się za to zajęła, niespecjalnie Polskę kochała, nawet się trochę jej wstydziła. No to już moje osobiste odczucie. Miłosz Rodowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia. Do
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No i tak, po rozmowie o polskiej wsi, czas na rozmowę o polskiej polityce. W naszym studio Paweł Rybicki, socjolog, ale też, uśmiechnąłeś się, panie redaktorze, ale też właśnie bloger, a od jakiegoś czasu osoba, która już nie jest tylko blogerem, nie jest tylko doradcą politycznym, jest także osobą, która zarządza, czy współtworzy przekaz polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, dziękuję za zaproszenie. No, może nie zarządzam, biorę udział w tworzeniu, powiedzmy, przekazu, tak?
1: Po zmianach, po tym, jak rozeszły się drogi Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości i trochę polska prawica zaczyna się formułować na nowo, jak to wygląda z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości?
2: Trzymam się, też nie chcę opowiadać za partię, ani, bo też nie jestem rzecznikiem prasowym, mogę opowiadać
1: we własnym imieniu.
2: We własnym imieniu też jako osoba,
1: socjolog,
2: bo Paweł Rybicki, czasami mnie mylą, słynny ojciec polskiej socjologii, który zmarł jakieś 40 lat temu.
1: Politolog.
2: Ja jestem po wykształceniu politologiem, jednym chyba z niewielu politologów w Polsce, gdzie się przydaje czasami to wykształcenie, bo faktycznie to, co jakby się nauczyłem na to temu na studiach, mi się potem przydawało nieraz. Więc to nie jest tak, że politologia to tylko papierek, no ale to też zależy od wydziału. Mój był bardzo dobry, są słabszy.
1: To prawda, chociaż kiedyś Donald Tusk miał słynny cytat o politologii, wtedy zrobiło to karierę. No dobrze, to okiem blogera, okiem politologa, jak ten rozjazd wygląda?
2: Ja to obserwowałem z bliska i od środka niejako. No, moje zdanie jest takie, że oczywiście dobrze się nie stało. Niedobrze, że takie działania były podjęte przez pana premiera Morawieckiego i tak to się skończyło, no ale to też bynajmniej nie jest nowy proces. Być może ludzie, tak jak powiedzmy szeregowy wyborca tego, czy nawet działacz PiSu tego nie dostrzegał, chociaż działacze PiSu to raczej dostrzegali wszędzie, bo no, to środowisko premiera Morawieckiego bardzo się rozpychało, czasami na plecach innych i to jest też kwestia tego, że to się po prostu nie podobało. To nie było coś, co może wszyscy dostrzegali. Nie było też nawet analizowane właśnie przez dziennikarzy za bardzo, bo jakby pomijali jakby to, co się dzieje, chociaż często sam wiem, że było, że wielu, prawda, znanym polskim dziennikarzom politycznym było tłumaczone, co się w PiSie dzieje, ale oni udawali, jakby nie wiedzieli, prawda, i nagle są zaskoczeni. No to nie jest zaskoczenie, to, co się działo, jest efektem procesu, który już się zaczął nawet nie, że po przegranych wyborach, nawet nie, że w czasie rządów Morawieckiego, tylko od samego początku, kiedy on i jego ludzie się zjawili przy PiSie, tak bym powiedział.
1: Od początku? To jest tak, że to była próba, co to był przeszczep? Czy to było jakieś takie wejście, które się nie udało? Jak pan by to ocenił?
2: No to jest długa historia. No wiadomo, to się zaczęło w 15 roku, no bo wtedy też Morawiecki wszedł do rządu PiSu. Jeszcze przypomnę, nie był posłem, nie był politykiem formalnie, był takim ekspertem, prawda, bankierem tutaj, który się zna na gospodarce. Chociaż też pamiętajmy, bo tu też jest okłamanie, już ludzie nie pamiętają, no to już trochę lat minęło. On nie był ministrem finansów od początku, był minister rozwoju gospodarki, znaczy już nie pamiętam, jak to się nazywało, szczerze mówiąc. Minister finansów był pan Szałamacha i to on na przykład przygotował tak naprawdę program finansowy, zaplecze programu 500+, tak? Bo słyszałem takie wypowiedzi, przecież Morawiecki przygotował 500+. Nie, Morawiecki nie przygotował 500+, i był tak naprawdę, tak jak zresztą wtedy pewne wycieki medialne sugerowały, tak naprawdę sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego.
1: No, a nie jest tak, że to brzmi teraz także w komunikacji politycznej niewiarygodnie, że osoba, która była 2 lata wicepremierem, 6 lat premierem, posłem, wiceprezesem PiSu, jak dochodzi do rozstania, to nagle profesor mówi, no nie, on to nie było od nas, my go co znamy, no, że to jest niewiarygodne.
2: To niestety, to może tak wyglądać, no ale no, co ja mogę powiedzieć, ja też, no, też nie jestem jakby, ja z PiSem przy różnych kampaniach współpracowałem już od 15 roku, jeździłem do autobusem w 15 roku z prezydentem Dudą, tak to się zaczęło. Potem też pracowałem w administracji państwowej jakiś czas, no bardzo wiele rzeczy, nie byłem na samej górze, ale też nie byłem na samym dole, a tak pozycja, powiedzmy, którą zajmowałem, była najlepsza do obserwowania tego, co się dzieje, nie tylko ja to obserwowałem. No mogę powiedzieć chociażby to, że kiedy Morawiecki został premierem, no to jego ludzie, wchodząc do KPRM-u, od razu zaczęli robić wszystkie, jakby oni przyjmowali, jakby tam, nie wiem, nawet nie Platforma rządziła, jakby, nie wiem, jakby to był całkowicie wroga organizacja dla nich, tak? Stąd się wzięło też dużo tak zwanej złej krwi, no bo oni zaczęli wyrzucać wszystkich, którzy byli związani tak naprawdę z PiS-em, zaczęli wprowadzać swoich ludzi, to kiedy wiele osób było w szoku, patrząc na to, no bo się wydawało właśnie, że jesteśmy jedną drużyną. No nie było tej jednej drużyny dla pana Morawieckiego, więc jakby...
1: Był ciałem obcym w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Chciał być tym ciałem, bo on nawet się nie starał, czy jego ludzie, żeby, nie wiem, tworzyć właśnie jakąś wspólnotę z resztą partii, czy nie partii, tylko zwolenników. Oni po prostu traktowali to trochę jakby tak, takie wrogie przejęcie, tak? To takie korpo właśnie. Pan Morawiecki, często premier Morawiecki lubi się powoływać na swoje KPI, na te korpo doświadczenie. No właśnie korpo doświadczenie wcale w polityce nie jest takie dobre, bo jakby jego podejście od początku sprawiało, że zrażał wobec siebie wielu ludzi. To, że on ostatecznie no, nie zdobył sobie zbyt wielu sojuszników PiSie, czy w ogóle na prawicy, to się wzięło właśnie z tego podejścia. No mówię, no oni zaczęli wszyscy ludzi, którzy tak naprawdę zbudowali władzę PiSu wtedy w 15-16 roku, oni po prostu, i to nie chodzi tylko o pracowników, powiedzmy, administracji, tylko nawet o ministrów, wiadomo, po prostu traktowali, i Morawiecki otrzymawszy władzę, no taka była wizja partii, żeby on ją objął, to zaczął się zachowywać jako osoba tak naprawdę no, niegodna tego zaufania, którą to partia go obdarzyła. Tak jest prawda. Rozumiem, że to nie było w pełni dostrzegane na zewnątrz, ale w środku było o tym wiadomo od początku, tak?
1: A w środku to już wyglądało tak, że nie dało się tego utrzymać. To było kontrproduktywne, że chociażby w ramach kampanii pod tytułem takiego projektu, tak to nazwijmy, politycznego, premier Przemysław Czarnek, to się okazało, że to już nie da się dalej efektywnie w tych dwóch grupach działać?
2: No, pamiętajmy, co się działo w ostatnich miesiącach też, kiedy pojawił się ruch z kandydatem Przemysławem Czarnkiem, no to ze strony tak naprawdę, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, premiera Morawieckiego, czegoś środowiska, nie było wielkiego wsparcia. To nie chodzi o osoby Czarnka, tylko ogólnie dla partii, tak? Może tam deklarował oczywiście formalnie, werbalnie gdzieś w mediach, że popiera, ale było widać, że bynajmniej nie, bo zaczęły się problemy. No kiedyś się pojawiła kwestia stowarzyszenia. Zaraz potem, tak? Właśnie na tym polegał problem, jak mówiłem o komunikacji. Że partia jako PiS no, ma jakąś koncepcję strategiczną, powiedzmy, że teraz promujemy tego kandydata, budujemy wokół niego kampanię, a to nagle pojawia się pan Morawiecki, który zaczyna mówić o swoich stowarzyszeniach, że mu się nie podoba, że on teraz będzie tak robił, no to zakłóca komunikację partii, bo z zewnątrz, właśnie dla ludzi, no to co, to nagle było, że w PiSie jest chaos, tak, że tutaj mamy Czarnka, a nagle, prawda, tutaj Morawiecki coś tam mówi, zresztą nie oszukujmy się, dla każdego też, kto zna sytuację, wie, że to jakby ludzie, nie będę wskazywał palcem, ale że wiele info, tak zwanych wrzutek medialnych pochodziło właśnie z wnętrza partii. Te wszystkie ciągłe wrzutki, które się pojawiają, że Czarnek na pewno zostanie zastąpiony, tak? No to pochodzi, moim zdaniem, nie mówię, że tak jest, ale sądzę, że nie, z dużą pewnością, że tak jest, to właśnie z tego środowiska, tak? Oni po prostu, bo to też nie jest nowa sytuacja, oni robili takie wrzutki cały czas, to też miało duży wpływ na sytuację w partii. Bo oczywiście to jest tak, że politycy często coś tam nadają, jakieś proteczki dziennikarzom. Tak to wygląda w każdej partii, ale to też można było obserwować, że od momentu tak naprawdę, kiedy Morawiecki jego ludzie, może to nie robi sam premier Morawiecki, może ktoś, kto stoi za nim, gdzieś tam jego współpracownicy, ale zaczęli nadawać informacje prosto z wnętrza partii, z wnętrza rządu, które nigdy nie powinny trafiać do mediów, tak? To też spowodowało złą sytuację w partii, no bo jak ludzie, jak i inni politycy zobaczyli, że oni tak robią, no to też zaczęli tak robić, tak? To jest analizowane, często mówiono, no czemu PiSu ciągle tak cieknie. Jak spojrzymy na platformę, tam faktycznie tak nie cieknie, tak? To jest inna sprawa, bo wbrew pozorom PiS jest partią dużo bardziej demokratyczną i złożoną niż platforma, gdzie po prostu...
1: Rzeczywiście, jako dziennikarz potwierdzę, z platformy mało co wycieka. Trzeba się nachodzić, żeby czegoś się dowiedzieć, a w przypadku partii prawicowych, w szczególności PiSu, to samo przychodzi.
2: Obserw w 15 roku, na przykład w kampanii PiS, dlatego wygrał w 15 roku, że tak naprawdę żadnej ważnej informacji nie wyciekały, bo też chodzi o kwestię, to nie chodzi o poteczki, że ten polityk myśli o czymś, o jakimś
1: nie,
2: coś.
1: O, tak? Informacje.
2: Informacje, że teraz wydarzy się to, że partia właśnie zamierza zrobić to, no to od razu było wywalanie informacji, że partia zrobi to i to, planuje to i to, no to nie jest dobre, bo to powoduje problemy czysto nawet techniczne, prawda, bo trzeba coś tam przesuwać, zmieniać, jest atmosfera takiego właśnie nieufności, niepewności. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Mam wrażenie, że teraz będzie tych informacji wypływać mniej, no bo ci ludzie, którzy te informacje wynosili, zostali po prostu odcięci, więc z punktu widzenia po prostu sprawności, bo niektórzy to analizują, wiadomo, ale ludzie, czemu przecież Morawiecki taki dobry, no dlaczego, prawda? Tu chodzi czysto w dużym stopniu o kwestie techniczne, tak? Wbrew pozorom w polityce, no ja też się tym zajmuję, ważne są technikalia właśnie, organizacja pewnych eventów, planowanie pewnych strategii. W momencie, jeżeli wiadomo, że coś się, nie wiem, wymyśli, stworzy, a po kilku godzinach trafi to do mediów, no to nie jest dobra sytuacja.
1: Naszym gościem Paweł Rybicki, politologką, osoba, która zajmuje się dorastem politycznym w tej chwili, no, od wielu lat, od ponad dekady blisko przy kampaniach Prawa i Sprawiedliwości pracujący. Jak w tej chwili będzie wyglądał projekt Przemysław Czarnek? To jest to kanoniczne pytanie, które się pojawia. Czy się udał? Czy rzeczywiście, czy jest efekt Czarnka? Jest, czy go nie ma? A jeżeli jest, to w jakim wymiarze?
2: To trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Efekt polityczny i efekt taki czysto ludzki. Moim zdaniem Przemysław Czarnek jest bardzo dobrą osobą do tej roli, którą teraz pełni. No bo jest też pracowity, ma energię, codziennie jakieś konferencje prasowe.
1: Dzisiaj rano, tak. Czyli bardzo ciekawa konferencja, o tym zaraz powiemy.
2: Tak, ale też konferencje są bardzo, bardzo często, wyjazdy, spotkania z ludźmi, a pamiętamy, że jeszcze tak naprawdę nie ma kampanii wyborczej i wiadomo, że Przemysław Czarnek będzie twarzą PiSu, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą w przyszłym roku, która tak naprawdę dopiero się rozkręci i to dopiero będzie się działo. I to jest właśnie to, żeby to, co moim zdaniem dziennikarze często pomijają po tych swoich proteszkach, albo to mnie po prostu już irytuje, może no właśnie nie jako człowieka, tylko po prostu jako człowieka, który się też trochę na tym zna, więc jak czytam, prawda, doniesienia, proteszki tych czy innych dziennikarzy, a zwłaszcza niektórych dziennikarek, że tu zaraz wymieniają Czarnka albo coś, no to jest pomijanie wielu kluczowych rzeczy. Po pierwsze, Przemysław Czarnek wziął na siebie jako osoba dużą odpowiedzialność, duży ciężar, to jest ciężar osobisty. Dla każdego polityka, który pełni taką rolę, no ja to widziałem przy okazji prezydenta Dudy, prawda, przy okazji premier Szydło, to jest zawsze pierwsza wielka odpowiedzialność, ale też mnóstwo pracy, którą trzeba poświęcić, mnóstwo czasu. To nie jest tak, że człowiek, który się na to decyduje, to on zaraz się, nie wiem, wręcz zgodzi osunąć. Prezes Kaczyński, sądzę, też to wie. To nie jest tak, że on teraz powie, to Przemek idź sobie, tak? No bo to trochę inaczej wygląda w relacjach też międzyludzkich. Jeżeli mamy człowieka, który oddaje jakby całego siebie na pracę właśnie dla partii, dla zwycięstwa wyborczego, poświęca jakby swój twarz, swój wizerunek, codziennie jest obserwowany przez media, prawda? To nie jest coś, co się taką wymienia. Plus wcale nie jest łatwo znaleźć osobę, która będzie spełniała odpowiednie warunki, żeby być takim właśnie kandydatem.
1: Dobrze, ale to jest cel chyba wprost postawiony przed Przemysławem Czarnkiem, także przez Jarosława Kaczyńskiego. Ten cel brzmi odebrać, czy przekonać tych wyborców, którzy byli w PiSie, na pewno byli tam w roku 19, a teraz i w roku 23 również w dużej części, a teraz są przy Konfederacji, a w szczególności przy Grzegorzu Braunie. To jest cel wykonalny, pańskim zdaniem?
2: Moim zdaniem jest wykonalny, a na pewno trzeba próbować, bo to niestety była wizja, tu wracamy do kwestii jakby wewnętrznych w środowisku premiera Morawieckiego, było takiego zdania, że w ogóle nie ma co się bić o tych wyborców, tak? Mimo, że wiadomo, że to jest duża liczba, duża ilość ludzi, tak? I wiadomo, że oni odeszli w okresie właśnie drugiej kadencji, za to środowisko Morawieckiego mówi, musimy się bić o to mityczne centrum tak zwane, czyli przesuwać PiS jeszcze bardziej to centrum, w lewo tak naprawdę, pod wieloma względami, czyli pozostawiając przy pole Konfederacją, no i to jedna i druga partia to Konfederacja, a to nie o to chodzi. No na prawicy jest bardzo dużo do zagospodarowania, zresztą z wszelkich badań wynika, że społeczeństwo polskie jest generalnie prawicowe i staje się jeszcze bardziej prawicowe, że młodzi ludzie stają się prawicowi. To też jest kwestia tego, że w tej chwili bardzo dużo młodych ludzi ma tak naprawdę poglądy prawicowe. Znaczy tam jest silna polaryzacja. Jedni są bardzo prawicowi, drudzy bardzo lewicowi.
1: I to idzie często po wektorze płci.
2: Też.
1: Mężczyźni prawicowi, kobiety młode raczej lewicowe.
2: Przede wszystkim, ale nie ma tam centrum właśnie, jak się to też. I generalnie chodzi o to, że jest bardzo dużo do zagospodarowania, więc jakby wiara w to, że PiS ma nagle iść szukać tego mitycznego centrum, kiedy jest wielkie morze wyborców po tej prawej stronie, no wydawała się dosyć absurdalna. I owszem, no celem Przemysława Czarnka właśnie jest przemówienie do tej

0: powiedział, jest spójny, jeżeli chodzi o podejście ideologiczne do pewnych spraw, więc wydaje mi się, że właśnie on jako osoba, która no, wiedziała, co mówi, może właśnie być dobrą ofertą dla tych osób. Wiadomo, że PiS ma z tym problem. To jest też, jak się rządziło te lata, to zawsze się pojawiają problemy. To też jest trochę na tym przejmowanie się teraz tym, że mamy się, znaczy w sensie, że PiS ma się przejmować wszystkim, że ktoś coś powie, że coś tam się stało 7 lat temu. No nie, nie o to chodzi. Też idziemy do przodu. Władza Tuska, sądzę, teraz pokazała, no, jak źle może wyglądać Polska. Więc oczywiście, że można dyskutować o rzeczach, które rządy PiSu źle zrobiły zdaniem niektórych osób, ale no, to nie znaczy, że teraz trzeba się, prawda, kajać i myśleć tylko o tym, no trzeba przedstawiać swoją ofertę. To też sądzę, że dla wyborców prawicy właśnie, no PiS jest ciągle punktem odniesienia. To też w ogóle jest ciekawe, bo jak się rozmawia o z ludźmi ogólnie, no, z wyborcami prawicy, ale właśnie niekoniecznie PiSu, tylko takimi, którzy przeszli, popierają teraz Konfederację albo Brauna, no oni bardzo dużo mają do powiedzenia o PiSie, oni ciągle przeżywają, co się właśnie w PiSie dzieje. To jest takie trochę dziwne, bo ja im mówię, no skoro głosujesz na Brauna, co się przyjmujesz, co z PiS-em, tak? Wyborca, nie wiem, PSL-u nie przyjmuje się, co tam z Tuskiem, prawda? Głosuje na swoją partię i tyle. Moim zdaniem to się bierze z tego, że po pierwsze PiS no ciągle jest największą partią na prawicy, a to znaczy, że też ludzie to widzą i wiedzą, że jeżeli, no, że jeżeli odsuwać Tuska od władzy, no to największą szansę ma na to PiS w tej chwili ciągle, mimo tych turbulencji. I wydaje mi się, że no, pamiętajmy, że jeszcze jest ponad rok do wyborów, w ogóle rok, za rok będzie się zaczynała kampania wyborcza tak naprawdę, prawdziwa. Będzie koniec sierpnia, no wybory będą pewnie w październiku, no to kampania wyborcza będzie się zaczynać za rok. To jest jednak
1: sporo czasu. A nie jest tak, że jednak w tej chwili te kampanie są dłuższe, to już na koniec pytanie o tą technikę polityki, te kampanie są dłuższe, no i coś, co być może zaprezentowało Mencenowi, czyli to, że on najwcześniej zaczął kampanię prezydencką. Jako pierwszy się zgłosił i jeździł, kiedy jeszcze różne partie dyskutowały, kto może być ich kandydatem, że teraz PiS poszedł podobną drogą. Jako pierwszy zgłosił kandydata na premiera, jako pierwszy de facto wystartował z taką zorganizowaną prekampanię.
0: Tak, trzeba to robić, tylko mi chodziło bardziej o to, że jest rok, a patrząc na to, jak szybko gnije ta władza Tuska, to za rok będziemy jeszcze w zupełnie innej sytuacji, też jak chodzi o sondaże, jak chodzi o poparcie. No jeżeli w tej chwili już ponad 53% Polaków w sondażach mówi, że jakby no, nie cierpi rządu Tuska, z czego ponad 30% zdecydowanie, i skoro sondaże wykazują, że poparcie dla rządu jest niższe niż w sondażach partyjnych, poparcie dla partii, które tworzą rząd, no to znaczy, że jest wielki potencjał do tego, żeby to poparcie dla Tuska jeszcze spadało. Teraz jest na prawicy, no też na prawicy, no mówię, teraz jest taki, jak czytam przynajmniej na X-ie, to jest wiadomo bańka, ale widzę, że wielu komentatorów ma taki, nie wiem, fazę na samobiczowanie się, właśnie, że na prawicy wszystko jest źle, na pewno przegramy i Tusk ma wygrać. Tusk sam nie wygląda, że miał wygrać, Tusk sam wygląda, jakby chciał zaraz uciec, robi takie ruchy, które wskazują, że oni nie zakładają na to w ogóle, że będą utrzymają władzę, a tu na prawicy samobiczowanie. No właśnie nie o to chodzi. Pamiętam, no ponieważ jakby działam i obserwuję to od dawnego, od dłuższego czasu, że tak to nie powinno wyglądać, żeby właśnie wygrywać wybory, żeby dominować w polityce, no trzeba być pewny siebie, trzeba robić swoje i tyle, tak? Niestety, tu wracamy znowu do środowiska premiera Morawieckiego. Mam wrażenie, że to takie rozedrganie na prawicy właśnie wzięło się z tego, no bo oni wprowadzają to rozedrganie. Oni powiedzieli, że PiS robi źle, wszystko źle. To też pamiętajmy, że to środowisko właśnie spinowało do mediów, że wszystko, co robi PiS, jeżeli chodzi o właśnie kwestie medialne, strategie, to jest źle, tak? Mimo, że PiS cały czas się robił, prawda, właśnie tworzy, z partii idzie na bardziej do przodu, czyli już zaczyna tak naprawdę kampanię wyborczą, wyznacza kandydata, jest bardzo dużo działań, konferencji, codziennie to się dzieje, to nie mówi, że nic się nie dzieje, tak? No to tworzyło rozedrganie, teraz ci państwo mają szansę
1: sami. Czyli z waszego punktu widzenia polityków, ale także sztabu prewyborczego Prawa i Sprawiedliwości, w tym wypadku ten podział to jest, jak mówi przysłowie, może trochę teraz niepoprawne, baba z wozu konią lżej.
0: Tak, sam tak mówię w rozmowach, bo tak to wygląda, prawda? No niestety. Zobaczymy oczywiście, jak to się dalej potoczy. Ja osobiście nie sądzę, żeby jakby to środowisko rozłamowców zdobyło jakieś bardzo duże poparcie. Zwłaszcza, że właśnie też z badań wynika, że co, oni na razie bazują tylko na elektoracie PiSu, tak? To jest takie pasożytnictwo, nawet na ludziach PiSu. Nagle się okazuje, że oni nie mają swoich ludzi, żeby prowadzić działania bieżące. Muszą ich w cudzysłowie podkradać, prawda, z klubu PiSu czy z Nowogrodzkiej. No to jest bardzo słabe, to jest raz. Ale dwa też, że pokazuje, że oni nie, jakby nie mieli, nie mają zaplecza, żeby w ogóle działać. I to też jest kwestia tego, tego, że kto obserwował sytuację, to wiedział, że bardzo wiele

0: tych osób, które tam są, no to oni też w PiS-ie, oni są nazywani harcerzykami niektórzy, ale ostatnio się pojawiło pojęcie takie hrabiowie, bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że wszystko właśnie za nich robi ten sztaby pisowskie, ród pisowski, że oni przyjeżdżają na gotowe i zbierają wyniki, prawda? No teraz muszą sami zadbać o swoje wyniki, zobaczymy jak to zrobią. Na razie widać, że mają problem, żeby właśnie sobie konferencje prasowe organizować, tak?
1: I to jest ta polityka widziana od drugiej strony, której często państwo i my jako widzowie nie widzimy. Ona tak też technicznie wygląda. Tak wygląda warsztat polityki. Paweł Rybicki, politolog, Prawo i Sprawiedliwość, to chyba trzeba przedstawiać w tej chwili już od czasu, działacz, ale też współtwórca kampanii wyborczych. Mam nadzieję, że tym razem przedstawienie i pożegnanie jest zgodne z faktycznym zakresem działań. Paweł Rybicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo, byście w studio.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzisiaj jesteśmy w Łopusznej, jesteśmy w gminnym ośrodku kultury, który również, nie wiem, czy on jest połączony z Tisznerówką, czy też nie jest połączony z Tisznerówką. Wiem, ponieważ kiwa tutaj głową mój gość, ale to nie jest jedyny gość. Jestem otoczony panią
2: Józefą Kuchtą
1: i
3: Kazimierz Tiszner, brat świętej pamięci księdza Tisznera.
1: Bo zrozumieli państwo, że Łopuszna, w której się znajdujemy, właśnie z postacią księdza Józefa Tisznera, jest zdecydowanie związana. I może zacznę tutaj od pani, od opisu tego miejsca, w którym teraz się znajdujemy. Dlaczego Tisznerówka przede wszystkim?
2: Tak, no, Gmina Ośrodek Kultury już działa od ponad 50 lat. Po odejściu księdza Tisznera w roku 2000 władze gminy, rodzina księdza Tisznera i nasz ksiądz proboszcz ówczesny zaproponowali, aby powstała Izba Pamięci, dlatego że to była niesamowita osobowość, jeżeli chodzi o księdza Tisznera, prawda, która właśnie tu w Łopusznej no była znacząco bardzo poważana. Zresztą był to wielki filozof, myśliciel i ludzie go w Łopusznej nazywali, że to był nasz ksiądz. Był bardzo blisko związany z Łopuszną, z ludźmi i tą Łopuszną bardzo ukochał. Bardzo ukochał. I dlatego po jego odejściu w 2000 roku, właśnie jak wspomniałam, zaproponowano, ażeby taki dom pamięci powstał. Koncepcje były różne, ale w związku z tym, że ksiądz profesor bardzo lubił kulturę, kochał kulturę, prawda? Oczkiem jego w głowie była kultura góralska, taniec, śpiew, muzyka. Władze gminy zaproponowały, ażeby ta izba powstała przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej. I tak też się stało. Tak też się stało. Właśnie. I tutaj właśnie już na czwartą rocznicę jego odejścia została otwarta dolna część Izby Pamięci, a na piątą rocznicę jego odejścia została otwarta multimedialna sala u góry. Także ta Tisznerówka bardzo świetnie się dopasowała do naszych zadań w Gminnym Ośrodku Kultury, dlatego że właśnie mamy połączenie to z salą widowiskową. Jeżeli przychodzi grupa, to sobie właśnie grupa ogląda filmy z jego życia, z jego wypowiedzi, a te dwie izby są właśnie do zwiedzania. No ksiądz, jak wspomniałam, był niesamowitą osobowością, takich autorytetów nam dziś brakuje. Łopuszna, nie tylko Łopuszna, ale całe Podhale, cała Polska po prostu poniosła wielką stratę, On żył sprawami Łopusznej, on ją tak kochał, jak przyjeżdżał później już z Krakowa do Łopusznej, do domu, to zawsze wstępował do domu kultury, zawsze i pytał się, co słychać u strażaków, w kole gospodyń, co słychać w zespole, co słychać w domu kultury. Zawsze mu musiałam wszystkie relacje właśnie przekazywać. Żył. Do niego ludzie nawet przychodzili czasem, aby się poradzić, aby porozmawiać z nim. Jak się tu pokazał tylko na uroczystości, a na imprezach, to każdy chciał być blisko niego. Każdy chciał chociaż tak sobie fotkę zrobić albo przegadać. Prawda? To było niesamowite. Z każdym rozmawiał. I to mnie jeszcze właśnie, jak ja go poznałam, no to było już prawie 50 lat temu, proszę państwa, to ja nie mogłam się nadziwić, jak on, i podziwiałam go, jak on rozmawiał z naszymi tymi prostymi ludźmi, którzy nie pokończyli dwóch, trzech klas szkoły podstawowej, jego kolegami ze szkolnej ławy, prawda? No bo wiadomo, że nie kończyli szkół, bo była przecież, proszę państwa, gospodarka dawno, dawno. I ona była głównym takim utrzymania całej rodziny, głównym źródłem. Słuchajcie, ci ludzie to byli tacy, przepraszam, że to mówię, spracowani, zacharowani, czasem nawet nie domyci. Jak ja tu obserwowałam, jak on z nimi rozmawia, to ja się dopiero od niego czegoś nauczyłam też. Nauczyłam się otwartości na drugiego człowieka, nauczyłam się po prostu, z każdym spotkaniem odkrywałam u niego wielkość, bo to był wielki człowiek, Z każdym rozmawiał, nikogo nie przekreślał, w każdym widział dobro, nie dzielił ludzi, nie dzielił ludzi, niektórzy mu wprost zarzucali, cóż to ksiądz z tym, z tamtym rozmawia. Zapytali się go raz wprost, czy ksiądz jest z lewicy, czy ksiądz z prawicy? Czy ksiądz jest z prawicy? On powiedział, ja jestem z Łopusznej, dlatego, że tu się wychowywał, tu mieszkał, nie zawsze, ale mieszkał, przyjeżdżał i te wszystkie najpiękniejsze wartości wziął z podhalańskiej ziemi. Z każdą grupą umiał inaczej rozmawiać. No i czasami nawet, jak przyjechał do Łopuszny, to on szukał kolegów ze szkolnej ławy, tak powiedziałam, tych prostych ludzi, bo wiedział, gdzie tam Wawrzyk kosi, gdzie Ludwik pasie owce, prawda, brał notes i rozmawiał z nim. Jego interesował człowiek, rozmowa, a ta mądrość filozoficzna chłopa właśnie u niego miała bardzo dużą wartość. I z tego też powstała ta filozofia po góralsku, gdzie czerpał z mądrości górali. Tak powiedziałam, taniec, śpiew, muzyka. Przecież chodził tutaj do nas na uroczystości, bo był kapelanem w Związku Podhalan, prawda, w Polsce. Przychodził tutaj na, czasem ja miał czas oczywiście, przychodził do nas na konkurs potraw regionalnych i zawsze mówi, że mu najbardziej smakuje kwaśnica na gęsinie, wróle z kwaśnym mlekiem masone z pyrką i moskol piecony na blacha. No tak mówi, taki był górol. Z jednej strony wykształcony profesor, a z drugiej strony taki kawał górola. Jak szedł do góry, do swojej bacówki, przez pola, proszę Państwa, jak widział, że się deszcz już ma zaczynać, a ludzie robią w polu, brał widły, brał grabie i pomagał. No i raz się też taka zdarzyła sytuacja, że szedł do swojej bacóweczki w górach, tu w Gorcach właśnie, na Sumolową Polanę i proszę sobie wyobrazić, patrzy, a tam chłop ładuje sobie drzewo, takie okropne drzewo ładuje, ale jakoś mu to nie idzie. Co z jednej strony poda nawóz, to z drugiej strony mu spada. No i ksiądz przyszedł i mówi, poczekaj, ojciec, pomogą wam, stęć Boże. Chłop był taki nieufny, nawet naładowali taką piękną furę. Chłop pojechał w stronę Ostrowska, a ksiądz poszedł na bacówkę. Schodzi na drugi dzień i co się okazuje, pełno tam jakichś władz, straż leśna. No i ksiądz podchodzi, pyta się, co się stało. No pokradli drzewo. Nie widział, co ksiądz? No ksiądz się nic nie odezwał. No ale w tym wszystkim, ja tak mówię, że nie miał grzechu, bo nie wiedział, komu pomogło. W tym wszystkim się licy czysto intencją.
1: To w takim razie zapytam i tutaj zwracam się do Kazimierza Tischnera. Jaki był w takim razie ksiądz Józef Tischner w tych kontaktach z rodziną? Czy był właśnie bardziej tym profesorem, czy bardziej był tym góralem? Jak to wyglądało?
3: Nim zacznę odpowiadać na to pytanie, to chciałem gorąco pozdrowić słuchaczy Radia Wnet, ponieważ spotykamy się po raz drugi. I jeszcze tutaj pięknie kierowniczka, dyrektorka tego ośrodka powiedziała odnośnie tej Izby Pamięci. Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, uzupełnić de facto, że to nie jest muzeum, to jest Izba Pamięci projektowana przez świętej pamięci Berbeków i to dziwna sprawa i ciekawa, że tam jest przedstawiony jego życiorys. Natomiast to, co pani dyrektor Józia Kuta mówiła, górna część, ta sala multimedialna, tam jest również muzeum, tak nazwijmy, Stowarzyszenia Drogami Tischnera, który prezesuje od 2001 roku i tam są, powiedzmy, przedstawione szkoły, które funkcjonowały w rodzinie szkół tischnerowskich, a najbardziej wzruszające w tej izbie na górze, w sali multimedialnej, są sztandary gimnazjów, które zostały zlikwidowane. Wchodząc do tej tischnerówki, czy teraz, jeżeli jesteśmy tutaj razem, to ja jako brat w różnicy 15 lat muszę powiedzieć, że on dla mnie żyje. Tam na cmentarzu jest jego ciało, tu jest jego duch. I nawet w tej chwili, kiedy razem rozmawiamy i kiedy słuchacze słuchają nas, ja czuję, że on jest między nami. I to jest wspaniałe, I muszę powiedzieć, po roku Tischnera, który był w 2025, muszę stwierdzić, że im go dłużej nie ma, tym jest go coraz więcej. Bo doszedłem do wniosku takiego w tym roku, że my jesteśmy specjalistami od niszczenia autorytetów. Szukamy dziś autorytetów, czy żywy, czy martwy, szukamy. I on był takim autorytetem, szedł, siał ziarna, a dzisiaj zbieramy jego owoce. Niesamowite była właśnie ta podróż z wystawą księdza Tischnera Doświadczenie 2025 po różnych, począwszy od Senatu przez Pałac Kultury. Było to niesamowite spotkania z tymi ludźmi. Natomiast ja jako brat, młodszy brat, zadaję sobie też takie pytanie. Przecież ja go mogłem, w cudzysłowie oczywiście, wykorzystać więcej. 15 lat różnicy. On de facto był dla mnie drugim ojcem. Ja pamiętam te rzeczy, kiedy miałem nawet 6-7 lat, on daje mi, nie, przepraszam, gdzieś koło 12 lat, daje mi książkę na Skalnym Podhalu, żeby uczyć się gwary góralskiej. To, co lubił, ja jako małe dziecko nie chciałem, ale dziś jestem wdzięczny za to, bo potrafię mówić po góralsku. On mnie kierował również w liceum i on mnie kierował, bo byli razem, mieszkaliśmy na Marka 10 w czasie, kiedy studiowałem. I dziś tak myślę właśnie, czy nie mogłem więcej od niego czerpać. On to robił jednak z rozmysłem, robił tak, żeby chłopak ze wsi, który przyjechał na studia, coś wyniósł, nie narzucał. Był takim dla mnie drugim ojcem. I dlatego dzisiaj, 26 lat po jego śmierci, mnie trudno powiedzieć i nie chcę mówić, że jego nie ma. On, ja wyczuwam, że to, co robię, on w dalszym ciągu kieruje mną. I tak też stwierdzam i tak mi się wydaje. Oczywiście ci, miał też i wrogów, ci, którzy troszeczkę o nim czy źle, czy tak mówili, nie wchodzę w to, ale radziłbym również, czytajcie Tischnera, a wtedy mówcie o nim, jak uważacie. A nie na zasadzie, bo ktoś gdzieś komuś. Nie na zasadzie. Tu tak przed chwilą powiedziała, opowiadała pięknie pani dyrektor Józia. On naprawdę, dla niego była kultura góralska, był człowiek. Wolność, miłość, szacunek. Dzisiaj brakuje nam Tischnera. To może tak jakoś dziwnie wybrzmi, że to mówi brat. Ale ja to powtarzam po spotkaniach z tymi ludźmi, z którymi miałem możliwość spotkać się w czasie trasy wystawy księdza Tischnera. Ksiądz Tischner potrafił stworzyć rodzinę szkół tischnerowskich. A dlaczego rodzinę? Bo on wiedział, co to jest rodzina, wiedział, co to jest słowo ja, mój ojciec, moja matka, mój dom, moja szkoła. Szacunek, miłość. Taki był ksiądz Józef Tischner.
1: To w dzisiejszych czasach, kiedy tych autorytetów jest coraz mniej i jak sam powiedział, specjalizujemy się w niszczeniu, podkopywaniu autorytetów, to właśnie jak wygląda krzewienie pamięci i no, tego dziedzictwa księdza Tischnera w dzisiejszych czasach? Wspomniał pan o tym, że w zeszłym roku mieliśmy rok tischnerowski. No i właśnie Dlaczego filozofia księdza Tischnera dzisiaj, jakie możemy znaleźć jej zastosowanie? I też wspomniał pan o tych wrogach, czy nadal są jakieś tutaj kontrowersje, czy też jakieś, nie wiem, protesty, czy właśnie takie głosy, które się pojawiają?
3: Jest tak. Zacznijmy od tego, że parę dni przed śmiercią tu w Łopusznej, 15 lat różnicy, on mnie wychowuje i pisze na kartce: weź ten strój góralski, kontynuuj to, co ja robię. Swoją drogą jeszcze później napisał: pogrzebcie mnie w Łopusznej między ludźmi bez żadnych przemówień, bo za nudzą, stypę zróbcie sobie na drugi dzień. Ja niejako spełniam ten testament. Powstają w 2001 roku, zaczynają powstawać szkoły imieniem księdza Tischnera w Tarnowie, Krakowie. I dochodzi do tego, że tworzymy rodzinę szkół tischnerowskich. A żeby myśl księdza Tischnera jako patrona w tych szkołach było, następuje w dalszym ciągu działalność w tym kierunku, to znaczy konkursy w szkołach związane typowo z księdzem Tischnerem, nagrody, między innymi stypendia czy indeksy do wyższych szkół były. Wszystko to było na wysokim poziomie. Konferencje dla nauczycieli. No i oczywiście rekolekcje z księdzem Tischnerem. Troszeczkę to inaczej wygląda, bo ja podglądałem jako on, jako ksiądz, co mogę dać tym ludziom, żeby nie tylko modlitwa. I to de facto cały czas, te 25 lat idzie. Poza tym w lipcu jeszcze dla nauczycieli robię stowarzyszenie takie śladami księdza Tischnera. Tam, gdzie są szkoły tischnerowskie, Poznań, Łódź, Tarnów, byliśmy w Wiedniu, żeby ta myśl jednak była cały czas żywa. Natomiast spytał się pan odnośnie wrogów jeszcze. Najbardziej to, co zabolało, może powiem tak, dwie rzeczy. Co jego zabolało, a co również nas jako organizatorów. Jego zabolało, kiedy nie potrafił mówić, że znaleźli się tacy i wśród nawet jego tam, powiedzmy, środowiska, którzy go atakowali. Precz z Tischnerem, odebrało mu mowę, bo tak mówił i to było dla niego najbardziej, że wtedy, kiedy nie mówił, choroba, ktoś potrafi atakować. Dla mnie i dla ludzi związanych typowo z Tischnerem, Łopuszna, Związek Podhalan, było to, że był przedstawiony jako współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa, mimo rodzinnego pisma, ażeby były fakty podane, tamta strona milczała. Cóż, trzeba było zacisnąć zęby, iść dalej, bo prawda jest zawsze prawdą, natomiast patrząc na księdza Tischnera, w tamtych czasach, ile ludzi go atakowało, on wszedł, bo powiedział tak, i to mnie również powtórzył. Jeżeli będziesz uważał, że robisz dobrze, rób tak dalej. Ja tego hasła się trzymam. A dzisiaj, po 25 latach, powiedziałem, im go dłużej nie ma, tym go jest więcej. To jest coś niebywałego. Ksiądz, filozof, góral. Ale dlaczego? Bo głównie był księdzem, był filozofem, był góralem, ale głównie był wielkim człowiekiem.
2: Właśnie. Chciałam jeszcze powiedzieć, ksiądz tak właśnie Tischner z przymrużeniem oka zawsze mówił, z uśmiechem na twarzy: najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, a na końcu księdzem. I proszę Państwa, miałam taką sytuację, że faktycznie zadzwonił z zeszłego roku telefon i w poprzednich latach też ktoś tam. Pytano mnie, dlaczego tak ksiądz powiedział. Jak on mógł tak powiedzieć, że jest najpierw człowiekiem? Przecież godność księdza, prawda, to jest coś wyższego, że Pan Bóg i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mówię tak, jeżeli byście dobrym filozofem, dobrym kapłanem, to najpierw trzeba być człowiekiem. Najpierw trzeba być człowiekiem takim właśnie, jak ksiądz właśnie był profesor Tischner. Słuchajcie, no bardzo dużo by można było powiedzieć. Mój jako Łopuszna, jako Gminny Ośrodek Kultury, jako Związek Podhalańkowo Gospodyń dbamy corocznie. Tutaj obchodzimy jego imieniny, bo imieniny ma 19 marca. Obchodzimy rocznice tischnerowskie, czyli każdy rok po prostu. Bardzo to przeżywamy. Jesteśmy w kościółku, jesteśmy przy jego grobie, jest oprawa muzyczna. Jest oprawa muzyczna kapeli góralskiej, jest oprawa muzyczna mszy świętej, a potem przychodzimy do Domu Kultury, program artystyczny, występy zespołów, tak żeby pamięć o nim nie zaginęła. Słuchajcie, tak jak Kaziu mówił Tischner, on jest tutaj. Ja czasem jak odwiedzam Tischnerówkę i idę oprowadzać ludzi, pomimo że jestem bardzo zmęczona, prawda? I czasem mam taki ciężki dzień, wchodzę tam, to tak jakby we mnie wstąpiła jakaś moc. Zapominam o kłopotach, zapominam o wszystkich, prawda? Widzę, jak ci ludzie to wszystko słuchają, z jakim zainteresowaniem i to mnie właśnie trzyma jakoś tak, że po prostu czuję się lepiej. Zresztą on mnie zawsze wspierał, zawsze wspierał. Jak przyszły lata 90., bardzo trudne czasy dla kultury, oczywiście ksiądz żył, Izby Pamięci nie było, I tak raz zapytał, co tam słychać. Ja mówię, no nie wiadomo, czy będziemy pracować tu w Gminnym Ośrodku Kultury. No bo są czasy trudne, zwalniają ludzie z zakładów pracy. A on mi powiedział tak, Józia, rób swoje. A ja na najbliższym odpuście w Łopusznej powiem o tej pięknie, o tym pięknie kultury, o pięknej kulturze góralskiej, o dziedzictwie, o zwyczajach, o tym, żebyśmy tego nigdy nie zapomnieli. Trudno zburzyć coś, a potem odbudował. No był niesamowity, jeżeli chodzi o kulturę góralską. Niesamowity, prawda? Jak tylko zagrała muzyka, czy ktoś mówił w barze, to on jakby, jego oczy zaczęły tak błyszczeć. Tak się cieszył, słuchał i tak nas utwierdzał w tym, żebyśmy po prostu to robili.
3: I to, co Józia mówi, faktycznie, bo ja w tej chwili siedzę sobie rano i zbieram jego, oczywiście Staś przepisuje, jego kazania, jego spotkania na opłatkach, krzciny. I to jest takie, jeżeli jesteś, no jak ja sobie to piszę, to jest taki środek znieczulający. I tak to wszystko, nawet sprawy polskie, on to mówił 20 lat temu, ale to są dziś aktualne. Jeszcze wracając, powiedzmy, do sprawy tego roku 2025, to nie tylko tu w Polsce, Tischner, nie? Ale również miałem możliwość być, chociaż nie bardzo mi się chciało, ale Józiu mi kazał, nie? I Chicago, i Nowy Jork, i Paryż. To jest piękne, nie? Natomiast jeszcze odpowiadając na Pana pytanie, to relacje między mną, bo nie da się wszystkiego powiedzieć tutaj w tym czasie, kiedy Pani jest, też mnie namówili, żeby napisać, z pomocą oczywiście, bo ja kończyłem zootechnikę, nic tam z polonistyki nie mam, mianowicie książkę Mój brat Józiu. I w tej książce możecie Państwo, słuchacze Radia Wnet, jeżeli ją dostaniecie, to wydawnictwo Wam, to zobaczycie właśnie te, dlaczego nazwisko Tischner, jak on mnie uczył podrywać, jak co robić. Powiedzmy, kim był naprawdę Józiu dla mnie i to też polecam. W każdym bądź razie, też należy powiedzieć, że gdzie człowiek jest, to nawet nie przypuszcza, że ksiądz Tischner również tam był, jest i to jest wspaniałe. Dla mnie jako brata No cóż, życzyłbym nie tylko, żeby mieć, ale żeby mieć takiego brata o takim charakterze i o takiej osobowości, jak był mój brat.
2: No jeszcze może powiem tak, że miał tych kolegów ze szkolnej ławy takich prostych, no i ale relacje były niesamowite między nimi. Oni potrafili 2 godziny ze sobą rozmawiać. Babyszek albo Ludwik. I słuchajcie, i potem żeśmy nagrywali o ludziach z panem Łukaszem Tischnerem, o ludziach Tischnera, starszymi ludźmi, prawda, mamy filmik. No i ten Ludwik właśnie, co tak z tym księdzem Tischnerem tyle ugadał, utegował, nie? I mówi tak, potem do tego filmiku. Tej filozofii to się Tischner nauczył ode mnie, prawda? Taki był zaszczycony, że ksiądz go bez przerwy szuka, że go słucha, że zapisuje jego wypowiedzi. Ale potem jak przyszło do realizacji tego filmu, zawołał mnie na bok i mówi tak, panie, wymaźcie to z tego filmu, wymaźcie, bo ja chyba trochę przesadził. Ja mówię, panie Ludwiku, dobre jest, prawda? Ale to sama taka radość z tego, że się spotykali. Czuli się ludźmi takimi poważanymi, bo Tischner z nimi rozmawia.
1: To już oddaję głos, tylko jeszcze może nakieruję, tak żeby jak dzisiaj mieszkańcy Łopusznej pamiętają księdza Tischnera, czy ta pamięć jest żywa, no bo czy jest tutaj Izba Pamięci, ale czy to świadomość tego dziedzictwa jest obecne tutaj wśród Łopuszan?
3: Ja może to, na to pytanie dam, żeby to tak odpowiedziała Józia, ponieważ ja mnie troszeczkę tak nie wypada, ale mogę powiedzieć z innej puli, jak dzisiaj dla mnie, jako czy prezesa Stowarzyszenia Drogami Tischnera, istotną rzeczą, żeby patron, ksiądz Józef Tischner był w szkołach tischnerowskich. I to jest ważne, żeby jego myśl, nawet do tego stopnia, bo ktoś powie, szkoła podstawowa jest tak, no dejże mu powiedzmy w filozofię, żeby czytać, żeby się uczyć Tischnera, to było zrobione, nawet tutaj młodzież góralska pięknie występowała z Łopusznej, taki konkurs, jak wyśpiewać mądrość Tischnera. Prawda? Dobierasz sobie tekst, robisz z tego czy przedstawienie, czy piosenkę i finał tego był w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, jury oczywiście, słynni aktorzy, jak to cudnie, przepięknie wyglądało. Dzisiaj można również zejść, zapraszam pana na dół, są tam również obrazy z uczniów z liceum z Łodzi, przeniesione, powiedzmy, cytat przeniesiony na, powiedzmy, czy fotograficznie, czy malarsko, na obraz. Także tutaj ja i w ogóle patrzę, żeby z zewnątrz, chociaż to jest łatwe, bo tam, gdzie człowiek jest, napotyka kogoś takiego, który chętnie by to zrobił. Ja właśnie przez to, weź ten strój góralski, ten testament, że trudno mi odmawiać wszelkich spotkań z młodzieżą czy w domach kultury na temat księdza Tischnera. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie, ale z drugiej strony dodawanie takiej siły, energii, że chociaż się przyznam, żeby to nie było tak pięknie, powiedzmy, znawca Tischnera, dał mi książkę pierwszą, którą napisał, Świat ludzkiej nadziei, z dedykacją dla Kazusia i jego rodziny, z beznadziejną nadzieją, że przeczyta. I proszę państwa, miał rację.
1: To, a jeżeli chodzi o resztę Łopuszy?
2: No, jeżeli są uroczystości, to mieszkańcy się włączają. Każdy, jak się rozmawia albo gdzieś jadą nasi ludzie, to wszyscy jakoś się szczycą tym i w rozmowie podkreślają, że oni są z Łopuszy. Ale jeżeli chodzi o takie spotkania, no mieliśmy swego czasu ksiądz Paweł właśnie robił takie spotkania o księdzu Tischnerze zawsze w kościółku. No to też tak, żeśmy byli współorganizatorami. Konkurs plastyczny, na przykład ksiądz Tischner nie wiem, filozof i tak dalej. Potem ksiądz Tischner, a Jan Paweł II. To takie gminne konkursy plastyczne też żeśmy robili. No i ja jak mam grupy takich dzieci, które przyjeżdżają właśnie z okolic albo noszą, albo są ze szkoły tischnerowskiej, to zawsze im takie podsumuję taki mini konkurs potem o tym, co powiedziałam i zawsze jakieś tam małe nagrody im dam. Mało tego, słuchajcie, jak wiem, że to są dzieci, które umieją śpiewać, to ja mówię, zawsze im zaśpiewam taką śpiewkę góralską w tischnerówce i potem proszę, żeby te dzieci zaśpiewały, bo ksiądz Tischner patrzy z nieba i na pewno lubi, że zaśpiewacie to, że zagracie. Także ludzie no, w Łopuszni bardzo sobie go cenią, bardzo sobie go cenią. Z kim się nie rozmawia, no takiego księdza Tischnera już mieć nie będziemy. A ja napisałam też taki wiersz, prawda, takiego drugiego to ze świecką sukać, bo to był ksiądz Tischner, unikat.
3: Ale może ja jeszcze zadam pytanie tutaj, wyręczę pana Józi, bo nie chcę tu odpowiadać, jest Izba Pamięci. Józiu, kto przychodzi, ile osób przychodzi, jest tam książka pamiątkowa i kiedyś nawet zacząłem, powiedzmy, nie piękne wpisy pisać. Powiedzmy, co ludzie wpisywali. Nie sam można było to pięknie posegregować. Jedni dziękują, jedni chwalą się, co ksiądz Tischner zrobił, ale może Józia powie, powiedzmy, bo ja chciałem również przy końcu, żeby to nie było jakie moje chwalenie, że dał mi tą książkę na Skalnym Podhalu, uczył mnie po góralsku, przynajmniej coś też powiedzieć gwarą góralską. Ale tutaj ja bym może Józiu pierwsze powiedział odnośnie tej Izby Pamięci, kto, ile osób przychodzi i no jakieś ciekawostki.
2: No tutaj właśnie w zeszłym roku, no to mieliśmy około 4000 tutaj zwiedzających. No głównie to był ten rok księdza Tischnera, ustanowiony przez Senat, prawda? Było otwarcie też tej ławeczki pięknej przed dworkiem Tettmajera, właśnie z inicjatywa wyszła od władz gminnych. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą Tischnerówkę, no to przychodzą przeważnie ludzie z zewnątrz, mniej z Łopuszny, ale ludzie z zewnątrz bardzo sobie cenią go, przychodzą całe grupy, no i tutaj oprócz oprowadzania, prawda, to mamy jeszcze jego film, jego wypowiedzi księdza, gdzie ludzie mogą sobie posłuchać, no bo musimy powiedzieć, że ksiądz oprócz tego, że był taką osobowością filozofem i tak dalej, to miał niesamowite poczucie humoru, z każdej sytuacji umiał wyjść. Z każdej sytuacji umiał wyjść, odpowiedzieć pięknie, pomimo że cierpiał, to jeszcze potrafił na przykład odpowiedzieć, jak po otrzymaniu orderu Orła Białego w Szpitalu Krakowskim, prawda, wiedział, że otrzyma to odznaczenie, najwyższe odznaczenie, bardzo sobie to cenił i powiedział później po całej ceremonii powiedział do personelu tak, no przyznali mi orła, bo wiedzą, że niedługo wywinę orła. Jeszcze go humor nie opuszczał, ale był niesamowity. Pomagał Łopuśnianom, miał kontakty z Austriakami, pomagał młodzieży szkolnej, wyjeżdżali na praktykę. Zresztą jak ktoś studiował w dawnych czasach, jeżeli miał problem, to szedł do Tischnera. Ksiądz zawsze jakoś tak wyszedł z sytuacji. Jeżeli dał radę, to pomógł, a jeżeli nie dał radę, to przynajmniej wskazał drogę. A gdzie jest droga, jak sam mówił, to jest nadzieja.
3: Ale z tą pomocą to też trzeba powiedzieć tak, że, ale tu już wejdę, bo pomoc, powiedzmy faktycznie te maszyny Austriaty, to jest co innego, ale on też widział człowieka, któremu należy pomóc. Powiedzmy, czy naukowo, czy inaczej, że coś z niego będzie, że ta pomoc finansowa, powiedzmy, może nie iść na marnie, tylko ona da jakieś owoce. I faktycznie to robił. Pierwsze wyczuł człowieka, jak pomóc, kierował. Ja to osobiście, jak mieszkałem właśnie z nim w Krakowie, doceniał pracowitość, nie lenistwo. Ale tutaj właśnie Józia zaczęła mówić te te, powiedzmy, o tym orle, nie tym orle. I ja wrócę do tego jednak, jak 12 lat mi dał, żeby troszeczkę słuchaczy naszych tak rozweselić, żeby nie tylko, jak to się mówi, ksiądz Tischner, modlimy się, przekażmy sobie znak pokoju, ale troszeczkę również z tej sprawy góralszczyzny, taki będę mówił dosyć wolno, żeby słuchacze Radia Wnet zrozumieli. A jeżeli nie, to niech się zgłaszają właśnie do tego pana, który z nami wywiad prowadzi. Mianowicie było dwóch góroli, kawalerzy, Stasek i Jasiek. Staska chcieli wziąć do wojska, a Jasiek mu gwarzy tak: Stasiu, chcesz, żeby cię do wojska nie wzięli? Idź ty do dentysty, daj se te syćkę zęby wyrwać, to cię wtedy do wojska nie wezmą. No to Jasiek poszedł do dentysty, siadł na krześle, gwarzy: pani rwijcie. Pani wyrwała jednego, pani rwać syćkę. Pani skupiała, powyrywała zęby. Stasek poszedł do asenterunku, czyli do poboru. Jasiu stoi przy drzwiach i czeka, czy go wezmą, czy go nie wezmą. Wychodzi. No i co, Stasiu, wzięli cię do tego wojska, czy cię nie wzięli? Jasiu, nie wzięli mnie do wojska, bo mam blat w usach. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Może, że po prostu pamięć o Tischnerze nigdy nie zaginie. Jest taka śpiewka, prawda, góralska. Kie pudemy stela, to nos będzie skoda, po górach, dolinach płakać będzie woda. To jest ulubiona była śpiewka, ale jeszcze jedna taka śpiewka była księdza Tischnera. Imię nigdy nie zaginie ani na Wiersycku, ani na Dolinie.
3: Jeszcze chciałam, powiedzmy tak, żeby nie przedłużać, serdecznie zaprosić słuchacze Radia Wnet właśnie do Tischnerówki na spotkanie z księdzem Tischnerem. Oglądnięcie, bo też jest ciekawa sprawa, grobu księdza Tischnera, tej płyty, historii, jak to powstawała. Jeżeli przyjedziecie po raz pierwszy, a przyjedziecie po raz drugi, to wedle Tischnera będziemy mówili do was: przyjechali nasi. Dlatego wszystkich radiosłuchaczy, Radia Wnet, dlatego mam tą sympatię, ponieważ już się w cudzysłowie znamy, ponieważ mówię już to po raz, już nie będę mówił, bo jednocześnie muszę powiedzieć, że też robimy selekcję radia, do którego mówić, a do którego nie. Także dzisiaj specjalnie gratuluję tutaj Radiu Wnet, że ma takiego reportera, który przyjechał, nie trudził się i nawet nie słodził kawy. Także gratuluję jednocześnie wszystkiego dobrego słuchaczom Radia Wnet.
2: No i jeszcze tylko to chciałam powiedzieć, że ksiądz Tischner zawsze tak mówił, że kto raz przyjedzie do Łopusznej, potem wraca. I to jest prawda. I to jest prawda.
1: I my na pewno też wrócimy. Dziękuję za rozmowę.
2: Trochę chaotycznie mówiłam, ale
0: nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet.

sobie i zamarzę, że przewidywać już nie muszę. Czy byle głupstwo mnie rozśmieszy, czy byle drobiazg mnie rozłości, czy byle słowo mnie pocieszy,

niepodzielna jak oko, nieskończona jak ciemność, niemożliwa dwa razy, może z inną, nie ze mną. Nierozbita na części i lepiona z powrotem, moja miłość, co nie chce tylko być epizodem.

myśl ze słowem nie chodzi bliźniaczo, gdzie śmiech nie cieszy, lecz zmusza do płaczu. Czyś wartość dla nich wnet w złoto przeliczą, tam nie chodź, nie chodź!

zrobi, poliże jeszcze dłoń i łapkę miękką poda, a gdy otworzy pysk, to tylko tak dla śmiechu, zbyt młody, aby gryzł.

o czym szeptały brzegi strumienia. Nie wspomnę, nie pomnę, jak to dawno, jak dawno.

Mówili tu.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: to promocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Szczecin 98,9 FM.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Autopromocja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazywaną w mediach Lex Szarlatan. W nagraniu Nawrocki stwierdził, że ustawa pozwala na wykonywanie kar i blokad przed wyrokiem sądu.
2: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Prezydent zaproponował swój projekt ustawy, tu cytat, przeciwko szarlatanom. Ponadto Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Według rządzących miała ona zapewnić łatwy dostęp do autobusów dla mieszkańców wsi i małych miejscowości. Nie milknie burza wokół raportu Polaków Portret Własny Barbary Mróz-Gorgoń. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało 200 tysięcy złotych na raport o marce Polska, który podpisała pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. W sieci pojawiła się lawina komentarzy i wytykanie błędów. Puste przypisy, pięcioro polskich noblistów zamiast siedmiorga. Nieudokumentowana teza, że 95% młodych Polaków mówi płynnie po angielsku i głębokie zakorzenienie w historii surfingu. To był raport do użytku wewnętrznego, nie powinien nigdy trafić do obiegu publicznego, powiedziała w Polsat News Barbara Mróz-Gorgoń.
3: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy AI. Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią, dlatego że na nich podstawie będziemy w tej chwili tworzyć strategię marki narodowej.
0: Były premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki zapowiedział podwyższenie progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 200 tysięcy złotych. To znaczy do zarobku w skali roku w wysokości do 200 tysięcy stawka PIT wynosiłaby 12%, a powyżej 200 tysięcy 32%.
4: Konkretna ulga dla tych wszystkich, którzy tutaj pracują, dla inżynierów, dla informatyków, dla specjalistów, dla tych, którzy zarabiają więcej powyżej 12 tysięcy złotych. Jak ktoś zarabia 15 tysięcy złotych, ma netto w kieszeni rocznie około 6 tysięcy złotych przy naszej propozycji. Jak ktoś zarabia rocznie 180 tysięcy złotych, netto ma nawet 11-12 tysięcy złotych w kieszeni.
0: Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się na konferencji prasowej do głośnych słów wiceszefa Agencji Uzbrojenia, generała Michała Marciniaka. Generał stwierdził, że duże miasta w Polsce nie są objęte ochroną przeciwrakietową, dlatego że nie mamy rozstawionych wokół nich systemów. Marciniak dodał, że jeżeli Polska przejdzie do fazy wojennej, to miasta zapewne będą chronione. Wzmacniamy obronę przeciwrakietową, mówił Kosiniak-Kamysz.
5: Te systemy są rozstawione do ochrony kluczowych miejsc w Polsce, tak jak województwo podkarpackie, województwo lubelskie, Warszawa, czy tutaj znajdują się w okolicach infrastruktury krytycznej. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, jak dochodzi więcej sprzętu, to ten sprzęt będzie wdrażany do użycia.
0: W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, przekazało w oświadczeniu MSZ. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Konwój humanitarny dostarczający żywność w Strefie Gazy ostrzelano z powietrza. Wojsko ostrzelało z powietrza wojsko izraelskie w jednym z nadmorskich miast. To były wiadomości, więcej za godzinę, a za chwilę poranek Radia Wnet z Łukaszem Jankowskim.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Po reklamie.
8: Nie kuśmy krokodyla. Nasi znajomi wybrali się w podróż poślubną na tropikalną wyspę. Było słonecznie, gorąco i kolorowo. Pierwszego dnia poszli o zachodzie słońca na romantyczny spacer brzegiem morza. Piękny nastrój mąciła im tylko świadomość, że w tej strefie klimatycznej żyją krokodyle. Znajomy z pewną nonszalancją założył jednak, że gdyby żyły one na tej właśnie wyspie, to z pewnością na plaży dla turystów znaleziono by znaki ostrzegawcze. Jak u nas, uwaga, kozice, tak tam, uwaga, krokodyle. Nazajutrz dowiedział się od tubylców, że krokodyle tam są i że bardzo lubią tę plażę. Idąc przez życie, mijamy całe mnóstwo krokodyli. Strach przed nimi mógłby nas sparaliżować, odebrać nam radość życia. Nie zachęcam nikogo, by zaczął kusić los. Sam też robić tego nie zamierzam. Jednak gdy napotykam na coś, nad czym nie mam kontroli, biorę Boga za słowo. On powiedział: ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. To proste i działa.
9: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Godzina 7.11. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Piątek, 31 sierpnia, sezon burz, można powiedzieć, jeżeli chodzi o aurę za oknem, i to ma jeszcze trochę potrwać. Zresztą te analizy dogłębne pogodowe, skoro już od pogody zaczęliśmy, mówią, że bardzo ciepło jest Morze Śródziemne, miejscami nawet 33 stopnie, jeżeli chodzi o temperaturę wody, co bywalcom Bałtyku, takim jak ja, może wydawać się nawet nieprawdopodobne, i to wszystko ma powodować, że jesień w Polsce, a może i zima także, będą wilgotne. Te słynne niże genueńskie mają dać się nam we znaki, chociaż przy skali suszy może to i lepiej. Ale my dzisiaj w Poranku Wnet nie o tych burzach za oknem będziemy rozmawiać, ale o burzach w polskiej polityce, bo chociaż jak dzisiaj spojrzałem na kalendarium wydarzeń, które donosi Polska Agencja Prasowa w specjalnym serwisie, tam z reguły jest wymieniony cały szereg mniej i bardziej istotnych wydarzeń politycznych, to dzisiaj w zasadzie wedle Polskiej Agencji Prasowej nic się w Polsce nie wydarzy. Jedyną informację, wydarzenie, które ja mam na radarze, to jest spotkanie Mateusza Morawieckiego w Bolesławcu, a tak to cisza, spokój, jakby faktycznie jakiś sezon ogórkowy w polskiej polityce nastąpił na samą końcówkę wakacji. Ale to tylko złudna cisza, bo może i wydarzeń zaplanowanych przez agencje prasowe nie ma, ale w polityce dużo się dzieje, nawet można mówić o skandalu, szczególnie jeśli chodzi o wizerunek Polski. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ambasadorkę powstania, rocznicy powstania warszawskiego wybrała panią, która jest patostreamerką i udziela się na platformie, gdzie udzielają się panie lekkich obyczajów, a teraz ta pani ma promować pamięć o powstaniu warszawskim. No i oczywiście Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz nowa, świeżo upieczona, bo raptem od początku tego miesiąca, minister, która ma budować markę Polski. Okazało się, że ma kłopoty ze swoją własną marką. Pani Barbara Mróz-Gorgoń, do wczoraj raczej mało znany urzędnik państwowy, od wczoraj

0: Witam serdecznie i pana redaktora, i słuchaczy Radio Wnet, i zacznę agile'owo.
1: A właśnie, agile'owo, to może wyjaśnimy, bo wczoraj pani minister była w telewizji Polsat News u Grzegorza Jankowskiego, który słusznie parokrotnie zwraca uwagę, że nie bardzo rozumie, co właściwie mówi pani profesor.
0: Ja nie rozumiem
1: agile'owo
0: tego
1: też
0: słowa.
1: Nie bardzo rozumiem, o co chodzi, ale wszyscy się zastanawiamy, jak to jest, że mamy tworzyć markę polską poprzez komunikację ze strony pani minister, której nikt nie rozumie, czy prawie nikt.
0: Ja nie rozumiem tego słowa, bo jestem człowiekiem starej daty, poza wszystkim wychowany w szacunku do języka polskiego i staram się jak najmniej używać tego typu rzeczy, bo one po prostu język polski zaśmiecają. Staram się to tłumaczyć moim dzieciom, już dorosłym, ale niestety one są w tym chyba pokoleniu, które po prostu korporacyjnie używa języka angielskiego i stąd pewnie u pani profesor też takie słowa. Ale agile'owo zacznę tak jak gość twój, wielce czcigodny doktor Orzeł, i on zawsze też na początku waszej gawędy nawiązuje do swoich różnych rzeczy. Ja tylko dodam, 2 tygodnie temu byłem nad pięknym polskim Bałtykiem, dokładnie w Białogórze. Temperatura wody może nie była oszałamiająca jak w Morzu Śródziemnym, ale to i dobrze. Natomiast była w miarę przyzwoita, dawało się kąpać codziennie. A kryształ w tym roku jest taki, po prostu woda jest tak czysta, jak nie pamiętam od czasów dzieciństwa. Nie wiem czemu, ale bardzo się cieszę. Piękne bałtyckie plaże, piękna czysta woda. I co ciekawe, nad polskim pięknym Bałtykiem jest coraz więcej rodzin z Czech. Widocznie bardziej sobie cenią chłodniejszy Bałtyk niż gorące Morze Śródziemne.
1: No chociaż do Morza Śródziemnego i nad Adriatyk mają nawet ciut bliżej, jakby to tak linijką policzyć. A wracając do tego, co rzeczywiście się przetacza, do tej burzy, która się przetacza przez polskie media i polską debatę publiczną, na ile to, co się dzieje dookoła pani Barbary Mróz-Gorgoń, to jest trochę humoreska, trochę operetka, coś, o czym zapomnimy, a na ile to jest poważny kłopot wizerunkowy dla obecnego rządu?
0: Ja zacznę od tego, że mam prywatnie pewien mały kłopot, bo ja panią profesor poznałem rok, może 2 temu na jakimś kongresie gospodarczym chyba we Wrocławiu. I tam ona miała swoje wystąpienie właśnie a propos marki Polska, polskiej marki, promowanie Polski za granicą. I muszę przyznać, że uwiodła wtedy publiczność, bo mówiła bardzo z sensem, bardzo rozsądnie o tym, że pewnego rodzaju działania powinny być w jakiś sposób zgrupowane i powinny być ponadpartyjne, że to powinna być kampania, która będzie wykraczała poza jakąś jedną czy dwie dekady Sejmu. Kadencję Sejmu, a jest inaczej. Przypomniałem się teraz przy okazji tej całej afery, że w latach 90. myśmy do Polski, a może to były wczesne lata 2000, zaprosili takiego angielskiego specjalistę od reklamy PR-u, on chyba nazywał się Ollins, już nie pamiętam do końca, ale znane bardzo nazwisko, który miał właśnie wymyślić jakąś kampanię, która miałaby strategicznie reklamować Polskę za granicą. No jakoś to się nie udało wtedy. On, pamiętam, w jakimś tam takiej trochę atmosferze skandalu musiał z Polski wyjechać, znaczy chciał z Polski wyjechać, bo coś nie pykło. I podobnie jest teraz. Ja mam właśnie problem, dlatego że kiedy wtedy słuchałem panią profesor, było ok, a teraz, kiedy słucham jej wystąpień w telewizji, bo byłem w dwóch telewizjach już teraz, i czytam ten raport, no to niestety to jest nie do obrony. Mówię niestety, bo to jest taka mowa trawa, jak to kiedyś się mówiło. To są piękne słowa, czasami niezrozumiałe słowa, które wydają się mądre, a treści tam nie ma żadnej. To, co mówiłeś wcześniej o tej chlebowatości, o tej płaskowatości, o tych wszystkich różnych brakach, które są w tym raporcie. Tam nie ma przypisów, tam są jakieś słowa, które nie istnieją, albo jakieś takie, no troszeczkę powiedziałbym, no naiwne rzeczy.
1: To tylko dopowiedzmy, jeżeli ktoś by wczoraj nie oglądał mediów i był na urlopie, a dzisiaj włączył samochód na Radio Wnet, to jest raport, który ma 26 stron, chociaż jakby tak wycisnąć treść, zmniejszyć akapity i interlinie, to byłoby pewnie ze stron 8, może 9. Raport, który jest duża dyskusja, czy został opłacony przez nas wszystkich w sumie 180 tysięcy złotych, czy nie został opłacony. Na publikacji tego raportu widnieje jak byk stanowisko, że jest to przyjęte przez Ministerstwo Sportu. To jest na tytułowej stronie tego raportu. Raport już jest zdjęty ze strony think tanku Marka Polska, think tanku, z którego wyszła do rządu pani profesor Mróz-Gorgoń. Teraz wszyscy na wyprzódki się zarzekają, że za to akurat myśmy nie zapłacili. No ale jak była prezentowana ten oto raport, był prezentowany wyniki tych badań, to obecny był Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, no i zachwalał to jako właśnie dzieło, za które wszyscyśmy zapłacili, więc to jest też ten element wydatkowania publicznych pieniędzy. Jak jest, to chyba dopiero CBA, poinformowane wczoraj przez opozycję, będzie musiało wyjaśniać.

0: tu jest pies pogrzebany. Mam nadzieję, że dziennikarze dzisiaj czy jutro wykorzystają każdą okazję, żeby dopytać członków rządu, jak to naprawdę było, czy myśmy za to zapłacili, czy nie. Pani profesor mówiła, że to jest raport stary, to znaczy stary, sprzed jakiegoś czasu, kiedy on jeszcze nie była panią wice, w randze pani wiceminister, i że to jest raport, który też podobno, tak wczoraj przeczytałem, nie do końca Ministerstwo Sportu i Turystyki akceptuje, to znaczy stwierdziło, że ten taki, to jest marka, znaczek ministerstwa, była wpisana bez wiedzy i zgody tego ministerstwa, więc mamy tutaj pewnego rodzaju jakieś nieporozumienie.
1: Chociaż kiedy było to prezentowane z tą okładką, to obecny tam wiceminister Piotr Borys, poseł Platformy, nie protestował. Wówczas.
0: Wówczas nie, ale teraz troszeczkę może tak, no bo afera się rozlała, więc jeśli my za coś takiego mamy płacić 200 tysięcy, to jest to skandal, bo uważam, że po prostu to nie należy. Nie należy się za taką pracę taka kwota, to po pierwsze. Po drugie, niestety została skompromitowana cała idea w jakiś sposób promowania Polski. Ja wiemy dobrze, że wszystkie kraje robią na świecie. Ktoś, kto ogląda czasami te telewizje międzynarodowe, widzi kampanie reklamowe, czy to do Turcji, czy Hongkongu, czy Wielkiej Brytanii, konkretnie może bardziej Londynu, że to są miasta, które a, warto odwiedzić, b, warto w nich zainwestować, C, warto tam jeździć i bywać, tak? I z tego korzysta każda gospodarka tego kraju, więc ja bym nie potępiał idei reklamowania Polski, bo niektórzy oczywiście od dwóch dni dyskutują, a po co Polskę reklamować, po co Polskę przedstawiać jako kraj bezpieczny, jako kraj czysty, bo będą nam tutaj przyjeżdżać i zaśmiecać. No, to jest takie troszeczkę myślenie, powiedziałbym, wąskie. Warto promować kraj, warto promować miasta, warto promować Polskę, tylko w zupełnie inny sposób. Tu zabrakło w ogóle strategii, no bo ja nie wiem, do kogo jest ta reklama, która i ten cały
1: raport. Właśnie, bo wszystko zaczęło się trochę od reklamy, która została wydana. Chyba właśnie...
0: I to drogiej.
1: Tak.
0: I to drogiej, bardzo drogiej.
1: Drogiej, tam 27 milionów, rozumiem, tak, trzy tak. Spoty. Specy od reklamy mówią, jeżeli tam w środku tej kwoty 27 milionów było także koszty emisji tego spotu w różnych mediach, to może nie jest aż tak dużo, jak się wydaje. Sam spot jest słaby. Potem się okazało, że ten spot w jakimś sensie bazuje na pracy pani minister i think tanku Marka Polska. No i potem eksperci wzięli sobie na tapet tą oto pracę. No i wyszło to, co wyszło. Raport, za który być może wszyscy zapłaciliśmy, a który jest w 90% wytworem sztucznej inteligencji i to bardzo słabego modelu darmowego, modelu językowego.
0: Mówią, że to najstarsza wersja to generowała, dlatego tam są takie błędy. A ja powiem inaczej, przewrotnie. A może to jest tak, że to jest po prostu język, który pani profesor jest na co dzień obecny. Język właśnie korporacyjny, język wystąpień dla menedżerów, którzy lubią takie dużą liczbę słów, które pięknie brzmią, bo są zapożyczone z innego języka, natomiast tak naprawdę w środku tam niczego nie ma, czyli mamy jakieś takie w miarę przyciągające, lukratywne opakowanie, a w środku jest pustka. I ktoś, kto ma kontakt z ludźmi z korporacji, wie, że bardzo często na różnych spotkaniach takie rzeczy, takie, za przeproszeniem, dupo godziny na tego typu wystąpieniach są każdego dnia i ludzie często mają tego serdecznie dość, więc może to wcale nie jest sztuczna inteligencja, tylko po prostu odbicie tego, o czym ja mówię, życia w takim zupełnie innym świecie, którego my dziennikarze po prostu może lepiej nie znamy.
1: Do języka to może na koniec jeszcze wrócimy i do polszczyzny, bo to też jest ciekawy wątek w tej dyskusji, a na sekundę jeszcze bym się zwrócił, co i ten spot wypuszczony, spot, to kto nie widział, szybko Państwu opowiem, spot, który jest skupiony nie na Polsce, nie na walorach turystycznych, kulturalnych, historycznych, kulinarnych, czy cokolwiek jeszcze mogłoby turystę do Polski przyciągnąć, ale na znanych mniej lub bardziej postaciach. Jest amerykański aktor, który przyjął polskie obywatelstwo i ma polskie pochodzenie. Jest modelka z Polski, Ania Rubin, która nic nie mówi. Jest Robert Lewandowski i aktor, który jest ucharakteryzowany na Chopina. No i cały spot, taka Warszawa, szara jest w tle, a gwiazdami są ci, którym udało się z Polski w cudzysłowie uciec i zrobić karierę za granicą. Potem okazał się ten raport z tą historią sufferingu, która ma być kłopotem dla Polski i jakieś właśnie próby wyjścia z taką nowoczesną polskością. Co to wszystko mówi o sposobie patrzenia na Polskę, na polską historię, na polskie dziedzictwo kulturowe, nie tylko przez panią profesor, ale przez szerzej nurt lewicowo-liberalny, który obecnie rządzi?
0: Ja powiem krótko, jest to myślenie wsteczne, bo jest to myślenie w stylu lat 90. A dziś przypomnę, mamy rok 2026, zupełnie inna Polska, zupełnie inny świat, zupełnie inne media i zupełnie inni Polacy. A też ci chyba za granicą mieszkający, którzy ewentualnie chcieliby Polskę odwiedzić czy tam zainwestować, też myślę o tej Polsce wiedzą znacznie dzisiaj więcej niż wynikało to z tej reklamy, czyli znów takie wytarte schematy. Chopin, Lewandowski, z tego co czytam, tam jeszcze chyba w przyszłości ma Wałęsa wystąpić, czyli po prostu zdarte schematy. W latach 90. pewnie Chopin, Wałęsa, no i przede wszystkim papież Jan Paweł II otwierały drzwi do serc wielu ludzi za granicą. Dzisiaj chyba to już jest zupełnie ahistoryczne, ale bardzo też jest ciekawe, o tym Seferinku powiedziałeś. To jest trochę, mimo wszystko, powiedziałbym, w poprzek tej narracji, którą myśmy z latach 90. dostali, ta narracja była wtłoczona do głów, że mamy się bić w piersi, że jesteśmy współwinni wielu rzeczy, że to nieprawda, że możemy się wszystkim chwalić, że możemy być dumni z polskiego żołnierza, z tej postawy w czasie wojny i po wojnie. Kazano nam się wstydzić, kazano nam się bić w piersi, klęczeć i przepraszać. A tutaj ta pani profesor właśnie mówi o tym suffering'u, który nas blokuje. To mnie cieszy, bo rzeczywiście jest to coś, co jest niespotykane na świecie, na pewno nie w takich krajach, które marzą o tym, żeby przewozić, czy na przykład w Stanach, czy w Rosji. Tam polityka sufferingu jest kompletnie nieobecna.
1: I za czymś to będzie przebite w jakąś wizję politycznie. Wszyscy, kiedy tylko zaczęli ten raport, to odkurzyli sobie konferencję prasową w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie Donald Tusk 31 lipca prezentował panią profesor Barbarę Mróz-Gorgoń jako właśnie osobę, która jest najlepszym ekspertem, jest najlepiej przygotowana i będzie budować w trudach markę polską i nie chodzi o walutę, żeby była jasność, tylko właśnie o to, żeby Polska miała dobre przyjęcie. I teraz co z tym zrobić? Czy się cofnąć? Dymisja po tym? No jednak wczoraj, ja tego, ty widziałeś obydwa chyba wywiady, ja widziałem tylko ten w Polsat News, no to wszyscy mówią, że pani minister no się nie obroniła, jeżeli chodzi o to, co robiła i jak robiła.
0: No nie obroniła się. Ja przypuszczam, nie mam oczywiście żadnej wiedzy tajemnej na ten temat, przypuszczam, że ktoś panią profesor premierowi po prostu podsunął, polecił, bo jeśli zobaczymy jej CV, jej przygotowanie, jej właśnie zaangażowanie w promocję różnych marek, no to teoretycznie na papierze to jest osoba, która ma jak najlepsze papiery, by to robić. Więc ktoś, przypuszczam, zasugerował premierowi, że warto taką rzecz, taką osobę wypromować, wstawić do rządu i że to będzie służyło nam wszystkim. No stało się inaczej, więc myślę, że dzisiaj to chyba sama pani profesor powinna powiedzieć dziękuję, nie wyszło, coś jest nie tak i pożegnać się z rządem, bo to jest kolejna rzecz, która będzie absolutnie bardzo ciążyła premierowi i to się będzie dzisiaj na pewno we wszystkich mediach odbijało, bo wczoraj zauważyłeś pewnie też, że chyba nie było dziennikarza, komentatora, obserwatora, który no, który nie byłby co najmniej gorzko uśmiechnięty, widząc to wszystko i czytając to wszystko. Więc ta sprawa wyszła poza bańkę i ta sprawa jest ponad, myślę, sympatiami politycznymi i nawet ci, którzy bardzo mocno rządowi sprzyjają, widzą, że to jest wizerunkowo bardzo złe, kolejne dodam, tak, obciążenie dla rządu i premiera w te wakacje. To jest bardzo ciekawe. Mamy sezon wakacyjny, jak sam powiedziałeś, dzisiaj w kraju się ponoć nic nie dzieje, a od początku wakacji afera za aferą.
1: Afera za aferą. Aż się zdziwiłem, no bo z reguły rano do kawy otwieram serwis Polskiej Agencji Prasowej i tam tych konferencji, różnych zapowiedzi, co się będzie działo, jest dość dużo, a tutaj tylko, a jeszcze jest briefing ministra Klimczaka w sprawie kolejnej umowy na rozbudowę następnego odcinka autostrady A2 i tyle, więc w Orawce jeszcze msza święta żałobna za uczestników bitwy o Monte Cassino, żołnierza 12 pułku ułanów podolskich. Więc to jest też ważne wydarzenie, ale z reguły to jest spis wielu, wielu wydarzeń, a dzisiaj rzeczywiście jakby tak oddech brała polityka, chociaż jak słyszymy, dużo się dzieje i rząd ma poważny kłopot.
0: Ta konferencja akurat a propos rozbudowy autostrady 2 może być ważna, dlatego że ta autostrada powinna być już od dłuższego czasu szersza, bo ktoś, kto nią jeździ chociaż raz w roku, to wie, jak tam jest, to jest droga śmierci. Jazda na zderzaku i ogromny tłok, korki, wypadki, ścisk. Natomiast no, ta przebudowa będzie się wiązała z tym, że będą jeszcze większe korki przez pewnie 2 albo 3 lata, więc raczej w najbliższym czasie, dziś warto posłuchać pana ministra, a w najbliższym czasie pewnie omijać ten odcinek.
1: To skoro przy rządzie jesteśmy, to zanim do polszczyzny wrócimy, żeby pointować naszą rozmowę, to jeszcze jedno wydarzenie, którego akurat PAP jakoś mi nie podał, ale inne źródła i moja własna pamięć to podpowiadają. Dzisiaj ma być posiedzenie rządu co do budżetu na rok przyszły, posiedzenie robocze. Tydzień rozpoczął się od propozycji korekty podatkowej, tak mówią eksperci, w wykonaniu pana premiera i pana ministra Domańskiego, ministra finansów i rozwoju. Też propozycja teraz jest dyskutowana. Pytanie, co zrobi pan prezydent? Kancelaria mówi, już zapowiada, że to są złe rozwiązania. Czy to jest jakaś propozycja, która może być wyjściem do przodu, pokazaniem, że ten rząd jednak coś robi w zakresie gospodarki i finansów publicznych, jednak stara się jakiejś grupie Polaków podatkowo ulżyć?
0: Ja wczoraj słuchałem w różnych stacjach radiowych, powiem tak, uczciwie i szczerze, różnych ekspertów i zdania są bardzo mocno podzielone. Niektórzy uważają, że to jest tylko i wyłącznie pic na wodę, inni mówią, że to jest jednak krok do przodu, który da... Może nieduże, ale jakieś tam jednak ulgi dla tych, którzy zarabiają ciut lepiej i zbyt szybko wpadali w ten wysoki próg. A ciut lepiej to wcale nie jest bardzo, bardzo dużo, tylko kilkanaście tysięcy złotych, co dzisiaj czasami już nie jest czymś tak wyjątkowym w dużych miastach, nawet nie tylko dla osób, które pracują w korporacjach. I powiem tak, PR-owo według mnie to jest dobry ruch. Dla tych osób, które są albo zwolennikami rządu, albo letnimi zwolennikami rządu, albo tymi, którzy gdzieś tam zawiedli się na tym rządzie, głosowali 3 lata temu prawie właśnie na tą koalicję, to jest dobry ruch, bo ci ludzie się nie do końca wczytają we te wszystkie tam meandry i przepisy, będą słyszeli, że będą niższe podatki, że przeciętny obywatel zyska tyle i tyle, a maksymalny zysk to jest prawie 3000 czy ciut ponad, to wcale nie jest mało, prawda? Więc ludzie, to jest taka pozytywna narracja bardzo i w ostatnich latach w ogóle, myślę, brakowało. Więc dla wielu osób to będzie sygnał, że ten rząd coś robi i robi w ich imieniu. Prawda jest zupełnie inna, to co powiedziałem, że ulgę jakąkolwiek odczują ci, którzy zarabiają od 12 tysięcy brutto i więcej, prawda? I co więcej, odczują to w sposób na początku minimalny, bo niektórzy ci, którzy zarabiają 12 czy tam 12,500, to ten zysk miesięcznie będzie w granicach kilku czy kilkunastu złotych, więc to są śmieszne pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, ta ulga, o to odczucie tej ulgi będzie tak naprawdę dopiero w roku 2028, czyli jeśli by to weszło w życie, czyli rok już po wyborach, więc de facto ci ludzie, którzy dzisiaj myślą o tym pozytywnie, w kieszeni tego absolutnie nie odczują. A jeśli odczują, to niedużo, i jeśli odczują w ogóle, to w znacznym jakimś stopniu dopiero pod koniec 2028 roku. Więc de facto ten rząd robi prezent, jeśli już w ogóle tak można powiedzieć, przyszłej koalicji. Taka jest prawda i rzeczywistość, a rzeczywiście tam oprócz tego, że część podatników będzie jakąś tam odczuwała ulgę, to część tych, powiedzmy, grubych misiów będzie niestety bardzo mocno musiała zacisnąć pasa i pewnie bardzo mocno kombinować, bo ktoś, kto zarabia dużo, nie będzie wcale dzielił się z fiskusem, tak jak ci zarabiają mało albo średnio, bo oni mają dobrych doradców podatkowych, oni mają dobre księgowe i zawsze można coś tam pokombinować, żeby zarobić mniej, choćby podzielić firmy, choćby wyprowadzić część rzeczy w jakiś tam inny sposób, choćby wygenerować sobie koszty, tak żeby tego podatku nie zapłacić. Więc jak zwykle w takich przypadkach bywa, zapłacą ci, którzy są najmniej, że tak powiem, biegli w tych przepisach.
1: Naszym gościem Krzysztof Ziemiec, to na koniec wróćmy do tego języka, bo to jest może ciekawy wniosek i coś, co jest pozytywne w całej historii budowania marki polskiej przez panią minister Barbarę Mróz-Gorgoń, czyli coś, czego ja nie zauważyłem wcześniej, że ten język, którym się posługuje pani profesor, ten język polsko-korporacyjny staje się już czymś, co jest, mówiąc młodzieżowo, obciachowe, że tak jak kiedyś czyściliśmy polszczyznę z latynizmów, makaronizmów, francuszczyzny, rusycyzmów, germanizmów, tak teraz może się okazało, że coś, co było bardzo modne i bardzo na topie kilka lat temu, czyli używanie tych wszystkich anglojęzycznych trendów korporacyjnych, w tej chwili też staje się czymś, co zaczyna być śmieszne i ta polszczyzna trochę sama się broni od tego typu narzutów.
0: No wy w Radiu Z, jak słucham, wszyscy jak jeden mąż mówicie piękną polszczyzną, staracie się. Ja nie słyszę takich właśnie makaronizmów i innych tam italianizmów, zapożyczeń, które są dla mnie no czymś raniącym duszę i głowę. Ja też jestem wychowany w starej szkole radiowej, kiedy no ciosane mi kołki na głowie, jak ktoś z nas spróbował wprowadzać jakieś takie słówka, które wtedy były modne, a nie były w języku polskim zakorzenione. Ja jestem tak wychowany. Ja nie lubię takich rzeczy, ale mówię, jeśli ktoś pracuje w takich miejscach, gdzie to jest norma, bo ja na przykład rozmawiam z moimi dziećmi już prawie dorosłymi, którzy w różnych miejscach tam jakoś są i oni mi często mówią, tata, to jest tak dzisiaj normalnie, tak? Jak się pracuje w jakiejś tam firmie, która ma międzynarodowe relacje, to ten język jest językiem po prostu codziennym, normalnym, więc nie dziw się, że my to przynosimy do domu. No tylko, że rozsądny człowiek, ten rozsądek przychodzi pewnie z wiekiem też, no uważam, że powinien no dbać o ten język. Przecież te słowa, za którą kiedyś nasi przodkowie umierali. Uszanujmy to już tak może górnolotnie, przy końcu tygodnia to brzmi, ale po prostu to jest nieładne, to jest nieatrakcyjne. Język angielski jest atrakcyjny, jak jest angielski, jak jest śpiewany czy mówiony przez prawdziwego, rodowitego Anglika, a my mamy swój piękny język, starajmy się to robić, a szczególnie w takich właśnie sytuacjach medialnych, myślę, że to zaprocentuje. Myślę, tak, mam taką nadzieję, że to zaśmiecanie języka tymi obcymi korporacyjnymi, bo chyba teraz o tym rozmawiamy słowami, bo gdyby to jeszcze były jakieś literackie odniesienia, bardzo inteligentne, ktoś, kto jest oczytany, by zrozumiał smak takiego wystąpienia, to co innego. A w tym przypadku jest to coś, co mnie bardzo razi. Jest to coś, co mnie bardzo razi i ja tego po prostu nie lubię, nie akceptuję, walczę z tym, ale uważam, że nie jest to bardzo łatwa walka. Co więcej, być może będzie to walka dla nas przegrana, bo język angielski jest dzisiaj na całym świecie właśnie językiem no takim używanym na co dzień w różnych sytuacjach, w naszych dziennikarskich również, prawda?
1: Jest, ten żargon się wdziera, ale jak udało się polszczyznę ochronić przed wpływami latynizmów, które były kiedyś bardzo obecne, czy francuszczyzny, to chyba z angielskim i tymi narzutami też sobie poradzimy, żeby albo mówić po angielsku, albo po polsku, a nie mówić językiem pani profesor Mróz-Gorgoń.
0: Oby. Zostawmy to pozytywnie na koniec.
1: Krzysztof Ziemiec był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję. Idę jeść chleb. O chlebowatości, jak to było tam? Dobrej, tak?
1: Tak, żytni, o żurku, żytni zakwas, pozytywna chlebowatość, jakoś tak. No i tak to jest, jak się powierza pisanie raportów sztucznej inteligencji.
0: Lubię dobry polski chleb. Pozdrawiam, smacznego śniadania, dobrego dnia.
1: I my te życzenia przy śniadaniu bierzemy jak najbardziej. Ja jestem już trochę po śniadaniu, ale pewnie część z Państwa dopiero co do śniadania się zabiera, więc te życzenia się przydadzą. Chociaż teraz rozmowa, która przy śniadaniu nie jest najłatwiejsza. Porozmawiamy sobie o tym, jak to ministrowie starają się dbać o własny PR, nomen omen. I tym razem nie będzie o pani profesor Mróz-Gorgoń, tylko o ministrze rolnictwa. Na naszych łączach pani Edyta Marchlewska-Groszfeld, starosta Zambrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
1: Słyszymy się, to bardzo miło. I historia, którą wczoraj mogliśmy usłyszeć na konferencji prasowej, ja takie przesłuchy, że do takiej sytuacji doszło, dostałem już w poniedziałek, czy we wtorek rano. Też zapowiedział to Przemysław Czarnek, że taka sytuacja miała miejsce, no ale wczoraj na konferencji pani starosta opowiedziała o tym, jak na poziomie powiatowym wygląda relacja między samorządem a rządem, jeżeli chodzi o działania pana ministra Stefana Krajewskiego, ministra z PSL-u, ministra rolnictwa, także pochodzącego z województwa z podlaskiego, ze wschodu Polski. Opowiadał mi historię, że za jeden lajk okazało się, że pan minister może się bardzo pogniewać. Jak to wyglądało i co to jest za historia? Proszę opowiedzieć.
2: Panie redaktorze, drodzy słuchacze, tak jak pan powiedział, ta sytuacja miała rzeczywiście miejsce. Historia jest dosyć krótka. Polubiłam treści na Facebooku, które były nieprzychylne panu ministrowi i w związku z tą sytuacją w godzinach pracy podczas posiedzenia zarządu powiatu zambrowskiego otrzymałam telefon od pana ministra, który był bardzo nieprzyjemny, to tak delikatnie to ujęłam. Pan minister wyraził swoje niezadowolenie z tego powodu, że polubiłam te treści nieprzychylnemu i usłyszałam w stosunku do siebie, ale przede wszystkim też w stosunku do mojej rodziny, groźby. Uważam, że ta sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca, bo włączanie rodziny i używanie rodziny jako formy nacisku jest, uważam, przekroczeniem wszelkich granic. Chciałam zaznaczyć, że pan minister był w podobnym położeniu w styczniu bieżącego roku, kiedy naruszono jego mir domowy. Mówił o tym we wszystkich mediach. Cała Polska była poruszona tym tematem, w pewien sposób też podzielona, tak uważam, bo były różne głosy w tym zakresie. I panie redaktorze, ja uważam, że nie powinno być podwójnych standardów w tym zakresie. Jeżeli pan minister broni swojej rodziny...
1: Jak to jest tak, że pojawił się wpis, może i nieprzychylny, no pan minister miał ostatnio kilka, zresztą nie ostatnio, nie najbardziej fortunnych wypowiedzi. Ostatnia o kawie między innymi, że ceny kawy mają o 300% wzrosnąć, ale możemy pić kawę z żołędzi i też będzie dobrze. To trochę przypominało wypowiedź pana byłego wicemarszałka Sejmu Niesiołowskiego, Stefana, wtedy też z Platformy, który mówił, że nie ma głodu, bo można jeść szczaw i mirabelki, on jest dostępny na polskich nasypach kolejowych, więc nie ma co mówić o niedożywieniu polskich dzieci. Pan minister miał taki cykl wypowiedzi. Jak rozumiem, jeżeli nawet to był bardzo zjadliwy wpis na platformie społecznościowej na Facebooku, no to pytanie, czy powinno dojść do zastraszania, tak to pani odebrała, że minister powiedział, że użyje swoich wpływów, aby pani starosta tego typu wpisów nie lajkowała, nie polubiała?
2: Jeżeli, panie redaktorze, chodzi o pierwszą część pana wypowiedzi, to ja to zostawiam internautom, pozostawiam to opinii publicznej. Natomiast uważam, że każdy obywatel Polski ze względu na swoje stanowisko, pracę, położenie ma w naszym demokratycznym kraju możliwość wypowiadania się. To możliwość wypowiadania się i pokazywania swojej opinii mam ja, mam każdy obywatel, pan minister również. I on wyraża swoją opinię na temat różnych wydarzeń. Druga część pana wypowiedzi, pana pytania jakby. To bezpośrednio były groźby, te słowa nie były absolutnie chęcią wyjaśnienia sytuacji, bo gdyby pan minister zadzwonił do mnie i zapytał lub zwyczajnie porozmawiał w innym tonie, to nie nabrałoby to charakteru medialnego, jakby może innego, publicznego, bo ta moja rozmowa nabrała takiego charakteru publicznego. I chcę podkreślić, że to, co ja mówię, ma odzwierciedlenie i w protokole, bo w protokole spotkania Zarządu Powiatu Zambrowskiego jest adnotacja o tej rozmowie. A druga rzecz, panie redaktorze...
1: Ale to, bo na konferencji pojawiło się, że pan minister za to polubienie wpisu na Facebooku próbował panią straszyć. Tak było? Czym
2: tak,
1: straszył?
2: Tak było, panie redaktorze.
1: Jakie właściwie słowa, skoro są w protokole, są jawne, to przytoczmy je. Jakie czynności wobec pani zapowiadał pan minister, jeżeli pani nie cofnie polubienia wpisu krytycznego dla ministra na Facebooku?
2: Pan minister dał mi wyraźnie do zrozumienia, że jest bardzo niezadowolony z tej sytuacji, za tego lajka. I dał mi do zrozumienia, że rozliczy mnie za to. A co bardzo mnie niepokoi, mówił o mojej rodzinie, a co najbardziej mnie niepokoi, dał mi wyraźnie do zrozumienia, że użyję odpowiednich służb. Uważam to za niedopuszczalne, bo sama perspektywa użycia służb, to pan minister wie jakich.
1: Ale to jeszcze raz, ale co policji, KOWR-u, państwowych, podległych panu ministrowi? A czy pan minister powiedział, jeżeli, nie wiem czy jesteście na, bo to różnie bywa w województwach po imieniu, czy nie, ale powiedział, pani starosta, jeżeli pani nie usunie swojego polubienia wpisu, to ja na panią naślę policję? Tak to wyglądało? Czy KOWR, czy jakieś inne służby?
2: Odpowiednie służby. To trzeba by było dopytać pana ministra.
1: Odpowiednie służby, tak powiedział pan minister tak. Krajewski.
2: Tak.
1: Za polubienie wpisu na...
2: Za polubienie lajka. Tak, zadanie, panie redaktorze, takiego przysłowiowego lajka.
1: I wobec pani, i wobec pani rodziny?
2: Wobec mojej rodziny, tak. Dlatego mówię to przed chwilą już też panu redaktorowi powiedziałam, że nie może być tych podwójnych standardów, tak? Jeżeli dbamy o to, żeby rodzina była pewnego rodzaju sakrum i nie była dotykana konfliktami politycznymi, no to ja rozumiem, że to powinno dotyczyć wszystkich, i parlamentarzystów, i samorządowców, i generalnie wszystkich ludzi.
1: Dlaczego, pan minister, tak to jest naturalne? Aż to trudno do końca zrozumieć, no bo wydaje się, że politycy powinni mieć grubą skórę, czy grubszą skórę, i czymś takim się średnio przejmować. No i pani to dobra jako próbę zastraszenia pani jako starosty, także jako polityka?
2: Panie redaktorze, ja odebrałam telefon od ministra, konstytucyjnego ministra Rzeczpospolitej Polskiej. I ja pełnię też funkcję samorządową. W ogóle początek tej rozmowy, jeśli to chcę jeszcze powiedzieć, jest taki, że pan minister zadzwonił do mnie w godzinach pracy podczas posiedzenia zarządu, wobec czego ja byłam przekonana, że ta rozmowa ma charakter służbowy, i rozmawiałam z ministrem, wobec czego ja traktuję słowa pana ministra bardzo poważnie, bo szanuję jego stanowisko i jego jako osobę.
1: I jak to, jak te pierwsze słowa wyglądały? To od początku był taki wyrzut emocji związany z...
2: Panie redaktorze, właśnie to były bardzo emocjonalne słowa i one były bardzo dosadne, więc ja może bym nie pogrążała już tej sytuacji pana ministra.
1: Jakie będą, pani starosty, dalsze kroki? No bo jeżeli odczytała to pani jako próbę zastraszenia, no to jak się o tym mówi publicznie, to jak rozumiem, to pójdzie dalej, no bo od tego są odpowiednie paragrafy stosownych kodeksów.
2: Panie redaktorze, drodzy słuchacze, ja w dalszym ciągu analizuję tę sytuację. Jest to sytuacja bardzo trudna. Dla mnie przede wszystkim jest to sytuacja bardzo trudna, więc wymaga to na pewno ode mnie czasu i jestem na etapie analizy sytuacji.
1: To na koniec, jak to wygląda z reguły w takich kontaktach między starostą, między samorządem, a politykiem, który jest mniej więcej, powiedzmy, z regionu, a zaczyna pełnić ważną funkcję, bo jednak minister konstytucyjny, minister rolnictwa i rozwoju wsi, to jest ważna funkcja, szczególnie jak się współpracuje ze starostą powiatu zambrowskiego, powiatu, który z rolnictwem jest silnie związany i na rolnictwie, na mleczarstwie, na przetwórstwie bardzo mocno stoi. Te kontakty są istotne. Co to mówi też o sile i możliwościach polskiego samorządu? Bo jak rozumiem, pan minister uznał, że ma takie możliwości, żeby panią do czegoś zmusić poprzez swoją pozycję polityczną.
2: Panie redaktorze, początek pana pytania i wypowiedzi. Samorząd polega na tym, że mamy pracować ponad podziałami. I to jest moja maksyma. Ja nie mogę jako reprezentant powiatu brać pod uwagę i pracować tylko z ludźmi, na przykład, którzy politycznie, ideologicznie zgadzają się z tym, co ja czuję i jakie wartości uznaję. Moim obowiązkiem jest pracować ponad podziałami. I tak robię. Dla mnie nie może jakby generalnie być wyznacznikiem, kto jest z jakiej partii, z jakiego ugrupowania, kto ma wyższą, niższą pozycję w statusie tym społecznym, rządowym, samorządowym. Ja dla dobra naszych mieszkańców powinnam, i tak robię, pracuję ze wszystkimi. I uważam, bo już mówiłam o tym, że nie można wykorzystywać swojej pozycji, a pan minister Krajewski ma bardzo wysoką, najwyższą pozycję, więc nie można tego wykorzystywać, aby wywierać na samorządowcu, który jest niższy stopniem, jakbym to mogła powiedzieć, presji w żaden sposób.
1: I tak powinien wyglądać samorząd. Naszym gościem przedstawiciel samorządu, starosta zambrowski Edyta Marchlewska-Groszfeld. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję panu bardzo. Do widzenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 7:47. Za chwilę naszym gościem Marcin Tosz. Na Dolny Śląsk się przeniesiemy. Będzie o powodzi, bo to też skandal, który toczy aktualny rząd, ale będzie też pewna dodatek do biografii politycznej już osławionej od wczoraj pani minister od Marki Polskiej, sekretarz stanu w kancelarii premiera, pani doktor habilitowanej Barbary Mróz-Gorgoń, ale to już za sekundę.
3: Radio Wnet, uszami słuchaczy. Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy, no to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: A teraz naszym gościem Marcin Tosz, dziennikarz, publicysta, portal ujawniamy.com. Dzień dobry.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zanim porozmawiamy o kolejnym przypadku ciekawego wykorzystania środków pomocowych dla powodzi na Kotlinie Kłodzkiej, to zapowiedziałem, że w ramach afery, która przykryła tą aferę z przywłaszczaniem sobie przez działaczy Platformy Pieniędzy dla Powodzian, czyli afery z Marką Polską, bo pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń z Dolnego Śląska, z Wrocławia się wywodzi, jej bliskim patronem rzecz politycznym był były prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, który jest w radzie jej fundacji, a zdaje się, że pani profesor jeszcze wcześniej zdobywała szlify w doradzaniu i zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, czy samorządowymi, szeroko pojętymi. Panie redaktorze, to osoba anonimowa, czy jednak pani profesor miała już swoje dokonania na tym polu?
1: Pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń we Wrocławiu absolutnie nie jest postacią anonimową, natomiast ja bym chciał na początku może powiedzieć, że nie jest tutaj też, a przynajmniej do wczoraj nie była źle oceniana. Raczej była uznawana przez opinię publiczną jako za osobę wyważoną, mądrą, sympatyczną. Także ja jestem troszeczkę zdziwiony w tym wszystkim, co ukazało się wczoraj. No niestety jest to drgocące i nie pozostawia żadnych wątpliwości, ale to tyle tytułem wstępu. Pani profesor wywodzi się z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tam pełni funkcję profesora uczelnianego, jest doktorem habilitowanym i faktycznie we Wrocławiu miała styczność ze spółkami samorządowymi, no ale bez przesady z tym zarządzaniem, panie redaktorze. Pani profesor trafiła do tak zwanej Rady Programowej Akwaparku. To było takie gremium, do którego zapraszani byli znajomi polityczni Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, i generalnie, no nie boję się tego powiedzieć, w tych radach zasiadało się tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągać pieniądze.
0: Ale to prawda, bo o tym też mówił Krzysztof Ziemiec, że on spotkał panią profesor lat temu dwa i też odniósł po jej wypowiedzi dobre wrażenie, co może budzić zszokowanie po tym, jak słuchamy teraz jej wypowiedzi medialnych i jak no nie jest najsprawniejsza medialnie, przynajmniej tak to wygląda w naszej ocenie, ale to jest ciekawe, że wcześniej zajmowała się, to będzie złośliwość, ale co, marką Aquaparku, bo to wygląda jakaś synekura polityczna, jakby pani profesor była w tej maszynce losującej synekury politycznej na Dolnym Śląsku.
1: No dokładnie we Wrocławiu, zgadza się, zasiadała w Radzie Programowej Akwaparku i tam zajmowała się między innymi doradzaniem zarządowi tejże spółki, ale efekty tej pracy, tejże Rady Programowej były mizerne, żeby nie powiedzieć żałosne. Tam na przykład wymyślono, i nawet nie wiem, czy to zostało zrealizowane, ale wymyślono, aby uruchomić taki kurs nauki pływania dla wnuczków i dziadków, prawda, żeby tam razem się mogli uczyć pływać. To miało być takie wspaniałe i odkrywcze, ale chyba najbardziej żałosnym przykładem pracy tego gremium była kwestia sałatek. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w barze akwaparku nie było sałatek. No i ktoś wpadł na pomysł na tejże Radzie Programowej, że jak to, tak? Nie ma sałatek, przecież sałatki są zdrowe, a akwapark kojarzy się, zgodnie oczywiście z prawdą, ze zdrowiem. Więc wprowadzono do menu bufetu basenowego sałatki, a później uczestnicy Rady Programowej Akwaparku te sałatki zjedli i stwierdzili, że są w porządku. I za takie bzdury ci ludzie dostawali po 2000 zł miesięcznie. Ja pamiętam, bo ja tu sprawę ujawniłem, nagłośniłem, ta rada została zlikwidowana po moich publikacjach. Natomiast ja pamiętam, że wtedy z panią Barbarą Mróz-Gorgoń o tym rozmawiałem i ona mi na przykład, pamiętam doskonale, powiedziała, że ona na przykład chciała stworzyć markę kosmetyków z Akwapark Wrocław, prawda? Czyli nie wiem, szampon, mydło, może jakieś inne kosmetyki pod marką właśnie Akwapark Wrocław.
0: Miał tym handlować pokątnie? W sensie...
1: No chyba, nie wiem, czy pokątnie, ale chyba tak. No chyba byłby taki zestaw kosmetyków, byłby dostępny w sprzedaży. No pomysł taki, nie chcę go bardzo negatywnie oceniać, no, ale naiwny. No to już może Wrocław stworzyć jakąś markę kosmetyków, gdybyśmy mieli coś wspólnego, prawda, z branżą beauty, gdyby nasze miasto było z tą branżą kojarzone, to prędzej Wrocław mógłby stworzyć taką markę kosmetyków, a nie na litość boską basen z czterema rurami do zjeżdżania, bo to jest przecież akwapark. No i tak to, tak wyglądały zapasy pani Mróz-Gorgoń i nie tylko jej z rzeczywistością w zasiadaniu, zasiadając w, kiedy zasiadała w Radzie Programowej Akwaparku. Ja bym chciał tylko jeszcze panie redaktorze powiedzieć... Tak, ja bym panie redaktorze chciał jeszcze tylko powiedzieć, że, bo pan powiedział, że ona jest niesprawna medialnie. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że to, co przeżywa ta kobieta, to jest naprawdę wielka tragedia, to jest horror, bo ona jest trochę zaszczuta, jest teraz przedmiotem hejtu, zasłużonego, niezasłużonego, nie oceniam, ale to, co ona przeżywa teraz, to musi być coś strasznego i pewnie nie jest tak swobodna w wypowiedziach, jak byłaby, jak jest na co dzień swobodna. Także oceniając jej wystąpienia wczorajsze, pamiętajmy, że ona jest po prostu pod gigantyczną presją, z którą chyba my nie mieliśmy nigdy do czynienia.
0: Chociaż jak się to z kolei ja będę tym czwartym charakterem, bo przesłuchałem, pewnie nie tylko ja, wielu z państwa, wielu z dziennikarzy przesłuchało wcześniejsze wypowiedzi, bo ja akurat panią profesor dopiero poznałem 39 lipca, a może 30, kiedy była ta konferencja w Ogrodach, to po raz pierwszy się dowiedziałem, że taka osoba jest i sobie jakoś tam wbiłem jej nazwisko, czy próbowałem do głowy. Przesłuchałem kilka jej wypowiedzi, no i nie wiem, czy to jest sprawne. Widziałem takie nagranie 20 sekund, gdzie pani profesor użyła słowa multiplikować case'ów assumpt agile'owe w ciągu 20 sekund i to był taki jakiś, i to wiele takich wypowiedzi widziałem, gdzie pani profesor używa języka, który chyba niewiele znaczy.
1: No chyba niewiele znaczy, jak czasami słuchałem pani profesor, ale też wiele innych osób, to miałem wrażenie, że
0: przypadek tej pani,
1: to Chicago z taksówkarzem polskiego pochodzenia, prawda? To jest taki język trochę, no dziwna sprawa, no nie chcę tego jakoś brutalnie oceniać, bo to jednak jest gdzieś tam moja znajoma z Wrocławia, prawda? Chciałbym ją bronić, nie pozostawia złudzeń ten raport, to jest wydmuszka, na które poszły gigantyczne publiczne pieniądze i, no i przepraszam, no ciężko tutaj bronić, a to, jak się komunikuje pani profesor, no też to pozostawia wiele do życzenia, tylko ja tutaj będę jej bronił, jest pod gigantycznym stresem teraz i o ile faktycznie wcześniej też za dużo tych anglicyzmów i tych takich neosłówek wprowadzała do biegu, to pamiętajmy, znaczy, że
0: nie tylko ona, nie ona pierwsza, chociaż mam nadzieję, że po tej aferze jakby tego będzie troszkę mniej w naszej debacie publicznej, także w żargonie korporacyjnym może nawet się uda to trochę wyrugować, żeby tam słowa co więcej znaczyły. No dobrze, to jest jednak pokazanie, że w Poranku Wnet mamy wolność słowa. Nawet można w takim dniu jak dziś iść pod prąd i ciepłe słowo o pani profesor, to jest się powszechnie krytykowana, powiedzieć, a my jednak przejdźmy do powodzi, bo to miał być główny temat naszej rozmowy. Tak. Czyli kolejny przypadek, gdzie działacze Platformy z Kłodzka uznali, że powódź to jest dobry moment na to robienie się, na przytulenie pieniędzy, jak to wygląda, bo zdaje się, że mamy kolejny, drugi przypadek taki w Kotlinie Kłodzkiej. Jaki przypadek? Kto się połasił?
1: Już mówię, dokładnie mówimy o Przełęczy Okraj, to jest kawałek od tego Kłodzka dalej. 1000 metrów nad poziomem morza mieści się pensjonat Amelkowa Chata. Wyżej od tego pensjonatu w zasadzie są tylko chmurki w tamtym miejscu. Mimo to właściciel tegoż pensjonatu dostał 90 tysięcy złotych za to, że ten pensjonat dotknęła powódź, że został zalany. I jakby absurdu tej sytuacji dodaje też fakt, że na profilu Amelkowej Chaty, tegoż pensjonatu, w czasie, kiedy na facebookowym profilu, w czasie, kiedy była powódź, były zamieszczone zdjęcia, z których wynikało, że tam gromadzono jakieś dary dla powodzian. I widać na tych zdjęciach doskonale, że tam nie było żadnej wody, a pieniądze zostały przyznane. No i teraz zachodzimy na Dolnym Śląsku w głowę, czy to nie dlatego, że wieloletnią partnerką właściciela tego pensjonatu jest jest pani Ewa Kocęba, to jest radna wojewódzka Koalicji Obywatelskiej, jedna z najważniejszych polityczek Platformy Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku z aspiracjami, żeby trafić do zarządu województwa. Ta pani pragnie być wicemarszałkiem województwa. No i takie powiązanie tutaj faktycznie mamy, czyli dom,
0: położone 1000 metrów nad poziomem morza.
1: Tam, ponad gdzie już 1000 metrów nad
0: trudno,
1: poziomem morza,
0: żeby tak. cokolwiek zalało i nie zalało. Nawet kropla powodzi nie dotknęła, jak rozumiem, najniższej sutoryny czy piwnicy tego gmachu. Była tam rozdzielna pomoc dla powodzian, więc gmach funkcjonował. Tak. I z tego, co jeszcze w ustaleniach pana redaktora odczytałem, to skromnie to małżeństwo, bo zdaje się, że oni wspólnie prowadzą, także pani radna, jej partner, konkubent, prowadzą wspólnie ten pensjonat. Skromnie wnioskowali o 80 tysięcy, ale jednak stosowne instytucje, które to rozdawały, były hojniejsze i dały im 90 tysięcy na pomoc dla budynku, który nie był w żaden sposób powodzią dotknięty.
1: To prawda, to taka ciekawostka. Faktycznie wnioskowano o 80 tysięcy, a instytucja Karkulowska Agencja Rozwoju Regionalnego przyznała im 90 tysięcy złotych. No uznali może wspaniałomyślnie, że 10 tysięcy więcej po prostu się im należy. Powiedział pan redaktor, że pani radna prowadzi ten pensjonat. Ona zaprzecza, twierdzi, że ona nie ma nic wspólnego z tą działalnością. Przeczą temu komentarze niezadowolonych gości tegoż pensjonatu. Jeden z nich nazwał ją, a zresztą nie będę mówił, jak ją nazwał, ale opisywał tą panią, twierdząc, że była bardzo niemiła, kiedy pomagała im się zameldować, pracując w recepcji tegoż obiektu. Więc no, pani Ewa może zaklinać, że rzeczywistość, ale fakty są takie, a nie inne, że jej partner, wieloletni partner, dostał 90 tysięcy złotych na swój pensjonat za to, że dotknęła go kreska powodzi, a tam powodzi po prostu nie było.
0: Ale to może jest dlatego, że tam był ten punkt pomocy powodzianą, może...
1: To by było wtedy to inaczej zapisane, no i to jednak nie jest. Też nie róbmy z tego wydarzenia punktu pomocy dla powodzian, bo to tak faktycznie możemy to nazwać umownie. Natomiast tam po prostu paru gości, którzy wtedy przebywali, parę osób znajomych przywieźli jakieś dary dla powodzian, jakiś agregat prądotwórczy się znalazł i należy to oczywiście docenić. Natomiast to nie było jakiś sztab pomocy dla powodzian, tylko się ludzie skrzyknęli, którzy tam akurat byli i jakąś tam pomoc zorganizowali, co jest oczywiście chwalebne, miło, warto to podkreślić. Natomiast na tych zdjęciach widać, że tam nie było ani kropli wody. Zresztą ten właściciel, pan Jan Kowalski, z którym rozmawiałem, wykrzykiwał mi przez telefon, że co prawda mu pensjonatu nie zalało, ale później tam jakieś deszcze, padał deszcz i drogę zalało, a ta droga to tak naprawdę on ją by mógł w ogóle nie remontować, ale ją remontuje, żeby ludzie mogli do niego przyjeżdżać. No to takie to jest wszystko dziwne, zagmatwane, no i chyba po prostu gdzieś na końcu wstrętne.
0: Pani inna, pani polityk, która została złapana też na wyciągnięciu pieniędzy, poleciała już z Platformy, nie jest członkiem partii rządzącej, przepraszam, z Koalicji Obywatelskiej. Jest uzasadnieniem tej decyzji było to, że szkodzi wizerunkowi partii. Platforma czy Koalicja Obywatelska jakoś sobie radzi z tym kryzysem powodziowym, stara się oczyścić swoje szeregi w Kotlinie Kłodzkiej i nie tylko.
1: Średnio moim zdaniem, bo faktycznie ta pani wiceprezes Karkonockiej Agencji Rozwoju Regionalnego wyleciała z szeregów Koalicji Obywatelskiej, póki co tylko ona. Na tej liście oprócz pani partnera, pani Kocęby, oprócz tych powiązań wspomnianej wiceprezeski jest też i kolejny działacz Koalicji Obywatelskiej, który startował do Rady Miejskiej w Jeleniej Górze. Ja tutaj szczegółów jeszcze dokładnie nie znam, natomiast też dostał pieniądze powodziowe. Także to sytuacja wygląda dziwnie i myślę, że służby powinny jak najszybciej wyjaśnić, czy Ewa Kocęba poniesie jakiekolwiek konsekwencje. Jak na razie wydała quasi oświadczenie na Facebooku, w którym skupiła się na obrażaniu mnie i jakichś dziwnych insynuacjach pod moim adresem, bardzo wulgarne wpisy na mój temat, które zresztą korelują z poziomem Jana Kowalskiego, jej konkubenta, który też wyzywa ludzi w internecie, jak tylko ktoś zgłosi jakąś pretensję pod adresem pensjonatu, to pan Jan go wyzywa od najgorszych. Czy poniesie konsekwencje? No zobaczymy. Wiem, że ma złożyć wyjaśnienie na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzego Pokoja. Ma opisać całą sytuację i się po prostu wytłumaczyć. Co będzie dalej? Zobaczymy. Na pewno chluby pani Kocęba Koalicji Obywatelskiej nie przynosi, a tylko dodam, że jakieś 10 lat temu ta pani została z mównicy sejmowej przez posła Henryka Kmiecika oskarżona o to, że grała w filmach pornograficznych. Także mówimy o takiej osobie. No, być może powinna się zastanowić nad tym, czy polityka to jest dobre miejsce dla niej.
0: Cóż to się dzieje? Pani, która występuje jako freakfighterka, patostreamerka i występuje na platformie dla pań z lekkich obyczajów, jest patronką pamięci o Powstaniu Warszawskim, a takie rzeczy na Dolnym Śląsku. No dobrze, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o standardy, nie wiem czy wszystkich polityków, ale na pewno jakoś tak jednej formacji. Marcin Tosz, dziennikarz, publicysta, portal ujawniamy.com był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia.
0: Godzina 8:05, czas na serwis informacyjny.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. AI napisało raport za pełnomocnik rządu do spraw promocji Polski. Zabiera błędy małe i duże, PiS mówi o kolejnej aferze. Prezydent skierował ustawę o tzw. szarlatanach do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura w Izraelu umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego wolontariusza.
1: Wiadomości wnet.
0: Nie milknie burza wokół raportu Barbary Mróz-Gorgoń. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy złotych za jego przygotowanie, a podpisała się pod nim pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska, Barbara Mróz-Gorgoń. Raport został napisany przez AI i zawiera wiele błędów. Puste przypisy, nieprawidłową numerację, pięcioro polskich noblistów zamiast siedmiorga. Zawiera wiele anglojęzycznych słów, na przykład głębokie zakorzenienie Polaków w historii sufferingu i syndrom impostora na poziomie narodowym. W raporcie jest mowa o tradycyjnej chlebowatości Polaków, która zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej. Raport komentował na antenie Radia Wnet redaktor Krzysztof Ziemiec.
2: Jestem człowiekiem starej daty, poza wszystkim wychowany w szacunku do języka polskiego i staram się jak najmniej używać tego typu rzeczy, bo one po prostu język polski zaśmiecają. To jest nieładne, to jest nieatrakcyjne. Język angielski jest atrakcyjny, jak jest angielski i jak jest śpiewany czy mówiony przez prawdziwego, rodowitego Anglika. A my mamy swój piękny język, starajmy się to robić, a szczególnie w takich właśnie sytuacjach medialnych.
0: To był raport do użytku wewnętrznego. Nie powinien nigdy trafić do obiegu publicznego, powiedziała w Polsat News Barbara Mróz-Gorgoń.
3: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy AI. Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią, dlatego że na nich podstawie będziemy w tej chwili tworzyć strategię marki narodowej.
0: Kolejna afera w koalicji. 13 grudnia do promocji marki Polska Tusk wysłał osobę, która wygenerowała pełen błędów raport w AI i bez skrupułów zainkasowała 200 tysięcy złotych od Rutnickiego z Ministerstwa Sportu, napisał poseł PiSu Mariusz Błaszczak. Dodał, że złoży zawiadomienie do CBA i prokuratury w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazywaną w mediach Lex Szarlatan. W nagraniu Nawrocki stwierdził, że ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed wyrokiem sądu. Według prezydenta rządzący niewłaściwie określili w ustawie, kto jest tak zwanym szarlatanem.
4: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Prezydent zaproponował swój projekt ustawy, tu cytat, przeciwko szarlatanom. Ponadto Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Według rządzących miała ona zapewnić łatwy dostęp do autobusów dla mieszkańców wsi i małych miejscowości. Były premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki zaproponował podwyższenie progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 200 tysięcy złotych. To znaczy do zarobków w skali roku w wysokości do 200 tysięcy złotych stawka PIT wynosiłaby 12%, a powyżej 200 tysięcy 32%.
5: Konkretna ulga dla tych wszystkich, którzy tutaj pracują, dla inżynierów, dla informatyków, dla specjalistów, dla tych, którzy zarabiają więcej powyżej 12 tysięcy złotych. Jak ktoś zarabia 15 tysięcy złotych, ma netto w kieszeni rocznie około 6 tysięcy złotych przy naszej propozycji. Jak ktoś zarabia rocznie 180 tysięcy złotych, netto ma nawet 11-12 tysięcy złotych w kieszeni.
0: tym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową za dochód w skali roku w wysokości do 130 tysięcy złotych. Podatnicy mają zapłacić podatek PIT w wysokości 12%. Za dochód od 130 do 150 tysięcy 24%, a zarobek powyżej 150 tysięcy ma być opodatkowany stawką 32%. Podwyższony zostanie CIT i danina solidarnościowa. W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, przekazało w oświadczeniu ministerstwo. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen.
1: Prognoza pogody.
0: W Polsce pogoda umiarkowana. W Warszawie do 26 stopni, w Krakowie do 24, we Wrocławiu do 27, a w Białymstoku do 25. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Jej rywalka Jelena Rybakina skraczowała przy wyniku 4-1 dla Polki. Rozegrano tylko 5 gemów. Trwało to 31 minut. Reprezentantka Kazachstanu odniosła kontuzję i skorzystała z przerwy medycznej. Wróciła, ale tylko na jeden serwis, po czym poddała mecz. Dla Igi Świątek to okazja do drugiego finału z rzędu, bo przecież wygrała Toronto, a teraz ma okazję obronić tytuł z Ohio. Iga Świątek napisała po tym meczu na swoim Instagramie: życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia, oznaczając Rybakinę. Do tego wrzuciła wspólne zdjęcie po meczu, na którym pociesza swoją rywalkę. Iga Świątek, no oczywiście ten mecz inny niż wiele, kreczy zawodniczki rywalki, ale przy tym prowadzeniu 4-1 i przy 40-15, bo w takim momencie był ten szósty gem, widać było, że Iga naprawdę gra swój fantastyczny tenis, taki, który oglądamy już przez cały turniej Toronto i teraz w Cincinnati, a więc aby do finału, a teraz jej rywalką w półfinale będzie Jessica Pegula. Mecz jutro, godziny jeszcze nie podano, natomiast Hubert Hurkacz wygrał swój pierwszy mecz w turnieju tenisa ATP Challenger Tour w meksykańskim Cancun. Polak pokonał Portugalczyka Enrique Roche 2-1 w setach i awansował do ćwierćfinału. Nie był to łatwy mecz, ale Hubert też pokazuje naprawdę moc. Na tym etapie jego rywalem będzie Rosjanin Roman Safiulin, który wyeliminował, pokonał Szwajcara legendę Stana Wawrinkę. Ostre strzelanie polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów w piłce nożnej. Jagiellonia zwyciężyła gruzińską Iberię Tbilisi 4-0. Zaczął strzelać Imas, oczywiście do bramki, skutecznie, a skończył Lozano. Lech Poznań rozgromił FC Thun ze Szwajcarii 7-0. Tu Walemark strzela 2 gole, a reszta łupów rozłożyła się po innych zawodników Lecha, więc nie było hat-tricka ani właśnie jakichś spektakularnych, ale wynik bardzo spektakularny, naprawdę. Górnik Zabrze bardzo postawił się i zagrał naprawdę dobry mecz z utytułowanym AS Monaco, przegrywając 2-3. Goście z Monte Carlo prowadzili 2-0. Był gol kontaktowy dla Zabrze.

0: Jak? Dobry wynik Krakowa, który zremisował w Splicie z Hajdukiem 2-2, strzelając gola w 95 minucie. Diaby Fadiga dał nadzieję na rewanż. Wcześniej 2-1 prowadzili Chorwaci, ale od 55 minuty grali w dziesiątkę. Po czerwonej kartce, którą ujrzał Paja City. No więc te rewanże naprawdę zapowiadają się niezwykle interesująco, a sport po godzinie 9 również. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Hands up in the air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
4: I słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 8:16.
5: Kto tam?
6: Byliśmy umówieni na rozmowę.
5: Zapraszam na wywiad Wnet.
7: Wywiad Wnet.
4: A gościem Poranka Wnet dzisiaj dr Piotr Witczak, zajmujący się medycyną naturalną. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry Państwu, ukłaniam się.
4: No ile dobrze przedstawiłem, a wszystko, jeżeli chodzi o naszą rozmowę w kontekście wczorajszej decyzji pana prezydenta. Trzy ustawy padły na stół, no i jedna budzi duże wątpliwości, duże konferencje, duże kontrowersje i wobec tej ustawy pan prezydent użył takiego wyjścia, no trochę salomonowego, bo nie podpisał, ale wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, chodzi o tak zwany lex szarlatan. I co jest ciekawe, to się rzadko ostatnio zdarza w polskiej debacie publicznej, w szczególności tej, która toczy się w mediach społecznościowych. Instytut Res Futura obliczył, jaka jest reakcja użytkowników platformy X na tą decyzję pana prezydenta. Jest równo pół na pół. 50% pochwala decyzję, 50% krytykuje tą decyzję. Zacznijmy od tego, jak pan odebrał samą ustawę i czy tego typu ustawa, bo pan prezydent powiedział, że ona jest potrzebna, czy pana zdaniem jest potrzebna, żeby silniej ścigać tych, którzy szkodzą i chronić pacjentów, tylko nie w sposób zapisany przez rząd. A jakie jest pańskie stanowisko w tej sprawie?
8: Ja uważam osobiście, że ta ustawa jest skandaliczna, łamie wszelkie reguły państwa prawa. Obecnie dysponujemy prawem, które umożliwia skuteczne karanie szarlatanów, oszustów. Oczywiście można by to prawo optymalizować. Jest niedoskonałe, zresztą procesy są sądowe bardzo długie. Natomiast nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której pewien urzędnik jednoosobowo podejmuje decyzje bardzo poważne, wysokie kary administracyjne, blokowanie stron bez prawomocnego wyroku sądu i sprawiedliwego procesu. To jest pogwałcenie konstytucji, to rodzi podejrzenia, że mogą być przypadki niesłusznego skazania wielu osób, które prowadzą uczciwy biznes, które pomagają ludziom. Oczywiście można się
4: odwoływać. Ale w którym momencie jest tak, że ktoś pomaga ludziom, w którym jest, że ich mami, kiedy można było się wsłuchać w uzasadnienie prezydenta Karola Nawrockiego, który tłumaczył, dlaczego taka, a nie inna decyzja, no to mówił, że nie ma zgody na tych, którzy odciągają chorych od leczenia zgodnego z zasadami nauki, którzy od tych, którzy mówią, nie idź do lekarza, ja cię wyleczę innymi sposobami. Czy takie postawienie sprawy jest dla pana zaakceptowane, że to jest ta granica, której się nie przekracza?
8: Powinny być odpowiednie regulaminy. Zresztą sam prowadzę praktykę dietetyczną i mam odpowiednie regulaminy na swojej stronie. Oczywiście pacjent powinien być poinformowany o tym, że dane procedury nie mają wystarczających dowodów naukowych na skuteczność i bezpieczeństwo, że pacjent nie powinien rezygnować z aktualnego leczenia czy kontaktu z lekarzem prowadzącym. I tak to funkcjonuje, takie regulaminy są powszechne i ja tego przestrzegałem. Przestrzegało to też wielu innych osób, które zajmują się tak zwaną medycyną komplementarną, niekonwencjonalną i to funkcjonowało. Nie możemy traktować pacjentów, obywateli, jak małe dzieci.

0: po prostu musi być jednoznaczna informacja dla pacjenta. Pacjent powinien być jakby świadomy tego, do czego przystępuje i wtedy jest to zgodne z obecnym prawem i zdrowym rozsądkiem. Cała reszta, czyli sugerowanie, że ktoś, kto nie podejmuje, czy ktoś ma praktykę niezgodną z aktualną wiedzą medyczną, jest z góry szkodliwe czy niebezpieczne, jest czymś niesprawiedliwym, bo jest wielu osób, które, korzystają z takich praktyk i mają bardzo dobre efekty. Zresztą sam jestem przykładem osoby, wobec której było takie postępowanie. Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie, które zostało umorzone, ale to odbyło się w bardzo konkretny sposób, czyli prokuratura przesłuchała moich pacjentów, przesłuchała mnie, zabezpieczyła moje nośniki danych, więc rzetelnie zweryfikowała, na ile dana praktyka jest skuteczna i bezpieczna. Natomiast Rzecznik Praw Pacjenta i też sądy, tym administracyjne, posługują się tym nieprecyzyjnym terminem aktualnej wiedzy medycznej, która po prostu może sugerować coś jako niebezpieczne czy szkodliwe, tylko dlatego, że nie ma wystarczających dowodów naukowych. Więc to jest niesprawiedliwe.
1: A ta ustawa, którą proponował rząd, bo decyzja pana prezydenta spotkała się z silnym atakiem rządzących, szczególnie aktywny w tej sprawie okazał się Jarosław Sikorski, raczej nieobecny w ostatnich dniach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale decyzja prezydenta rzeczywiście spowodowała wybuch na platformie X Radosława Sikorskiego, który napisał między innymi tak: pan prezydent po stronie szarlatanów, ciekawe czy swoją rodzinę będzie leczył egzorcyzmami i salcesonem. To jeden z kilku, dwóch, trzech wpisów, które po takim dłuższym okresie milczenia pojawiły się na profilu w mediach społecznościowych pana ministra.
0: Ja zachęcam wszystkich, którzy czytają tego typu opinie, słuchają takich opinii, żeby zapoznali się przede wszystkim dokładnie, wnikliwie z zapisami ustawy, albo chociaż uzasadnieniem prezydenta Karola Nawrockiego, który dosyć obszernie i tak bardzo mocno skomentował wadliwość zapisów tej ustawy. Tak naprawdę z tego uzasadnienia pana prezydenta powinno wynikać weto, a nie skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Chociaż trzeba powiedzieć, że bez podpisu, bo to też są dwie ścieżki. Prezydent może podpisać i ustawa wchodzi w życie i skierować następczo do Trybunału, a może nie podpisać, ustawa nie wchodzi w życie i wysłać do Trybunału, gdzie sprawa może się toczyć miesiącami, czasami i latami. I ten drugi wariant wybrał pan prezydent, czyli to jakby mocniejsze odesłanie do Trybunału, bo bez podpisu.
0: Tak, to jest tak zwana kontrola prewencyjna. Natomiast pan prezydent zwrócił uwagę właśnie, że może dojść do skazania osoby bez prawomocnego wyroku sądu, bez możliwości sprawiedliwego procesu, że jest to jednoosobowa decyzja urzędnika, który nie musi posługiwać się opiniami niezależnych ekspertów. No to też pan prezydent zwrócił uwagę, że są to kary nieproporcjonalne często, tam do 1 000 000 złotych nakładane wielokrotnie, że można zablokować strony internetowe i to, co jest ważne, o czym opinia publiczna w większości przypadków nie wie, są tam zaszyte przepisy dotyczące cenzury prewencyjnej, czyli możliwości cenzurowania praktycznie wszystkiego, co jest niezgodne z tak zwaną aktualną wiedzą medyczną. A co jest aktualną wiedzą medyczną we współczesnej medycynie? Aktualna wiedza medyczna jest tworzona przez zespoły ekspertów, towarzystwa naukowe, które są zależne od przemysłu, mają szerokie konflikty interesu. Aktualna wiedza medyczna to są nawet opinie pewnych prominentnych ekspertów, którzy współpracują z rządem. Przypominam czasy pandemiczne, pandemii COVID, gdzie pan profesor Horban jako główny doradca rządu mówił coś, co było absolutnie niezgodne z rzeczywistością, czyli na przykład powiedział, że osoby, które są zaszczepione przeciwko COVID, nie zarażają innych, bo ta szczepionka chroni przed transmisją w 100%, no co było absurde. Natomiast to było tak zwaną aktualną wiedzą medyczną. Gdyby w tamtych warunkach funkcjonowała ustawa tak zwana lex szarlatan, to rzecznik praw pacjenta mógłby po prostu karać wszelkie słowa sprzeciwu naukowców, nawet tych prominentnych, czy nawet osoby, które powołują się na dane naukowe, bo przecież rzecznik praw pacjenta współpracuje z rządem. Znaczy on będzie prezentował zapewne linię rządową, więc to jest absurd. Podobnie było z maseczkami. Pamiętamy, że pan minister Szumowski mówił początkowo, że maseczki nie działają, po co je w ogóle nosimy. To była tak zwana aktualna wiedza medyczna. Później pomagały tylko jakieś chusty, szaliki i ktoś, kto podważał tego typu zalecenia, też mógłby się spotkać z represjami z
1: Rzecznika Praw Pacjenta. Tylko, bo pamiętam tamtą dyskusję, rzeczywiście chyba tutaj nawet nie było zmiany, bo było tak, przynajmniej tak mówił pan minister Szumowski, że chusteczki nie, maseczki na usta nie powodują, że człowiek się nie zarazi, tylko że jak jest chory, to mniej kicha, mniej kaszle, a tego typu zarazki jak grypa czy koronawirusy się przenoszą taką kropelką, więc jak ktoś jest chory i ma maseczkę, to mniej rozsiewa. Jeżeli wirusa jest mało, to raczej można, to nie pomaga, a raczej może zaszkodzić. Znaczy maseczka, jak jest dużo chorych, no to wtedy trzeba to wypośrodkować, czy być może nie jest tak lepiej, żeby ktoś nosił maseczkę wtedy, jak kichnie, kaszle, to jest mniejsza szansa, że zarazi, i taka była wiedza medyczna wówczas, tylko chodziło, jak rozumiem, o skalę ilości osób potencjalnie chorych, że jak ich jest bardzo dużo, wtedy być może maseczki mają sens, jak ich jest mało, to sensu nie mają.
0: Opierajmy się na dowodach naukowych, bo są już metaanalizy badań, które wskazują, że skuteczność maseczek, nawet mówimy o maseczkach chirurgicznych, i mówię o chustach i szalikach, jest wątpliwa. To są wysokiej jakości badania. Zresztą pan profesor Kuna w wywiadzie z redaktorem Rymanowskim na Polsat News powoływał się na tą metaanalizę. To jest ponad kilkadziesiąt badań, które wskazywały, że wątpliwość jest skuteczna i można możliwe skutki.
1: Po to się jedno świat przy operacji, żeby chirurg nie nakichał do otwartej rany, tak? No bo to nie pomaga, prawda?
0: To niestety nie jest takie proste. Nawet są, to może zaskoczę państwa, ale są też i dowody naukowe wskazujące właśnie, że operacje, że stosowanie maseczki w trakcie zabiegów operacyjnych nie stosuje się tylko po to, żeby chronić przed zakażeniem, głównie przed zakażeniem rany, tylko właśnie po to, żeby nie doszło do przedostania się płynów ustrojowych na przykład, albo żeby żeby pacjent, czyli osoba, która prowadzi zabieg, nie została zanieczyszczona właśnie tym materiałem.
1: No właśnie, pacjent nie prowadzi zabiegu, pacjent jest osobą, na którą się zabieg przeprowadza.
0: Tak, pacjent z osobą, która się zaprowadza, ale może być sytuacja, w której na przykład dojdzie do pobrudzenia osoby, która prowadzi taki zabieg przez płyny ustrojowe pacjenta, który jest operowany. Więc jakby to jest główna przyczyna noszenia maseczek, o czym wiele osób nie wie. Po prostu mówi się wprost, że to jest takie oczywiste, że maseczka jest w czasie zabiegu po to, żeby chronić przed zakażeniem czy bakteryjnym, czy wirusowym rany osoby operowanej. Naprawdę warto zwrócić uwagę na literaturę naukową w tym zakresie.
1: Pewnie są różne opracowania naukowe, jak to w nauce. Na tym polega tam nauka zachodnia od wschodniej, no bo wschodniej, tam gdzie był marksizm, tam była doktryna i już jakby, jeżeli coś było niezgodne z doktryną Łysenki na przykład, to już nie było naukowe. Ta zachodnia nauka, która się od Arystotelesa wywodzi, no podkreśla właśnie ten konflikt, że jeden powie tak, drugi powie tak, a potem się ustala, co jest najbardziej zgodne z rzeczywistością, i na tym polega postęp naukowy. Właśnie pytanie, czy nie jest tak, że tutaj też o postęp naukowy chodzi, że summa summarum w całym tym sporze chodzi o to, że żeby podważyć wiedzę medyczną, żeby uznać, że jednak nie lekarze, nie szpital, ale albo dietetyk, albo medycyna naturalna, albo szeptucha, która wyleczy na przykład.
0: Pan redaktor wspomniał bardzo ważną kwestię, czyli właśnie wolność wymiany myśli, swobodę dyskusji publicznej, czyli debatę naukową, którą próbuje się wygasić. Zresztą takie bardzo mocne próby były już w trakcie pandemii COVID, ale właśnie ta ustawa niestety ma zaszyte przepisy, które umożliwiają tą cenzurę prewencyjną, czyli stwierdzenie, że coś jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. I tylko wspomnę, jeszcze raz przypomnę o tym, że chodzi po prostu o sam fakt, że brakuje wystarczających dowodów naukowych. A przecież jeśli odkrywamy, jeśli nie mamy wystarczających dowodów naukowych, to już wystarczy to do tego, żeby uznać, że jest to niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. A przecież w ogóle przełom w medycynie, czy pewne innowacyjne rozwiązania właśnie na tym polegały, że podważano aktualny konsensus medyczny, no i wtedy rzeczywiście ten postęp naukowy był.
1: I o tym mówił prezydent, że ta ustawa mogłaby zagrażać wolności naukowej, a bez tej wolności nie ma także postępu w medycynie, który no, chcąc nie chcąc, pewnie części może podważać, ale jak się popatrzy na długość życia, to jednak ten postęp w medycynie jest wyraźnie widoczny w tym, jak długo funkcjonujemy na tym świecie.
0: Długość życia się wydłuża, to prawda, niestety rośnie liczba chorób przewlekłych, więc my żyjemy coraz dłużej, ale niestety w coraz gorszym stanie zdrowia. I to nie nazwam tego idealnym postępem naukowym. To wymaga moim zdaniem właśnie odpowiednich rozwiązań. Natomiast podam przykład. Wykazanie, że palenie powoduje raka płuc, trwało wiele lat. Dlatego, że lobby przemysłu tytoniowego usilnie blokowało tego typu informacje. I wyobraźmy sobie, gdyby na całym świecie obowiązywał lek czarlatan, to tak naprawdę naukowcy nawet baliby się podważać oficjalny konsensus, no baliby się kary o natychmiastowej wykonalności, którą umożliwia właśnie ta ustawa. Więc no to jest absurdalne. Decyzja prezydenta powinna być jeszcze bardziej stanowcza, czyli jednoznaczne weto, ale dobre i to. Teraz czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą opinie wielu konstytucjonalistów i też opinie Ordo Iuris wskazywały właśnie na taką rażącą niezgodność z zapisami Konstytucji. Kilku artykułów, to nie jest tak, że to jest jakiś jeden zapis. To sam pomysł na taką ustawę świadczy o takiej może chciwości troszkę, czy takiej chęci przejęcia władzy. Nie tworzy się w ten sposób przepisów. Walka z oszustami nie powinna polegać na tym, że jedno bezprawie zwalcza się innym bezprawiem, o czym też wspomniał prezydent Karol Nawrocki w tym uzasadnieniu. Sama decyzja praktyk pseudomedycznych, która pojawia się w tej ustawie, jest no co najmniej kontrowersyjna, dlatego że tam jest takie wskazanie, że każda praktyką medyczną nazywamy interwencję, która, uwaga, stwarza ryzyko roztroju zdrowia. No która interwencja nie stwarza ryzyka roztroju zdrowia? Każdy lek ma skutki uboczne, więc tak naprawdę po tą definicję może podlegać wszystko. I tylko rzecznik praw pacjenta będzie sobie decydował, co jest, co nie jest, a niestety mamy silne podejrzenia, że rzecznik praw pacjenta jednak jest pod wpływem, nawet może nie bezpośrednio, ale pośrednio, lobby przemysłu farmaceutycznego.
1: No to zaprosimy przedstawicieli rzecznika praw pacjenta, zresztą mieliśmy taki kontakt, to teraz też zapytamy, czy są, czy nie są, jeśli tak, to w jakim zakresie. Ale też na rzecznika wskazał pan prezydent, bo pan prezydent złożył własne propozycje ustawowe w tym zakresie. Też podkreślając, że będzie chciał włączyć rzecznika praw pacjenta. Zresztą to też chwalił w ten proces ewentualnie dowodzenia, czy ktoś jest szarlatanem i szkodzi, czy pomaga.
0: Tak, no tak, własna inicjatywa legislacyjna pana prezydenta Karola Nawrockiego to też jest dobry ruch, który, no bo rzeczywiście opór establishmentu medycznego był bardzo duży. Organizacje pacjenckie, które niestety są też pod wpływem lobby i przemysłu, otrzymują finansowanie od przemysłu, więc to też nie jest takie bezstronne, te organizacje pacjenckie. Ale mieliśmy też szereg apeli lekarzy, medyków, ekspertów o to, żeby prezydent podpisał tę ustawę. Więc ten establishment medyczny dosyć silnie naciskał na prezydenta, był też duży opór opinii społecznej z drugiej strony, więc to nie była prosta decyzja, ale sądzę, że skierowanie tego do Trybunału Konstytucyjnego i własna inicjatywa ustawodawcza to był taki właśnie ruch, który miał mimo wszystko w jakiś tam sposób załagodzić tą decyzję prezydenta, ale widzimy, jaki hejt na pana prezydenta się wylał po tej decyzji, więc i tak to chyba nie miało większego znaczenia. A samo uzasadnienie prezydenta, jeszcze raz zachęcam do jego wysłuchania, jest na tyle mocne, że to naprawdę nadawało się na weto. W ten sposób przepisów się nie tworzy. Albo jesteśmy państwem prawa i przestrzegamy konstytucji, albo uprawiamy samowolkę.
1: I w tej chwili rzeczywiście rząd chciał, bo też było tutaj stanowisko krytyczne polskich przedsiębiorców, że to były ustawy, które rzeczywiście mogłyby bardzo mocno zaszkodzić tym, którzy no, z medycyną mają jakiś pośredni wpływ, jak na przykład firmy zielarskie chociażby.
0: Tak, no to jest zagrożenie dla działalności gospodarczej, dlatego że jest to ten reguł natychmiastowej wykonalności zgodnie z tą ustawą. I jest to naprawdę ogromny biznes w Polsce. I to nie tylko biznes tak zwany, który się uważa, że żeruje na zdrowiu i życiu pacjentów. Jest mnóstwo działających firm, firm i osób, które pomagają pacjentom. Zresztą sama popularność medycyny tak zwanej niekonwencjonalnej, medycyny komplementarnej rośnie coraz bardziej, dlatego że medycyna mainstreamowa jest niewydolna. A poza tym w obecnym świecie, gdzie mamy dostęp do opinii publicznej, gdzie tak naprawdę każdy może zweryfikować opinię, gdzie wszelkie jakieś niedoskonałości czy błędy są szybko nagłaśniane, to tak naprawdę taki szarlatan nie ma łatwego życia. Więc tym bardziej należy to podkreślić, że taki ten hejt, taka nagonka na medycynę niekonwencjonalną jest też w dużej stopniu sterowana przez pewne lobby. Robi się takie bardzo emocjonalne materiały, żeby wykazać taką rzekomo wielką skalę tego zjawiska. A przypomnę tutaj też odkrycia, ustalenia pana mecenasa Teteli, który zapytał Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, na jakiej podstawie analiz ta ustawa powstała. Czy tam jacy eksperci pracowali nad tą ustawą? Czy byli to eksperci niezależni, czy jednak zależni od przemysłu? Czy właśnie przeprowadzono analizy wskazujące na jakąś szeroką skalę zjawiska? Ile osób jest poszkodowanych? Czy rzeczywiście jest to takie kluczowe w tym momencie? I reakcje polityków, w tym pana premiera Donalda Tuska na decyzję prezydenta, jest w moim odczuciu dosyć znamienna. To znaczy ustawa, która zajmuje się jakimiś tam szarlatanami, którzy tak naprawdę nie mają większego wpływu na funkcjonowanie państwa, stała się jakimś takim obiektem ogromnej dyskusji. I rzucanie hasłami, że pan prezydent zablokował ochronę pacjentów przed szarlatanami, pomijając kwestię tej cenzury, pomijając kwestię łamania konstytucji, jest po prostu czystą propagandą. I te 50% osób, jak pan wskazał na te statystyki, 50% osób, które jakby nie popierają decyzji prezydenta, w większości nie zdaje sobie z tego sprawy. Jakie tam są przepisy?
1: I jak i to faktycznie ta ustawa wyglądała? Zresztą, jeżeli ktoś ma wątpliwości, zachęcamy, żeby tę ustawę po prostu przeczytał. I też mamy nadzieję, że uważnie ją przeczyta Trybunał Konstytucyjny, chociaż jest pytanie już polityczno-prawne, czy decyzję Trybunału uzna rząd, bo ma z tym kłopot. A cóż, a my stawiamy kropkę, ja już raz kichnąłem, więc obawiam się, że dalej tak będę o tych chorobach rozmawiać, to Bóg wie, jak to się skończy. Doktor Piotr Witczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Na zdrowie życzę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. No, oczywiście kwestie ochrony zdrowia i kwestie tego, jak kształtować prawnie, będziemy wracać, bo będzie ustawa prezydenta, więc jeszcze będzie okazja porozmawiać, a my za chwilę wrócimy do tradycyjnej chlebowości, czyli o tym, jak markę polską rozumie rząd. Za chwilę kolejny gość, ale najpierw zespół T-Love.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: A w naszym studiu osoba, która wywołała najnowszą burzę polityczną, ekspert Instytutu Sobieskiego, Sebastian Meinc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Osoba, która wzięła na warsztat raport Portret Polaków Własny, no i pokazała, że to może nie jest najlepszy raport ekspercki w historii polskich działań, polskich think tanków. Zacznijmy od początku historii. Kiedy pan uznał, że warto jednak po ten raport, który tak przeszedł echem, bo jego publikacja była ładnych kilkanaście miesięcy temu, czy kilka miesięcy temu, jednak warto go przeczytać?
2: To się zaczęło wszystko tak naprawdę od wpisu na X-ie pana redaktora Maciejewskiego, który przedwczoraj wieczorem w czterech wpisach komentował działania pani minister Mróz-Gorgoń. I on tam przywołał raport. Ja mam taką przypadłość, tak ktoś śledzi mojego X-a, to już wie, że jak ktoś gdzieś przywołuje raporty czy jakieś publikacje, to ja mam tak zawsze taką wewnętrzny imperatyw, żeby po nie sięgnąć i przejrzeć. I ja ten raport przeczytałem i nawet skomentowałem pod wpisem pana redaktora jakimiś fragmentami. Natomiast potem przeczytałem go na spokojnie jeszcze raz, a potem jeszcze raz. To nie jest długi raport, bo 26 stron.
1: Ale jak wycisnąć, to chyba będzie mniej.
2: No tak. No i po tej trzeciej lekturze stwierdziłem, że... No nie, znaczy, że ten raport zasługuje ewidentnie na to, żeby być raportem powszechnie znanym. I ja chciałem bardzo podziękować mediom przede wszystkim za to, że podjęliście państwo w ogóle ten temat, ale też wszystkim użytkownikom Platformy X, którzy w sposób dla mnie dość zaskakujący masowo zaczęli podawać to, co napisałem.
1: A kiedy pan czytał ten raport pierwszy, drugi, trzeci raz, to robiło wrażenie, że coś takiego można było opublikować i to... Opublikować to jeszcze dojdziemy ze stroną tytułową, która no, nosi, aż przeklikam, bo mam to na komputerze otwartym sobą, z adnotacją Ministerstwo Sportu i Turystyki i z orzełkiem ministerstwa.
2: Ja byłem zszokowany, jak to zobaczyłem. I byłem zszokowany z kilku powodów. Ja się kiedyś zawodowo zajmowałem nadzorem nad badaniami jakościowymi, nad badaniami marketingowymi w jednej z firm. I tego typu raporty, znaczy nie tego typu raporty, natomiast raporty z badań, regularnie dostawałem na biurko. Nigdy w życiu nie dostałem czegoś takiego i jako klient nigdy w życiu czegoś takiego nie zaakceptował. Z drugiej strony, jako ekspert think tanku też piszę raporty. Jestem przekonany, że gdybym ja tego typu raport wysłał do zarządu Instytutu Sobieskiego, to ten raport nigdy by nie ujrzał światła dziennego. Nikt by nigdy w życiu go nigdzie nie opublikował, a to nie są rzeczy, które są podbita autorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli de facto autorytetem państwa.
1: To od tego zacznijmy. To jest raport, to jest 26 stron z okładką włącznie, za które my zapłaciliśmy, czy za które zapłaciła pani profesor z własnej kieszeni, czy z kieszeni własnego think tanku? Co wiemy?
2: Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej kwestii, bo w zasadzie nic nie wiemy. W tym raporcie na drugiej stronie, na samym dole, jest przywołany numer umowy. Umowa z dnia 5 czerwca, jeśli się nie mylę, 2025 roku na realizację działania publicznego w zakresie marki Polska. I to jest umowa, która zgodnie też z przekazami medialnymi, które były wcześniej, została zawarta...
1: To już przeczytam. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Marka Polska pod strategia turystyczna dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy numer 2025-0014-1251 i dalej UDO z dnia 5 czerwca roku ubiegłego.
2: Dokładnie tak. I to jest umowa, która nie została zawarta z panią minister Mróz-Gorgoń. To nie jest umowa, która była zawarta z Fundacją Marka Polska Think Tank. To jest umowa, która zgodnie z tymi informacjami, które mamy, została zawarta ze Stowarzyszeniem Konferencji i Kongresy Polska. I wartość tego przedmiotu zamówienia, zgodnie z tym też, co było wtedy w doniesieniach prasowych, wynosiła 200 tysięcy złotych, zgodnie z oświadczeniem, które wczoraj wydało Ministerstwo Sportu i Turystyki. To jest, zdaje się, 170 tysięcy około, tam z jakąś końcówką. I teraz w ogóle sekwencja zdarzeń jest ciekawa, no bo ta umowa była zawarta 5 czerwca. Pan minister Rutnicki wczoraj był uprzejmy napisać, że on wtedy nie był ministrem. I to jest oczywiście prawda, że nie był wtedy ministrem. On został ministrem 24 lipca zeszłego roku, jeśli się nie mylę. Natomiast ciekawe jest to, że Fundacja Marka Polska Think Tank została założona, nawet sobie wynotowałem tutaj dokładnie, 6 sierpnia 2025 roku. I to jest fundacja, której prezesem była, lub nadal jest, w KRS-ie nadal jest, ale KRS, jak działa, wiemy, Pani minister Mróz-Gorgoń. I to jest też fundacja, która przy każdym wpisie Stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska była promowana jako ta, która realizuje de facto to zadanie. Pierwsze pytanie jest takie, kto i dlaczego założył tą fundację właśnie wtedy? Mówimy tutaj już
1: o tym, kiedy już podpisano umowę.
2: Po dwóch miesiącach.
1: Po dwóch miesiącach i rzeczywiście na stronie tytułowej jest Ministerstwo Sportu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Think Tank Marka Polska. Tak. Zresztą ciekawe, bo w tej radzie tego think tanku też są ciekawi ludzie.
2: Tak, to tam są znane nazwiska, szczególnie mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia, to są powszechnie znane tam.
1: Były prezydent Wrocławia.
2: Między innymi, jak również brat jednej z pań poseł.
1: Pan poseł Jachiryb, to jest brat.
2: Tak jest, z tego co wiem. Wydaje mi się, że brat. To brat. Ja znowu tak z przekazów medialnych mówię. Natomiast ta fundacja de facto została wtedy powołana. I jeśli państwo też wejdziecie sobie na profil na Facebooku tego Stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska, nie wiem, czy to jeszcze nie zostało usunięte, ja mam w razie czego screeny służę, to prawie każdy wpis, który dotyczył realizacji tego zadania, on przywoływał tą fundację, tak? Przywoływał panią minister, przywoływał tą fundację i też prawie każdy wpis był opatrzony informacją, że to jest działanie realizowane w ramach tego zlecenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki mówi, raport nie był częścią tego zlecenia. Wszystkie działania publiczne, takie publicity, jakbyśmy je nazwali, pani minister, ale też tego stowarzyszenia, raczej wskazywało na to, że ona to realizuje. No i na koniec jest produkt, na którym jest explicite, czyli bardzo literalnie napisany numer umowy, gdzie teraz nikt za to nie chce wziąć odpowiedzialności. No wszyscy mówią, to nie
1: jeszcze,
2: ja.
1: A prezentacja, bo po drodze była prezentacja na Akademii Leona 25
2: pani, listopada.
1: Tak, pani minister była łaska powiedzieć, że było tam pół świata akademickiego. O ile ja pamiętam, mamy w tej chwili w Polsce profesorów i doktorów habilitowanych 35 tysięcy. Nie było na tej sali 17,5 tysiąca osób, nie mówiąc o doktorach i ten, więc nie wiem, o co miała pani minister na myśli, że tam było pół świata akademickiego, ale był z kolei pan wiceminister Borys, wiceminister sportu i turystyki, osobą własną.
2: Tak, zresztą pan wiceminister, minister sportu i turystyki Piotr Borys na swoim profilu był uprzejmy zamieścić relacje z tego wydarzenia. Są tam również zdjęcia i tych zdjęć są cztery screeny. Na jednym z nich jest sala, która słucha tej prezentacji. Na jednym z nich jest pan minister, jak mówi. Oczywiście. Na jednym z nich jest takie, to się nazywa family photo. Czyli takie zdjęcie, wydaje mi się, że chyba wszystkich uczestników tego spotkania. Szanowni państwo, pół świata akademickiego, 28 osób, plus jedna osoba w tle, 29, zaokrąglimy 30. Nie 30 tysięcy, tylko 30 osób. Jak ktoś był kiedyś na kampusie ALK, to wie, że tam są też aule, a to ta prezentacja tego raportu miała miejsce w jednej z sal wykładowych, nawet nie na auli. Jest czwarty kafelek, który mówi wprost o raporcie, na którym jest kod QR, który jeszcze do wczoraj wieczorem prowadził do tego raportu, który potem pani minister Mróz-Gorgoń była uprzejma nazwać work in progress.
1: A właśnie, też co to znaczy? Co chciała wczoraj powiedzieć w mediach, w telewizji Polsat News pani minister? Bo chciała nas przekonać, że to nie było z pieniędzy publicznych, ten wytwór, do tego jeszcze przejdziemy, no oraz właśnie, że to jest dokument, który nie powinien nigdy użyć świata zielonego, bo to jest jakiś, jak rozumiem, skrypt, mówiąc językiem polskim, tak? Jakiś brudnopis to jest. Co to właśnie? Co chciała nam powiedzieć pani profesor wczoraj językiem ekspertów z think tanku?
2: Znaczy, ja myślę, że pani profesor sama powiedziała w tym wywiadzie, co chciała powiedzieć, co chciała zrobić, czyli chciała uruchomić wielką falę czy tsunami, tak? To jest cytat literalny z tego wywiadu. No i faktycznie uruchomiła, no ja tak naprawdę po ludzku współczuję pani minister dzisiaj, bo szanowni państwo, no zobaczmy, co się wczoraj wydarzyło. Ja ten mój wpis opublikowałem bladym świtem, tam 5:30 chyba. On potem zaczął rosnąć, zaczął się nieść, media go podchwyciły. Wydaje mi się, że po godzinie 15:00 opublikowano to oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, które w zasadzie de facto odcina się od tego raportu. Ono też na samym końcu mówi, że wykorzystanie logotypu Ministerstwa Sportu i Turystyki było bezprawne.
1: A czyli, że pani minister bezprawnie użyła, a to nie jest jakieś przestępstwo, przepraszam?
2: Ja nie jestem prawnikiem, natomiast z tego, co czytałem w mediach, niektórzy wskazują na to, że mogło dojść do przestępstwa. Zresztą z tego, co wiem, to też pan minister Błaszczak, ale też widziałem, że pan poseł Wipler złożyli, czy tam będą składać doniesienia do prokuratury w tej sprawie i to prokuratura powinna zbadać, no bo albo mamy przestępstwo, które polega de facto na oszustwie, czyli ktoś wykorzystuje logotyp instytucji publicznej w sposób nieuprawniony, albo mamy przestępstwo w postaci wyprodukowania za publiczne pieniądze raportu, który wszyscy widzieliśmy. Natomiast chciałem powiedzieć coś innego, że po tym oświadczeniu pani minister, nie wiem czy z własnej woli, czy została wysłana do mediów, do Polsatu, do pana redaktora. I zwróćcie państwo uwagę, że jedyny komentarz, jeśli widziałem, poza oczywiście ministrem Rutnickim, który no jest moim zdaniem też osobiście zaangażowany w tą sprawę, bo to de facto jego ministerstwo to zlecało, to był komentarz pana ministra Standerskiego, który mówił, że rzeczy, które wytworzyła sztuczna inteligencja, powinny być w odpowiedni sposób oznaczone. Nie wydaje mi się, żeby stanowisko zabrał rzecznik rządu, pan minister Szłapka. Nie wydaje mi się, żeby stanowisko zabrał pan premier, ale tego też bym nie oczekiwał. Natomiast fakt, że nikt z polityków Koalicji Obywatelskiej nie zabrał stanowiska, uważam, że pokazuje, w jakim miejscu osobiście jest dzisiaj pani profesor. I ja po ludzku absolutnie współczuję tej sytuacji.
1: Że wszyscy się od niej odwrócili, że nikt nie zamierza jej, czyli na razie, bronić, a samo ministerstwo się odcina od tej pracy. Do samej pracy teraz przejdźmy. Naszym gościem Sebastian Meinz, ekspert Instytutu Sobieskiego. Pani profesor powiedziała, to jest work in progress, czyli coś, co nie pójdzie, jakiś taki brudnopis, jeżeli dobrze tłumaczę, z korporacyjnego na polski. Przecież draft, już używając bardziej żargonowego słowa, nie powinno to trafić, ale podkreśla, że badania są prowadzone uczciwie, no AI tylko jakoś tam miało to markować. Jak to wygląda? To wygląda, że ktoś tu prowadził rzeczywiście uczciwe badania, tylko sztuczna inteligencja potem to jakoś wypaczyła, zamazała. Panie...
2: Moim zdaniem...
1: Niech pan powie, panie ekspercie.
2: Już mówię, jak ja to widzę. Zacznę po pierwsze od tego, że ja nie jestem socjologiem, w związku z czym nie jestem w stanie sam ocenić jakości przeprowadzonych badań jakościowych, badań socjologicznych. Natomiast ja wysłałem ten raport do ekspertów, którzy zajmują się badaniami jakościowymi. I zresztą ja też u siebie na profilu na X umieściłem komentarz z profilu socjolożki.pl na Instagramie. On jest prowadzony przez dwie panie socjolog, które przeczytały ten raport i wydały na jego temat, moim zdaniem, dość jednoznaczną opinię, jeśli chodzi o samą jakość badawczą, tak? To, co jest w samym raporcie, na co ja też zwracałem uwagę, no to po pierwsze jest to, że dochodzi do zadziwiającego mylenia różnych pojęć. Na samym początku jest mowa o 24 wywiadach pogłębionych, IDI, In-Depth Interviews. Potem jest mowa o 35 FGI, czyli Focus Group Interviews. Jest mowa o 7 warsztatach Design Thinking. Dalej w raporcie te liczby w magiczny sposób się zmieniają. Wydaje mi się, że tych wywiadów pogłębionych, o których jest mowa na początku, jest inna liczba, jeśli się zsumuje tych respondentów, którzy byli. Z 35 grup fokusowych robi się 35 uczestników grup fokusowych, no co jest zasadniczą różnicą, no bo mówimy nie o 35 grupach, tylko de facto o 4 lub 5, zależy jak ich tam podzielimy. Natomiast najciekawsza rzecz to jest z tymi warsztatami design thinking, które na początku jest mowa, że jest ich 7, potem jest wskazane 5 miast, a na końcu są 3. I teraz wydaje mi się, że jak patrzyłem jeszcze na ten profil tego stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska, to faktycznie tam są zdjęcia i relacje przynajmniej z 3 tych warsztatów design thinking. W związku z czym nie wiemy de facto, co było robione. Jest też wątek tego, że...
1: Ale to jest tak, że to może być, jak powiedziała pani profesor, halucynacja AI, że to AI zmieniało im tam liczby, ile zrobili warsztatów, ile było osób, czy to były grupy, czy osoby. Czy to jednak wskazuje, że być może no, te badania w ogóle jakoś nie były połączone z tym raportem?
2: Gdybym ja był klientem, który dostałby taki raport, i gdybym zobaczył, że w jednym miejscu jest napisane 35 grup fokusowych, a w drugim miejscu jest napisane 35 uczestników grup fokusowych, to ja bym za coś takiego nie zapłacił, bo w badaniach tego typu płaci się per grupa. W związku z czym albo płacimy za grup 4-5, albo za 35, tak? No to jest różnica siedmiokrotna. I to jest moim zdaniem jedna z rzeczy, która wymaga wyjaśnienia. Tak samo jest z tymi warsztatami design thinking. Ja nie kwestionuję tego, że pani profesor robiła badania, bo też widziałem komentarze gdzieś w sieci, to chyba na Facebooku czy na Instagramie, ludzi, którzy w nich brali udział. I ja nie wątpię w to, że te badania były, natomiast ja nie wiem i nikt nie wie dzisiaj, ile było tych grup, ile było wywiadów, kto brał w nich udział, ile było warsztatów design thinking, ilu było uczestników. I to jest pierwsze podstawowe pytanie, które warto zadać, bo od tego, ile tego było, zależy koszt. No pani profesor mówiła wczoraj też w sposób bardzo taki kwiecisty na temat tego, że zjechała pół Polski i że były to wielkie narodowe badania, tak, które były przeprowadzone. W samym raporcie te wielkie narodowe badania, tam chyba na przedostatniej stronie jest napisane, że w badaniach brał udział 59 respondentów. wydaje mi się, że wielkie narodowe badania w tym kontekście jest sformułowaniem nieco na wyrost.
1: To wróćmy do tego słowa, które użyła wczoraj pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Podkreślmy, sekretarz stanu, urzędnik wysokiego szczebla, jednego z najwyższych
2: szczebli. Naukowiec.
1: I naukowiec, w tej chwili pracująca w kancelarii premiera, właśnie marką polską się zajmująca. Czy to jest dokument work in progress, czy tam jest jakaś wartość w tym dokumencie? Czy ten dokument w pana ocenie zawiera jakiś rzeczywiście, to może jest niepoukładane, może jest do chaos, ale tam jest jakiś twórczy chaos, czy to jest chaos, z którego niewiele co wynika?
2: Jak zwróciłem uwagę opinii publicznej na ten dokument, to ja tam kilkukrotnie prosiłem o to, żeby ludzie sami do niego zajrzeli i sami go przeczytali. W mojej ocenie, ja nie jestem, tak jak mówię, nie jestem ekspertem od badań jakościowych, natomiast ja się specjalizuję w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach Polska-Niemcy, Polska-Stany Zjednoczone. Tam są wątki niemieckie. Na przykład jest tam powiedziane, że Niemcy, na przykład Niemcy, i to jest postawione w kontrze do tego, że u nas ta cała budowanie marki jest na smutno. Jako argument, dlaczego tak nie należy robić, jest wskazane, że Niemcy przecież nie budują marki swojego państwa na Holokauście. No. Szanowni Państwo, wartość takiej wypowiedzi jest żadna. To jest absolutny skandal, że w ogóle tego typu wypowiedź tam się znajduje. Jest też jakiś anegdotyczny dowód, że respondent rozmawiał z terapeutą swojego kolegi czy koleżanki i na tej podstawie wywodzi, że sposób budowania albo sposób relacji rodzinnych w Polsce i w Niemczech wygląda zupełnie inaczej. Wartość tego jest żadna. Natomiast wielu ekspertów od wczoraj zajmowało się tym raportem, ekspertów od sztucznej inteligencji, ekspertów od polityki publicznej, ekspertów od badań jakościowych, ekspertów od, turystyki, od budowania marek, od marketingu. Ja nie znalazłem ani jednej opinii, szanowni państwo, która byłaby w stanie powiedzieć, że tam jest jakakolwiek wartość w tym raporcie w dowolnym obszarze. Ja nie mówię o swoim obszarze, w tym, którym się zajmuję, nie ma. Żadna opinia, nie widziałem żadnej opinii poza opinią pani profesor, że tam jest jakakolwiek wartość.
1: Robiono testy, które wykazały, że ten dokument, który został zaprezentowany w obecności wiceministra z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki i z adnotacją do konkretnej umowy na badania dla konkretnego stowarzyszenia konferencje i kongresy w Polsce, że ten dokument jest w 81 lub 91% wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Narzuca się taki fakt, że ktoś wziął prawie 200 tysięcy, po czym napisał kilka zdań w otwartym, nieodpłatnym, dość słabym modelu językowym i jako pracę pokazał i zainkasował pieniądze?
2: Moim zdaniem tak. Znaczy mi się to narzuciło, bo zresztą te dane, które pan redaktor był uprzejmy przywołać, ja wrzuciłem ten raport do tych narzędzi. Tylko ja chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie chciałbym, żebyśmy przy okazji wylali dziecko z kąpielą, bo sztuczna inteligencja sama w sobie nie jest niczym złym. Korzystanie z narzędzi tego typu, skorzystanie z tych wielkich modeli językowych, ono jest coraz bardziej powszechne. I ja myślę, to też powiedziała wczoraj pani profesor, nie wiem, czy środowisko naukowe będzie zachwycone, ona powiedziała, że co drugi profesor wykorzystuje w ten sposób sztuczną inteligencję. No ja rozmawiałem z kilkoma pracownikami naukowymi od wczoraj, którzy do mnie pisali, dzwonili i wydaje mi się, że jednak nieco drugi. No ale wiemy, że te hiperbole w wypowiedziach pani minister są powszechne, tak, no tam u świata naukowego. Nie przywiązuje się do tego. Natomiast samo korzystanie z tego typu narzędzi nie jest niczym złym. Oczywiście to powinno być oznaczone, tak? Natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo osób, które zajmują się czy analizowaniem różnych rzeczy, czy przygotowaniem różnych raportów, z tego typu narzędzi korzysta i to jest okej. Natomiast to, co nie jest okej, to jest to, że ktoś korzysta z tego i wypuszcza coś bez czytania. A moim zdaniem do tego doszło tutaj.
1: A czyli, że ktoś powiedział, dobra, wklep to w któryś z bardzo popularnych modeli językowych, wypluliśmy, binduj, spinaj, wysyłaj.
2: Tak, i to jest jedna rzecz. I to moim zdaniem też pokazuje, to podważa rzetelność naukową pracownika naukowego, który jest na drugiej stronie tego raportu jako autor wskazany i koordynator merytoryczny. Druga rzecz jest taka, i to też jest bardzo ważne, szanowni państwo, że te narzędzia, które są dostępne publicznie, ja skorzystałem z dwóch, one nie gwarantują też tego, że to jest prawda, co my z nich widzimy. Tak, one wskazują na pewne rzeczy. To jest tak, że one mogą powiedzieć, czy on jest bliższy tym modelom AI, czy jest dalszy. Faktem jest oczywiście, że tego typu raporty, jeśli są pisane normalnie, tak jak zazwyczaj, nie tak jak ten raport, one często pokazują, że było wykorzystane AI, dlatego że język tego typu raportów to jest język w dużej mierze obojętny, bezosobowy, stara się być obiektywny. I często jest tak, że mimo, że jest to pisane nawet od początku do końca ręcznie, to tam wyjdzie jakiś element AI. Natomiast nie powinno wyjść tam 90% czy 80% to raz. A dwa, że ja specjalnie te screeny z tymi wynikami umieściłem na końcu tej nitki, bo moim zdaniem to nie jest kluczowe. Kluczowe jest to wszystko, co jest wcześniej. Tak? To wszystko, co jest w tym dokumencie. Pomieszanie z podplątaniem, przywoływanie złych danych, bibliografia, która wygląda tak, jak wygląda, przypisy, które się nie zgadzają.
1: Jeżeli to byłby dokument, jakiś draft, brudnopis, gdzie wrzucano pomysły, tak rozumiem, on nie jest do niczego pomocny, bo on sam okłamuje swoich odbiorców.
2: Moim zdaniem tak. Znaczy, ja nie rozumiem w ogóle tej linii obrony pani profesor. Znaczy, ja rozumiem, że ktoś musiał przyjąć linię obrony. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale tam na X wczoraj pojawiły się tego typu też wpisy.
1: Tylko, bo jeżeli brudnopis zawiera złe dane, fałszywe dane, tak. No to jak nad nim pracować?
2: Dokładnie. Znaczy, ja mówię, ja nie rozumiem tej linii obrony, bo ona, moim zdaniem, to się nie utrzyma, tak? No nie jesteśmy w stanie mówić, że to jest brudnopis, jeśli tam się dane nie zgadzają. No, ja też wskazałem tam chyba dwa przykłady. Jeden przykład dotyczył PKB Polski na podstawie danych Banku Światowego PKB per capita, gdzie w raporcie jest napisane, że w roku 2024 to PKB wynosiło między 17 a 18 tysięcy dolarów.
1: Chyba 25.
2: 25-100, tak? Po pierwsze, no co to znaczy między 17 a 18 tysięcy, szanowni państwo, jak ktoś korzysta z bazy danych Banku Światowego i tam jest konkretna, jedna liczba, a nie zakres. Po drugie, no między 17, 18 a 25, no jest dość duża różnica, tak? To jest raz, a dwa, że tam też jest przywołany na przykład dokument, to też wczoraj widziałem, to chyba pan redaktor w Kanale Zero, pan redaktor Słowik o tym mówił, dokument Doing Business, są takie raporty, które były wydawane też historycznie przez Bank Światowy, których wydawania zaprzestano w roku 2021 z uwagi na nieścisłości w raportach tam za dwa ostatnie lata. No i tam są tego typu rzeczy, które moim zdaniem z punktu widzenia nawet brudnopisu nie powinno się tam znaleźć, no bo przecież nikt normalnie by tego tam nie wpisał.
1: No bo jak ma brudnopis bazować na czymś, czego nie ma, prawda? Dokładnie. Na raportach, które nie istnieją. Konkluzja jest taka, że pani minister będzie pierwszym członkiem polskiego rządu, które z pracy zostało zwolnione przez sztuczną inteligencję?
2: No, ja widziałem takie wpisy.
1: To Łukasz Pawłowski, zdaje się, jako pierwszy.
2: Tak mi się wydaje, tak.
1: To zawarł.
2: Znaczy, moim zdaniem to jest dramat, tak? To, oczywiście na takiej płaszczyźnie politycznej to jest jakaś afera, ale to jest dramat, który się rozgrywa na wielu poziomach. To jest dramat wiarygodności osobistej pani profesor jako naukowca. To jest dramat wiarygodności państwa polskiego, w którym osoba, która ma zajmować się promocją marki Polska, jest pełnomocnikiem do spraw promocji marki Polska i mówi, że ona chce jednoczyć ludzi pod tą marką. No, no zjednoczyła, tak? No szanowni państwo, zjednoczyła wczoraj ludzi, bo jest też taka analiza Res Futury, która się pojawiła w sieci, 92% do 8%. 92% komentarzy negatywnych do 8% pozytywnych. Więc jesteśmy zjednoczeni wokół tej sprawy. Nie wiem, czy o to chodziło pani minister. To jest oczywiście dramat osobisty, to o czym mówiłem. To jest dramat polityczny, no bo teraz nikt się do tego nie przyznaje. Tak? No to jest tak, że jest raport, jest na nim logotyp, jest numer umowy, wiadomo, kiedy ta umowa była podpisana, wiadomo z kim. Jest różna sieć podmiotów powiązań, wszyscy mówią, to nie ja. No i na koniec dnia jest to też dla mnie, jako przedstawiciela środowiska think tanków przede wszystkim, jest to pewien dramat społeczny, bo ja się obawiam, że teraz pójdzie odium też powszechne, że te think tanki nic nie robią. Szanowni państwo, think tanki ciężko pracują. Są bardzo rzetelne think tanki po różnych stronach sceny politycznej, nie tylko po stronie konserwatywnej, też po stronie liberalnej. One oczywiście wymagają nadzoru, wymagają transparentności, natomiast tam się naprawdę odbywa rzetelna praca i te produkty wyglądają trochę inaczej. Mam nadzieję, że kiedyś mój raport stanie się tak popularny jak raport pani profesor.
1: No właśnie, to można powiedzieć, że pani profesor pewny sukces osiągnęła, bo rzeczywiście na budowania marki wczoraj nie wymieniłbym nazwiska i imienia pani profesor. Chyba pan również jeszcze wczoraj o godzinie 4, nie wiem, ale przedwczoraj to nie, a teraz wszyscy znają panią profesor Barbarę Mróz-Gorgoń.
2: No jest takie powiedzenie, nieważne czy dobrze, czy źle, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. Pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń tak jest powszechnie znana.
1: Przynajmniej na razie trafiła do powszechnej świadomości za sprawą Sebastiana Meńca, eksperta Instytutu Sobieskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, polecam się.
1: I tą bardzo ciekawą historią świecącą i o polskiej polityce, i o części polskich ekspertów świata naukowego. Mamy nadzieję, że to jest ta część znacznie, znacznie mniejsza. Kończymy Poranek Wnet. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Kijów apeluje o pociski do patriotów. Prezydent Zełenski mówi, że Ukraina jest gotowa je kupić. AI napisało raport za pełnomocnik rządu do spraw promocji Polski. Zawiera błędy i dziwne słowa. PiS składa zawiadomienie do CBA. Prezydent skierował ustawę o tzw. szarlatanach do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w nagraniu o problemach z obroną przed rakietami balistycznymi. Powiedział, że Kijów może kupić pociski do systemu Patriot od zaprzyjaźnionych państw. Największe problemy mamy z obroną przed rakietami balistycznymi. W ostatnim zmasowanym ataku zestrzeliliśmy 90% pocisków manewrujących, ale z balistycznymi jest znacznie gorzej. Potrzebujemy pocisków do systemów Patriot. Mogą je dostarczyć tylko nasi partnerzy. Zwracamy się do nich na wszelkich możliwych szczeblach. Mówimy nie o donacjach. Jesteśmy gotowi kupić broń.
2: Це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення.
0: Wczoraj Rosja dokonała zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 15 osób. Burza wokół raportu. Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbary Mróz-Gorgoń. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy złotych za jego przygotowanie, a podpisała się pod nim Mróz-Gorgoń. Problem w tym, że raport został napisany przez AI i zawiera wiele błędów, na przykład puste przypisy i nieprawidłową numerację. Po przypisie 9 jest 105, a po 149 1510. Opracowanie zawiera wiele zwrotów z anglicyzmami, na przykład głębokie zakorzenienie Polaków w historii sufferingu, syndrom impostora na poziomie narodowym, czy autentyczność jako wartość w erze fatigue konsumenckiej. W raporcie jest mowa o tradycyjnej chlebowatości Polaków, która zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej. Sprawę komentował na antenie Radia Wnet redaktor Krzysztof Ziemiec.
3: Jestem człowiekiem starej daty, poza wszystkim wychowany w szacunku do języka polskiego i staram się jak najmniej używać tego typu rzeczy, bo one po prostu język polski zaśmiecają. To jest nieładne, to jest nieatrakcyjne. Język angielski jest atrakcyjny, jak jest angielski, jak jest śpiewany czy mówiony przez prawdziwego, rodowitego Anglika. A my mamy swój piękny język, starajmy się to robić, a szczególnie w takich właśnie sytuacjach medialnych.
0: To był raport do użytku wewnętrznego. Nigdy nie powinien trafić do obiegu publicznego. Środki były przekazywane na badania, a raport był tylko ich podsumowaniem, powiedziała w Polsat News Barbara Mróz-Gorgoń.
4: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy AI. Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią, dlatego że na nich podstawie będziemy w tej chwili tworzyć strategię marki narodowej.
0: Kolejna afera w koalicji. 13 grudnia do promocji marki Polska Tusk wysłał osobę, która wygenerowała pełen błędów raport w AI i bez skrupułów zainkasowała 200 tysięcy złotych od Rutnickiego, napisał poseł PiS Mariusz Błaszczak. Dodał, że złoży zawiadomienie do CBA i prokuratury o zbadanie tej sprawy. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazywaną w mediach Lex Szarlatan. W nagraniu Nawrocki stwierdził, że ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed wyrokiem sądu. Według prezydenta rządzący niewłaściwie określili w ustawie, kto jest tak zwanym szarlatanem.
5: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Prezydent zaproponował swój projekt ustawy, tu cytat, przeciwko szarlatanom. Ponadto Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Według rządzących miała ona zapewnić łatwy dostęp do autobusów dla mieszkańców wsi i małych miejscowości.
1: Prognoza pogody.
0: Polsce pogoda umiarkowana. W Warszawie do 26 stopni, w Krakowie do 24, we Wrocławiu do 27, a w Białymstoku do 25. To były wiadomości. Za chwilę wiadomości sportowe, a po nich wiatrakowce.
1: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Jej rywalka Jelena Rybakina skraczowała przy wyniku 4-1 dla Polki. Reprezentantka Kazachstanu odniosła kontuzję, skorzystała z przerwy medycznej, wróciła, ale tylko na jeden serwis, po czym poddała mecz, który trwał 31 minut. Rozegrano 5 gemów. Właśnie tego szóstego już nie było. Iga przechodzi do półfinału. Widać, że forma, niezależnie od tego, jak przebiegał ten mecz, ale biorąc pod uwagę to, że Iga wygrała turniej w Toronto i teraz już jest w półfinale, też świadczy o dobrej formie. Oczywiście z szacunkiem dla Jeleny Rybakin, która po prostu tego meczu nie mogła kontynuować. Zresztą Iga na swoim Instagramie napisała: życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. I wstawiła wspólne zdjęcie po meczu, gdy pocieszała Jelenę Rybakinę. Teraz w półfinale Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą. Mecz jutro, godziny jeszcze nie podano. Tymczasem Hubert Hurkacz wygrał swój pierwszy mecz w turnieju ATP Challenger Tour w meksykańskim Cancun. Polak pokonał Portugalczyka Enrique Roche 2-1 w setach i awansował do ćwierćfinału. Na tym etapie jego rywalem będzie Rosjanin Roman Safiulin, który wcześniej wyeliminował legendarnego Stana Wawrinkę. Tymczasem ostre strzelanie polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów w piłce nożnej. Jagiellonia zwyciężyła gruzińską drużynę Iberia Tbilisi 4-0. Lech Poznań rozgromił FC Thun ze Szwajcarii 7-0. Tutaj Walmark strzelił 2 gole, a reszta bramek rozłożyła się na poszczególnych innych zawodników. Hat-tricka nie było, ale wynik naprawdę imponujący. Górnik Zabrze przeciwstawił się utytułowanemu AS Monaco. Przegrał, ale tylko 2-3. Goście z Monte Carlo prowadzili już 2-0. Był gol kontaktowy Prokopa. 5 minut później znowu ekipa z Prowansji wychodzi na dwubramkowe prowadzenie i jeszcze gol dla Górnika Lisset, kończy się 2-3 i kto wie, czy Górnik no nie sprawi niespodzianki w rewanżu na Stade Louis II, bo w tym pięknym, takim naprawdę malowniczym miejscu ten stadion pośród budynków wkomponowany w panoramę właśnie wspaniałego Monte Carlo może być miejscem niespodzianki. Dlaczego nie? No i teraz jeszcze Raków Częstochowa, który zremisował w Splicie z Hajdukiem 2-2, strzelając gola w 95 minucie. Jego autorem Diabifa Diga, który ten gol też na pewno dał nadzieję na rewanż. Wcześniej 2-1 prowadzili Chorwaci, ale w 55 minucie czerwoną kartkę ujrzał Pajaziti. Grali więc w dziesiątkę prawie całą drugą połowę. No i mimo wszystko naprawdę korzystny wynik dla Rakowa Częstochowa. Tymczasem piąta kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy rozpocznie się dziś od Derbów Krakowa. O godzinie 20.30 na stadionie przy ulicy Kałuży Krakowia zmierzy się z Wieczystą Kraków. No, na tym etapie rozgrywek to pierwsze historyczne derby. Oczywiście Wieczysta jest absolutnym beniaminkiem ekstraklasy. Natomiast też ciekawe mecze w sobotę o 14.45 Korona Kielce Motor Lublin, o 17.30 Piast Gliwice Legia Warszawa, 20.15 Śląsk Wrocław Widzew Łódź. No i także Ekstraliga Żużlowa, początek ostatniej fazy zasadniczej żużlowej, spotkania lidera z ostatnią ekipą we Wrocławiu, a dziś też mecz, którego stawką jest awans do play-off. Do Grudziądza przyjeżdża wicemistrz Polski. Reasumując, o godzinie 18.00 Betard Sparta Wrocław zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa, godzina 20.30 GKM Grudziądz Motor Lublin. Tak wygląda właśnie rozkład jazdy w Ekstraklasie i w Ekstralidze Żużlowej. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną

0: Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie z panem wiceprezesem Zbigniew Zieliński. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No i jak się pan czuje dzisiaj?
2: Panie Konradzie, panie prezesie, czuję się doskonale. Pogoda jest świetna, zbliża się referendum w Warszawie. Bardzo mnie to interesuje.
1: Ale nie będzie dotyczyło wiatraków.
2: W pewnym sensie tak, ponieważ miasto Warszawa kiedyś planowało rozstawienie takich akwarium z algami, które miałyby uwolnić miasto przed wysoką temperaturą, czyli dwutlenkiem węgla.
1: Bo planeta według niektórych, którym jeszcze się, że tak powiem, gotuje troszeczkę w głowie, to uważają, że planeta płonie, tak?
2: Tak, właśnie płonie i to jest interesujące, czy to generalnie jest wiedza przekonanie powszechne, czy nie, co może się w tym referendum przejawić, jak jest oceniane.
1: Pan profesor Ludwik Pieńkowski dalej na urlopie wypoczywa gdzieś tam na południu Europy. Nie możemy zdradzać dokładnie, poprosił, żeby, bo na pewno będą go szukali paparazzi wszędzie, pana profesora. Mili państwo, no wiele wiadomości. Dzisiaj jest taka sytuacja, że skoro to jest taki wakacyjny i tutaj zapotrzebowanie społeczne wystąpiło. Ciekawe, czy ono się, że tak powiem, przetransformuje w telefony, bo ja z panem wiceprezesem uznaliśmy, że prosimy o państwa głosy do Stowarzyszenia Antywiatrakowców imienia Don Kichota. Proszę dzwonić pod numer 572-296-545 i powiedzieć o swoich, że tak powiem, swoim podejściu do polityki energetycznej, no bo tam cały czas się dzieje, no bo wiatraki to jest jakby element całej wielkiej...
2: Symbol, właściwie taki symbol.
1: Tak, ale to też tak, symbol, ale no, symbol dość duży i taki...
2: Zauważalny.
1: Nerwowy tak. Jest, dosyć betonowy, duży. I on...
2: I ciężki.
1: Robi tutaj zamieszanie i ptaszkom, już wiemy, nietoperzom, ale też no w ogóle... Ale poza wszystkim innym ten wiatrak, którego w czambuł nie potępiamy, ale my żeśmy doszli już, proszę państwa, do progu, że tak powiem. Ale mamy już może telefon, to zanim piosenka, to może odbierzemy ten telefon za chwilę. To już... A, właśnie przestał dzwonić, ale to ja oddzwonię, a my puścimy, proszę państwa, autostop. Autostop, bo do Choczewa można autostopem pojechać, tak?
2: Trudno raczej, ale już prawdopodobnie można jeszcze próbować.
1: Hello.

0: No, za kierownicą naszego autobusu w imieniu Polska minister Motyka energetyki jest, tak, ale mamy już słuchacza. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Kłaniam się.
0: No właśnie, dzwoni pan do antywiatrakowców, zapisuje się pan do nas?
1: Z przyjemnością. To jest tak, doświadczenia własne i przemyślenia własne. Parę lat temu, 2-3 lata temu słuchałem, jak w Radiu Wnet właściciel firmy, która remontuje przysposabia domy do Zielonego Ładu, opowiadał, ile taki remont musi kosztować. 300 ponad tysięcy złotych, zależnie od województwa, 20 centymetrów styropian na ścianę, płyty na dach fotowoltaiczne, zedrzeć podłogi i założyć ogrzewanie podłogowe, najlepiej z pompy głębinowej ciepła, bo powietrzna może nie udźwignąć. No i takie rzeczy. Ja jeszcze wcześniej, no cóż, czytam, słucham, więc przeniosłem się do domu rzeczywiście ogrzewanego prądem. Jak na tym wyjdę, to się okaże. Natomiast bo remont starego się, no nie, nie opłacał. Natomiast słucham audycji państwa i ostatnio byłem z lekka, słuchałem pana profesora, który przedstawił bardzo rozsądny projekt reformy systemu dostarczania prądu za pomocą wiatraków, za pomocą sieci elektroenergetycznej oczywiście, ale myślę, że to jest błąd. Nie wiem, czy pamiętają państwo, jakiego języka ludzie używali po kilkudziesięciu latach życia w PRL-u. Ludzie zaczynali mówić, że o istnieniu klas, proletariatu, sił wytwórczych, jakoś ten taki język partyjny się przesączał do normalnej mowy. Teraz już tego nie używamy, ale wniosek. Tego się nie da reformować. Tego nie da. W zeszłym roku dzwoniłem, przeczytałem z prasy holenderskiej, co tam się wyrabia po tym, jak złoże Groningen, złoże gazowe się wyczerpało, że jeszcze przed wyczerpaniem zaczęły się jakieś wstrząsy, tąpnięcia, zamknięto to złoże gazowe. Okazało się, że oni wtedy mają prąd wiatraków, które stawiają na morzu, bo miejsca nie ma, teraz głębiej w morze. To jest ogromnie kosztowne, bo woda morska żre, niszczy podstawy tych wiatraków. Więc zabrakło im prądu, więc nie dawali zezwoleń na budowę nowych budynków, na oddawanie do użytkowania nowych budynków, więc no i w tym roku zajrzałem do prasy holenderskiej, w tym roku przeczytałem, że mają tam problem bezdomności osób, które pracują, które są ustawione w życiu, zarabiają wcale nie tak mało, ale kiedy z jakichś przyczyn wyższych, czy to rozwód, czy cokolwiek, muszą się przenieść, muszą zrezygnować z starego mieszkania, nie mogą znaleźć nowego, bo nie ma. No tak to...
2: Czyli poszli w kierunku ograniczenia popytu, jeżeli można powiedzieć, na energię, tak?
1: No, nie można oddać, nie można przyjąć mieszkania, bo nie ma dla niego prądu, ale też no to...
0: No tak, ale to może takie rozwiązanie to jest takie, no bo wrócimy do takiego społeczeństwa nomadów, tak? Jeżeli przyjmiemy narrację, że jest planeta, płonie i jest coraz cieplej, no to może Europejczycy będą nomadami teraz, będą jeździli z namiotami.
2: Chodzili raczej.
0: Wielbłądy może, no.
1: Może nie w ten sposób, może po prostu klimat się zmienia. Ja teraz czytam coraz częściej jakieś doniesienia, w tym przypadku już z prasy zachodniej, teraz nie przytoczę imienia, nazwiska jakiegoś jednego czy drugiego eksperta, ale oni coraz częściej zaczynają mówić, tak, klimat się zmienia, wobec tego trzeba się przystosować do tego klimatu. Trzeba wprowadzić jakieś ograniczenia, zabezpieczenia dla znikania wody, czyli ona tak nie paruje. Albo w rolnictwie trzeba nawadniać pola w inny sposób. trzeba robić rozmaite rzeczy, które zresztą są kosztowne, wymagają dużo cementu, materiałów budowlanych, różnych rzeczy, których my teraz nie wytworzymy, no bo prąd
2: nie ma jak, bo prąd za drogi.
1: Mamy do przodu wiatraków.
2: Tak, ale to
1: no, bo mamy.
2: Znaczy okresy cieplejszego klimatu to już były nie tak dawno, więc to, że się zmienia klimat, to nie możemy dramatyzować.
0: No nie, no ja to tak mówiłem ironicznie, no, że to jest choć tak ta narracja, że tak powiem, propagandy, quasi-lewackiej, czy tam całkiem lewackiej.
2: Można tak, jedny z pierwszych odcinków Andrzeja tych wiatrakowców poświęciliśmy okresowi 115 tysięcy lat temu, kiedy tutaj w Warszawie słonie występowały leśne, gigantyczne były nosorożce, lasy rosły nieprawdopodobne, a ciepło było o 3 stopnie, średnia temperatura była wyższa. Także to, że się zmienia klimat, no to wiadomo, Ziemia jest raz bliżej, raz dalej, pochyla się, tam Słońce troszeczkę nierówno pracuje, więc to jest, no to się już zdarzało w historii i było i zimniej, i cieplej. Także to...
1: No. Oczywiście i będzie więcej CO2, będzie większy przyrost masy zielonej.
2: No właśnie, masy będzie zielonej będzie, jedzenia. Ale dwutlenek węgla nie powoduje już efektu cieplarnianego, go nie zwiększa, natomiast zwiększa produkcję roślinną właśnie, czyli dość, powinno się nam rolnictwo rozwijać lepiej, tak jak w szklarniach się dopuszcza, podpuszcza trochę dwutlenku węgla i pomidorki nam rosną większe i szybciej, tak.
0: A ma pan w zasięgu swojego wzroku jakiegoś wiatraka?
1: Niestety nie, mam masę zieloną na się w roku.
0: To ale chyba nie niestety, chyba dobrze, no. No
1: dobrze. Ja bym też prosił, jeżeli mogę, oceniać w ten sposób lewactwa, bo lewactwo robi różne złe rzeczy, ale w tym wypadku to są po prostu specjaliści, no, idiomatycznie po angielsku, od wypłukiwania pieniędzy z powietrza. To są po prostu złodzieje, którzy udało im się przejąć media i narzucić swój sposób mówienia, swoje, mądrze mówią, narrację, swoje zwroty, swoje wyrazy na określenie.
2: Płacimy za to jednak mocno. Dużo płacimy, więc to tak niezupełnie. To jest troszeczkę
1: projekt. My im to finansujemy.
2: No właśnie, to jest.
0: Znaczy, ale Niemcy pochwalili nas za politykę energetyczną, wie pan o tym? Tak. Pochwalili nas, że prowadzimy dobrą. Minister Motyka chyba jest po prostu zachwycony.
2: Frankfurter Allgemeine Zeitung publikował właśnie.
1: Ja mieszkam w domu, za który zapłaciłem, który spełnia standardy niemieckie. On jest typowy dla Niemców. Oni, zresztą już chyba mówiono, Niemcy nie ponoszą, dla Niemców budowa takich domów nie jest ciężarem, bo oni już takie domy mają. Natomiast dla nas to jest po prostu, to jest bardzo duży ciężar. To jest koszt olbrzymi.
2: Ale pan mieszka w Niemczech?
1: No, gdybyś jakieś, nie, w Polsce jak najbardziej. Można sobie to zrobić w Polsce.
2: No to było należało wcześniej robić, tylko przepisy nie regulowały tego, żeby były odpowiednie...
1: Można sobie zrobić, nawet i dom pasywny można sobie zbudować, tak zwany, bez sensu zupełnie, ale można jakoś... Natomiast no, nie można się dać zwariować. Narzucić
2: no to
1: sobie
2: właśnie staramy się,
1: cudzego,
2: żeby się nie zwariować.
0: Nie, ale
2: nie jest łatwe.
1: Narzucić sobie cudzego sposobu określania innymi słowami tego, na co mamy swoje własne słowa. Bardzo trzeba na to... Na przykład, ja bardzo przepraszam, słowo środowisko. Zauważyli panowie na pewno... W opracowaniach naukowych, dziennikarstwie, wszędzie używane jest słowo środowisko na określenie tego, co nas otacza. Wcześniej mówiło się środowisko naturalne człowieka, potem przez oszczędność wypadło naturalne, zostało środowisko człowieka. Dobrze, bo właśnie o tym mówimy. Natomiast środowisko samo z siebie nic nie znaczy. W środowisku kwaśnym albo w środowisku zasadowym wytrawiamy jakiś metal, na przykład.
0: No tak, ale chodzi właśnie o to, żeby ten język nic nie znaczył, tak jak ten przykład właśnie gorący pani od Marki będzie, taka pani wielce profesorowa, to ma jakiś bełkot uprawiała, dostała kupę forsy za to, to dzisiaj były w wiadomościach, tak, jest ministrem do spraw Marki Polska, to jakiś obłęd po prostu kolejny.
2: No to tak żart troszeczkę, może tak powiedzieć.
0: No ale jest ministrem.
1: To jest po prostu wypłukiwanie pieniędzy z powietrza.
2: No, to w sumie grosze, bo tam te wiatraki morskie, to jest dopiero wydatek. Tam taki raport, 1 na 200 tysięcy, to tam jeszcze pensje tego ministerstwa.
0: Pan wiceprezes tak 200 tysięcy.
2: No, ale jeżeli trzeba wydać tam 10 miliardów złotych na wiatraki, to ja tak patrzę, nie zarabię gdzieś tych więcej zer. Zerami, tam pan szkodzić.
0: Może pan powiedzieć, skąd pan dzwoni? Z jakiego miejscowości? Nie musi pan.
1: Dosyć takiej dużej, nazywa się Warszawa.
0: Warszawa!
2: No to świetnie, to referendum się zbliża, może pan będzie mógł powalczyć.
0: Właśnie, będzie pan głosował? Udział brał, będzie pan?
1: Będę. Nawet się wpisałem, podałem swój adres z PESEL-em, tak. Oczekują konsekwencji. Panowie wiedzą, stara historia, jeżeli myślisz, nie mów, jak mówisz, to nie pisz, jak piszesz, nie podpisuj, jak podpisałeś, no to już się niczemu nie dziw.
0: No właśnie.
1: Ja jestem cierpliwy i czekam.
0: To bardzo będziemy teraz panu podziękujemy, tak? Dobrze?
1: I proszę mówić środowisko człowieka. To jest bardzo denerwujące właśnie dla mnie.
0: Środowisko człowieka. Ja będę starał się pilnować. Mam nadzieję, że nie popełniłem tego błędu, ale czasami w biegu.
1: Gdzieś tam z daleka czeka pracownia na rzecz wszystkich istot, która nam tłumaczy, że no przecież środowisko obejmuje i to środowisko wszystkich istot. No tak.
0: No właśnie, my mamy w środowisku tutaj w studiu też żyrapę małą, taką fajną. Także...
1: A to bardzo, bardzo ukłoni dla pani Kleszczuk.
0: Ukłoni dla pani Kleszczuk.
1: Nie wiem dlaczego to mi się skojarzyło, ale...
0: Tak, bo to jest żyrapa Kleszcz, oczywiście. Tak. Ukłaniamy się, Gosiu, kochana. No to dziękuję bardzo.
1: I dużej wytrzymałości psychicznej życzę państwu.
0: No tak, musimy wszyscy się, co zrobić. No ale Pan Bóg jest na niebie, mili państwo, a zespół Led Zeppelin był istniał taki, chyba istnieje, jeszcze nie jestem pewien tego, ale tam właśnie jest taka piosenka, która mówi o tym, że czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Led Zeppelin, a przypominam, można do nas zadzwonić, do pana wiceprezesa w pierwszym rzędzie i ja będę dzisiaj jego asystentem. 572 296 545, tralala.

0: Taki długi pan tutaj wiceprezes, 2 minuty 39 sekund trwał utwór zespołu Led Zeppelin, a pan tutaj pan wiceprezes mówi, że długi, a my mamy już gościa. Hurra! Dzień dobry!
1: Taki, dzień dobry!
0: Dzień dobry, kto do nas zadzwonił? Tralala, piątek, taką piękną pogodę.
1: Kłania się Piotr z miasta Łodzi, patron średniej kategorii, Bosman.
0: Super, uwielbiamy Bosmana.
1: A propos tematu, to chciałbym się jeszcze przedstawić jako kilkuletni prosument. Na szczęście na starych zasadach. I żeby nie zaczynać od spijania z dzióbka, to powiem, że z pewnymi tezami się nie zgadzam. Dlatego, że decyzja o fotowoltaice wiatrakach to są decyzje generalnie polityczne. To one z ekologią tak troszkę, bym powiedział, się rozmijają. A kiedy w to wejdą lobbyści i tak jak powiedział przedmówca, złodzieje i oszuści, to tak się po prostu dzieje. Ale jako idea jestem za, bo też dlaczego się nie zgadzam? Dlatego, że tam nie wiem, który z panów prezesów powiedział, że prosumentom to się wydaje, że oni to tak traktują sieć jak jakiś pewny magazyn. Otóż tu jest też przekłamanie, bo wiadomo, że sieć tego nie magazynuje i ludzie rozsądni to wiedzą. Chodzi o to, że w tym czasie, kiedy ja produkuję, sąsiedzi wokół go zużywają. Jest tylko kwestia, z czym się zgadzam, buforowania tego systemu, tak?
2: No tak, ale w jaki sposób może być buforowany?
1: No, zgadzam się, że może być buforowany w różny sposób, ale mówię, to była decyzja polityczna. Prosumenci zainwestowali po kilkadziesiąt tysięcy złotych. A dlaczego jeszcze też zadzwoniłem? Dlatego, że na stare lata zafundowałem sobie budowę domu i no, zwiększyłem grubość ocieplenia, kupiłem najdroższe okno trzyszybowe z argonem. No i właśnie w tej chwili jeszcze robiłem certyfikat, bo zbliżam się do odbioru. Ale chciałbym powiedzieć na przykład o takim systemie GWC, o czym jakby bardzo mało ludzi w ogóle nie wie, a nie ma na to zupełnie fachowców. A wymyśliliśmy to, proszę pana, z pewnym inżynierem. No nie chcę, no może zareklamuję tutaj 3Ozon.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Z moim instalatorem. Zrobiliśmy glikolowe GWC z wymiennikiem powietrznym i jest to taki system, w którym pompujemy do ziemi na 2 metry głębokości roztwór glikolu. Roztwór, bo to na 2 metrach to praktycznie nigdy nie zamarza. I teraz w momencie, kiedy robią się upały, zamiast korzystać z prądu, którego jakby no, to produkcji jest bardzo dużo, możemy schłodzić dom, ponieważ ten glikol ma temperaturę 12 stopni i w zależności od powierzchni, jaką zakopiemy, 100, 200, no na przykład dzisiaj można to zrobić bezpośrednio pod budynkiem, kiedy się kopie. No ja już nie, mnie się to akurat nie udało, ale nieważne. A z kolei, kiedy w październiku zaczyna się robić chłodniej, to ta ziemia jest nagrzana jak akumulator, bo wtedy tam jest nawet i 18 stopni po sezonie, powiedzmy, letnim. Zaczynamy pompować do domu powietrze do rekuperatora, które ma właśnie 18, 16, no potem będzie miało za miesiąc, dwa znowu 12, ale na dworzu będzie już 0. Czyli kwestia też, dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że dla mnie ekologia, tak jak powiedział przedmówca, to jest środowisko człowieka, ale to jest, jeżeli mogę takiego użyć stwierdzenia, to jest stan umysłu ekologia. Myjemy zęby, odkręcamy wodę, napełniamy kubek. Myjemy ręce, zmoczyliśmy, wyłączamy wodę. To jest kran, który ma wajchę, tak? Nie trzeba kurkami kręcić, że ręce namydlone, a się brudzą kurki. Więc jeżeli miliard ludzi zaoszczędzi litr wody, no to to poprawi sytuację na przykład rolnictwa. Także tak wygląda kwestia i nie wiem, no jakieś, bym powiedział, coś wniosłem czy nie wniosłem, bo tak nie wiem, czy państwa
2: tak, zapytało. Tak, słuchamy. Natomiast z tym spod budynku to pan za bardzo tak tego ciepła tam albo zimna nie wyciągnie, bo on się tak nie ogrzeje, jeżeli jest...
1: Nie, to jest źródłem wspomagającym, ale jeżeli na przykład...
2: Tak, oczywiście.
1: Poza tym to też wymaga pewnej powierzchni, nakładów. No, ja zrobiłem 200 metrów, to kosztowało około 10 tysięcy złotych, tak? Razem z wymiennikiem, materiałami, robocizną. Instalacja jest bardzo prosta. Dwa czujniki, jeden, który reaguje w momencie, kiedy temperatura powietrza spada poniżej 5 stopni i drugi, który reaguje, kiedy temperatura powietrza przekracza 25.
2: Ma pan tutaj bardzo dużą rację, że należy tak konstruować, budować budynki, czy mniejsze domy mieszkalne, żeby one
1: nie zużywały. No tylko czemu lobbyści na przykład to nie idą, tak? Czemu minister nie myśli ekologicznie? No to są problemy, tak?
2: Znaczy on myśli troszeczkę, minister Motyka myśli w kategoriach transformacji.
0: On jest na takim poziomie, że go nikt nie rozumie.
1: Właśnie, poziom transformacji skończył się na filmie Transformers.
2: No niezupełnie. Nie ma pan racji, bo ta transformacja niestety przebiega i na przykład nasz Orlen czy KGHM, no wszyscy po prostu realizują tą transformację. I czy my chcemy, czy nie. Także to transformacja. No,
0: ale on się transformował na stadion teraz narodowy, tak? Jest tak. Orlen stadion. Zero emisyjny.
2: PGE teraz było to.
1: A poza tym, szanowni państwo, no podejdźmy do tego logicznie. Jeżeli Europa będzie już taka super ekologiczna, to będzie miała czyste powietrze, prawda? A na przykład Chiny, czy Indie, czy inne państwa, które na potęgę ten dwutlenek węgla produkują, rozumiem, że to powietrze znad Chin nie przyjdzie nad Europę, tak?
0: No bo się przekonstruuje te wiatraki, żeby one odpychały to brzydkie powietrze.
2: Będzie miały w drugą stronę. No. A poza tym...
1: Ja czytałem takie opracowanie a propos wiatraków, że to wcale nie jest takie proste zainstalowanie 1000 wiatraków, bo one hamują przepływ powietrza.
2: Oj tam, co pan opowiada? Ja tutaj mamy takie zdjęcie Morza Bałtyckiego w ciągu roku brzegu i w ciągu roku 65 wiatraków wybudowano, każdy 250 metrów wysokości. Także to się doskonale buduje. A to, że tam zatrzymają trochę wiatr i będzie się wymieniał inaczej woda w Bałtyku, jeśli chodzi o zasolenie, no to jest druga rzecz. Natomiast chodzi tutaj o zeroemisyjność, a nie chodzi o jakąś tam właśnie
0: ekologię. Wszyscy wybrą, tak. Ale będziemy zeroemisyjni.
1: W końcu... Dobrze, to ty mogę zadać pytanie? Czy istnieje perpetuum mobile?
2: Tak, istnieje. No bo... W tym przypadku istnieje.
1: Aha, rozumiem. Czyli taki myślowy wyjątek, że jak Kali kradnie krowę, to dobrze, jak Kalemu kradną krowę, to źle. No, tak?
2: Coś w tym jest. Właśnie pieniądze na wiatraki są, niezależnie od tego, czy ich nie ma, czy rzeczywiście są.
0: Zawsze można pożyczyć.
2: Są kredyty i być może ten, że tak powiem, szał wiatrakowy w tej chwili, również fotowoltaiczny, tak wyprzedza wszelkie plany. Właśnie to, co pan tutaj z tym perpetuum mobile, że po prostu może zabraknąć tego paliwa i zanim tego paliwa zabraknie, to chodzi o to, żeby jak najwięcej tego wybudować, bo to przynosi dochód, niekoniecznie prosumencki, bo taki prosument, takie podejście jest bardzo dobre, żeby mieć odporny dom, żeby mieć kominek, ciepły był dom, żeby korzystał z tego GWC, żeby wyciągać trochę klimatyzację, oszczędzić na klimatyzacji latem, zimą, ogrzewaniu, to jak najbardziej, ale wiatraki naprawdę są budowane w takim tempie, że tutaj nie sprawdza się, że perpetuum mobile nie ma. Ono jest tutaj. To kwestia przepisów, które powodują.
0: Bo jest taka piosenka była, wiatrakowy szał, każdy z nich, z nas ich wiele miał. To może tak będziemy mieli.
2: To w włosach coś było.
0: Pamięta pan tą piosenkę?
1: Pamiętam. Ja bym chciał tylko tak konkludować tą rozmowę, żeby... Bo klub antywiatrakowców okej, ale jakby może, gdyby to się nie kojarzyło z klubem antyekologicznym.
2: Ale absolutnie, my jesteśmy jak najbardziej za wiatrakami, tylko kiedy takie jest jakieś miejsce, oraz żeby nie dopłacać do nich, tylko wszystko, co się opłaca i nas nie obciąża, jest logiczne. Tak jak pan mówi, tu prosumenckość jest logiczna, instalacje prosumenckie. Natomiast jeżeli sieć ma buforować właśnie prosumentów i na przykład profesor Czarnek też miał sobie zainstalował taką fotowoltaikę, no bo to się opłaca, no to przeciwko temu to jesteśmy przeciwni. wcześniej, bo wtedy ktoś musi za to zapłacić, no i to perpetuum mobile no, przestaje działać, znaczy albo zaczyna działać, to już nie
1: wiem. Zgadzam się z panem, z prezesem, tylko chciałbym jeszcze wtrącić taką kropelkę dziegciu. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ to była decyzja polityczna, to my jako prosumenci, jako obywatele, jako patrioci, jako, no nie wiem jeszcze jakie tutaj dodać jeszcze słowa, jesteśmy za tym, że ktoś pokazuje nam drogę, tak? I my liczymy na to, że to jest uczciwa droga i no, prowadząca donikąd.
2: No tak.
1: Sobie z tego sprawę, że umowa jest na 15 lat.
2: No, tak? więc właśnie o to chodzi, żeby transformacja zeroemisyjności Europy, tam 2050 Europa to jest jedno zdanie, zeroemisyjna, no to żeby należy uruchomić wehikuł finansowy w przepisach, które właśnie, że sieć buforuje, czyli PSE, a tak naprawdę my dopłacamy do tego jako społeczeństwo, czyli prąd staje się drogi. I jak się uruchomi taki wehikuł finansowy, który staje się perpetuum mobile i produkuje pieniądze z niczego właśnie, no to wtedy to się tak gwałtownie rozwija. Natomiast jeżeli nie ma dopłat, to i nawet Tesla przestała się sprzedawać w Ameryce, jak prezydent Trump tam przyciął dotacje. Wszystko, co jest dotowane i my jesteśmy przeciwni dotowaniu, natomiast nie jesteśmy przeciwni wiatrakom jako takim czy na przykład elektrowniom wodnym. Kiedyś było dużo elektrowni wodnych w Polsce, teraz nie ma, są tylko wiatraki fotowoltaiczne. A problem jest, że jest taki, że to wszystko jest importowane, bo to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie nic wyprodukować dokładnie przez te wiatraki. Jeżeli były jeszcze u dokładnie nas produkowane, no to jakiś byłoby większy sens, a wszystkie te farmy wiatrakowe morskie, na przykład to są konsorcja polsko-zagraniczne, ponieważ my nie mamy know-how, mamy tylko póki co kredyty, czy finansujemy i miejsce. Natomiast know-how, czyli statki, maszyny, te śmigła, to wszystko niestety musimy kupić.
0: Kupić za kredyty, za pożyczone pieniądze, ale ja tam tak się, my dojdziemy do takiego zeroemisyjności, że my zbankrutujemy i nie będziemy mogli emitować pieniędzy. Będzie zero emisji pieniędzy.
2: Tak, i będzie zero wszystkiego.
1: Tak, będziemy tylko plastikowe pieniądze. Tak, ale mimo wszystko będę stał na stanowisku broniącym prosumentów, dlatego że a propos kredytów, to przecież państwo to skredytowało za nasze pieniądze, tak?
2: No właśnie o tym mówimy, że to za nasze pieniądze, to znaczy w tym przypadku, jak pan jest prosumentem, to za moje. Albo tutaj słuchaczy innych. Ale to nie to ma znaczenia. Jest wehikuł.
1: Oczywiście ma pan rację. No tutaj też podaż i popyt zdecydował, bo na przykład w tej chwili fotowoltaika, cena fotowoltaiki to jest może 45% tej, która obowiązywała wtedy, kiedy ja ją instalowałem, bo pierwsze wyceny, które miałem, to przekraczały 60-70 tysięcy, tak?
2: No tak, ale jeżeli był wehikuł finansowy, to wtedy to takie z tymi kredytami mieszkaniowymi. Jak są kredyty 2%, to wtedy się bardziej sprzedaje, bo tam więcej zarabiają deweloperzy, tak samo podobnie jest tutaj.
1: No tak, ale chcę powiedzieć, że dzięki różnym kontaktom, znajomościom, powiedzmy wieku, mnie osobiście udało się zainstalować tą instalację w granicach tam 10 kilowatopików za 42 tysiące. Więc to no tak, jest 60% tej ceny, którą proponowały firmy, no bo one nakręcały ten rynek. No i oczywiście. No
2: oczywiście prawo, jestem, które, tak jest ten.
1: Które dopuściło oszustów po prostu i do tego systemu, tak? Dobrze, pozdrawiam państwa. Pozdrawiam również autora muzyki wybranej. Pozdrawiam pana Jabłonkę. Pozdrawiam pana od Jerzy i Pszczół. Uwielbiam tę audycję. To jest po prostu fenomen. To jest fenomen.
0: Panie Macieju, tak, jak pan nas słyszy, to będziemy niedługo już tutaj
2: pszczoły, gościć jeże,
0: na wszystko miejscu. Osób. Będzie o sowach też niedługo już, to zdradzę tak uchylę.
1: Słuchałem wczoraj tej audycji właśnie, że będzie o sowach i chciałbym się pożegnać z państwem takim mędrzeckim pa.
0: No to pa!
1: Podoba.
0: King Crimson.
1: Bardzo proszę.
0: Specjalnie dla pańskie życzenie. My się bardzo podpisujemy pod tym życzeniem.
1: I pozdrawiam wszystkich prosumentów.
0: No i właśnie. I Petrus Chrystus tutaj jest kochany za tak konsoletą.
1: Jest. Pozdrawiamy Petrusa. Zresztą mojego imiennika.
0: O, cudownie.
1: Wszystkiego najlepszego, panie Konradzie.
0: Dobrego.

0: No i znowu się okazało, że tak, było światełko w tunelu, ale się okazało, że znów lecimy, być może i prawdopodobnie, i to się boimy tego, z motyką na słońce lecimy, proszę Państwa, bo tak, podpisał prezydent ustawę z punktu widzenia polityki energetycznej i naszej energii budowy, bardzo dobrą.
1: Tak, to jest ustawę, która...
0: Super. I jest, światełko się pojawiło. Uwaga, jest, tak?
1: Tak.
0: I nagle się okazuje,
1: tak,
0: że...
1: Jeszcze se pojawiło się i kontrahent nasz, czyli Westinghouse, zareagował na to pozytywnie.
0: Mówi, że chętnie zrobimy deal i wybudujemy energię.
1: Dla was
0: jądrową.
1: Wybudujemy wam elektrownię, tylko jeden warunek jest potrzebny. Podpiszmy wreszcie tę umowę.
0: No i właśnie, a nagle tutaj prezes polskich energii jądrowych, tak?
1: Tak.
0: Mówi, że ojej, tutaj trudna sprawa jest jednak.
1: Tak,
0: niemniej, nie da rady.
1: Niemniej może. Jednak pewne prace zaczęły się, mianowicie drogi dojazdowe do placu budowy ruszyły remonty tych dróg, o którym kiedyś opowiadaliśmy, że tam nie sposób jest przejechać. I to się wydawało, że...
0: Tam padał w dziury. Tak.
1: Takie właśnie dziury, gdzie te wielkie wywrotki jeździły właśnie ruchem wahadłowym i co zostało uwzględnione w tych planach remontów tych dróg, ponieważ no, ta budowa ma różnie, to jakiś dojazd musi być, żeby ci Amerykanie mogli tam dojechać jakimś wygodnym samochodem, no nie mówiąc już o ciężarówkach, tych wywrotkach. I się wydawało, że idzie jakoś w dobrym kierunku i wystąpił z kolei prezes polskich elektrowni jądrowych, który zasugerował, że no, brak kluczowej umowy jest z Amerykanami. I no, zaczął się zastanawiać nad możliwymi opóźnieniami.
0: To on nie powinien działać w tym kierunku, żeby podpisać tę umowę, tylko a zaczął się zastanawiać?
1: No więc właśnie, to jest też dziwne, ponieważ prezydent powiedział tak, Bechtel z Westinghouse'em powiedzieli też tak, a prezes PEJ-u powiedział, że oho, nie wiadomo.
0: Zastanowi się i zadzwonię do motyki.
1: Czy jest finansowanie? Być może właśnie perpetuum mobile jest uruchomione. I jest również zaskakujące, że polskie elektrownie jądrowe opublikowały zdjęcie tego przyszłej placu budowy, które jest widokiem od strony lądu, gdzie mamy plac budowy. Na środku jest tutaj fotografia prezesa, tak, troszeczkę bym powiedział takiego zmartwionego, taką masową twarz. Natomiast na horyzoncie jest owych 60 wiatraków Baltic Power, które jakoś tak, można powiedzieć, no, górują na tym zdjęciu nad naszą elektrownią. I tutaj ja się troszkę obawiam, że to jest taki przekaz niewerbalny. Te wiatraki powstały w ciągu roku. Tam wydano 10 czy 20 miliardów złotych, one ciach-ciach i już są. Natomiast
0: 200 tysięcy za raport
1: to po prostu to tylko na długopisy można powiedzieć. I to tak, to zdjęcie jest dosyć intrygujące, ponieważ jest bardzo dobrej rozdzielczości i świetnie jest widoczne. No i tutaj tak można powiedzieć, że nawet prezes tej budowy, tej firmy zaczyna wątpić w termin. I jeszcze bym tutaj dokończył, także tu mamy taką pewne zaniepokojenie.
0: Mamy jedną sprawę taką, bo jest taka firma, która podobno super zarabia, się nazywa Orlen i nagle tak, okazuje się, że ona wyszła tak jak ten żebrak i mówi, dawajcie pieniądze.
1: To znaczy opublikowała...
0: To w końcu co chodzi?
1: Opublikowała strategię...
0: Mają dobre te pieniądze, tak, nie mają?
1: Został opublikowany Orlen Strategia 2035. No i tu można by oczekiwać, słyszymy cały czas, że świetnie, świetnie performuje, ma wysokie zyski.
0: Unosi się, no. Przejął muzeum, stadion narodowy.
1: Właśnie, więc będzie organizował mecze, sponsorował.
0: Zeroemisyjne.
1: I generalnie właśnie celem tej strategii jest zeroemisyjność z firmy paliwowej. No i...
0: To tak mi się takim oksymoronem pachnie.
1: Tak, to jest oksymoron. Oni stoją oczywiście przed wyzwaniem, żeby zrównoważony rozwój, ponieważ jest to największa firma paliwowa w Europie tutaj środkowej, no to uważają się, że są liderem tej transformacji energetycznej, ale właśnie w swoich wizjach zawarli interesujące to, że będą zabiegać o finansowanie strategicznych projektów. Czyli okazuje się, że...
0: Czyli jednak mimo tych sukcesów,
1: tak,
0: portfel pusty.
1: Portfel pusty. Te inwestycje w zeroemisyjność są tak drogie, że oni nie są w stanie tego unieść.
0: Boże,
1: i my będziemy znowu finansowali, czyli budżet, no bo kto?
0: Czyli pan.
1: Tak. No, można powiedzieć, że Jastrzębska.
0: Petrus Chrystus też. I ja też.
1: Że Jastrzębska.
0: I żona moja. I pańska żona. Tak. I...
1: No właśnie. I wszyscy. I Jastrzębska Spółka Węglowa również. Która...
0: Upadła ona.
1: Jeszcze chyba nie
0: tam
1: upadła.
0: Tam 6 miliardów na minusie. To już jest prawie upadła.
1: Ale w ubiegłym roku mieli, przepraszam, 6, a w ubiegłym, poprzednim, 24 mieli chyba 7 miliardów na minusie w wynik finansowy, a dwa lata wcześniej plus 8 miliardów. Także to stąd idą te pieniądze prawdopodobnie na strategię Orlenu, ale mimo to jest tam za mało tych pieniędzy. No. Jeszcze potrzebują dalej finansowania.
0: To smacznej kawy na Orlenie życzymy. Tak. Państwu bardzo serdecznie. To już będzie finito, bo wiadomości trochę przedłużyliśmy, ale to była taka, że tak powiem, sekwencja przedłużeń. Dziękuję panie wiceprezesie.
1: Dziękuję panie prezesie.
0: Już tak dzisiaj musiałem go trochę ratować, bo trochę zwątpił w odzew państwa, ale widać, że już tu się uśmiecha, więc już go żeśmy do pionu.
1: Tak, tak. Tak, tak.
0: To pa!
1: Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prokuratura w Izraelu umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego wolontariusza. AI napisało raport za pełnomocnik rządu do spraw promocji Polski. Zawiera błędy i dziwne słowa. PiS składa zawiadomienie do CBA. Kijów apeluje o pociski do patriotów. Prezydent Zełenski mówi, że Ukraina jest gotowa je kupić.
1: Wiadomości wnet.
0: W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, przekazało w oświadczeniu MSZ. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Burza wokół raportu pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbary Mróz-Gorgoń. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy złotych za jego przygotowanie, a podpisała się pod nim Mróz-Gorgoń w 2025 roku. Jako tu cytat prezeska fundacji Marka Polska Think Tank. Problem w tym, że raport został napisany przez AI i zawiera wiele błędów, na przykład puste przypisy i nieprawidłową numerację. Po przypisie 9 jest 105, a po 149 1510. Opracowanie zawiera wiele zwrotów z anglicyzmami, na przykład głębokie zakorzenienie Polaków w historii sufferingu czy autentyczność jako wartość w erze fatigue konsumenckiej. Raport stawia nieudokumentowane tezy, na przykład, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim. O sprawie mówił w Radiu Wnet ekspert Instytutu Sobieskiego Sebastian Mainz.
2: Ja nie wątpię w to, że te badania były, natomiast ja nie wiem i nikt nie wie dzisiaj, ile było tych grup, ile było wywiadów, kto brał w nich udział, ile było warsztatów design thinking, ile było uczestników. I to jest pierwsze podstawowe pytanie, które warto zadać, bo od tego, ile tego było, zależy koszt. No pani profesor mówiła wczoraj też w sposób bardzo taki kwiecisty na temat tego, że zjechała pół Polski i że były to wielkie narodowe badania, tak, które były przeprowadzone. W samym raporcie te wielkie narodowe badania, tam chyba na przedostatniej stronie jest napisane, że w badaniach brał udział 59 respondentów.
0: To był raport do użytku wewnętrznego. Nie powinien nigdy trafić do obiegu publicznego. Środki były przekazane na badania, a raport był tylko ich podsumowaniem, powiedziała w Polsat News Barbara Mróz-Gorgoń.
3: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy AI. Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią, dlatego że na nich podstawie będziemy w tej chwili tworzyć strategię marki narodowej.
0: Kolejna afera w koalicji. 13 grudnia do promocji marki Polska Tusk wysłał osobę, która wygenerowała pełen błędów raport w AI i bez skrupułów zainkasowała 200 tysięcy złotych, napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Dodał, że złoży zawiadomienie do CBA i prokuratury o zbadanie tej sprawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w nagraniu o problemach z obroną przed rakietami balistycznymi. Powiedział, że Kijów może kupić pociski do systemu Patriot od zaprzyjaźnionych państw. Największe problemy mamy z obroną przed rakietami balistycznymi. W ostatnim zmasowanym ataku zestrzeliliśmy 90% pocisków manewrujących, ale z balistycznymi jest znacznie gorzej. Potrzebujemy pocisków do systemów Patriot. Mogą je dostarczyć tylko nasi partnerzy. Zwracamy się do nich na wszelkich możliwych szczeblach. Mówimy nie o donacjach. Jesteśmy gotowi kupić broń. Wczoraj Rosja dokonała zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 15 osób.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Minęła godzina 10:10, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Odysei Wyborczej. A na początek rozmowa, którą przeprowadził z panią sędzią Małgorzatą Broszowską-Moszowską Jakub Pilarek. Sytuacja związana z aktualnym wydarzeniami i w sądownictwie, ale także w Krajowej Radzie Sądownictwa.
2: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, a moim i Państwa gościem jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Prawników Veritas et Ius Służbie Narodowi. Dzień dobry pani sędzia.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
2: Porozmawiamy sobie o tak zwanej ustawie Lex Szarlatan, bo jest to jednak zagadnienie prawne. Ustawa Lex Szarlatan formalnie nazywa się ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Weto prezydenta Karola Nawrockiego wzbudziło bardzo gorące jakieś reakcje, między innymi premiera. Co ta ustawa przede wszystkim wprowadziła? Wprowadziła pewną definicję, znaczy ja tak pozwolę sobie tytułem wprowadzenia. Wprowadziła definicję między innymi dezinformacji medycznej, a także usług, jak to się nazywa w ustawie, pseudomedycznych, tak? I po prostu są to jakieś dosyć nieostre, moim zdaniem, bardzo ogólne definicje. Między innymi mówi się, że przez praktykę pseudomedyczną rozumie się udzielanie świadczeń zdrowotnych stwarzających ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Nie będziemy oczywiście wszystkich zapisów cytować, ale to w tym duchu idzie i tak naprawdę decydować ma o tym, czy coś jest tą praktyką pseudomedyczną, czy nie, jeden człowiek wspomniany w nazwie ustawy Rzecznik Praw Pacjenta, który może w praktyce wyautować taką firmę, tak, taki podmiot świadczący jakieś tam usługi z rynku, bo to do tego się sprowadza. Ścieżka sądowa owszem ma przysługiwać, ale to

0: Ja tak nie
1: Lepiej
0: uważam
1: się
0: o
1: nie.
0: panu prezydencie, tak, tylko
1: Właśnie.
0: chodzi mi o to, że tak mi się to już
1: Tak,
0: wbiło.
1: bo bardzo dużo było mowy o tym właśnie, żeby wiele organizacji apelowało do pana prezydenta o zawetowanie tej ustawy. A pan prezydent skierował właśnie do kontroli, zanim zadecyduje o podpisaniu tej ustawy i uważam, że to jest najlepsze rozstrzygnięcie. Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzałam do przepisów tej ustawy, no to taki pierwszy dla mnie bardzo czerwony taki alarm, że dajemy uprawnienia, w zasadzie tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, jednemu człowiekowi, de facto organowi administracji publicznej. I to ma istotne znaczenie z punktu widzenia obywatela. Dlatego, że obywatel powinien być bezpieczny w zakresie działania organów administracji publicznej. Dlatego mamy ten artykuł 7 Konstytucji i dlatego też, jeżeli nakładamy jakieś ograniczenia,
0: proszę powiedzieć, bo
1: czyli zasadę legalizmu, tak? Artykuł 7 Konstytucji, zasadę legalizmu. I jeżeli nakładamy jakieś ograniczenia, a tu trzeba powiedzieć, że są to ograniczenia, tak? Dlatego, że wkraczamy w swobodę działalności gospodarczej, a przecież ona jest konstytucyjnie gwarantowana. Wkraczamy również w wolność słowa, bo tam jest kwestia tej dezinformacji, ale ponadto również w kwestię wolności człowieka. I oczywiście, że te wszystkie nasze prawa nie są absolutne, tak? One podlegają jakiemuś reżimowi, ale konstytucja wyraźnie mówi, że musi być ten test proporcjonalności. Czyli musimy wyważyć ochronę zdrowia, życia ludzkiego, tak? Która może być zagrożona, bywa też często zagrożona właśnie praktykami pseudomedyków, ale z drugiej strony, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której podmiot, chociażby dietetyk, jakaś firma zajmująca się na przykład rozprowadzaniem jakichś ziół, żeby został wrzucony do jednego worka z tak naprawdę oszustem. A ta ustawa de facto, konstruując tak nieostrą tą definicję tej praktyki pseudomedycznej, pozostawiała bardzo wiele luzu decyzyjnego dla organu administracji publicznej. I teraz, zawsze uznanie jest bardzo niebezpieczne dla obywatela, tak? A tutaj, co najgorsze, jakby jak czytamy tą ustawę, to, że w momencie, kiedy sam rzecznik praw pacjenta stwierdzał, że rzeczywiście dana działalność podpada pod definicję tej ustawy, to wydawał decyzję. Ona nazywa się decyzją tymczasową, ale cóż z tego, skoro ona ma rygor natychmiastowej wykonalności? Jednocześnie to ten sam organ wpisywał do rejestru taki podmiot. Umieszczał na stronie internetowej, tak? Nakazywał zaprzestanie jakiejś działalności
0: tak,
1: w zakresie właśnie internetu.
0: Mogę zacytować jeden z przepisów. W przypadku wydania przez rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za praktykę pseudomedyczną, nakazuje on jej zaniechanie i wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków stosowania tej praktyki, jeżeli takie skutki ustalono w toku postępowania oraz wyznacza terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1: Tak, i to jest... Ja rozumiem, że jakby cel, istota założenia tej ustawy na pewno są słuszne, tak? No bo przecież słyszeliśmy w przestrzeni publicznej te tragiczne historie, tak? Gdzie na przykład ktoś rezygnował z leczenia nowotwora, bo ktoś miał go uleczyć jakąś terapią zupełnie niemedyczną. Natomiast mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ktoś bez decyzji prawomocnej zostaje de facto... Można powiedzieć, śmierć cywilną otrzymuje taka firma, dlatego że jeżeli taka informacja jest przedstawiana publicznie, to praktycznie i trwa postępowanie, bo też trzeba powiedzieć, że w granicach tego postępowania administracyjnego tam na przykład nie ma wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, jest tylko skarga do sądu administracyjnego, ale ta skarga do sądu, zanim zostanie rozpoznana, to już po prostu będzie pozamiatane z tym podmiotem. Dla mnie na przykład z punktu widzenia sądu, sędziego przez tyle lat orzekającego, niezrozumiałe jest na przykład, że ustawodawca nie stworzył jakiegoś organu pomocniczego, nie wiem, jakiejś komisji, która by składającej się z jakichś autorytetów, nie wiem, biegłych, która mogłaby to bardziej szerzej zbadać, zanim podejmiemy tak drastyczne działania, tak? I tutaj to jest wszystko w jednym ręku. De facto z tego, co

0: co się orientuję, to ten Rzecznik Praw Pacjenta to naprawdę jest mała instytucja, nie za wiele zatrudniająca osób, więc bardzo trudno, bardzo łatwo w takiej sytuacji de facto o jakąś pomyłkę de facto, tak? A skutki, tak jak mówię, no cóż z tego, że nawet potem po latach ktoś wygra tą sprawę i będzie żądał odszkodowania za to, co się wydarzyło, to nic nie zmieni, bo doprowadzimy do sytuacji, kiedy de facto może dojść do zahamowania też, trzeba pamiętać o tym, że przecież kiedyś dla naszych, tak, naszych przodków penicylina była czymś strasznym, tak? No też pamiętać
1: No
0: trzeba o rozwoju nauki.
1: właśnie chciałem powiedzieć, jako, no nie wiem, czy były, czy nie były filozof nauki, bo ja pisałem pracę magisterską z filozofii nauki, a konkretnie z anarchizmu metodologicznego Paula Feyerabenda, takiego austriackiego filozofa. No, generalnie w tej dwudziestowiecznej filozofii nauki, jednak w bardzo wielu jej odłamach przyjmowano, i moim zdaniem słusznie, że nie ma czegoś takiego jak taka po prostu jedna utarta ścieżka naukowa. Do wielu rewolucji naukowych dokonywano przy przełamywaniu różnych standardów, utartych ścieżek, tak?
0: Dokładnie, no przecież
1: Wielu
0: mamy całą
1: naukowców.
0: tą innowacyjność, tak? No i idziemy cały czas do przodu,
1: Tak,
0: wyjątkowo
1: no.
0: szybko, tak? Więc zawsze takie przepisy, jeżeli one mają charakter taki restrykcyjny a dają z drugiej strony takie bardzo duże uznanie organowi administracji publicznej, mogą doprowadzić po prostu do tego, że no tak jak mówię, nie tylko tych skutków takich negatywnych bezpośrednio dla tych podmiotów gospodarczych, ale też do sytuacji, kiedy na przykład będzie zahamowana właśnie ta działalność taka naukowa. Być może ktoś na przykład zaniecha takiej działalności, bo będzie się obawiał. Też musimy pamiętać o tym, że zawsze wejście w życie takich przepisów powoduje to, że mogą być wszczynane postępowania, na przykład na skutek zawiadomień jakichś podmiotów, które będą konkurencyjnie ze sobą
1: No więc właśnie chciałem
0: działały, tak?
1: powiedzieć, że w takiej prawdziwej, takiej nauce chyba no wydaje mi się, że jednej z najbardziej takich po prostu klasycznych, czyli w fizyce, tak, konkurują różne teorie, tak, w jakimś tam, w ostatnich tam latach, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkunastu, już nie śledzę tego akurat, bo się tam dawno nie zajmuję, była na przykład taka teoria superstrun i ona podobno jakoś trochę podupadła. Jest tu ciągle jakaś po prostu ferment intelektualny, tak? Mieliśmy w dawnych czasach tą fizykę newtonowską, potem przyszła ta fizyka relatywistyczna. Coś tu się dzieje, a w medycynie próbuje się nam zasugerować, że tu jest jakaś jedna utarta ścieżka i prawdę głosi na przykład Naczelna Izba Lekarska, że to jest jakaś po prostu jedyna obiektywna instancja naukowa. No, przepraszam bardzo, ale nauka tak nie działa. Pani sędzia powiedziała, że za tą ustawą stoją dobre intencje. Ja wcale nie jestem tego taki pewien, czy za tym stoją dobre intencje. Ja uważam,
0: Nie, no ja zakładam, że dobre.
1: no wie pani, ale pani sędzio przyznaje, że ta ustawa, gdyby weszła w
0: Nie, no
1: życie,
0: jest fatalna, no nie jest
1: to
0: fatalna.
1: daje w praktyce, bo to w praktyce chodzi o to, że tak naprawdę lobby lekarskie uzyskuje proste narzędzie do po prostu rugowania z szeroko rozumianego rynku.
0: Oczywiście, że w niewłaściwy sposób stosowane te przepisy, też trzeba przypomnieć o ogromnych, horrendalnych karach do miliona złotych, tak?
1: Żeby to nie było takie abstrakcyjne. No jest na przykład spór o sposoby leczenia boreliozy. Tak? Są jakieś teorie takie, i to w niektórych, zresztą w Polsce do niedawna to było uznawane, w niektórych krajach to jest metoda leczenia, na przykład taka długotrwała antybiotykoterapia. A inni lekarze uważają, że to jest po prostu właśnie szarlataneria. Jest to pewien spór, tak naprawdę, w gruncie rzeczy naukowy, tak? Ja nie wiem, jakie są fakty, nie jestem tu przecież fachowcem, ale no, sprzeciwiam się próbie prawnego wyrugowania po prostu jak gdyby no, z rynku, tak to nazwijmy, ludzi, którzy mają jakieś swoje przekonania, no właśnie naukowe, bo to przecież lekarze niektórzy głoszą takie teorie. Tak? I tu jedni lekarze chcą po prostu sprawić, żeby pewną grupę lekarzy po prostu de facto przemocą prawną po prostu anihilować, tak? Oczywiście nie fizycznie, tylko z tego obszaru. No,
0: Tak, i teraz dochodzimy do
1: dlatego
0: takiego w moim.
1: pozwolę sobie jeszcze, pani sędzio, na własną publicystyczną ocenę, że jestem bardzo zbudowany postawą pana prezydenta, który w takim, no, trudnym PR-owo obszarze nie uległ jakiejś po prostu takiej pokusie przypodobania się komuś. Bo myślę, że gdyby, jestem przekonany, że gdyby pan prezydent tą ustawę podpisał, to akurat nie wylałaby się na niego żadna taka medialna krytyka. Z takiego punktu widzenia własnego wizerunku, to pewnie łatwiejsza byłaby decyzja o, znaczy wizerunku w oczach takich szeroko rozumianych mas społecznych. To pewnie podpisanie tej decyzji, tej ustawy byłoby znacznie lepsze PR-owo. A jednak pan prezydent poszedł ścieżką po prostu jakiegoś racjonalnego myślenia.
0: Tak, na szczęście pan prezydent w podejmowanych decyzjach nie kieruje się tak niskimi pobudkami jak kwestie wizerunkowe, ale rzeczywiście podchodzi do tego i jego cała kancelaria, przecież eksperci, tak? Do tego, żeby to prawo, które jest uchwalane, było dobre, tak? I to jest właśnie, tutaj jest clue, że czasami nadregulacja, bo to możemy tak powiedzieć, no jest po prostu szkodliwa, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że my w chwili obecnej żyjemy w jakiejś próżni prawnej i nie mamy żadnych możliwości ścigania czy działania wobec takich osób, które teraz jakby działają przed wejściem w życie takiej ustawy. Przecież mamy ustawę o prawach pacjenta, prawo konsumenckie, prawo farmaceutyczne, mamy kwestie właśnie samej wykonywania działalności leczniczej, mamy szeroko rozumianą odpowiedzialność cywilnoprawną, no a wreszcie mamy też odpowiedzialność karną za narażenie.
1: Tak,
0: tak, artykuł 160, 155, tak. Czy 286, oszustwo, tak?
1: Dokładnie, właśnie chciałem to powiedzieć, dokładnie tak.
0: Tak, więc musimy się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno te mechanizmy, które są w tej chwili, które prawo wytworzyło jakby w różnych dziedzinach i one są już jakoś wykorzystywane, czy one są niewystarczające, żeby tworzyć takie regulacje. No i to jest oczywiście jakby moja taka dywagacja, ale jak słuchałam dzisiaj pana prezydenta, no to byłam zbudowana też, tak jak pan redaktor, że chyba, że miałam też takie przekonanie. To jest bardzo niebezpieczne wrzucenie wszystkich do jednego wora. I to jest najgorsze, tak? To jest najgorsze. I wcale nie powoduje to, bo ta ustawa powinna powodować coś takiego, że się szybko filtruje właśnie tych najbardziej tak zwanych szarlatanów, tak? Czyli tych oszustów, te osoby, które świadomie doprowadzają w dużej mierze pacjentów do tego, że zaniechają leczenia, a wcale nie, bo właśnie ona bardzo łatwą, lekką ręką mogłaby zahamować właśnie taką działalność, nie wiem, dietetyków, zielarzy, no różnego rodzaju,
1: taka, która jest nieszkodliwa, prawda? Wyobraźmy sobie na przykład, że przyjeżdża do Polski, nie wiem, jakiś po prostu człowiek z Tybetu, tak, i jakoś tam ze swoimi, nie wiem, co tam mają, igłami, kadzidełkami, tak, i po prostu otwiera jakiś gabinet. Ja jako wolnościowiec, ja nie widzę nic złego, żeby ludzie do niego chodzili. Nie wiem, czy to coś komuś daje, czy nie daje, no przecież znane jest też przecież zjawisko, że działa niekiedy na ludzi efekt placebo. Nie, ale chodzi mi o efekt placebo, tak? Nawet jeżeli jest
0: oczywiście.
1: To niekoniecznie to wcale musi szkodzić, a czasami nawet pomagać. Więc ja jako po prostu, ja bym chciał, żeby ludzie po prostu mogli decydować o własnym losie, a żeby ścigać wyłącznie takie najbardziej po prostu skrajne przypadki. Ale chciałem panią zapytać, tak nieco przewrotnie, bo to co powiem za chwilę, to tego nie traktuję jako zjawisko pozytywne, bo moim zdaniem była to, tak mi się wydaje, prawdopodobnie operacja radzieckich czy rosyjskich, nie pamiętam jak to, w którym roku to było, służb specjalnych, sprawa Kaszpirowskiego. Znane w Polsce zjawisko tych telewizyjnych takich seansów, gdzie Anatolij Kaszpirowski, Adil, Waltri, ludzi hipnotyzował, leczył, szkodził, wszystko jedno. No, być może młodsi słuchacze nie wiedzą, o co chodzi. Ja jeszcze miałem okazję na własne oczy
0: oglądać. Tak, ja też widziałam.
1: I czy gdyby ta ustawa weszła, to czy to w ogóle byłoby możliwe? Takie zjawisko.
0: No myślę, że takie osoby to by wyeliminowała, na pewno. No, nie wiem, tak patrząc teraz w ogóle, czy my w tych czasach byśmy w ogóle się na coś takiego jakby złapali, tak? Chociaż też czasami gdzieś tam w przestrzeni medialnej widzę na przykład na TikToku jakieś takie filmiki, które pokazują jakąś kwestię hipnozy, która jest dokonywana za pośrednictwem mediów, tak?
1: Co innego? Czytałem niedawno, słyszałem, że prokuratura krajowa chyba z usług jasnowidza korzystała, jeśli dobrze pamiętam, była taka informacja.
0: Coś było, było, tak. Ale to chyba są też jakby sytuacje dość, no może standardowe to złe słowo, ale często występujące, że na przykład w sprawach zaginięć, no korzysta policja na zasadzie tego, że no każda jakaś informacja jest no cenna, tak? Jeżeli może wyjaśnić sytuację, tak? Ale tutaj jakby jest co innego, tak? Bo inny jest cel, co innego. Natomiast tutaj kwestia jest właśnie zetknięcia tego dobra danego człowieka i tego naszej wolności, tak? I ja uważam, że absolutnie ta ustawa, chociażby w zakresie, mówimy tak dużo o prawie do sądu, to w jakim zakresie ona realizowała faktycznie prawo do sądu, skoro ta decyzja była natychmiast wykonalna, skoro następowała śmierć cywilna takiego podmiotu, zanim on w ogóle napisał odwołanie, tak? Więc to była tak naprawdę, prawo do sądu ma charakter pozorny, który jest przewidziany w tej ustawie i w mojej ocenie ona nie przejdzie testu proporcjonalności w Trybunale Konstytucyjnym, bo po prostu ona jest nieprecyzyjnie napisana. Ja mam takie wrażenie, ja też się nie przyglądałam jakoś bardzo pracom parlamentarnym nad tym, no bo jakby nie jest moja dziedzina. Natomiast zwróciłam uwagę, że nawet podczas już obradowania w Senacie dodano poprawkę tak zwaną konstytucyjną, wskazując na to, że były bardzo nieprecyzyjnie określone kwestie związane z karami, tak, które są ogromne i proszę zwrócić uwagę, że tam jest też taka sytuacja, że te kary finansowe mogą być nakładane wielokrotnie. Więc już sam Senat, procedując, zauważył, że są jednak to prawo nie jest dobre, bo musimy pamiętać, że to nie jest tak, że tworząc prawo, jakby cel uświęca środki. Nie. Jeżeli tworzymy prawo, ono musi być dobre. Tym bardziej, że tak jak mówię, nie istniejemy w próżni prawnej, bo mamy w tej chwili, ja osobiście się nie spotkałam z taką sprawą, jeżeli chodzi o mój referat. Natomiast przypominam sobie, że u nas w sądzie właśnie w rejonowym toczyło się postępowanie, gdzie pani kosmetyczka zastosowała jakąś substancję, która miała być botoksem czy kwasem hialuronowym, już nie pamiętam, i potem się okazało, że oczywiście nim nie była, doprowadziła do paraliżu części twarzy i nie chciała się, co najgorsze, przyznać, co to była za substancja i był problem właśnie jakby z odwróceniem skutków. To pamiętam, że ta sprawa toczyła się przed sądem cywilnym. Natomiast dzisiaj tak na kanwie tego, że ta ustawa była dzisiaj właśnie przedmiotem rozważań, my też jako stowarzyszenie przygotowywaliśmy opinię w tym zakresie, czy bardziej może stanowisko. Przeglądałam ogólnie orzecznictwo Sądu Najwyższego i jednak trochę tych spraw zdążyło przejść przez sądy karne w szczególności, gdzie na przykład były sytuacje, kiedy ktoś zaniechał leczenia onkologicznego, no i dochodziło do śmierci albo do takiej sytuacji, że w istotny sposób ten stan zdrowia się danej osoby pogarszał. Ale co ciekawe, znalazłam też orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, właśnie cywilne, które dotyczyło sytuacji, że podmiot zajmujący się jakąś taką działalnością pseudomedyczną, można powiedzieć tak, na granicy, to była jakaś, już nie pamiętam nazwy, ale takie coś z bioenergoterapeuci, coś w tym zakresie, pozwał właśnie jakąś redakcję o to, że opisała to jako, nazwała właśnie, że to są szarlatani. Proszę sobie wyobrazić, że sąd cywilny oddalił powództwo, bo powiedział, że nie zostały naruszone de facto jakieś dobra osobiste, bo to osoba fizyczna prowadziła tą działalność, dlatego że jeżeli firma, tak, tu akurat osoby fizyczne prowadząca tego typu działalność, musi być podatna na krytykę, to tak jak z politykami, i musi też mieć świadomość, że skoro nie działa z jakimiś utartymi metodami, które są opisane naukowo, no to musi to znosić, więc też mamy no, jakby ten drugi jakby punkt widzenia, tak? Więc patrząc teraz na te przepisy, to to ja sobie tak myślę, że jeżeli rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji, bo na pewno są, bo to trzeba powiedzieć tak, że jeżeli człowiek jest chory, tak, to oczywistym jest, że szuka tak naprawdę ratunku wszędzie i jest podatny w tym momencie na właśnie oszustów, tak, ale tych oszustów po prostu możemy ścigać. W mojej ocenie na tym etapie, w którym jesteśmy, karnie, tak? Karnie, czy podejmować wobec nich jakieś kroki cywilnoprawne. Natomiast ta regulacja w mojej ocenie absolutnie ta regulacja, ona jest po prostu zbyt, daje dużą uznaniowość, a przede wszystkim, co najgorsze, to właśnie to, od czego zaczęliśmy i trochę odeszliśmy od tego, to skupienie tych wszystkich uprawnień w jednej osobie. To jest wręcz niebywałe po prostu, w jakimś urzędniku, który tak naprawdę no, miałby być alfą i omegą, tak? To, co dzisiaj teraz przed chwilą pan redaktor powiedział, że to być może lobby medyczne, może i tak. I dlatego dobrze, że wypowiedział się w tym zakresie Trybunał Konstytucyjny, pewnie będzie to badał przez kontekst artykułu 31 ust. 3 Konstytucji, czyli właśnie kwestii, na ile proporcjonalne są te ograniczenia wolności człowieka. Bo rzeczywiście podpisanie tej ustawy lekką ręką mogłoby no, spowodować bardzo daleko idące skutki, które później już mogłyby być nieodwracalne, tak?
1: No dobrze, skoro pani sędzia wypowiedziała te słowa i wywołała wilka z lasu.
0: W trybunał?
1: Tak. Porozmawiajmy jeszcze o Trybunale Konstytucyjnym, no bo to jest chyba jedno z najbardziej palących, teraz jeden z najbardziej takich palących punktów w państwie polskim. Myślę, że dla rządu przejęcie Trybunału jest po prostu zadaniem numer jeden, no bo w przypadku to jest wiadomo taki ukryty ustawodawca, tak? Na zasadzie możliwości uchylania ustaw w przypadku upadku tej władzy w wyborach, to przejęcie Trybunału da możliwość kontroli sytuacji. No i mamy tą kandydaturę pana Berka, pana ministra Berka. Co pani sędzia o tym myśli, że po prostu człowiek z ław rządowych ze środowiska, które zwalczało upolitycznienie Trybunału, ma tu wskoczyć nagle na fotel sędziego?
0: Nie jestem absolutnie zdziwiona, dlatego, że no jakby to, o czym ta władza, przejmując władzę, czy potem w pierwszych miesiącach mówiła, no to dokładnie robi odwrotnie, tak? Bo też trzeba przypomnieć od razu, że przecież był projekt ustawy który mówił o tym, że minimum te 4 lata można po tym, jak odejdzie się z takich funkcji politycznych, można startować do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast mnie bardzo uderzyła wypowiedź pana premiera, bo pan premier chyba, albo, bo tak naprawdę, ja się zastanawiam czasami, czy to są wypowiedzi tak butne i tak bezczelne, czy po prostu nie do końca pan premier zdaje sobie sprawę z wagi tych słów i tak naprawdę wydźwięku, bo on powiedział, pan minister zrezygnował, bo ma inne zadania, jest moją prawą ręką, a teraz będzie miał inne zadania. No jak to brzmi, panie redaktorze? No wysyłam swojego człowieka, niech zrobi porządek tam w tym Trybunale. No inaczej to nie brzmi. Natomiast też trzeba powiedzieć i uczciwie powiedzieć, bo ja oczywiście jak redaktor wie, lubię gdzieś tam poczytać te stenogramy i zagłębić się w tą historię, że tych polityków w Trybunale Konstytucyjnym przez te lata, od kiedy on funkcjonuje, było bardzo wielu.
1: Oczywiście, tak? Leon Kieres, pan tak. Kotlinowski.
0: Stępień.
1: Nie, zaraz, Kotlinowski, dobrze mówię nazwisko? Z LPR-u był taki polityk.
0: Chyba tak, na pewno był Stępień, a przede wszystkim taką pierwszą osobą to był słynny pan Ciemieniewski, który był w pracach właśnie tej komisji kodyfikacyjnej Zgromadzenia Narodowego i bardzo często cytowaliśmy go przy okazji KRS-u i on był zaraz właśnie powołany do Trybunału Konstytucyjnego, więc to też trzeba pamiętać, że ja sprawdziłam dokładnie 18% sędziów spośród wszystkich sędziów, którzy zostali, którzy byli i są nadal sędziami Trybunału Konstytucyjnego od czasu jego powstania, to byli politycy. Także to też nie jest pierwsza tego rodzaju sytuacja. I też trzeba powiedzieć, że Nie możemy powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny jest tak całkowicie odpolityczniony. On nigdy nie był i nigdy nie będzie. Do momentu, kiedy będzie wybierany przez Sejm, to nie będzie nigdy organ taki całkowicie pozbawiony polityki. Ale twórcy Konstytucji, o czym już mówiliśmy, ale to warto przypomnieć, po to wprowadzili ten mechanizm 9-letniej kadencji, żeby w momencie, nawet jeżeli to jest polityk, ale przychodzi do tego Trybunału, to on ma te 9 lat i czuje się w jakimś sensie niezależny od tego, jaka będzie władza, i może spokojnie jakby orzekać zgodnie z konstytucją, dla dobra obywateli. Stąd też te indywidualne kadencje i to, żeby pakietami nie byli wybierani sędziowie. No a co my mamy do czynienia z sytuacją, kiedy no, koalicja skumulowała te wakaty, wybrała sobie teraz 6 sędziów i też może warto radiosłuchaczom powiedzieć, że te osoby, które jeszcze nie złożyły ślubowania, to im de facto kadencje się nie rozpoczęły, bo one się im rozpoczną dopiero w momencie złożenia ślubowania. A tak jeszcze przewrotnie powiem, że jak już jesteśmy przy okazji TK, to taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o to ślubowanie, no to przecież wcześniej właśnie składano je przed marszałkiem Sejmu, przed wejściem w życie konstytucji, dlatego że to byli członkowie, nie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
1: A Trybunał Konstytucyjny to jest ciało o korzeniach w komunizmie, prawda?
0: Tak, w 1982 roku został wprowadzony do konstytucji, natomiast zaczął funkcjonować w 1986 i właśnie to byli członkowie Trybunału Konstytucyjnego i to był taki trybunał, można powiedzieć, no taki pod Sejmem, bo jego orzeczenia mogły być odrzucone przez Sejm. Czyli Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją, a Sejm mówił, nie masz racji, my twojego orzeczenia nie respektujemy. I tworząc Konstytucję, między innymi bardzo dużo w tym zakresie wypowiadał się tam, w tym zakresie tak naprawdę chyba najwięcej właśnie profesor Andrzej Zoll, który wówczas był prezesem TK i zależało im na tym, żeby ten trybunał jakby w tym nowoczesnym wydaniu, kiedy jest co prawda wybierany przez Sejm, ale na indywidualną kadencję ci sędziowie, na 9-letnią, czyli sięgającą więcej nawet niż 2 kadencje, był oderwany od tej polityki, no bo stały się te orzeczenia orzeczeniami ostatecznymi i dlatego tak sobie zaczęłam się zastanawiać, że być może to złożenie ślubowania przed marszałkiem Sejmu może być takie trochę symboliczne, panie redaktorze, no bo jeżeli sędziowie wybrani w tej sytuacji idą do marszałka Sejmu i no, niemożliwe, że nie znają jakiejś historii Trybunału Konstytucyjnego i tu ślubują przed marszałkiem Sejmu zamiast przed panem prezydentem, no to trochę to symbolicznie źle wygląda. Natomiast jeszcze powiem tak, bo często słyszymy w przestrzeni publicznej taki zarzut, że ślubowanie, obowiązek ślubowania nie wynika z Konstytucji. Tak, oczywiście, ale on nie wynikał również z Konstytucji wówczas, kiedy ślubowanie było składane przed marszałkiem. On zawsze wynikał z materii ustawowej i wprowadzone to, że zostało to nadane panu prezydentowi odbierania tego ślubowania, to był pomysł pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, bo to była jego nowelizacja. I co ciekawe, prześledziłam ustawy te zmieniające i uzasadnienia tego projektu. Ono jest bardzo, bardzo jest krótki i nie ma tam słowa tak naprawdę, dlaczego zmieniamy jakby tutaj ten podmiot. Ale patrząc na całość tego jakby tej przemiany, można powiedzieć takiej, powiedzielibyśmy tak podobnie, że takiej metamorfozy tego Trybunału, no to się spina w taką logiczną całość, bo skoro my mówimy i nadajemy mu taki charakter organu, który jest takim ostatecznym takim tutaj, no to ten prezydent też jest z punktu widzenia jakby konstytucji tym strażnikiem, prawda, tej konstytucji, po pierwsze, po drugie, no jednak w tym zakresie władzy sądowniczej za każdym razem, no on ma tą swoją prerogatywę. Ja oczywiście absolutnie tu nie mówię, że to jest jakaś kwestia prerogatywy odbieranie tego ślubowania, ale jakby to wszystko pokazuje, że to co, jakby wracając już do kandydatury pana Berka, no wiemy też, że przecież on chyba nie spełnia tych formalnych
1: Właśnie,
0: warunków, bo
1: tak, to
0: tam,
1: jest.
0: no
1: Ja tego
0: właśnie,
1: sam
0: to
1: nie
0: też.
1: zweryfikowałem, ale tak mi się rzeczywiście
0: Ja
1: obiło
0: tak,
1: uszy.
0: ja też nie weryfikowałam, tylko widziałam
1: Że ma
0: informację, że
1: zbyt
0: tam nie ma
1: krótki
0: 10 lat.
1: staż,
0: Tak.
1: tak. Aha.
0: Że ma zbyt krótki staż. Myślę, no, znaczy jestem, nie jestem. Jak zawsze jestem optymistą, to tu nie jestem optymistą. Myślę, że nie będzie to przeszkadzało w tym, żeby Sejm wybrał tą osobę na sędziego Trybunału
1: No, w
0: Konstytucyjnego, no
1: ogóle co
0: bo.
1: do zasady, to oczywiście dodajmy, że co do zasady, to oczywiście, że pan Maciej Byryk, biorę w nawias kwestię, że on spełnia te kryteria formalne tego stażu. Załóżmy roboczo, że spełnia. Oczywiście może zostać wybrany, tak? Bo to jest wakat do
0: Oczywiście.
1: obsadzenia. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
0: Tak.
1: Ja też może dopowiem tytułem, tak doprecyzuję, bo ja mówiłem o tym przejęciu Trybunału jako celu rządu i sugerowałem coś niecnego, tak? To oczywiście tu nie chodziło mi o sam wybór na ten wakat, natomiast miałem na myśli oczywiście usunięcie prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
0: Tak.
1: Bogdana Święczkowskiego. Tak jest to, tak jest ten organ skonstruowany, że akurat prezes ma przełożony wpływ na procedowanie spraw.
0: Tak, a przy okazji też, panie redaktorze, nie wiem, czy widział pan ostatnio te plany, to profesora Sadurskiego, to wypowiedzi
1: Tak, widziałem tam niektóre,
0: krytykujące,
1: tak. No,
0: krytykujące
1: ja
0: profesora Marczaka.
1: powiem nieskromnie, że ja tu trochę w ogóle byłem takim prorokiem, znaczy nie prorokiem, jak to się mówi, antycypowałem te myśli, bo na łamach Gazety Polskiej codziennie opublikowałem kilka takich tekstów dotyczących scenariuszy przejęcia Trybunału Konstytucyjnego i no mnie takie myśli chodziły znacznie wcześniej po głowie, tylko oczywiście w takim tonie no, krytycznym czy prześmiewczym, że właśnie mogłem między innymi spróbować po prostu zrobić alternatywny Trybunał Konstytucyjny.
0: Tak. Ja zresztą powiem tak, że członek naszego stowarzyszenia Veritas et Ius, Służbie Narodowi, dr Sopiński w ubiegłym tygodniu właśnie nakreślił taki, no, okropnie czarny scenariusz tego wszystkiego, czyli to przejęcie właśnie Trybunału na takiej zasadzie, że usunięcie prezesa, tak, bo mają tą ósemkę, uchylenie immunitetu, następnie usunięcie prezesa, a następnie zakwestionowanie pana prezydenta w takim zakresie, że zarządzenie przerwy w jego czynnościach, a dalej jakby przerzucenie możliwości na marszałka Sejmu tutaj podejmowania tych czynności w zastępstwie niejako prezydenta z uwagi na czasową niemożliwość. No i podpisanie tych wszystkich ustaw, które są, tak, praworządnościowa, no wszystkie, które tam im pomogą w realizacji tego. No i mamy tak naprawdę, a dzisiaj, jadąc właśnie teraz, nie tak dawno, przeczytałam wypowiedź pana posła Wawrykiewicza, bardzo niepokojącą, która się oczywiście wpisuje, te wszystkie tam pogróżki pana ministra Żurka, że no TK zaraz już tutaj naprawimy, ale już się zabieramy za SN, tak? No to, żeby ta władza mogła to zrealizować, no to musi mieć możliwość podpisania ustawy. No a pan prezydent jakby deklarował od początku, że niekonstytucyjnych ustaw nie będzie podpisywał, więc no niestety, ale ten czarny scenariusz nakreślony przez doktora Sopińskiego jest niestety no realny, tak? Bo widzimy, że no władza się nie cofa, tak? Nie ma przeszkód, żadne przepisy nie stoją na przeszkodzie, żeby realizować swój program. I nawet zresztą pan premier powiedział, no wiecie, no tak rzeczywiście mówiliśmy, no ale teraz, no ale mamy teraz taki czas, no trudno. Tak, na takiej zasadzie. Cel uświęca środki, tak? No więc dzisiaj też pokazał się, a w zasadzie wczoraj, tak? Ten apel różnych fundacji dotyczący tego, żeby pan minister Berek wstrzymał się z kandydowaniem. No ale ja przepraszam bardzo, ja w tym zakresie no nie wierzę, tak? To, żeby taka osoba akurat mogła zareagować na taki apel, to na pewno szczytny cel tego wszystkiego, ale mamy tutaj do czynienia jednak mimo wszystko no z rasowym politykiem, bo tu też trzeba powiedzieć, że akurat pan minister Berek przecież kierował tym tą kwestią legislacji, tak? Także przed jego ręce przechodziły przez wszystkie ustawy, tak? Więc tutaj to, że powiedział pan premier, że to jego prawa ręka, no to jakby no, w mojej ocenie nie budzi wątpliwości, że mimo wszystkich przeciwności no jest bardzo realna możliwość, że to do tego dojdzie. No bo jakby jest taki cały plan już zaplanowany, nawet czytałam też, że pani sędzia Korwin-Piotrowska będzie tutaj kierowała pracami Trybunału jako sędzia z najdłuższym stażem. Także
1: o,
0: już...
1: to idea profesora Sadurskiego, tak, tak.
0: Tak, tak, tak, tak, tak,
1: sędzia
0: tak, tak,
1: sądu
0: tak.
1: Powszechnego z najdłuższym stażem, tak, ale on zlicza to jak gdyby tam. No cóż, czas już chyba nas goni, tak jak patrzę, także muszę kończyć rozmowę. Spuentuję pani sędzio z słuchami, kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. Cóż tu więcej można powiedzieć, to już jest naprawdę...
0: Znaczy nie, no nie, to już jest przerażające. Myśmy już tak od 2 lat mówimy, ale to coraz bardziej zbliża się już do... No przecież widzieliśmy ostatnio historię na Węgrzech, tak? Co się zadziało, gdzie prezydent musiał podpisać sam, tak? De facto swoją no, abdykację, tak?
1: Na szczęście nasz
0: prezydent... U nas...
1: Sam na pewno niczego nie podpisze, tutaj nie ma.
0: Na szczęście tak, mamy prezydenta, który tutaj tego nie zrobi, ale widzimy, że są takie tendencje i no cóż, musimy robić swoje. My jako stowarzyszenie staramy się tutaj prowadzić tą edukację i działać na ile możemy i trzeba mieć nadzieję, tak? I mu wszystko.
1: No to optymistycznym akcentem w takim razie zakończymy, a nie moim powiedzeniem. Bardzo dziękuję pani sędzia Kamila Borsowska.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Była moim
0: pozdrawiam. Pacjentem.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prezydent skierował ustawę o tak zwanych szarlatanach do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura w Izraelu umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego wolontariusza. AI napisało raport za pełnomocnik rządu do spraw promocji Polski. Zawiera błędy i dziwne słowa. PiS składa zawiadomienie do prokuratury.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazywaną w mediach Lex Szarlatan. Według prezydenta rządzący niewłaściwie określili w ustawie, kto jest tak zwanym szarlatanem.
2: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Ustawy Lex Szarlatan jest ograniczenie sytuacji, w których pacjenci są przekonywani do rezygnacji z leczenia lub wydawania pieniędzy na metody nie mające potwierdzenia w aktualnej wiedzy medycznej. W najpoważniejszych przypadkach rzecznik praw pacjenta mógłby nakładać kary finansowe sięgające nawet miliona złotych. Dobrze, że prezydent skierował tę ustawę do Trybunału, mówiła w Radiu Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w Służbie Narodowi.
3: De facto, konstruując tak nieostrą tą definicję tej praktyki pseudomedycznej, pozostawiała bardzo wiele luzu decyzyjnego dla organu administracji publicznej. I teraz, w momencie, kiedy sam rzecznik praw pacjenta stwierdzał, że rzeczywiście dana działalność podpada pod definicję tej ustawy, to wydawał decyzję. Ona nazywa się decyzją tymczasową, ale cóż z tego, skoro ona ma rygor natychmiastowej wykonalności?
0: Prezydent Nawrocki zaproponował swój projekt ustawy, tu cytat, przeciwko szarlatanom. Ponadto Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Według rządzących miała ona zapewnić łatwy dostęp do autobusów dla mieszkańców wsi i małych miejscowości. W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje od państwa Izrael przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, przekazało w oświadczeniu MSZ. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Burza wokół raportu pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbary Mróz-Gorgoń. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy złotych za jego przygotowanie, a podpisała się pod nim Mróz-Gorgoń w 2025 roku jako, tu cytat, prezeska fundacji Marka Polska Think Tank. Problem w tym, że raport został napisany przez AI i zawiera wiele błędów, na przykład puste przypisy i nieprawidłową numerację. Po przypisie 9 jest 105, a po 149 1510. Opracowanie zawiera wiele zwrotów z anglicyzmami, na przykład z głębokie zakorzenienie Polaków w historii sufferingu, czy autentyczność jako wartość w erze fatig konsumenckiego. Raport stawia nieudokumentowane tezy, na przykład, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim. O sprawie mówił w Radiu Wnet ekspert Instytutu Sobieskiego Sebastian Mainz.
4: Ja nie wątpię w to, że te badania były, natomiast ja nie wiem i nikt nie wie dzisiaj, ile było tych grup, ile było wywiadów, kto brał w nich udział, ile było warsztatów design thinking, ilu było uczestników. I to jest pierwsze podstawowe pytanie, które warto zadać, bo od tego, ile tego było, zależy koszt. No pani profesor mówiła wczoraj też w sposób bardzo taki kwiecisty na temat tego, że zjechała pół Polski i że były to wielkie narodowe badania, tak, które były przeprowadzone w samym raporcie. Te wielkie narodowe badania, tam chyba na przedostatniej stronie jest napisane, że w badaniach brał udział 59 respondentów.
0: To był raport do użytku wewnętrznego. Nie powinien nigdy trafić do obiegu publicznego. Środki były przekazywane na badania, a raport był tylko ich podsumowaniem, powiedziała w Polsat News Barbara Mróz-Gorgoń.
5: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy AI. Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią, dlatego że na nich podstawie będziemy w tej chwili tworzyć strategię marki narodowej.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w nagraniu o problemach z obroną przed rakietami balistycznymi. Powiedział, że Kijów może kupić pociski do systemu Patriot od zaprzyjaźnionych państw. Największe problemy mamy z obroną przed rakietami balistycznymi. W ostatnim zmasowanym ataku zestrzeliliśmy 90% pocisków manewrujących, ale z balistycznymi jest znacznie gorzej. Potrzebujemy pocisków do systemów Patriot. Mogą je dostarczyć tylko nasi partnerzy. Zwracamy się do nich na wszelkich możliwych szczeblach. Mówimy nie o donacjach, jesteśmy gotowi kupić broń. Wczoraj Rosja dokonała zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 15 osób.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Autopromocja.
7: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
8: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
7: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
8: Wywiady z interesującymi ludźmi.
7: I dużo dobrej muzyki.
8: Oraz kultury polonijnej.
7: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
8: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
7: Niedziela.
8: 9 rano, czerwony dywan.
7: Zapraszają
8: Iza Smolarek
7: i Aleks Sławiński.
6: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do studia Odysei Wyborczej po długiej rozmowie o tym, jak traktować prawnie kwestię związaną z tak zwaną Lex Szarlatan, no ale też sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Na chwilę zajmiemy się Odysei Wyborczej polityką zagraniczną. Naszym gościem Paweł Rakowski, dziennikarz, tłumacz, pisarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ale też znawca Bliskiego Wschodu, patrzymy na Izrael, ma się pojawić w naszym MSZ-cie ambasador Izraela w Polsce po tym, kiedy tamtejsi śledczy bez orzekania o winie, bez dalszego biegu zamknęli sprawę zamordowania przez izraelskie siły zbrojne polskiego wolontariusza, który pracował w strefie Gazy w ramach misji pokojowej, niosąc pomoc, także tą najprostszą i najważniejszą pomoc w wyżywieniu dla Palestyńczyków mieszkających w strefie Gazy. Dlaczego Tel Awiw może w sposób tak arogancki, tak otwarty pomiatać krajami Europy Zachodniej, w tym wypadku Polską, ale nie tylko Polską, bo równie asertywny, to jest duży eufemizm, jest wobec również innych stolic Europy Zachodniej?
2: Nie trzeba z perspektywy Benjamina Netanyahu. Europa jest terytorium wrogim. Wrogim i wrogiem de facto. Sam Netanyahu patrzy w kierunku Ameryki Południowej, w kierunku Afryki, w kierunku Indii, Emiratów Arabskich. Tak więc tutaj z perspektywy Izraela zawsze podstawowa sprawa jest, jakie społeczeństwo czy jakie kraje mają stosunek do Palestyny. Tak oni tutaj patrzą przez ten pryzmat. Europa dla nich jest terenem, który to de facto jest, nie mogę powiedzieć, że akurat skończonym, ale na pewno na wojennej ścieżce. Tutaj też minister finansów Smotrich ogłosił wielki plan ściągnięcia miliona Żydów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy właśnie. Też wczoraj bodajże Itamar Ben-Gwir zarechotał z ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, tutaj upominając go, żeby lepiej patrzył na swój kalifat Wielkiej Brytanii, ale tutaj go upominał o jakieś wypowiedzi medialne. No takie są, tak to wygląda generalnie tutaj. Izrael idzie swoją drogą, Europa idzie swoją drogą, no i zobaczymy, jak to w jakiejś tam perspektywie wyjdzie lepiej na tym.
1: Ale jeszcze kilkanaście lat temu Izrael próbował udawać, że jest krajem cywilizowanym, krajem zachodnim. W tej chwili establishment izraelski, establishment żydowski uznał, że im jest to zupełnie niepotrzebne, albo że będą iść w innym kierunku i że zachodnia cywilizacja i normy cywilizacji sobie, a oni płyną w zupełnie innym kierunku.
2: No, patrząc na historię, Żydzi są starsi niż cywilizacja zachodnia i to jest, pamiętajmy o tym, że Benjamin Netanyahu nosi krawat, ale on tego krawatu nie musi nosić. Jak przyjechał kilka miesięcy temu premier Indii Modi, to się przebrał za Hindusa, tak? Pamiętajmy o tym, że akurat tutaj to są tylko i wyłącznie zewnętrzne jakieś oznaki. Ten kor, który, to źródło tak właściwie z cywilizacji żydowskiej ma 2,5-3 tysiące lat, to jest na pewno, to jest pewne i oni mają w czym wybierać. Jak trzeba będzie, to Netanyahu założy turbany, jak trzeba będzie, no to założy klapki. Wszystko. Generalnie tutaj Netanyahu wykonał wszystko to, co jest w interesie swoim i Izraela, bo to jest akurat to piękne połączenie, kiedy to de facto jeden polityk tutaj łączy w ten sposób interesy. A jeśli chodzi o kwestie, no cóż, ja bym to, jeśli chodzi o Izrael i Turcję, to tutaj trzeba też podkreślić, dwa kraje zeuropeizowane, na dwa kraje, które były, powiedzmy to, demokratyczne, coraz bardziej wychodzą z tej demokracji, jak i też z tego procesu europeizacji, zmierzają w swoim kierunku, no i to jest chyba najlepszy wyznacznik tego, że Europa jako projekt, no niestety nie ma za wiele do zaoferowania, zarówno na zewnątrz, jak i też wewnątrz. I to jest bardzo niepokojący, bardzo zły sygnał, który powinien oczywiście tutaj spowodować jakąś refleksję. Już nawet nie chodzi o Izrael, już nawet nie chodzi o to, tylko po prostu generalnie o to, że jak się nie rezonuje, jak się nie jest atrakcyjnym dla innych, nie jest atrakcyjnym dla siebie, no to kim się jest po prostu. No i to jest akurat też o tyle też ważne, że ostatni kryzys związany z Ceutą i też tutaj izraelscy politycy dość mocno wykorzystywali pod tytułem taki, no patrzcie, do czego wy dopuszczacie, a u nas takich rzeczy nie ma, tak? No przecież na pontonach, jak ktoś przypłynie do Izraela, no to szybko trafi tam po cele do Ben-Gwira, już Ben-Gwir się nim zajmie. Więc to jest, ja tutaj zwracam uwagę też na to, że krytyka Izraela...
1: A to jest w sumie ciekawe, bo oczywiście krytyka Izraela tak także na naszej antenie jest dość powszechna od dłuższego czasu, od kiedy trwa to, co robią Żydzi w Izraelu wobec swoich sąsiadów, szczególnie

0: właśnie Izrael może tak powiedzieć, patrzcie, co wy robicie w Europie Zachodniej. My możecie mówić o nas, co chcecie, ale my mamy państwo, które sobie nie pozwala na tego typu sytuacje, jak właśnie Ceuta.
1: No i jeszcze ja to bardziej rozwinę, to że patrząc po sondażach, właśnie taki Ben-Gwir ma rosnące poparcie i generalnie on swojego konkurenta Smotricza już po prostu zjada, tak? Czyli to jest, i też patrząc po komentarzach, to ja się obserwuję to tę debatę. Ja teraz co prawda kończę książkę pisać o wojnie irańskiej, ale następnie już wiem, jaką książkę napiszę, to będzie o Palestynie. I przyglądam się tutaj całemu temu towarzystwu bardzo uważnie. I widzę też to, że akurat właśnie Ben-Gwir, który staje się jakoś jako ikoną obecnych czasów, no to sukcesywnie zyskuje poparcie też międzynarodowe pod tym, no właśnie, dlaczego? No bo Ben-Gwir, jak obiecał swoim wyborcom pewne rzeczy, tak je realizuje, tak? Jak on obiecał to, że się weźmie za Palestyńczyków w więzienie, jak to się za nich bierze. Ja cię wiem, że to jest, po prostu brzmi okrutnie, ale z drugiej strony też trzeba akurat zwrócić uwagę na inną rzecz. To, że społeczeństwa zachodnie są zmęczone najprawdopodobniej politykami, którzy obiecują, a tego nie realizują. No, najlepszy przykład Stany Zjednoczone i Trump, tak? No Trump obiecał żadnych wojen, mamy wojnę irańską, mamy bagno całe, które tak właściwie nawet nie wiadomo, jak to opisać. No, wiem coś o tym, bo teraz o tym piszę, kończę książkę. I tutaj jednak jest dość duża taka dychotomia. Tutaj mamy Ben-Gwira, który na swoim bardzo małym poletku, które jest około 700 tysięcy ludzi, 10-milionowym Izrael, bo to jest mniej więcej ta grupa docelowa, z której celuje Ben-Gwir. No jednak oni oczekują twardej ręki, oczekują stanowczych rozwiązań, oczekują tego, że właśnie taki Ben-Gwir postawi się tutaj właśnie Europejczykom, którzy tylko i wyłącznie gadają, a tak właściwie sami tutaj dopuszczają do takiej sytuacji po prostu ewidentnej słabości, ewidentnej dominacji wręcz żywiołu muzułmańskiego u siebie, no to jest akurat właśnie to coś, co w pewien sposób, no prawda jest taka, że Ben-Gwir tak właśnie zmierza do 10%, moim zdaniem, i on może to 10% osiągnąć w przyszłych wyborach w Izraelu. No i jego wyborcy, ludzie, którzy są tak samo myślący jak oni, którzy jakby się są tak samo uformowani, tak jak on, którzy wyznają tę samą ideologię, tak jak on, którzy wyznają tych samych rabinów, tak, no bo to też trzeba tak od tej strony powiedzieć, to są specyficzni rabini, którzy akurat ten, no są ukontentowani, są zadowoleni ze stanu swojej demokracji, że mają człowieka, który realizuje ich interes. No to jest pewnego rodzaju dychotomia i pewnego rodzaju jakieś wielkie nieporozumienie. Znaczy nie wiadomo, znaczy ta historia pokaże, kto lepiej rozumie obecne czasy, czy elektorat Ben-Gwira, czy Europejczycy. Ja uważam, że z perspektywy 10 lat Izrael raczej może być lepszym miejscem do życia niż Europa, z tego względu, że oni jednak mają tutaj tą koncepcję wyspowości, mają wszelkie niezbędne, potrzebne atrybuty do tego, żeby utrzymać swoje podmiotowość. Do tego jeszcze oczywiście cała ta obsesja nowoczesnych technologii i te nowoczesne technologie znajdują się w Izraelu i też przez Izrael przychodzą, tak więc tutaj oni patrzą, z tej perspektywy Benjamin Netanyahu może być w chwili obecnej krytykowany i jest nienawidzony przez część elektoratu, ale z drugiej strony też właśnie, znaczy jaka część elektoratu? Benjamin Netanyahu od swojego powrotu do władzy non stop miał jakieś protesty, miał jakieś tutaj demonstracje i tak dalej, natomiast no fakty są takie, że mimo wszystko przewiódł ten Izrael od wojny w Gazie, wojnę irańską, teraz akurat generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że co w sondażach Netanyahu dość mocno stracił przez tą wojnę irańską, ale on mówi swoim oponentom, wy nic byście nie zrobili. Ja przynajmniej próbowałem, ja przynajmniej tutaj trzasnęłem w zęba ajatollahów, a to, że im turban nie spadł, to nie jest moja wina, tak? A tutaj, że konkurenci tak właśnie tylko by gadali i nic nie robili. Natomiast oczywiście też podejrzewam to, że jeżeli Netanyahu by przegrał, to by doszło do jakiejś takiej, powiedzmy to, jakiegoś referatu Chruszczowa pod tytułem jakaś debilizacja izraelskiej sceny politycznej, natomiast wielkich zmian nie będzie, z tego względu, że tak jak już tu mówimy o Europie, to dla Europy punktem takim bardzo ważnym jest kwestia palestyńska. Izrael tak właśnie ma zgodność całkowitą, jeśli chodzi o elity swoje, żadnej Palestyny ma nie być, chociaż teraz mamy wielką grę o Palestynę, fascynującą grę między innymi o Palestynę, w którą się Amerykanie zaangażowali, ale to o tym może kiedy indziej. I to jest tak jakby, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że potencjalny następca Benjamina Netanyahu, Naftali Bennett, już sobie znalazł kolejnego wielkiego konkurenta. Oczywiście tym samym konkurentem jest Netanyahu. Też to wskazuje, że Erdogan jest teraz problemem numer jeden po tak jakby uszkodzeniu Iranu.

0: no, nawet Netanyahu w swojej kampanii wyborczej, bardzo ciekawej, pokazuje spoty, że tutaj pokazuje i mam dla niego, czyli burmistrza Nowego Jorku, no bo mam dla niego zbanował Netanyahu i Ben-Gwira, i Erdogana, i Naima Kassena, przywódcę Hezbollahu, i Mocztabę Hameneiego, i takim podpisem, oni chcą, żeby Bibi przegrał, tak, zagłosuj na mnie. Więc to też jest tak jakby gra, co prawda, bardzo mocno bezpardonowa, natomiast fakty są takie, że Europa sobie, Izrael sobie, i Izrael, co prawda, tak jakby, no, wydaje mi się, że pewnie chciałby jakoś się zresetować pod wieloma względami, natomiast trzeba nauczyć się z tym żyć, że poza Grecją i Cyprem, to jednak Izrael tak właściwie tutaj na Europę patrzy dość złowrogo, no i też to, że niestety, może nam tutaj dzisiaj czytałem taką notkę, że nawet i Netanyahu teraz rozmyśla, jak tu można by było jakoś tak uszczypnąć tą Turcję w taki sposób, żeby nie aktywizować artykułu 5. Tak, no bo to jest sprawa zasadnicza, bo jeszcze Izrael tak właściwie może tam NATO rozwalić tutaj przez jakąś potencjalną awanturę. Oczywiście tutaj o konflikcie izraelsko-tureckim to akurat na chwilę obecną nie ma co mówić, ale trzeba się liczyć z tym, że perspektywy jakieś tam, no to jednak Izrael będzie wrogim aktywem, oczywiście też już pomijając kwestię też rosyjską. Netanyahu ma bardzo dobre relacje z Putinem i będzie miał te relacje z Putinem. Zobaczymy, jeżeli utraci władzę, jednak jak to będzie wyglądało w nowej konfiguracji, ale to dopiero po wyborach może tak spekulować. Tak więc no, Izrael tak właśnie sobie, i trzeba się z tym pogodzić, że ten falochron konstruowany przez Brytyjczyków w 1948 roku, który miał chronić Europę od strony, powiedzmy, to zalewu muzułmańskiego, po pierwsze jest nieszczelny, no bo muzułmanie i tak są i tak zalewają, a po drugie ten falochron tak właściwie działa bez tego swojego pierwotnego założenia strategicznego, bo jest już na własnym tak właściwie poletku. I to też akurat jest o tyle istotne, że te interesy po prostu, no, zawsze, no, mogą się teraz wykluczać, tym bardziej, że Amerykanie tak właściwie tutaj też sprzeczność interesów pomiędzy Europą i Ameryką jest tak duża na Bliskim Wschodzie, że to co najlepiej widać, jeśli chodzi o kwestię irańską, tak, no, przecież Europa chętnie by się dogadała z Iranem, takim jakim on jest, wszystko by było tutaj ten. Natomiast, no, tak jakby te bany izraelskie, które dość mocno wpływały zawsze na politykę europejską, no to tak, z perspektywy Europy to był po prostu błąd.
1: To teraz trochę jeszcze wejdźmy w to, co robi Izrael w swoim prawie. Ile jest prawdy? Bo pojawiły się zapiski prasowe, agencyjne, w zasadzie dość suche, o tym, że pojawi się, czy będzie wprowadzone, że już funkcjonuje w Izraelu prawo, które pod względem narodowości różnicuje, kto jak będzie sądzony. Jeżeli Palestyńczyk dokona mordu na Żydzie, to ma go spotkać kara śmierci w specjalnie przygotowywanych zakładach penitencjarnych, które będą miały karę śmierci. Mają być te wyroki wykonywane poprzez powieszenie. No a jeżeli Żyd zabije Palestyńczyka, to wtedy znacznie łagodniejsza kara go czeka. Warto nadmienić, że i Palestyńczycy, i Żydzi to pokrewne ludy semickie.
0: No, powiedzmy tak, no, z perspektywy arabskiej Izrael jest ostrym ciałem, który tak właściwie Netanyahu nie ma nic wspólnego z tą częścią świata, ale już Ben-Gwir ma. Ben-Gwir jest z Iraku, to tutaj to widać po nim, że człowiek reprezentujący pewną niszę, ale znaczy większość de facto, większość, jeśli chodzi o Iraków, znaczy uporządkowując pewne fakty. No, generalnie tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że Ben-Gwir rzeczywiście konstruuje cele śmierci, chwali się, że to ma wyglądać jak w Ameryce. Natomiast najprawdopodobniej jeszcze tego w niedalekiej przyszłości nie będzie. To ma być specjalne prawo pod terroryzm, to znaczy z reguły procedura armii izraelskiej, policji izraelskiej jest taka, że terrorysta likwiduje się na miejscu, czyli ktoś tam z nożem biega albo z karabinem, no to ich się likwiduje na miejscu, a później bezpieka już tam identyfikuje, kto z jakiej tam organizacji jest i tam już tam się... I później Ben-Gwir wjeżdża z buldożerami i tam ten dom wyburza. Natomiast rzeczywiście to prawo jest. Niedawno Zresztą Ben-Gwir miał 50. urodziny i dostał od żony taki fajny tort, gdzie była szubienica. Ta szubienica jest tak jakby jego symbolem, on to ma wpięty w mankiet marynarki. To jest tak jakby, i to jest jeden z tych elementów, które właśnie, o których mówiłem, że polityk, który zaproponował, który dostał ten mandat do Knesetu, czyli do parlamentu, no i się wywiązał, tak. No, tutaj akurat była wielka dyskusja o to, wielkie bójki wręcz, osobiste wręcz były bójki w Knesecie o to, ale przeszło. Natomiast pytanie zasadnicze, czy to nie jest po prostu sformalizowanie pewnego obyczaju, no bo już to tak mniej więcej wygląda, że izraelskie prawo zna różne takie przypadki, w których to na przykład żołnierze musieli podjąć jakąś grzywnę, czy jakieś takie inne dość też bulwersującą prasę przypadki. No teraz już mamy tak jakby to wszystko zalegalizowane. No to jest tak jakby pewien cel polityczny z tego względu, że tutaj Ben-Gwir, w ogóle izraelski establishment wykorzystuje bardzo ważny element, który był i który tak właśnie, mianowicie to, że przywódca Hamasu, który rozpętał tą wojnę, Yahya Sinwar, on siedział w izraelskim więzieniu ponad 20 lat i on został wypuszczony, znaczy była wymiana jeńców w 2011 roku, on wrócił do tej Gazy i tam po tych 13 latach zorganizował ten atak i on generalnie się nauczył języka hebrajskiego i prawie skończył studia w izraelskim więzieniu. Więc Ben-Gwir wykorzystuje to coś, czyli że to, że kiedyś Palestyńczycy mieli tam jakieś możliwości funkcjonowania w więzieniach, że mogli się uczyć, że był spacer, jak że był ping-pong, że różne takie rzeczy, on to wszystko im poucinał właśnie pod tytułem takiej zemsty za Gazę, tak? I, no i to jest taki element, który też mu powoduje bardzo dużo sympatii wśród swojego elektoratu, no i też wśród szerszego elektoratu, że tutaj mówi, że nie będzie już więcej kurotów w więzieniach. Kilka dni temu był przeprowadzany sondaż w Palestynie, wyborczy, bo też niedługo mają być wybory w Palestynie, pierwsze tam 20 lat prawie. Okazuje się, że numerem jeden, jeśli chodzi o możliwego prezydenta Palestyny, jest Marwan Barghouti. To jest człowiek, który siedzi dożywocie w więzieniu. Kilka tygodni temu Ben-Gwir go odwiedził w Podcelu. No to powiedzmy tak, no, człowieka, który był takim grubszym Arabem, tak, no to został już z kura i kości. Tak to mniej więcej wygląda, że wszystko tam zostało poobcinane. Poza tym też Ben-Gwir znany jest z tego, że lubi po nocach przejeżdżać do tych ośrodków zatrzymań i po prostu musztrować tych więźniów, z czego też się szczyci, z czego też nagrywa filmiki i co też jest oklaskiwane przez jego elektorat. Tak, tak więc no mamy taką swoistą symbiozę, że generalnie jeśli chodzi w ogóle o biografię Ben-Gwira, to od razu muszę powiedzieć to, że on nic nie wymyślił. On jest tak jakby zwolennikiem pewnej koncepcji rabina Meira Kahane, który tak jakby no, Ben-Gwir realizuje te wytyczne rabina, który zresztą został zabity w zamachu w latach 80. w Nowym Jorku. I żeby było jeszcze ciekawiej, on nie założył swojej partii, ponieważ ci ludzie, którzy ją założyli, są wykluczeni z izraelskiej polityki, dlatego że mają przegrane procesy odnośnie właśnie między innymi aktów terrorystycznych na ludności arabskiej. Czyli że on tak właśnie reprezentuje ludzi, którzy są jeszcze gorsi od niego, a poza tym też Ben-Gwir, co też jest o tyle istotne, jakiś czas temu teraz wypowiedział wojnę przeciwko radarom i ograniczeniom drogowym. Sam ma 78 różnych naruszeń drogowych, 53 zarzuty i 8 skazań. Tak? Tylko że Ben-Gwir tak właściwie do tego momentu wejścia w politykę zajmował się, skończył prawo i zajmował się ochroną i obroną prawną ludzi, którzy autentycznie mordowali Palestyńczyków, którzy palili Palestyńczyków, dosłownie palili Palestyńczyków, którzy tak jakby tutaj demolowali domy, niszczyli domy i tak właściwie no, Ben-Gwir z pewnego rodzaju taką, no nie mogę powiedzieć, że kukiełką, ale jest takim człowiekiem, takim taranem, za którym idą naprawdę bardzo źli ludzie. Naprawdę jest bardzo źli ludzie, no bo on jest tak jakby ekspozytorą pewnej koncepcji, pewnych powiedzmy to takiego nurtu, który zdobywa coraz większą popularność i który ten nurt był, no bo Ben-Gwir tak właśnie pierwszy raz pokazał się w izraelskiej telewizji ponad 30 lat temu, tak, w czasach, kiedy to, powiedzmy to, no, pokazanie się w telewizji było jakimś takim wyczynem, więc on tutaj przez 30 lat...
1: A tu już puentując, bo chciałem jeszcze trochę wpalić wątek polskiej polityki, ale nieznacznie i w sposób taki, powiedzmy, nawet niepartyjny, ale jednak na tyle ciekawy, że warto go przyjąć. Pozwolę sobie odczytać. Co prawda za chwilkę mi to zajmie, bo Sikorski, dokładnie wpis pana ministra Radosława Sikorskiego, który to jest prywatny. Za sekundę. Pan minister Sikorski odniósł się do całej sytuacji związanej z niewszczęciem śledztwa w sprawie zabójstwa polskiego działacza, ale co jest ciekawe, Radosław Sikorski w bardzo ciekawy sposób odpowiedział następujące. Oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że z dużym rozczarowaniem przyjmuje decyzję z dnia 19 sierpnia o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania. To jest komunikat oficjalny MSZ-u, ale jest też to, co napisał Radosław Sikorski. Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku. Katastrofa humanitarna w Gazie, to ciekawe określenie, a także brak rozliczalności za nadmierne użycie siły przez siły zwane Izraela, IDF, podważają poparcie społeczne nawet w krajach proizraelskich. Jak to jest, że Radosław Sikorski uznaje, że Polska, jak rozumiem, jest krajem proizraelskim, a jednocześnie, jak powiedziałeś, drogi redaktorze, Tel Awiw, Izrael już ma w nosie tam nie tylko Polskę, ale całą Europę zachodnią, całą Europę unijną. Czy nie jest tak, że pan Radosław Sikorski żyje już w jakichś kompletnych oparach absurdu, w takim zupełnie minionej epoce?
0: No też tutaj bym się odwołał do innej rzeczy, bo oczywiście Izrael ma tutaj w nosie Europę, natomiast bardzo dobrze współpracuje z Niemcami. Nieprzypadkowo pod Berlinem i pod Monachium stoją izraelskie systemy antyrakietowe Arrow. I no to jest tak jakby dyskretna bardzo współpraca. Wiadomo też, że tutaj Izrael szykuje się na tą wspomaganie tworzenia tej nowej Bundeswehry za te miliardy euro. Więc oczywiście tutaj, jeśli chodzi o Niemcy, no to co innego mówią, a co innego robią de facto, no bo tutaj pamiętam bodajże czasy, kiedy to co niedziela widziałem, jak jakiś polityk niemiecki odwiedzał Izrael, niedziela z pierwszym dniem pracy w Izraelu. Więc to było też o tyle sprytne, że to tak właściwie chyba niemiecka opinia publiczna nie za bardzo chyba się na tym odnośnie tego dowiadywała. Więc tak, no tutaj jest jakieś takie być może założenie jeszcze historyczne, które pan minister wyznaje, tak? Natomiast fakty są troszeczkę inne niż, a często jest tak, że my, Europejczycy, nie lubią, jak są jakieś zmiany, a te zmiany po prostu nastały, które tak właściwie przychodzą. Ja tylko przypomnę, że ostatnio nawet i ambasador amerykański w Jerozolimie zmienił swoje podejście i to jest bardzo znaczące, ponieważ ambasador amerykański Mike Huckabee, znany z obrońca Izraela wszem i wobec, nawet i basista grający pieśni syjonistyczne w izraelskiej telewizji, no tutaj odwołał się, że sytuacja jest bardzo dramatyczna. Mianowicie przez kilka tygodni jedna wioska palestyńska była oblężona przez żydowskich osadników, właśnie przez młodzież wykowaną przez Ben-Gwira i przez jego elektorat, tylko że trafił, że tam byli amerykańscy obywatele, znaczy w sensie palestyńczycy z amerykańskimi paszportami, więc amerykańskie imperium musiało zareagować. Natomiast i tutaj temat tego się został odciążony, tak? Teraz też oczywiście Amerykańczycy zmienili swoje podejście. Być może Trump będzie chciał topić Netanyahu. Niewykluczone. Tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że ta kooperacja tak właściwie to nie jest taka fajna, jakby się wydawało ostatni razem, jakby Netanyahu na pogrzebie Lindsey'ego Grahama w Nowym Jorku i w Waszyngtonie, no to tylko Trump wpuścił Netanyahu tylnymi drzwiami, bez dywanu, bez niczego. Tak jakby to wszystko było takie, powiedzmy to, odstawił od łaski z Netanyahu. Więc być może tutaj Radosław Sikorski tutaj podejrzewa to, że sytuacja ulegnie jakiejś poprawie, kiedy się potencjalnie władza zmieni w Izraelu. Natomiast ja tak analizując te wszystkie sondaże, które teraz w chwili obecnej są, no to po pierwsze widzę to, że Netanyahu ma jeszcze taką szansę przegrać wybory, ale sformować rząd, bo to jest tak właściwie taka przypadłość. A z drugiej strony też, tak jak już mówiłem wcześniej, nawet jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to i tak ta władza nic wielkiego nie zmieni, a może być jeszcze gorzej właśnie między innymi na odcinku palestyńskim, z tego względu, że Netanyahu jest taką instytucją, że on jest w stanie tak właśnie takiego Bengwira i tych wszystkich osadników w pewien sposób jeszcze kontrolowany trzymać na wodzy. Gorzej będzie, jeżeli po prostu przyjdą ludzie, którzy w naturalny sposób nie mają żadnego doświadczenia i którzy dopiero tak jakby będą się rozsiadali w tych stołkach.
1: I dopiero zobaczymy, co Żydzi na Bliskim Wschodzie potrafią i to może nie być sympatyczny widok. Musimy stawiać kropkę. Paweł Rakowski, dziennikarz, pisarz. 2-3 książki na koncie i jak rozumiem jedna za chwilę będzie już w druku, a kolejna w planach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja bardzo przepraszam Tomka Wybranskiego, bo to jego czas, aż się zagadałem o Bliskim Wschodzie. Mam nadzieję, że Tomek mi wybaczy. No to cóż, teraz czas na studio Dublin, a ja się pewnie jeszcze z Państwem usłyszę po godzinie 18, a zatem do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
3: 11.38, panie i panowie. No i cóż, taki oto dżingiel.
4: Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet.
3: Dziękujemy wszystkim słuchaczom i pięknym, zacnym, dzielnym słuchaczom, że nas wspieracie. Dziękujemy za każdy grosik, za każdy szeleszczący papierek spadający na nasze konto, panie i panowie. No ale cóż, tak trochę żartobliwie, bo Radio Wnet to jedna wielka łajba miłości i przyjaźni. Ze mną redaktor Bogdan Ferencz w portalu polskamyślniki.com, najpoczytniejszy portal na Wyspach Brytyjskich. Dzień dobry, Bogdanie.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo radośnie dzisiaj.
3: Natomiast robimy taką prywatną zbiórkę na Sikora, czyli zegar dla redaktora Łukasza Jankowskiego. Ja czasami z Bogdanem żartuję, że jak Łukasz jest przed nami, no to można pójść na spacer, przeczytać dobrą nowelkę, pomyśleć co na obiad i tak dalej, ale to takie uroki Radia Wnet. Bogdanie, witam Cię bardziej niż serdecznie.
5: Witam jeszcze raz.
3: Szymon Chrystianus przy konsoletach, panie i panowie. No i cóż, słuchacz Stanisław mówi o klepsydrze z wielkimi ziarnkami piasku. Natomiast dzisiaj, panie i panowie, od samej północy, 21 dzień sierpnia, rok pański 2026. No i cóż, patrzymy na kalendarium, ważne kalendarium, jeżeli chodzi o Szmaragdową Wyspę, bo 147 lat temu, 21 sierpnia, dzień szczególny i dzisiaj upamiętniamy na Szmaragdowej Wyspie rocznicę objawień maryjnych. Wnok, to jest taka irlandzka Częstochowa, rok pański 1897. No i ta miejscowość stała się głośna za sprawą jednego z najważniejszych objawień maryjnych na świecie. 21 sierpnia 15 mieszkańców wsi Nok w hrabstwie Mayo ujrzało milczącą wizję Matki Bożej, świętego Józefa, świętego Jana Ewangelistę oraz Baranka Bożego na ścianie szczytowej kościoła. No i dzisiaj też zakończenie nowenny w NOK. 21 sierpnia, przypomnę, wypada ostatni dzień corocznej ogólnokrajowej nowenny w NOK Shrine, połączony z tradycyjnym marszem pamięci Witness Walk i uroczystościami rocznicowymi. Natomiast teraz...
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Właściwie, Bogdanie, nie wiem, od czego zacząć, bo tak, dzisiaj dzień wyników Leaving Certificate, czyli ponad 70 tysięcy irlandzkich uczniów otrzyma dziś wynik końcowych egzaminów. To jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w roku, od których zależą przyjęcia na studia. To po pierwsze. A po drugie, gruchnęła ta wiadomość, że od 21 września ruszają wypłaty zwiększonego dodatku na ogrzewanie. Fuel Allowance, z którego skorzysta prawie 475 tysięcy gospodarstw domowych. Czyżby to była trochę taka zasłona dymna przed tym, co Irlandczycy, komitety protestujące, szykują na dzień 31 sierpnia?
5: No w Irlandii nic nie dzieje się przypadkiem. Niestety takie rzeczy są tutaj robione, czyli Irlandia nie odbiega specjalnie od innych normalnych państw na kontynencie. Działa dokładnie tak samo. No tak, przygotowujemy się chyba bardzo ostro w tym momencie już na ten protest, który może odbyć się właśnie 31 sierpnia, a widać to już nawet na ulicach, bo tak jak wcześniej mi opowiadałeś, w Dublinie są już takie plakaciki, wlepki zachęcające do tego, aby stawić się na tym proteście, ale też zauważyłem coś takiego w Galway. Może nie jest tego dużo, ale pokazują się takie informacje. Najwięcej jednak wiadomości na ten temat i, że tak się wyrażę, zaproszeń do ogólnokrajowego protestu jest w internecie, gdzie dosyć dużo grup pojawiło się i wszystkie one wzywają, żeby 31 sierpnia wyjść na ulicę i zaprotestować wobec rządu, pokazać mu swój sprzeciw, że nie godzimy się jako społeczeństwo na to, żeby po pierwsze od 1 września powróciły częściowo te odzamrożone akcyzy i podatki na paliwa pędne i grzewcze. No a z drugiej strony pokazać, że jednak no, sytuacja jest na tyle zła, że niestety rząd powinien zająć się tym, żeby jednak móc jeszcze obniżyć koszty ogrzewania i transportu. To jest bardzo dziwna sytuacja, drodzy państwo, bo chyba jeszcze tydzień temu jeden z ministrów zapowiadał, że no nie będzie w ogóle takiej rozmowy. Jest ustalony harmonogram, rząd będzie działał wedle harmonogramu, czyli 1 września. Pierwsza transza z trzech zaplanowanych tych podatków, które mają wracać, o kwotę bodajże około 9 centów wraca na swoje miejsce. No jednak w ciągu ostatnich dwóch dni stało się dużo więcej, ponieważ po pierwsze minister pod naciskiem central związkowych, które zrzeszają między innymi transportowców i rolników, ugiął się przed ich naporem. No i stwierdził, że jednak doprowadzi do takiego spotkania, bo najpierw nie chciał w ogóle słyszeć o czymś takim, żebyśmy w ogóle rozmawiali na ten temat, czyli centrale związkowe z rządem, no a jednocześnie odrzucił całkowicie propozycję, żeby wcześniej do pracy wrócili posłowie i zajęli się właśnie tą kwestią przywrócenia akcyzy.
3: No właśnie, tutaj Bogdanie, musimy tutaj powiedzieć i pokłonić się liderce opozycji, liderce Sinn Féin, pani Mary Lou MacDonald, która zażądała wręcz oficjalnie przerwania przerwy wakacyjnej, zwołania parlamentu. Dáil, to jest irlandzki Sejm, no bo Sinn Féin, ale także posłowie opozycyjni chyba też pewnie o tym powiesz, że już łamią się też niektórzy posłowie, myśląc o kolejnych wyborach parlamentarnych na Szmaragdowej Wyspie w Irlandii, no, którzy mówią: hola, hola, okej, rządzimy. Koalicja bardziej niż egzotyczna, jakby Donald Tusk rządził z Jarosławem Kaczyńskim, czyli Fianna Fáil i Sinn Féin, i mówią wprost i bez ogródek: no trzeba wstrzymać planowaną na 1 września podwyżkę akcyzy na benzynę i olej napędowy, no bo może to doprowadzić po pierwsze do niepokojów, a po drugie do kolejnej stagnacji tego, co nazywamy dobrym życiem irlandzkich rodzin. No i tutaj rozgorzała dyskusja przede wszystkim, ja się uśmiecham, na forach irlandzkich. One są znacznie grzeczniejsze, jeżeli chodzi o fora polskie, rozpolitykowane, ale też dużo ognia w tych wpisach.
5: No tak, wczoraj wieczorem ta informacja, właściwie ten list został opublikowany, który wcześniej otrzymał premier Michal Martin. Dostał go oczywiście od Mary Lou McDonald, szefowej Sinn Féin, która po prostu otwarcie powiedziała w tej wiadomości, że życzy sobie, a właściwie żąda, żeby Dole wrócił do pracy i to jeszcze przed końcem wakacyjnej przerwy, przed wrześniem i zajął się właśnie cenami paliw. Cóż tutaj można do tego dodać? No chyba tylko tyle, że tak jak wspomniałeś, Mary Lou McDonald wtórują tutaj ugrupowania opozycyjne i dzisiaj już zaczęły pokazywać się pierwsze informacje na ten temat, że właściwie cała, to uznajmy, że cała opozycja jest za tym, żeby posłowie wrócili do Sejmu, do parlamentu irlandzkiego i żeby debatowali, rozmawiali nad tym. Oczywiście, tak jak też wspomniałeś, rozłam nastąpił w Fianie, która do tej pory przynajmniej przedstawiana była przez jej lidera, czyli obecnego premiera Michala Martina, jako monolit, który jednym głosem mówi, no i jednym człowiekiem też mówi, bo samym nim. No ale jak się okazało, jednak internet nie pozostawia jeńców i posłowie, niektórzy posłowie właśnie tego ugrupowania Fianna Fáil, czyli ugrupowania koalicyjnego, byli łaskawi napisać na swoich stronach internetowych, że jednak oni nie są do końca przekonani, czy rząd powinien zachować tę ścieżkę przywracania akcyzy do poprzedniego poziomu i czy nie należałoby się nad tym zastanowić. Oczywiście tutaj minister transportu, ale też drugi z ministrów, minister finansów, powiedzieli, że jednak nie powinniśmy wracać, jeżeli Dole wróci do pracy, co stanie się dopiero w prawie połowie września, to wtedy można to zacząć omawiać, można to wszystko zacząć jakoś tam ustalać. I tutaj zetknęli się z takim, może nie murem oporu, ale murem, który jasno wskazał, że posłowie koalicji nie do końca są przekonani do tego, żeby odpowiednim czasem na debatę w tej sprawie była połowa września. I cóż teraz może się stać? Myślę, że pod pewnego rodzaju naciskiem ugrupowań opozycyjnych, ale też własnych posłów, premier czy wicepremier dojdą do porozumienia, a jednocześnie określą, że na jeden lub dwa dni posłowie wrócą do parlamentu i będą dyskutować na ten temat. Co się wtedy może stać, bo chyba to jest jednak najważniejsze? No cóż, mogą się stać dwie sprawy. Albo zostanie ustalone, że te podwyżki czy kroki do powrotu do dawnego opodatkowania zostaną przywrócone w takim harmonogramie, jaki przyjął rząd. Albo po prostu będzie to sunięcie na przykład o miesiąc, a w ciągu tych 30 dni zarówno rząd, jak i posłowie będą mieli czas na dalsze rozmowy na ten temat i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Myślę, że jeżeli zostanie przesunięte to zaledwie o 30 dni, nic specjalnego nie zmieni się w kraju, bo nie zmieni to sytuacji ekonomicznej wielu rodzin, które już w tym momencie są po prostu na takim poziomie ubóstwa, że nie stać ich i to słychać już na ulicach, że ludzi po prostu nie stać na zakup paliw, tak jak oleju opałowego, czy zastanawiają się, jakie ceny, jakie koszta będą ponosili przez całą zimę.
3: Bogdanie, tutaj wejdę ci słowo, przypomnijmy, to jak jest po prostu wysoko w górę poszły opłaty właśnie oleju napędowego. To jest ważne, bo ta podwyżka nawet największych optymistów sprowadziło na dno totalnego czarnobiczstwa, bo to jest rzecz chyba nie... właściwie brakuje mi słów w tym momencie, bo jeżeli my mówimy w Polsce, że mamy najdroższe paliwa, najdroższy prąd elektryczny, to ja mawiam z tobą tak, proszę przyjechać i zakupić to i owo pod niebem Szmaragdowej Wyspy.
5: Ależ oczywiście, jeżeli w tym momencie olej opałowy kosztuje ponad 1800 euro za 1000 litrów, a to naprawdę nie wystarczy na całą zimę, drodzy Państwo, to jest źle. A jeżeli przywrócimy te podatki, które były sprzed tej obniżki kwietniowej, zaczęła się w kwietniu lub maju, nie pamiętam dokładnie, to z automatu te ceny podskoczą o tyle, że zbliżymy się do 2000. Jeżeli natomiast dodatkowo w październiku wejdzie w życie bo wtedy zazwyczaj wchodzi podatek węglowy, czyli ta wyższa stawka podatku węglowego, no to w ogóle cena oleju opałowego może wynieść ponad 2200 euro, więc to będzie naprawdę dramat. No wiele rodzin po prostu nie będzie sobie mogło pozwolić na coś takiego. Jeżeli przyjmiemy, że mamy wydatek jednorazowy na przykład w październiku, no bo wtedy robi się już raczej zimno i należałoby włączyć ogrzewanie. Jeżeli mamy jednorazowy wydatek, tak jak dla osób wynajmujących domy, przyjmijmy, że około 2200 za sam koszty, jest to koszt najmu, plus 2000 euro ogrzewanie, no plus do tego trzeba zapłacić prąd, kupić jedzenie, no to robi nam się kwota, proszę Państwa, około 5,5 do 6 tysięcy jednego miesiąca. I to jest w zasadzie taki wydatek jednorazowy, tak ogromny. No ale później, jeżeli te koszty rozłożymy na dalsze miesiące, no one niby spadną. No ale nie można też w Irlandii kupić kilkuset litrów, znaczy 200 litrów na przykład oleju opałowego. Chyba najmniejsza ilość to jest 500 litrów. No czyli około 1000 euro. Więc te kwoty też nie są niskie i naprawdę nie wszyscy mają na tyle dużo zasobów pieniężnych, żeby mogli po prostu kupić to jednorazowo i być w jakiś sposób mieszkać w ciepłych domach. Myślę, że ta zima dla wielu osób będzie naprawdę zimna, a chyba duża część mieszkańców Irlandii powinna się modlić, żeby była znowu łagodna, tak jak zeszłego roku i żebyśmy nie mieli mrozów i opadów śniegu, bo wielu osobom będzie naprawdę ciężko.
3: Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski. Studio Dublin na antenie Radia Wnet od września roku pańskiego 2010. Natomiast, Bogdanie, pozostajemy też w kręgu tego niezadowolenia społecznego. Wiemy, że Irlandia przewodniczy od 1 lipca w Radzie Unii Europejskiej. Sprawuje półroczną prezydencję. Rząd Michaela Martina wykorzystuje ten okres do promowania priorytetów takich jak bezpieczeństwo Europy, wsparcie dla Ukrainy, konkurencyjność gospodarki, uproszczenie unijnych regulacji, polityka migracyjna i rozszerzenie Unii Europejskiej. Natomiast rolnicy punktują to, mówiąc prosto. Okej, po protestach z pierwszej połowy roku, marzec, kwiecień, które relacjonowaliśmy na antenie Radia Wnet, rząd nadal negocjuje nie z Unią, tylko z nami, z rolnikami. Ograniczenie emisji w rolnictwie, nowe wymogi środowiskowe Unii Europejskiej, wsparcie finansowe dla gospodarstw, które być może będzie, a prawdopodobnie nie będzie, bo ten budżet, nowy budżet Republiki Irlandii w wielkich bólach się wykuwa. No i z drugiej strony pokazują irlandzcy rolnicy, Mercosur, czy ktoś tam przestrzega zasad klimatycznych, czy ktoś tam zwraca uwagę na to, jak ta żywność jest produkowana. Natomiast nie jest tajemnicą, że my mówiliśmy nie raz, nie dwa i nie 77, Bogdanie, że skoro prezydent Lech Kaczyński świętej pamięci podpisał traktat lizboński, no to tak naprawdę dywagacje, czy Mercosur przejdzie, czy też nie przejdzie, są poza naszymi głowami, ponieważ każde państwo stowarzyszone w Unii Europejskiej przekazało to komu? Komisji Europejskiej. Koniec, kropka. I tutaj nic się nie wydarzy. Natomiast irlandzcy rolnicy, Bogdanie, coraz częściej pokazują głupoty w tym toku myślenia. Z jednej strony my mamy być święci od papieża i bardziej czyści niż łza żony Cezara, natomiast no, z drugiej strony pozwalamy sobie na to, żeby ta nasza gospodarka i przemysł grzązł coraz bardziej i właściwie chylił się ku upadkowi.
5: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jedną kwestię, że w tym momencie rolników, a nie tylko w Irlandii, ale w całej Europie, ktokolwiek z polityków przestał słuchać. Oni im przytakują, głaszczą ich po głowach, obiecują niestworzone góry, a tak naprawdę robią swoje. I to, co dzieje się w tym momencie w Europie, to, co dzieje się w Irlandii, prawdopodobnie nie skończy się tak, jak chcieliby tego politycy, czyli uspokoją i jakoś to będzie. No nie będzie, drodzy Państwo. Przede wszystkim rolnicy są już na takim etapie, no teraz w Irlandii dodatkowo nałożyła się na to ta susza, która już w tym momencie na dobrą sprawę zużyła dużą część zapasów paszy, która była przeznaczona na okres zimowy, więc myślę, że irlandzcy rolnicy nie zostawią tego tak, jak spodziewa się rząd, bo... przepraszam, bo po prostu chcieliby, żeby załagodzić jakoś sytuację, rzucić tam pewne jakieś grosze do tego rolniczego woreczka i po prostu zamknąć całą sprawę. Myślę, że tak się nie stanie. Rolnicy, nie tylko rolnicy, bo i przemysł, ale i tacy zwykli ludzie, zwykli zjadacze chleba mają już po prostu dosyć, bo te obiecanki przez ostatnie lata były po prostu powielane, było ich coraz więcej, a tak naprawdę nie widzimy tutaj nic. Sektor rolniczy jest specyficzny, nie tylko w Irlandii, bo w całej Europie i wymaga pewnego rodzaju wsparcia. A jeżeli tylko i wyłącznie Unia Europejska, w tym przede wszystkim przoduje Komisja Europejska, rzuca unijnym rolnikom kłody pod nogi, nie liczy się z nimi i ściąga z całego świata żywność, która jest po pierwsze tańsza, po drugie gorszej jakości, po trzecie zanieczyszczona i nie wiadomo tak naprawdę, co tam w niej jest, no to cóż, konkurować my nie możemy. No a z drugiej strony trzeba spojrzeć też na Europę jako na miejsce, które nie umie już w momencie poradzić sobie z niczym. Bo tak, nie jesteśmy specjalnie konkurencyjni, a może już nawet właściwie w ogóle nie jesteśmy konkurencyjni. Do tego nasz przemysł upada, no ale dlaczego upada? Dlatego, że nie jesteśmy konkurencyjni. No a kwestia rozwoju kontynentu też jest pod znakiem zapytania, no bo niestety nie możemy się rozwijać, bo unijna gospodarka nie jest konkurencyjna. I tak naprawdę uważam za winną Komisję Europejską do tego, że doprowadziła właśnie do tej sytuacji, że zrobiła z Europy taką umierającą jakąś część tego świata, która nie umie sobie poradzić naprawdę z niczym, nie umie sobie poradzić z tak zwanymi wrogami z państw trzecich, czy też konkurentami po prostu, bo spójrzmy na to, co robi Unia Europejska, jeżeli pojawia się jakiś konkurent i on oferuje tańsze towary. No i wtedy oczywiście normalnym jest, że mieszkańcy, obywatele Unii Europejskiej będą kupowali tam, gdzie jest taniej. Unia Europejska nakłada cła, nakłada ograniczenia. No tak jak nałożyła, najpierw nakładała na Chiny, na Rosję i na różne inne kraje, żeby tutaj do nas ich towar nie przypływał, czy nie przyjeżdżał nawet sobie, no a później, jeżeli to nie odniosło skutku, no to na własnych obywateli, te dopłaty, jak kupuje się za granicą, to w kwocie 3 euro, no ale na tym się nie kończy, no bo kolejne 2 euro będzie nałożone jako opłata manipulacyjna i generalnie będzie to 5 euro od każdej sztuki zakupionej poza granicami Unii Europejskiej. No czyli jest to już walka nie tylko z krajami trzecimi, ale z własnymi obywatelami. Myślę, że to oczywiście odbije się na całej Unii Europejskiej. Może, a właściwie mam nadzieję, że przede wszystkim odbije się to na politykach, którym w pewnym momencie podziękujemy i zaczniemy myśleć rozsądnie, co z tym kawałkiem świata należy zrobić, żeby przywrócić po pierwsze konkurencyjność, żeby ten rozwój został w końcu uruchomiony. No a druga sprawa, żebyśmy byli w końcu jako Europa, Irlandia, Polska czy każdy inny kraj unijny samowystarczalni.
3: Bogdan Ferenc, Tomasz Wranowski, Studio Lublin.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
3: Panie i panowie, ale jeszcze jedna glosa do tego, o czym opowiadamy sobie, a propos tych nierówności i dziwnych przepisów i tego, co nazywa się mydlenie oczu, bo z jednej strony, panie i panowie, koszty życia, inflacja, bezpieczeństwo na drogach, polityka rolna, sytuacja na rynku mieszkaniowym, to wszystko się kumuluje ku jednemu azymutowi, ku jednemu punkcie na mapie, a mianowicie, że coraz mniej pieniędzy zarabiają zwykli ludzie. I owóż ta imigracja, legalna czy nielegalna, czego Polska jest przykładem, bo coraz więcej osób, które pracują, powiem wprost, za psie pieniądze, a to z Kolumbii, a to z Wenezueli, a to z innych zakątków Azji i Afryki. I mówię przedsiębiorcom, słuchajcie, dlaczego nie chcecie dać ciut więcej pieniędzy Polakom albo Irlandczykom? Oni odpowiadają, że mamy tak wielkie uciski natury podatkowej, że państwo tak nas grzmoci po łepetynach tym fiskalnym uciskiem, że po prostu nas nie stać, aby zapłacić Irlandczykowi czy Polakowi godną pensję. A to powoduje niepokoje, a to powoduje kolejną migrację. No i to, że ludzie zastanawiają się, jak związać koniec z końcem. Jak podejść do tej sytuacji? Redaktorze Bogdanie, szefie portalu polska-je.com w finale dzisiejszego programu.
5: Tutaj sprawa jest niesamowicie prosta, bo Ja wiem, że to będzie złe stwierdzenie, ale poniekąd ci ludzie zabierają pracę nam. Ci, którzy przyjechali tutaj z państw, nie wiem, z Afryki, z Bliskiego Wschodu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tylko, bo również z Azji. Drodzy Państwo, trzeba wrócić tę sytuację. Należy po pierwsze zatrzymać naszych krajan, Europejczyków, bo obywateli Unii Europejskiej tutaj na jej terenie, żebyśmy to my właśnie byli odpowiedzialni za to, co nazywa się tym dobrobytem, czyli żebyśmy my to tutaj tworzyli. Wtedy z całą pewnością odwrócą się trochę te proporcje płatności, płatnicze. Żeby zatrzymać człowieka, trzeba dać mu odpowiednie pieniądze, trzeba dać mu mieszkanie, trzeba dać mu po prostu normalne życie. No ale do tego potrzebne jest coś, co nazywa się zmianą prawa. Jeżeli będziemy wiecznie nakładali nowe podatki, cały czas będą jakieś obciążenia i nieprzyjemności ze strony władzy, no to niestety będziemy wyjeżdżali. Młodzi ludzie wyjeżdżają na potęgę. O tym mówi się coraz mniej. Tak jak do pewnego momentu w Irlandii głośno było właśnie o tym, że młodzi ludzie po prostu stąd uciekają, wyjeżdżają gdziekolwiek, byle nie tylko Irlandia i nie Europa. No tak w tym momencie chyba nałożona została blokada, bo od chyba półtora miesiąca nie ma nawet pół informacji na ten temat, więc myślę, że coś tutaj zadziałał irlandzki rząd, czyli co zrobił? No chroni się przed tym, żeby te złe opinie, które wtedy już były wypowiadane, nie pojawiały się więcej. Jeżeli natomiast nie naprawimy tej sytuacji, nie będziemy zatrzymywali Europejczyków na starym kontynencie, jeżeli nie będziemy dawali im możliwości rozwoju i czegoś takiego, co nazywa się normalnym życiem, no to niestety wszyscy uciekną, a będziemy zatrudniali osoby z krajów trzecich. Co to jednak oznacza? Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, ci biznesmeni będą po prostu płacili im niższe stawki, no tylko i wyłącznie dlatego, że mogą, bo człowiek przyjezdny nie do końca zna się na naszych przepisach, więc tyle, ile będą mogli obciąć, tyle obetną. No a z drugiej strony nie będzie to atrakcyjne do tego, żeby ktoś wyjeżdżający z Polski czy Irlandii później wrócił do kraju, jeżeli zobaczy stawki, które pozostały, nie wiem, na poziomie tych sprzed 2 lat czy podobnych. No niestety, w tym momencie musimy zacząć myśleć normalnie, żeby przywracać Europie pewien poziom, który pozwala na godne życie, no a jednocześnie jako Unia Europejska, czy jako poszczególne państwa, chyba mamy obowiązek już w tym momencie zrobić to, co można by było nazwać gloryfikowaniem własnych obywateli. Czyli oni poniekąd powinni mieć trochę lepiej, żeby po pierwsze tutaj zostawali, a po drugie ich chcieli wrócić. Jeżeli do tego nie dojdzie, będzie trudno, bo po prostu kontynent opustoszeje i Europejczycy stąd wyjadą i cóż, zastąpią nas inni. Nie mówię, że... Czasami nie przychodzi mi taka myśl do głowy, bo naprawdę to, co dzieje się w Europie, jest po prostu już dla mnie osobiście tragedią. I gdzieś tam wędruje mi po głowie taka myśl, żeby po prostu jechać gdziekolwiek indziej, byle nie tutaj, gdzieś, gdzie da się normalnie żyć. Bo na razie w Unii Europejskiej z każdym rokiem, z każdym miesiącem widzę tylko i wyłącznie ograniczenia, coraz więcej ograniczeń i coraz więcej obciążeń fiskalnych. I niestety w pewnym momencie albo powiemy dość, albo stąd wyjedziemy i do państwa należy wybór, co zrobimy.
3: Powiedział, że dr Bogdan Ferenc, ja w finale jeszcze powiem jedną rzecz, że wstydem jest to, że rządy Prawa i Sprawiedliwości tyle mówiły na temat tego, aby ściągnąć Polaków z Azji, z Kazachstanu, z Uzbekistanu, z Białorusi czy z Ukrainy, ale niestety no, łatwiej jest dostać obywatelstwo osobom o korzeniach ukraińskich, białoruskich niż Polacy, którzy czasami czekają od 5 do 10 lat, aby wrócić na łono ojczyzny, bo to jest ich wielkim marzeniem, a to są przecież nasi rodacy. I myślę, że tutaj, drogi prezydencie, zwracam się do doktora Karola Nawrockiego i też komisji i tego doradczego ciała. A propos Polonii, kontaktów z Polakami za granicą, brakuje nam rąk do pracy. Polska starzeje się. Sięgnijmy po tych, którzy chcą wrócić do macierzy i być częścią Rzeczypospolitej. I myślę, że też pod tym apelem, Bogdanie, się podpisujesz.
5: Ale rzeczywiście i czekam na programy, które będą zachęcać. Od wielu lat czekam na te programy, które będą zachęcać do powrotu do Polski, a jednocześnie od wielu lat, będąc tutaj na wyspie, nie otrzymałem nigdy odpowiedzi na pytania, co instytucje państwowe w Polsce mogłyby zrobić, żeby przekonać mnie, żebym wrócił do Polski i tam pracował. Do tej pory czekam na tę odpowiedź i mam nadzieję, że kiedyś się jej doczekam.
3: A kiedy ona się pojawi, panie i panowie, poinformujemy na antenie Radia Wnet w programie Studio Dublin od września roku pańskiego 2010, co ja mówię, tak się obniżam wiekowo, na antenie Radia Wnet. Bogdan Ferencz w portalu polska-kije.com. Dziękuję ci pięknie.
5: Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
3: Tomasz Wranowski, usłyszymy się kilka chwil po godzinie 13.07, muzyczny piątek. Szymon Chrystianus wciąż przy konsoletach. Minęła 12.05, za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet. Studio Dublin.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Reforma podatkowa jest na granicy możliwości, mówi premier. Prezydent skierował ustawę o tak zwanych szarlatanach do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. Za tydzień Rada Ministrów ma przyjąć projekt budżetu. Przed posiedzeniem premier Donald Tusk mówił, że zaproponowana w tym tygodniu reforma podatkowa jest na granicy możliwości.
2: To jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg, ze 120 na 130 tysięcy, ale jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. I dopiero kiedy przekroczymy 150 tysięcy, wchodzimy w ten bolesny próg 32. Więc chciałbym, żeby to dotarło do wszystkich, nie dlatego, żeby nas chwalono, tylko żeby ludzie poczuli, że jednak rzeczywiście ta zmiana jest masywna i, tak jak powiedziałem, na granicy możliwości.
0: W tym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 130 tysięcy. Przewiduje wprowadzenie nowej stawki PIT-u w wysokości 24% za dochód od 130 do 150 tysięcy. Powyżej 150 tysięcy zarobek ma być opodatkowany stawką 32%. W celu zbilansowania zmian w podatku PIT rząd przewiduje podwyższenie CIT-u i daniny solidarnościowej. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazywaną w mediach Lex Szarlatan. Według prezydenta rządzący niewłaściwie określili w ustawie, kto jest tak zwanym szarlatanem.
3: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Celem ustawy Lex Szarlatan jest przeciwdziałanie tzw. pseudomedycynie. W najpoważniejszych przypadkach rzecznik praw pacjenta mógłby nakładać kary finansowe, sięgające nawet miliona złotych. Dobrze, że prezydent skierował tę ustawę do Trybunału, mówiła w Radiu Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w służbie narodowi.
4: De facto, konstruując tak nieostrą tą definicję tej praktyki pseudomedycznej, pozostawiała bardzo wiele luzu decyzyjnego dla organu administracji publicznej. I teraz, w momencie, kiedy sam rzecznik praw pacjenta stwierdzał, że rzeczywiście dana działalność podpada pod definicję tej ustawy, to wydawał decyzję. Ona nazywa się decyzją tymczasową, ale cóż z tego, skoro ona ma rygor natychmiastowej wykonalności?
0: Prezydent Nawrocki zaproponował swój projekt ustawy, tu cytat, przeciwko szarlatanom. Ponadto Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Według rządzących miała ona zapewnić łatwy dostęp do autobusów dla mieszkańców wsi i małych miejscowości. Burza wokół raportu pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbary Mróz-Gorgoń. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy złotych za jego przygotowanie, a podpisała się pod nim Mróz-Gorgoń w 2025 roku, jako tu cytat, prezeska fundacji Marka Polska Think Tank. Problem w tym, że raport został napisany przez AI i zawiera wiele błędów, na przykład puste przypisy i nieprawidłową numerację. Po przypisie 9 jest 105, a po 149 1510. Opracowanie zawiera wiele zwrotów z anglicyzmami, na przykład głębokie zakorzenienie Polaków w historii sufferingu, czy autentyczność jako wartość w erze fatigue konsumenckiego. Raport stawia nieudokumentowane tezy, na przykład, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim. O sprawie mówił w Radiu Wnet ekspert Instytutu Sobieskiego Sebastian Meinc.
5: Ja nie wątpię w to, że te badania były, natomiast ja nie wiem i nikt nie wie dzisiaj, ile było tych grup, ile było wywiadów, kto brał w nich udział, ile było warsztatów design thinking, ilu było uczestników. I to jest pierwsze podstawowe pytanie, które warto zadać, bo od tego, ile tego było, zależy koszt. No, pani profesor mówiła wczoraj też w sposób bardzo taki kwiecisty na temat tego, że zjechała pół Polski i że były to wielkie narodowe badania, tak, które były przeprowadzone. W samym raporcie te wielkie narodowe badania, tam chyba na przedostatniej stronie jest napisane, że w badaniach brał udział 59 respondentów.
0: To był raport do użytku wewnętrznego. Nie powinien nigdy trafić do obiegu publicznego. Środki były przekazywane na badania, a raport był tylko ich podsumowaniem, powiedziała w Polsat News Barbara Mróz-Gorgoń.
1: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy AI. Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią, dlatego że na nich podstawie będziemy w tej chwili tworzyć strategię marki narodowej.
0: W raporcie jest mowa także o tradycyjnej chlebowatości Polaków, która zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej.
6: Prognoza pogody.
0: W Polsce pogoda umiarkowana. W Warszawie do 26 stopni, w Krakowie do 24, we Wrocławiu do 27, a w Białymstoku do 25. To były wiadomości, a za chwilę audycja Tomasza Zaperta.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Autopromocja.
8: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.
9: W samo południe.
10: Przed mikrofonem Tomasz Zapert, a Państwa i moim gościem jest pan profesor Paweł Skrzydlewski. Dzień dobry.
11: Kłaniam się, panie redaktorze, witam słuchacz.
10: A porozmawiamy o Ośrodku Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, funkcjonującym od niedawna przy Akademii Zamojskiej, której mój państwa rozmówca jest rektorem. Zapytam na początek o genezę powstania tej istotnej bardzo placówki.
11: Szanowny panie redaktorze, drodzy słuchacze, otóż musimy pamiętać o tym, że gdy w 2021 roku doszło do odrodzenia Akademii Zamojskiej po 237 latach, postawiono przed Akademią Zamojską cel, jakim jest edukacja młodzieży, tworzenie nauki, ale także tworzenie właściwie środowiska społecznego, które jest osadzone w naszej tradycji polskiej, narodowej. Okazuje się, że dzisiaj zapominamy o bardzo wielkich, ważnych wydarzeniach, które miały miejsce zwłaszcza w czasie II wojny światowej na terenie Zamojszczyzny. Ja tylko przypomnę, że od właściwie 1941 roku, kiedy Niemcy już właściwie zaatakowały Rosję, Związek Radziecki, na terenie gubernatorstwa, generalnego gubernatorstwa, zwłaszcza tutaj na terenie Zamojszczyzny, powstaje plan pewnego rodzaju eksperyment polegający na tym, że dosiedla się ludzi i doprowadza do nasiedlenie. Te akcje miały miejsce już od 1942 roku. Przypomnijmy, że na tym terenie mieszkało około 500 000 ludzi, 66% z nich to Polacy, jakieś 24% to Ukraińcy, 10% to Żydzi. I rozpoczyna się przeogromny dramat, zwłaszcza w czterech powiatach zamojskich. 120 tysięcy ludzi mniej więcej zostaje wysiedlonych. Wśród tych 120 tysięcy ludzi jest około 30 tysięcy dzieci. 33 tysiące mieszkańców Zamojszczyzny zostaje zmuszonych do nieludzkiej pracy, wywiezionych często miasto gdzieś na terenie Rzeszy, Generalnego Gubernatorstwa, poddanych katorżniczej naprawdę pracy. Ale to, co najgorsze, to właśnie ten wielki los, dramatyczny los dzieci, które jeśli nie zostały zakwalifikowane do germanizacji, bo przypomnijmy o tym, że w czasie II wojny światowej Niemcy siłą, przemocą i podstępem uprowadzą z terenów Rzeczpospolitej około 200 tysięcy polskich dzieci, z czego tylko 20% po II wojnie światowej wróci do swej rodziny. Więc rozpoczyna się wielki dramat, ten dramat dotyczący właśnie dzieci zamojszczyzny. Ten dramat obejmuje germanizację, ten dramat obejmuje eksterminację fizyczną, bo bardzo wiele dzieci trafia do obozów koncentracyjnych i tam zastrzykiem z fenolu w serce kilkuletnie nawet dzieci są zabijane. Część z tych dzieci w nieludzkich warunkach, w wagonach, podróżując często w upadku.

0: realizacji. Pierwszym takim zadaniem jest przygotowanie szeregu prac związanych z utworzeniem Muzeum Dzieci Zamojszczyzny, bo ta zbrodnia domaga się jakiegoś godnego upamiętnienia, nie tylko w postaci kilku pomników, czy jakichś, powiedzmy, kilku konferencji naukowych, ale mówimy tutaj przecież o dramacie 120 tysięcy ludzi, którzy zostali ograbieni z majątku, wysiedleni. Mówimy o 30 tysiącach dzieci uprowadzonych. Mówimy o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy zostali poddani nieludzkim cierpieniom. No tak, ja myślę, że większość słuchaczy naprawdę nie wie o tym, że w Zamościu w czasie II wojny światowej od 1942 roku funkcjonował obóz koncentracyjny, przez który przeszło 70 tysięcy ludzi. Podobny obóz funkcjonował w Zwierzyńcu, tam jakieś 24 tysiące osób przeszło przez ten obóz, z tego obozu zwierzynieckiego prawie 7 tysięcy dzieci zostało właśnie uprowadzonych, poddanych naprawdę bestialskim cierpieniom. I cała działalność właściwie naukowa tutaj ośrodka, ona musi się koncentrować nie tylko na poznaniu prawdziwych przyczyn tej zbrodni, źródeł tej zbrodni, ale i także musi być związana z przygotowaniem programów edukacyjnych, które do współczesnego młodego Polaka, ale i także Europejczyka, Niemca, także Żydów, także Ukraińców będą przemawiać takim językiem, który nie tylko mówi prawdę, ale w języku jest ogromnie komunikatywny, bo wiemy, jak dzisiaj upada wykształcenie historyczne i jak rozmywana jest nasza tożsamość, więc programy edukacyjne, powstanie muzeum, także praca na polu polityki tożsamościowej, to jedno z ważnych zadań właśnie Ośrodka Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
1: Wspomniał pan profesor o muzeum, czy wiadomo już coś o jego lokalizacji? Gdyby pan jeszcze wyszczególnił te cztery powiaty,
0: tak,
1: to szczególnie poddane tym represjom.
0: Tak, oczywiście. Mówimy tutaj o czterech powiatach. Chodzi o powiat chrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski, i sam powiat zamojski. To są te powiaty, które szczególnie zostały poddane tutaj różnym cierpieniom. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że mimo tej wielkiej, strasznej zbrodni dokonanej na głównie mieszkańcach wsi, nie udało się złamać ducha polskiego, czego efektem było powstanie zamojskie, jedno z nielicznych powstań w naszej historii narodowej, które w istocie rzeczy zahamowało te działania zbrodnicze Niemiec.
1: Działania zbrodnicze te spłynęły na to, że chyba się bardzo rozwinął tam ruch partyzancki. Były dobre warunki, bo dużo, dużo leśnych terenów.
0: Oczywiście, że tak. Bataliony chłopskie, Armia Krajowa doprowadziły do tego, że Niemcy musieli po prostu odstąpić od planu budowy właśnie tej przestrzeni życiowej dla siebie, bo ta przestrzeń życiowa właśnie na terenie Zamojszczyzny tych czterech powiatów miała być w pierwszej kolejności realizowana, połączona także, bo o tym też trzeba powiedzieć, nie tylko z wysiedleniami, ale także nasiedleniami. Niemcy w czasie II wojny światowej przysyłają tam około 12 tysięcy właśnie tutaj z różnych części Europy Niemców, między innymi przyszły prezydent Horst Keller, tak.
1: On chyba z Rumunii, o ile pamiętam.
0: Tak, Bezarabia, tam jako jeszcze właśnie w brzuszku mamy przybył właśnie, urodził się pod Zamościem w niewielkiej miejscowości w Skierbieszów. Potem oczywiście, kiedy Rosjanie zaczęli atakować od wschodu Niemców, on uciekał do Łodzi, potem gdzieś do Berlina, potem ostatecznie został prezydentem Niemiec. Zresztą pan Horst Keller, zmarły niedawno, prezydent Niemiec, odwiedzał nas w Akademii Zamojskiej. Miałem przyjemność rozmawiać z nim, uczestniczył w naszej konferencji w swoim czasie. Właśnie ogromnie sprzyjał tutaj rozwijaniu takich dobrych, sąsiedzkich stosunków w oparciu o prawdę. Był wielkim przeciwnikiem wysiedleń, zbrodni. Sam poniekąd jako dziecko doświadczył tutaj

0: różnych cierpień. No wiadomo, że ta historia była ogromnie tutaj jego życia złożona, ale nam zależy przede wszystkim na poznaniu pełnej prawdy, na stworzeniu ośrodka, muzeum, które będzie mówiło nowoczesnymi metodami tutaj prawdę. Przyznam się Państwu szczerze, że oglądając w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, uświadomiłem sobie, że takie muzeum powinno właśnie powstać także w Zamościu i pokazywać ten wielki dramat, ale takiego muzeum nie utworzymy tylko na bazie pewnej instytucjonalnej, administracyjnej. To muzeum potrzebuje czegoś, co nada temu ośrodkowi życie. Tym życiem, to życie powinno płynąć z badań naukowych, właśnie ze strony Akademii Zamojskiej, która ma także dział w ramach swoich tutaj struktury poświęcone biografistyce pedagogicznej, w związku z tym także te badania biograficzne poszczególnych osób są prowadzone i będą prowadzone.
1: A czy wiadomo, gdzie to muzeum będzie zlokalizowane? Czy jeszcze miejsce jest nieznane?
0: Ja ze swej strony jestem zwolennikiem utworzenia muzeum w samym Zamościu, bo i komunikacyjnie to byłoby najlepsze. Jest też plan pana starosty zamojskiego, Stanisława Grześko, utworzenia tego muzeum w Zwierzyńcu, bo przypomnijmy, że w Zwierzyńcu znajdował się pałac Jana i Róży Zamojskich, ostatnich ordynatów. Właśnie Jan i Róża odegrali przeogromnie pozytywną rolę w tym bardzo trudnym okresie ich działalności.
1: Jest o tym napomnienie w takiej książce Ostatni ordynat Roberta Jarockiego, wydanej przez 30 lat temu. I tam jest akapit, znaczy rozdział cały na ten temat.
0: Znajdziemy też w internecie szereg wypowiedzi ostatniego ordynata opisujących właśnie te trudne losy i tę wielką jego pracę wraz z pracą małżonki, która przyczyniła się do uratowania około tam 400 kilkudziesięciu dzieci od niechybnej śmierci, bo przypomnijmy, że w tych obozach koncentracyjnych w Zamościu i Zwierzyńcu panowały nieludzkie, straszne warunki w barakach, nawet bez słomy, no, leżeli ludzie, dzieci, cierpiąc na przeróżne choroby, ginąc z głodu, no, w nieludzkich warunkach. To oczywiście zgotowało wszystko nam państwo niemieckie, które miało przygotować Lebensraum, nową przestrzeń życiową dla Niemiec, poprzez właśnie eksterminację niearyjczyków, no i poprzez nasiedlenia i poprzez germanizację. Szczególnie dramatyczny los spotkał, tak jak mówimy, dzieci, które w liczbie około 30 tysięcy zostały dotknięte tymi strasznymi przeżyciami. A przypomnijmy jeszcze raz, blisko 200 tysięcy polskich dzieci zostało uprowadzonych, z czego tylko mniej więcej 20% odzyskało swoją tożsamość. Na marginesie jeszcze pozwolę sobie Państwu przypomnieć, w swoim czasie w latach 90. Powstał w polskiej telewizji film Przypadek Pekosińskiego.
1: Nawet został nagrodzony w Gdyni Grzegorza Królkiewicza o Bronisławie Pekosińskim, zdaje się, który przerzucony został, o ile pamiętam, w obozie Zwierzyńcu przez druty, przez matkę.
0: Tak. Przyznam się szczerze, że ten film, doskonale zresztą zrealizowany, no bardzo tragiczny, bardzo trudny, on też odsłania przyczyny tak naprawdę naszej nędzy dzisiejszej, współczesnej w wielu obszarach naszego życia, bo jak sobie właśnie uświadomimy, że ludzie zostają pozbawieni nie tylko swojego domu, ale nawet tożsamości. To jest historia człowieka, który w czasie II wojny światowej został wyrzucony przez matkę, przez druty, gdzieś tam upadł na kupę ziemniaków, połamał się jako dziecko.
1: A miał chyba ze 2-3 lata wtedy, nie? Coś takiego?
0: Może nawet mniej. On sam on sam nie wie, jak się nazywał, kiedy się urodził, kim byli jego rodzice. No i film pokazuje tutaj złożone takie losy tego człowieka.
1: To nazwisko też chyba wzięło się, przepraszam, że wyjdę w słowo, panie profesorze, od Polskiego Komitetu, jak to się nazywało, Pekosiński?
0: Właśnie zajmującego się poszukiwaniem tych dzieci, tak. Tak, tak. To oczywiście było nazwisko zmyślone, bo nikt do końca nie wiedział, jakie jest prawdziwe imię.
1: A datę urodzenia ustalono na 1 września 1939 roku, pamiętam.
0: Tak. To oczywiście też arbitralnie zrobiono. Więc ja tak sobie oglądając właśnie też ten film uświadomiłem, że jeśli dziś nie zaczniemy walczyć o prawdę historyczną, o naszą tożsamość, no to po pierwsze możemy je stracić, a po drugie te straszne rzeczy, one się mogą powtarzać i one się powtarzają. Widzimy dzisiaj na terenie Ukrainy, widzimy co się dzieje na przykład na terenie dzisiaj Gazy w różnych częściach świata, jak mordowani są ludzie niewinni, jak straszliwym cierpieniom poddawane są zwłaszcza niewinne dzieci. I właśnie Ośrodek Pamięci Dzieci Zamojszczyzny to jest pewnego rodzaju podmiot, który ma zająć się tutaj nie tylko budową środowiska naukowego w Akademii Zamojskiej, ale i także tą pracą taką organiczną, bo tej pracy trzeba. No, efektem tych naszych już działań jest kilka sympozjów, w których uczestniczyli wybitni historycy. Profesor Musiał, Bogdan Musiał, to znany historyk.
1: Tak. Od relacji polsko-niemieckich właśnie szczególnie.
0: Tak. Profesor Grzegorz Kucharczyk, tak. Pan z doktor Poznania, Rak. Tak. Bardzo wielu wybitnych historyków, oni kibicują i wspierają nas tutaj w naszej działalności i w pracach. To jest dla nas bardzo ważne zadanie i wydaje się, że bez tutaj pomocy ze strony narodu polskiego, ale i także myślę, że w przyszłości rządu, który będzie świadomy tej konieczności, no te prace nie będą mogły z pełnym rozmachem iść, bo wiemy, że wybudowanie prawdziwego budynku chociażby dla muzeum, no to jest praca na kilka lat, 6-7 lat, mniej więcej tyle powstawało muzeum II wojny światowej, więc przyznam się szczerze, że udało mi się zdobyć także wsparcie dla tego przedsięwzięcia ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego, który uczestniczył w uroczystości otwarcia roku akademickiego w zeszłym roku na Akademii Zamojskiej. Obiecał, że będzie patronem tych działań naszych, z czego się też ogromnie cieszymy.
1: Dziękuję pięknie panu profesorowi za rozmowę. Ja tylko ze swojej strony dodam jeszcze, pan przywołał przykład filmowy już z III Rzeczpospolitej. Ja jeszcze pamiętam jako dziecko przedostatni odcinek serialu Polskie Drogi, zakłamanego historycznie, ale od strony obyczajowej fantastycznego. Właśnie pod tytułem Himmlerstadt, bo tutaj trzeba dodać, że Zamość został w czasie II wojny światowej przez Hitlera ofiarowany Himmlerowi i tam miało właśnie powstać takie centrum Niemców, skąd wysiedlano Polaków. Bardzo żyzna gleba była, więc pewnie też dlatego. I ta słynna scena właśnie w Siarczysty Mróz, Leon Kuresz w fantastycznej interpretacji Kazimierza Kaczora kupuje dwa wagony, które stoją na bocznicy, przemarzniętych właśnie dzieci, które zostały odebrane rodzicom na pytanie, poszukając swojej córki, która była w sierocińcu tam schowana, przybranej zresztą, na pytanie jakiejś babinki, starowinki, która pyta, kim pan jest, on powiedział, że jest ojcem po prostu. I to po prostu wyciskająca łzy z oczu ta scena. Mam ją cały czas w pamięci, zresztą serial jest przypominany. Dziękuję pięknie panu profesorowi za rozmowę, kibicujemy tej cennej inicjatywie. Przypomnę, że Ośrodek Pamięci Dzieci Zamojszczyzny już funkcjonuje, a w planach jest powołanie Muzeum Dzieci Zamojszczyzny, a moim państwa gościem był jego magnificencja Paweł Szydlewski, rektor Akademii Zamojskiej. Kłaniam się.
0: Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję.
2: W samo południe.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Czy Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym? Prokuratura w Izraelu umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego wolontariusza. Reforma podatkowa jest na granicy możliwości, mówi premier.
1: Wiadomości wnet.
0: Od pół roku Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, negocjuje z prokuraturą warunki przyjęcia statusu świadka koronnego w śledztwie dotyczącym wyprowadzenia z niej pieniędzy, pisze Onet, powołując się na swoje źródło. W tym czasie kilkukrotnie, między innymi w krajach Zatoki Perskiej i na Sycylii we Włoszech, nieoficjalnie spotkał się z przedstawicielami prokuratury, pisze Onet. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut. Założyciel firmy poprzedniczki, Sławomir Suszek, zaginął 4 lata temu. Według domysłów został zamordowany. W kwietniu Zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef, Przemysław Kral, zniknął. W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, oświadczyło MSZ. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Trwa posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. Za tydzień Rada Ministrów ma przyjąć projekt budżetu. Przed posiedzeniem premier Donald Tusk mówił, że zaproponowana w tym tygodniu reforma podatkowa jest na granicy możliwości.
2: To jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg, ze 120 na 130 tysięcy, ale jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. I dopiero kiedy przekroczymy 150 tysięcy, wchodzimy w ten bolesny próg 32. Więc chciałbym, żeby to dotarło do wszystkich, nie dlatego, żeby nas chwalono, tylko żeby ludzie poczuli, że jednak rzeczywiście ta zmiana jest masywna i, tak jak powiedziałem, na granicy możliwości.
0: W tym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przewiduje wprowadzenie nowej stawki PIT-u w wysokości 24% za dochód od 130 do 150 tysięcy. Powyżej 150 tysięcy zarobek ma być opodatkowany stawką 32%. W celu zbilansowania zmian w podatku PIT rząd przewiduje podwyższenie CIT-u i daniny solidarnościowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w nagraniu o problemach z obroną przed rakietami balistycznymi. Powiedział, że Kijów może kupić pociski do systemu Patriot od zaprzyjaźnionych państw.
3: Największe problemy mamy z obroną przed rakietami balistycznymi. W ostatnim zmasowanym ataku zestrzeliliśmy 90% pocisków manewrujących, ale z balistycznymi jest znacznie gorzej. Potrzebujemy pocisków do systemów Patriot. Mogą je dostarczyć tylko nasi partnerzy. Zwracamy się do nich na wszelkich możliwych szczeblach. Mówimy nie o donacjach, jesteśmy gotowi kupić broń.
4: Ważliwo, щоб були рішення, відповідні політичні рішення.
0: Wczoraj Rosja dokonała zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 15 osób. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazywaną w mediach Lex Szarlatan. Według prezydenta rządzący niewłaściwie określili w ustawie, kto jest tak zwanym szarlatanem.
5: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
3: Celem ustawy Lex Szarlatan jest przeciwdziałanie tzw. pseudomedycynie. W najpoważniejszych przypadkach rzecznik praw pacjenta mógłby nakładać kary finansowe sięgające nawet miliona złotych. Dobrze, że prezydent skierował tę ustawę do Trybunału, mówiła w Radiu Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w służbie narodowi.
1: De facto, konstruując tak nieostrą tą definicję tej praktyki pseudomedycznej, pozostawiała bardzo wiele luzu decyzyjnego dla organu administracji publicznej. I teraz, w momencie, kiedy sam rzecznik praw pacjenta stwierdzał, że rzeczywiście dana działalność podpada pod definicję tej ustawy, to wydawał decyzję. Ona nazywa się decyzją tymczasową, ale cóż z tego, skoro ona ma rygor natychmiastowej wykonalności?
3: To były wiadomości.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. To audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać, skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
7: To była autopromocja.
6: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
11: Dzień dobry po raz drugi, panie i panowie. Tomasz Wybranowski. Dzisiaj przedostatni piątek wakacyjny, w związku z tym żadnych gości, nie ma Częstograjów, płyt tygodnia, tylko muzyczna zabawa i pomyślałem sobie, że dzisiaj taki przeskok do czasów, gdy byliśmy piękni i młodzi. Mówię o tych plus 40, plus 50, plus 60, bo też nam od życia coś się należy. Na pierwszy strzał Murray Head. Aktor i piosenkarz znany z musicalu Jesus Christ Superstar. A ten hit znają wszyscy, absolutnie bez względu na wiek. Czy ktoś wybiera się do Bangkoku? Muzyczny piątek wakacyjnie, Radio Wnet, muzyka warta słuchania. Wakacyjne muzyczne opowieści redaktora Tomasza Wybranowskiego, Szymon Chrystianus przy konsoletach.

No to teraz z Bangkoku przenosimy się pod niebo Montrealu. Cudny Quebec i Pascal Pasquiard. Głos formacji Trans X. Czy ktoś pamięta ten przebój z lat 80. Living on Video. Wersja ponownie nagrana z roku pańskiego 2011. Wakacyjny czas pożegnań na antenie Radia Wnet. Żegnamy powoli wakacje na dawniej 2026. Tanecznie, z uśmiechem. Trochę zawadijacko ze wspomnieniem lat 80. Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek, Radio Wnet.

Living on Video. Spod nieba kłobyku, a teraz Brytania. Z winyla, panie i panowie. Czy pamiętacie ten przebój? Nagranie, które otwierało płytę numer 2 grupy Kajagoogoo.

Lion's Mouth, panie i panowie, drugi singiel z płyty Islands grupy Kajagoogoo, który ukazał się lutową porą roku pańskiego 1984 roku. Szymon Chrystianus przy konsoletach, pewnie uświetnięty, że redaktor wybrany, trochę wspominkowy, trochę taneczny, ale skoro, Szymku, zabrzmiała formacja Kajagoogoo, to niech przemówi i Limal, nie z grupą Kajagoogoo, ale solo. Inside to outside. Ależ to był hicior. To po okresie płyty pierwszej Don't Suppose.

Inside to Outside, panie i panowie, a teraz cóż, rok 1988, Christmas for Broken Hearts, czyli święta Bożego Narodzenia dla złamanych serc, ale przyszedł rok 1990 i Per Gessle pomyślał sobie ze świętej pamięci Marię, naszą Marysią Fredriksson, że może zrobić by z tego miłosną pieśń.

wersja symfoniczna, panie i panowie. It Must Have Been Love, rozsławiony przez ten film niezwykły, Pretty Woman. W ubiegłym roku specjalne programy wakacyjną porą, kiedy świętowaliśmy 25-lecie tego niezwykłego filmu, panie i panowie. Ale skoro miłośnie my Per Gessle i ona, Marię, Marysia Fredriksson, to czy może zabraknąć najsłynniejszego coveru formacji Everly Brothers w wykonaniu formacji Nazareth? To Dan McCafferty, a z gitarami świętej pamięci Manny Charlton, Love Hurts, z oklaskami i gitarowo przepięknie.

0: Love Hurts w oryginale z albumu Hair of the Dog. A to z tej koncertówki niezwykłej z końca lat 80. Panie i panowie, Love Hurts, Nazareth, niegdyś formacja Everly Brothers, i napisała do nas słuchaczka Zofia z Katowic. No i zaskoczony jestem, ale i zadowolony, że w Katowicach za sprawą łączy internetowych słucha się Radia Wnet.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A pani Zofia napisała takie oto słowa. Panie Tomku, płaczę, ale uśmiecham się, bo to muzyka mojej młodości. Matura 1987, a ja dopowiem, moja matura 1991. Panie i panowie, pod parami formacji ze Szkocji Nazareth był oczywiście Dan McCafferty. Świętej pamięci odszedł w listopadową porą 2022 roku. Natomiast w lipcu, w roku pańskim 2022, odszedł on. Manny Chorton, gitarzysta, kompozytor grupy Nazareth, jak mawiam, jeden z najbardziej niedocenianych kompozytorów. Pewnie fani gier komputerowych rozpoznają ten motyw. Bo to oczywiście z gry Doom. A to nagranie później w rozbudowanej wersji pojawiło się na solowej płycie wielkiego Manny'ego Chortona, Drool z roku 1997. No i specjalne dwa programy w Cieniach w Jaskini, lipcową porą 2022 roku. Kiedy Manny Chorton odszedł,

nagranie Doom, album Drool, rok 1999. Manny Charlton, magiczny, wspaniały gitarzysta grupy Nazarety. A teraz kartka z kalendarza, panie i panowie. Majową porą zawsze w okolicach 18 maja mówię o wielkim Marku Jackowskim, o Janie Curtisie z grupy Joy Division, ale mówię też o wielkim Chrisie Cornellu. Miałem to wielkie szczęście trzykrotnie widzieć go na żywo. Raz z zespołem Soundgarden, dwa razy solo w Olympia Theater i powiem to, że były to zawsze niesamowite, niezwykłe wieczory. Ostatnią płytą studyjną, którą wydał w roku pańskim 2015, była płyta Higher Truth, którą reklamował ten oto singiel, który ukazał się dokładnie 11 lat temu. W nastroju miłosnym Nearly Forgot My Broken Heart, wielki Chris Cornell.

0: completely forgot my broken heart. Już prawie zapomniałem o tym, że mam złamane serce. Z albumu Higher Truth, wielki Chris Cornell, podpora formacji Soundgarden, ale też tej super grupy Audioslave, którą współtworzył z muzykami formacji Rage Against the Machine. Panie i panowie, słuchacze listy piszą, pan Jacek z Mokotowa.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie Tomku, skąd pan wie te wszystkie informacje? Panie Jacku, już odpowiadam. No bo czynię sobie notatki a propos tych moich programów. Stąd przygotowując się do każdego programu, mogę mniej więcej powiedzieć, kiedy o pewnym wykonawcy opowiadałem, kiedy była jakaś rocznica. A z drugiej strony, panie Jacku, drogim, dziękując za wsparcie, bo też napisał pan, że jest naszym patronem, staram się tę pracę radiową od 30 już prawie 6 lat traktować jako hobby, ale też jako wyraz mojego szacunku dla artystów i słuchaczy, czyli dla pana, panie Jacku, dla pięknych słuchaczek, bo takie jest Radio Wnet, po prostu. Cóż, mówiłem o grupie Soundgarden, Chrisie Cornellu, no to teraz Red Hot Chili Peppers, panie i panowie, jak niektórzy mawiają, nie, to jest Red Hot Chili Peppers, bo to papryczki. Higher Ground, niegdyś Stevie Wonder, z najlepszej płyty Red Hotów, Mother's Milk. Redaktor wybrany wakacyjnie dzisiaj. Powoli żegnamy wakacje na domni 2026. Słuchacie Radia Wnet, gdzie muzyka warta słuchania.

A słuchacz stały Bogdan Ferenc, znany z anteny Radia Wnet, stwierdził, że narzucam zbyt wysokie tempo, kiedy człowiek na przykład chce posprzątać w studiu. Ukłonę, Bogdanie. No i miło, że słuchasz, panie i panowie. Przed chwilą formacja Red Hot Chili Peppers, jedna z tych zespołów, które ukochało sobie nadę wszystko. Jaśmina Nowa, którą serdecznie pozdrawiam zawsze, gdy patrzę na półce. Red Hot Chili Peppers, myślę sobie o Jaśminie Nowak, mojej przyjaciółce i ważnej postaci Radia Wnet. Ale skoro zabrzmiała formacja Red Hot Chili Peppers w coverze niezwykłego nagrania Stevie'ego Wondera, to niech zabrzmi on sam. No, niektórzy zastanawiają się, tak jak Stevie Wonder, czy można być kochankiem na pół etatu? Odpowiedź brzmi tak. Szczególnie kiedy słuchamy płyty Characters, ergo In Square Circle, Stevie Wonder, Part-Time Lover.

A potem zadzwonił do nas jakiś mężczyzna, ale nie chciał się przedstawić. Ci dwoje mogliby chyba zagrać w tę samą grę. Ty i ja, kochankowie na pół etatu. Ale ona i on, kochankowie także na pół etatu. I ona już na ciebie nie spojrzy, moja kochanko na pół etatu.

Jedna ze smutno, gorzko, choć pięknych pieśni o miłości. Stevie Wonder, Part-Time Lover. No i polecam sobie odkurzyć całą płytę Characters. Nawet ukazała się pod koniec PRL-u w Rzeczypospolitej. No i cóż, powoli żegnamy wakacje na domni 2026, tak jak Państwu obiecałem. Dwa piątki, ostatnie dwa piątki sierpniowe w muzycznym piątku na antenie Radia Wnet, tylko właśnie w taki muzyczny, niezwykły sposób. Ale uśmiechnijmy się nieco, no bo cóż, rok pański 1981, kiedy wybuchła nam MTV Music Television, a w roli głównej on, Paul King. Nie każdy wie z młodszych słuchaczy Radia Wnet, że Paul King też nagrywał i śpiewał różne pieśni, a największy przebój to ten wakacyjny Love and Pride, miłość i duma.

Miłość i duma zawsze w parze chodzi. Paul King, Love and Pride. Teraz z gitarą, panie i panowie, Don Johnson. Nie każdy wie, że jest znakomitym gitarzystą. Uwielbia bluesa, nagrał kilka płyt, w tym kilka piosenek z Barbra Streisand, a Heartbeat to był hicior lat 80. zdecydowanie.

Dębrzącony Herbie, to za chwilę przeskoczymy do roku 1982, panie i panowie. Album formacja Flock of Seagulls, opatrzony tytułem A Flock of Seagulls Album. Oczywiście w roli głównej bracia Score, Mike i Ali. Raz, dwa, trzy, trzeci singiel z tej płyty, I Run So Far Away. Każdy czasami tak marzy, aby uciec daleko, zaszyć się i nikt nic nie wie, gdzie jest na przykład redaktor wybran. A Flock of Seagulls.

I run so far away, a flock of seagulls, stado mew, polem trochę negocjowałem z naszym szefem ptasiego działa radia, z panem Piórem, aby odprowadził tę pieśń i cóż, skoro flock of seagulls, czyli stado mew, ale cóż, pan Piór ma absolutnie swoje parytety, jak mawia, sprawy pilne i ważne. Radio Wnet, niespełna 7 minut po godzinie 14, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Muzyka warta słuchania. Muzyczny piątek, a teraz radość dla tych, którzy lubią ten smutny teledysk. W farmacji Cook Robin, gdzie w roli głównej Peter Kingsbury i oczywiście przepiękna Anna LaCasio. Rok 1985. I premiera tej cudnej płyty Cook Robin Album, specjalnie dla państwa z winyla. When Your Heart Is Weak, Peter Kingsbury, Cook Robin.

When Your Heart Is Weak. Prosto z winyla, panie i panowie. Rok pański 1985. Pamiętam, jak kiedyś Andrzej Karaś, nasz Jędrek, którego serdecznie pozdrawiam, zauroczył się tą pieśnią When Your Heart Is Weak. Natomiast mam niespodziankę, panie i panowie. Andy Taylor, niegdyś w formacji Duran Duran, wyczarował taki oto cover. When Your Heart Is Weak. Tomasz Ubranowski, Muzyczny Piątek.

When Your Heart Is Weak, panie i panowie. Andy Taylor, niegdyś w grupie Duran, natomiast za chwilę takie trochę wejście, bo listopadową porą, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, będziemy obchodzić 70 pewnego zacnego muzyka, Roberto Zanetti, znany powszechnie jako Doc Savage, panie i panowie. Roberto Zanetti, dla mnie ten najważniejszy twórca Italo Disco i Europopu. Bez właśnie Roberta Zanettiego nie byłoby tego całego szaleństwa związanego z taneczną zdecydowanie muzyką z włoskiego buta. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie? Właściwie mimo tego mojego zakutego metalowego łba i hard rockowego, ta pieśń jest bardziej niż ważna, bo za chwilę w dwóch wersjach Only You, klasyczne Italo Disco z tym sznytem melodii, anturażem nostalgii.

Roberto Zanetti, Only You. Oczywiście z płyty Tonight. Rok 1984. A później, tak jak mawiam, że te pieśni mają z epoki coś pięknego, bo też pięknie brzmią symfonicznie. Powoli żegnamy się z latem, a nadal mi 2026.

Czytały słuchacz Bogdan napisał, no przy tym kawałku to się nawet kiedyś całowałem. Ukłony nasz stały słuchaczu. Napisał do nas też pan Dariusz Olszewski. Tomaszu, nie wiem czy pamiętasz, ale I Run zespołu Flock of Seagulls to była czołówka audycji pierwszego programu Polskiego Radia przy muzyce o sporcie oraz studio S13, chyba prawie od debiutu tej piosenki. To jest 1982 roku. Dokładnie. Drogi Dariuszu, i jest, zdaje się, do dziś pomysłodawcą był niestety chyba już nieżyjący Leszek Leliwa, pełniący w radiu rolę tak zwanego ilustratora muzycznego. O ile audycje świętej pamięci Joanny Rawik przypominały mi moją świętej pamięci mamę, bo słuchała pod dachami Paryża, to z kolei przy muzyce o sporcie to z kolei świętej pamięci mój tata. Niedzielne powroty z działki i obowiązkowo właśnie przy muzyce o sporcie pozdrawiam, Dariusz Olszewski. Wielkie uściski, Dariuszu, nasz tym słuchaczu. No i pan Krzysztof Dzwolak, to trochę na kanwie właśnie tych dzisiejszych melodii. Pan Krzysztof był łaskaw napisać pozdrowienia dla całej ekipy wnet i mojego przyjaciela Gabrysia, który mimo obcego w brzuszku zasuwa jak pocisk ziemia-powietrze pomiędzy badaniami.

Operacją, niebem, ziemią, życiem i wieczną miłością. Panie Gabrielu, jeżeli pan słucha, to też serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście dla ciebie, redaktorze Tomku, też serdeczności od starego człowieka. Nie człowieka, nauczyciela. Nie jestem człowiekiem, jestem nauczycielem. Panie Krzysztofie, drogi, wielkie uściski. Dziękuję też za te wszystkie intencje, które w Medjugorje się wydarzyły. Drżałem też o to, a propos tego, że wiedząc, że pan tam jest, myślałem sobie właśnie o tych wszystkich, którzy zginęli, wracając z Medjugorje pod niebo tego pięknego naszego Podkarpacia. Natomiast z dedykacją dla pana Dariusza Olszewskiego, dla słuchacza Bogdana i pana Krzysztofa Dzwolaka, z ukłonami dla pana Gabriela. Ta niezwykła pieśń, panie i panowie. Ja często mawiam, że na przykład takie majteczki w kropeczki, czy przez te oczy zielone pewnego pana Zenona, nie zabrzmiałyby tak wspaniale, symfonicznie, jak ta pieśń. Doktor Savage, trochę ta wymowa zniekształcona w latach 80. jako Savage, Only You. I absolutnie przepiękna ta płyta znikła w tym lamencie covidowym. Rok pański 2020. Love and Rain, czyli miłość i deszcz. Jak to na Szmaragdowej Wyspie i w studiu 37. Only you, when I really got nothing to do, can be true.

Only You, Dr. Savage, Roberto Zanetti z tej płyty Love and Rain, Miłość i Deszcz i jeszcze ten obój gdzieś wysoko poszybował w finale tego nagrania. Miał zabrzmieć teraz gazowo, ale biorę naszego redakcyjnego iPhone'a i pani Antonina z Krakowa napisała: drogi panie Tomku, dużo wspomnień, dużo łez, trochę radości, trochę smutków z lat 80. Prośba o Dana Harrowa, czy jest taka szansa? Pani Antonino, skoro dzisiaj takie ślizgi wspomnień ku tym latom 80., kiedy byliśmy trochę dziećmi, a trochę podlotkami, trochę zakwitającymi młodzieńcami, mające te wielkie sny o potęce, to oczywiście dla pani Dan Harrow, Don't Break My Heart. Oczywiście ja mam swój komentarz i zaraz pewnie uśmiechnąłby się redaktor Bogdan Ferenc, że ten teledysk, ta pieśń, ale dobra, nie będę kontynuował, bo się wysypie. Dla pani Antoniny z Krakowa, Dan Harrow, Don't Break My Heart, aby te wspomnienia żyły w nas i przynosiły to, co nazywam pierwszym tym stalowym, wyciągniętym z kowalskiego pieca zaczynem mocnego, platynowego jutra. Don't break my heart, czyli nie łam, nie niszcz mojego serca.

Ten Harrow, który naprawdę nazywa się Stefano Zandri, Don't Break My Heart, panie i panowie, ile tych pieśni w różnych wersjach zagrało się podczas różnych dyskotek 30 lat temu, panie i panowie. Ale w tym klimacie to na prośbę pani Anety z Białegostoku. Jeszcze dzisiaj pani Marianna z Białegostoku się nie odzywała. A cóż to jest, pani Marianno? No to już przenosimy się trochę pod niebo Włoch i pod niebo Bejrutu, gdzie urodził się Gazebo. Naprawdę Paul Mazzolini. A to jego największy hit. I like Chopin. Muzyczny piątek, część pierwsza piątkowych pożegnań z wakacjami Anno Domini 2026. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie powiadomienia. Wspominajmy.

Gazebo, I like Chopin. Natomiast zapasem już wrzesień, panie i panowie, a skoro wrzesień, to ta najniezwyklejsza płyta grupy U2, The Unforgettable Fire, czyli Niezapomniany Ogień. Oczywiście tytuł zaczerpnięty z pewnej wystawy z Muzeum Pokoju w Chicago, gdzie był The Edge i Bono i oglądali te wstrząsające obrazki i rysunki tych, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki. Najdłuższa za nami wersja tej pieśni U2 The Unforgettable Fire z platynowych czasów, czwórki z Dublina.

Nasz stały słuchacz Krzysztof napisał: w Warszawie deszcz, burza karmi ziemię piorunami, rośnie trawa. Bardziej niż poetycki, emaliowany list.

a nasz platynowy słuchacz Stanisław napisał: dziś program 50+ na antenie Radio Wnet. I równie poetycko: u Marianny orzechy z miodem, u Marianny szampan pod lodem. To a propos pieśni Gazebo I Like Chopin. Uściski moi platynowi słuchacze.

The Unforgettable Fire. No to teraz pomyślałem sobie, że na dobitkę z repertuaru grupy U2 prawie nikt tej pieśni nie zna w tym wykonaniu. Wayne Hussey, The Mission. Z piosenkami, tributami dla U2.

Nie mogę żyć z tobą, ale nie mogę też żyć bez ciebie. Wayne Hussey, grupa The Mission, mroczny, niezależny z zestawu The Unforgettable Fire of You to a Tribute album, ten dodatkowy dysk. A jak na początku, tak i na końcu, jak mawiał filozof Emanuel Swedenborg, jak na górze, tak i na dole, no to skoro zaczynałem dwa pierwsze muzyczne piątki tą pieśnią, no to też wakacje będziemy żegnać również tą oto pieśnią. Panie i panowie, Simple Minds. Wielki Jim Carrey, wspomnienie tego wspaniałego albumu New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Wersja maxi singlowa Someone, Somewhere in Summertime.

0: ktoś gdzieś letnią porą. Simple Minds w finale dzisiejszego programu. Panie i panowie, Szymon Krystianus przy konsoletach w Warszawie, Tomasz Ugranowski kłania się państwu nisko, a za chwilę cały z zieloności ojciec Roman Sikoni, Liksza Miłosierdzia. Za 5 sekund minie godzina 15. Zostańcie z Radiem Wnet.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Uwielbiam państwa, uwielbiam. Wszystkich państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Pozdrawia was i wita ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj druga część naszej audycji Święte Dębniki. Jest to dzielnica Krakowa. W drugiej części przyjrzymy się temu miejscu, tak ważnemu dla historii Salezjanów, ale również temu miejscu, gdzie rodzili się, wzrastali wielcy polscy bohaterowie. Święte Dębniki, część druga. A opowiadał o tym będzie nasz gość, ksiądz profesor Sylwester Jędrzejewski. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, modlitwa, koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nasze osobiste intencje, polecajmy naszą ojczyznę, aby zwyciężało w niej wszystko to, co dobre, piękno, dobro, przede wszystkim prawda, aby kłamstwo zostało pokonane w naszych sercach i w sercu naszego narodu. I modlimy się również za cały świat, tak jak mówią słowa tej modlitwy. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Módlmy się za Brazylię, za młodzież w Polsce, w Brazylii, na całym świecie, aby przychodziła coraz chętniej, coraz bliżej do Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny,
1: ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Drodzy radiosłuchacze, jesteśmy w Archiwum Salezjańskim na krakowskich Dębnikach. Tutaj siedziba władz naszego zgromadzenia inspektorii krakowskiej w innych zgromadzeniach, zakonach, by to była prowincja. Jesteśmy razem z księdzem Sylwestrem Jędrzejewskim, naszym profesorem, autorem książki o 9 błogosławionych Salezjanach. I warto tutaj jeszcze zadać księdzu profesorowi pytanie, bo to nie tylko są badania i czytanie wielu źródeł, ale też ksiądz

0: taką anegdotę, że nie można było stanąć za jego plecami, ponieważ on miał ten lęk w sobie, jeżeli ktoś za jego plecami stał. A jakie są księdza wspomnienia o tym kapłanie?
1: Ksiądz Zygmunt Kuzak mieszkał właśnie w tym domu i pracował w tym archiwum. Był przez długie lata archiwistą, już jako starszy kapłan. To oczywiście jakoś bardzo zgadzało się z jego zainteresowaniami i badaniami historii salezjanów, ale również tej szczególnej historii okresu II wojny światowej. Nasze spotkania były raczej okazjonalne. Ja mieszkałem na ulicy Tynieckiej w seminarium i bywałem tutaj przy różnych okazjach bardzo praktycznych, kiedy trzeba było coś pomóc, coś przywieźć, coś przenieść, czy też na jakichś uroczystościach, na uroczystościach w kościele, czasami przy jakimś posiłku. Tak, ksiądz Zygmunt Kuzak, potężny mężczyzna, lekko przygarbiony, z którym zawsze należało rozmawiać stojąc do niego, podchodząc do niego z przodu. Kiedy ktoś z tyłu powiedział głośniej jakieś słowo, ksiądz Zygmunt się kulił, zasłaniając rękoma głowę, bo to oznaczało, podniesiony głos z tyłu oznaczało kij. To ślad po obozie. Machinalne zupełnie działanie, ochrona przed uderzeniem. Ksiądz Zygmunt Kuzak był takim trochę też gawędziarzem, chociaż o tej rzeczywistości obozowej nie chciał mówić, a na pewno nie chciał wiele, a na pewno nie do wszystkich mówił, tylko do najbliższego swojego kręgu, ponieważ u wszystkich byłych więźniów, którzy przeszli tę rzeczywistość, pozostawiło tak głęboką traumę, że samo wspomnienie już było, budziło jakieś takie trudne uczucia, choć mam wrażenie, że ksiądz Zygmunt Kuzak wielokrotnie mówiąc o tym w jakiś ogólny sposób wyrażał wdzięczność Panu Bogu, że przeżył i rozumiał to jako misję swoją, jako misję, żeby o tym zostawiać przekazy. I ta cała jego praca w tych wszystkich dokumentach, które tutaj teraz uporządkowałem, czy zostały uporządkowane, lepiej tak, bo nie tylko ja to robiłem, już przede mną archiwiści wcześniejsi, znajduje napisy czy podpis ksiądz Kuzak, kiedy identyfikuje dokumenty, wspomnienia, dopisuje nazwisko, bo wiele z nich było anonimowych. On znał i już po początkowym tekście potrafił powiedzieć, kto to pisał, w jakich realiach to powstało, czego dotyczy. Więc jego wkład jest niewątpliwie tutaj bardzo, bardzo wielki. No, nie doczekał beatyfikacji, cieszyłby się bardzo z tego, bo to byli współbracia, przynajmniej ci oświęcimscy z czasów, kiedy on napracował, więc znali się doskonale.
0: Pojawia się ta nazwa miasta polskiego Oświęcim. Na świecie czasami niestety błędnie ludzie mówią o Auschwitz, bo dlaczego jeszcze mówię o Oświęcim? Bo dla nas salezjanów Oświęcim to też właściwie pierwszy taki dom, drugi, co prawda, druga obecność salezjanów na ziemiach polskich jeszcze w czasach zaborów, ale to jest ten dom, z którego właściwie wyszli salezjanie później na całą Polskę, a tak się złożyło nieszczęśliwie, że to miasto też później stało się siedzibą tego obozu śmierci.

0: niemieckiego obozu śmierci i pewnie salezjanie, którzy tam byli przetrzymywani, mordowani, niektórzy przeżyli, mogli nieraz nawet i zobaczyć gdzieś w oddali nasz kościół, nasz zakład salezjański, bo to jest taka nazwa starodawna, dzisiaj to jest szkoła salezjańska. Pewnie jakieś refleksje, tęsknoty w nich wtedy powstawały. Drodzy radiosłuchacze, a teraz już przeszliśmy do tego pomieszczenia, też należy to pomieszczenie do archiwum i do tego biurka, o którym wcześniej była mowa, gdzie kiedyś przed laty, w czasach wojennych pracował błogosławiony ksiądz Józef Kowalski, a dzisiaj to jest miejsce pracy księdza Sylwestra Jędrzejewskiego.
1: Więc to biurko, ono było w innym miejscu, bo ta część, w której jesteśmy, została specjalnie wybudowana dla archiwum, żeby tu pomieścić nasze archiwalia, dlatego że ich pierwotnie było mniej. One się mieściły w tym starym budynku, gdzie mieszkali salezjanie jeszcze w okresie wojny i potem po wojnie. No, w miarę upływu czasu struktury również salezjańskie rozwijały się, struktury inspektorii przybywało domów, dzieł, rosła dokumentacja, było ich coraz więcej. Poza tym, no, w tamtych warunkach przetrzymywanie dokumentów było dość trudne i groziło im to, że te dokumenty jakoś tam zniszczą. Pamiętajmy, temperatura, wilgotność i tak dalej. W związku z tym przełożeni podjęli decyzję o wybudowaniu tej nowej części profesjonalnej z odpowiednią klimatyzacją, z odpowiednią wilgotnością, temperaturą i z miejscami, z trzema miejscami pracy. Trzeba pamiętać, że jest jeden archiwista tak zwany stały, ale są również współbracia, jak jeden z naszych starszych współbraci, on 90 lat, ksiądz Kazimierz ma, który 25 lat był prefektem biblioteki na naszym uniwersytecie w Rzymie, no a teraz jest tak rozpędzony w pracy, że niepodobna, żeby każdego dnia nie przyszedł tutaj na kilka godzin, tym bardziej, że wiele się od niego uczę, jest dla mnie takim zasobem wiedzy o współbraciach, kiedy coś usiłuję ustalić, to mi pomaga. No więc z tego starego archiwum, znaczy powiedzmy z zasobów starego archiwum, oprócz dokumentów, zostało przeniesione to biurko. No, choćby z tego względu, że było to biurko sekretarza inspektorialnego, błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego. Kiedy tu zasiadam, mam świadomość, że tutaj pracował święty i czasami tak słowa modlitwy, wołanie do niego same przychodzą. Nie potrzeba jakby przywoływać tego, bo to jest ciągle w świadomości.
0: Drodzy radiosłuchacze, święte Dębniki. Dzisiaj Dębniki to taka piękna część Krakowa. Wtedy przed wojną to jeszcze była część bardzo uboga. Dzisiaj tutaj widzimy nawet i piękne, nowoczesne apartamentowce. A my wychodzimy z księdzem profesorem. Jeszcze tutaj zasuwamy te regały, przesuwamy, kręci się taka korba. Wchodzimy jeszcze dalej, jeszcze coś nam ksiądz profesor chce pokazać. Potężna księga.
1: Cała dokumentacja każdego procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego, czyli ten drugi etap, niezależnie od tego, jak byłaby obszerna, kończy się pewnym dokumentem końcowym. Stąd nie należy się dziwić, że taki proces trwa 10, 20 czy więcej lat, ponieważ jeśli przyjdzie przeczytać i zebrać w jedną księgę albo w dwie, to zależy od wielkości dokumentacji, od obfitości dokumentacji, to nie jest takie łatwe. Tutaj mamy efekt pracy naszego księdza postulatora generalnego w Rzymie jego współpracownicy. Otóż te dwie osoby przez 4 lata w dwójkę zdołały opracować takie resume, które nazywa się Positio Super Martyrio. I taki dokument zawiera wszystko, co jest najistotniejsze. Ten dokument zostaje przekazany Komisji Teologów, Watykańskiej Komisji Teologów. Kongregacja powołuje, czy dykasterium teraz według nowej terminologii, powołuje specjalnych teologów, którzy zajmują się przeczytaniem uważnym i wyrażeniem swojej opinii. Kiedy ustalą poglądy i zagłosują, taki dokument zostaje przekazany kolejnemu gremium Komisji Kardynałów. I ta Komisja Kardynałów znów powołuje, jeśli dobrze pamiętam, pięciu swoich specjalistów, którzy piszą znów opinie, i to podlega znów dyskusji i głosowaniu. I kiedy tenże dokument zostaje zaakceptowany przez te kolejne dwa gremia, prefekt kongregacji świętych i błogosławionych formułuje odpowiedni dokument, który zostaje przekazany Ojcu Świętemu, który się zapoznaje oczywiście z jakimś bardzo już syntetycznym opracowaniem i podejmuje decyzję. I tutaj mieliśmy w grudniu 2025 roku decyzję Ojca Świętego Leona XIV o ogłoszeniu ich błogosławionymi. I od tego czasu właśnie ruszyła tutaj w archiwum i w zarządzie inspektorii, w całej inspektorii, wszystkich salezjanów w Polsce, cała machina organizacyjna związana z ostateczną dokumentacją, z prezentacjami w różnej formie, radio, telewizja, filmy, publikacje w różnych mediach, w różnych mediach społecznościowych, również specjalna strona. Więc ogrom pracy bardzo wielu osób.
0: To są takie potężne, czerwone księgi. Ja oczywiście tutaj z wielką radością też zobaczyłem jedną z ksiąg, na której jest napisane Rudolfus, dwie księgi nawet, potężne, grube, Rudolfus Komorek. To jest sługa Boży, nasz salezjanin, współbrat. Tak, a dwie sztuki, ksiądz profesor mnie poprawia, czyli to jest ta sama księga, to Positio na temat Rudolfa Komorka, a to jest nasz misjonarz, nasz sługa Boży. No ten proces, nie wiem jak w tej chwili może trwa, bo to prowadzi diecezja z Brazylii, ale może kiedyś też z radością będziemy ogłaszać nowego świętego Polaka, błogosławionego misjonarza z Brazylii. O nim kiedy indziej zrobimy audycję, a teraz już przejdźmy do kościoła, bo ten budynek salezjańskiego inspektoratu połączony jest z kościołem świętego Stanisława Kostki i tutaj się nam rozwiąże tajemnica dalej, dlaczego święte dębniki. Już znamy błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego, już znamy 9 nowych błogosławionych, ale tych świętych tutaj będzie więcej, tych błogosławionych będzie więcej. Przechodzimy dalej przez salezjańskie labirynty. Ksiądz profesor zamyka archiwum. I teraz po schodach w dół idziemy do kościoła świętego Stanisława Kostki. Drodzy radiosłuchacze, już jesteśmy w środku, w kościele świętego Stanisława Kostki, w takiej kaplicy specjalnie właśnie poświęconej naszym świętym, naszym błogosławionym. Ksiądz proboszcz się pojawił. Witamy księdza Stanisława Oskwarka. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Radiu Wnet. Przepraszam, że tak niespodziewanie. Chodzimy właśnie z księdzem profesorem Sylwestrem Jędrzejewskim. I ksiądz profesor nam opowiada o naszych tutaj świętych dębnikach. Jak to jest być proboszczem na świętych dębnikach?
2: No, bardzo dumny jestem z tego, że mogę być proboszczem takich świętych dębnik, bo przez nasz Kościół przewinęło się wielu świętych, błogosławionych, między innymi Jan Paweł II, który tutaj się modlił, miał swoje miejsce. Nawet współbracia, którzy tutaj posługiwali wtedy, jak przychodził na modlitwę, to on się modlił tak półgłosem, szeptem, taki świerszcz, nazywali go świerszczem. I też, który związany był z naszą parafią, bo tutaj, jak mówię, modlił się, chodził i szczególnie też pamięta, jak zostali aresztowani współbracia z tego miejsca. Zawsze to podkreślał, że zawsze pamiętam. I to jest takie wzruszające, że zawsze pamiętam, nawet jak był tu w 2002 roku, 17 sierpnia, to o tym też przypomniał. I jestem dumny z tego, że jestem tutaj proboszczem.
0: I życzymy księdzu proboszczowi, żeby też był święty, bo to jest przecież zadanie, przywilej każdego katolika. I tak ksiądz proboszcz Stanisław Oskwarek nam wyjaśnił kolejną zagadkę, dlaczego od początku tej audycji mówimy o świętych dębnikach, bo to jest kolejny święty dla nas, dla naszych radiosłuchaczy, którzy bliżej znają świętego Jana Pawła II. Pewnie to nie jest tajemnica, ale to właśnie w tej parafii, tutaj w tym kościele modlił się święty Jan Paweł II, wtedy jeszcze Karol Wojtyła, młody chłopak, student i też pracownik już w czasie wojny, pracownik fabryki chemicznej Solwaj. I przechodzimy, jeszcze tutaj opowiem wam, drodzy radiosłuchacze, co tutaj w tej kaplicy jest, bo jesteśmy oczywiście w radiu, trzeba opowiedzieć. W głównej nawie tej kaplicy jest obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. To chyba o tym obrazie mówi święty Jan Paweł II w swojej książce Pamięć i Tożsamość, że przed tym obrazem wymodlił swoje powołanie.
2: Tak, to prawda. Podkreśla to, że przed tym obrazem wymodlił i gruntował swoje powołanie, chociaż ten obraz, jak za jego czasów, nie był tutaj w tej kaplicy. On był w kościele, tutaj po prawej stronie. I rzeczywiście tutaj przed tym obrazem się modlił, tutaj polecał Matce Bożej swoje intencje, swoje sprawy, swoje powołanie.
0: Dziękujemy księdzu proboszczowi, bo tak zaskoczyliśmy go, ale nie obraził się. Ja przepraszam za takie niespodziewane najście. Dziękujemy i wracamy do naszego księdza profesora Sylwestra Jędrzejewskiego, naszego biblistę, też mojego profesora, z którym miałem wykłady kiedyś w seminarium. I niech ksiądz profesor nam opowie, co tutaj jeszcze w tej kaplicy możemy zobaczyć.
1: Widzimy portrety naszych błogosławionych, ich jest 8, dlatego że dębnickich salezjanów jest 8, a ksiądz Franciszek Miśka to jest ląd i jego proces był prowadzony przez inspektorię pilską. To jest wtedy nieistniejącą oczywiście, ale inspektorię północną, nazwijmy, w odróżnieniu od inspektorii południowej krakowskiej. Więc mamy odtworzone te postacie, namalowane, ale na podstawie zdjęć można domniemywać, że one są wielce prawdziwe. Witamy młodzież, która tutaj wchodzi, no jak przystało na miejsce salezjańskie. Zawsze musi być młodzież. I to też raduje nasze serca, że nie tylko w czasie mszy świętej, czy jakichś innych wydarzeń liturgicznych, ale i w takich okolicznościach ksiądz Andrzej Gołębiowski, nasz wiceprowincjał, będzie tutaj prowadził to spotkanie z młodzieżą. Zatem pozwólmy im już na to spotkanie, a my przejdźmy do kolejnego miejsca.
0: Drodzy radiosłuchacze, widzicie, to miejsce jest żywe, bo grupa młodzieży właśnie do tej kaplicy przed chwilą weszła. My przechodzimy do głównego kościoła, oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Jesteśmy w głównym kościele, to miejsce jest żywe. Nawet teraz przy okazji wakacji grupy tutaj młodzieżowe, konkretnie widziałem tam po odznakach zawieszonych na szyi, że to chyba grupa Światło Życie, Oaza, tak nazywana powszechnie. Przyszli pewnie młodzi ludzie ze swoim duszpasterzem dowiedzieć się trochę więcej o świętych dębnikach, a my możemy o tym się dowiedzieć w naszym Radiu Wnet. Został nam jeszcze jeden człowiek, jedna szczególna postać w życiu naszym salezjańskim i w życiu świętego Jana Pawła II.
1: I w życiu naszych błogosławionych, dlatego że przynajmniej kilku z nich, ta postać, ta osoba, o której chcemy mówić, sługi Bożego, czcigodnego już sługi Bożego, pana Jana Tyranowskiego i świętego Jana Pawła II, to jest taki trójkąt, który się zamyka. Dopowiem tylko, że ten obraz, który jest w tej chwili w kaplicy, przed którym modlił się młody Karol Wojtyła, jak chrząszcz, jeden z księży, który tutaj wchodził z zakrystii, z drugiej strony właśnie słuchał, jak się modlił ten chłopiec, młody człowiek, Karol Wojtyła, tak właśnie szeleścił jak chrząszcz i mówi: ten chrząszcz znów przyszedł, świerszcz, modli się. On ten obraz wisiał tutaj, dokładnie w tym miejscu, a stąd został przeniesiony do tej kaplicy. Przejdźmy do miejsca, dla nas, osobiście dla mnie, bardzo istotnego. Mianowicie jest to grób ekshumowanych resztek ciała sługi Bożego, czcigodnego sługi Bożego Jana Tyranowskiego. Muszę powiedzieć, że dla mnie jest to szczególna postać. I tak jak zostałem powołany przez kardynała Franciszka Macharskiego jako ekspert teologiczny do sporządzenia opinii teologicznej w procesie naszych błogosławionych, tutaj już moja rola jakby dobiegła końca ze szczęśliwym finałem. Tak tutaj, ponieważ również byłem ekspertem, teologiem piszącym opinię na podstawie dokumentacji, oczywiście w procesie sługi Bożego, pana Jana Tyranowskiego, czekam na ten finał. Drodzy kochani słuchacze, módlcie się za przyczyną pana Jana Tyranowskiego. Za chwilę o nim powiem kilka zdań. Ale wszystko jest gotowe. Wszystko jest gotowe. Potrzebne jest to, żeby wydarzył się jakiś cud. Ja mam wrażenie, że wiele się wydarzyło. Tylko poszczególne osoby nie traktują tego jako wydarzenie właśnie mające charakter cudu albo jakiegoś czegoś bardzo ważnego, charakterystycznego w swoim życiu czy w odniesieniu do swoich bliskich, do swoich znajomych. Czekamy na to, żeby Pan Bóg potwierdził, że ten oto człowiek, czcigodny sługa Boży Jan Tyranowski, jest orędownikiem u Boga w naszych sprawach. Bo on był jako człowiek orędownikiem w sprawach młodego Karola Wojtyły.
0: Drodzy radiosłuchacze, nie czekajmy z tą modlitwą, tylko teraz. Niech każdy z nas w swoim sercu, może to są problemy zdrowotne, może inne problemy rodzinne, osobiste, każdy z nas teraz może westchnąć do sługi Bożego Jana Tyranowskiego. za przyczyną świętego Jana Tyranowskiego. Prosimy Cię, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny o pomoc, o wstawiennictwo w tych wszystkich problemach, trudnościach, jakie nosimy w naszych sercach. Sługo Boży, Janie Tyranowski, módl się za nami.
3: Postać, piękna postać Pana Jana, zamieszkałego w Dębnikach, bardzo bliziutko kościoła, przy ulicy Różanej. To postać bardzo szczególna dla tego miejsca, dla tej parafii i wreszcie dla Krakowa. Wykształcony, jak sam sobie opisał, jak sam sobie siebie określał, sobie opisał, jako dzisiaj powiedzielibyśmy ekonomista, buchhalter, tak zapisał w swoich pismach. Ostatecznie z powodu słabszego zdrowia pracował w domu, w swoim mieszkaniu, był krawcem. I tutaj bywał codziennie w kościele, bywał na nabożeństwach, na mszy świętej. Nigdy się nie ożenił, ale prowadził życie, dzisiaj można by było powiedzieć, wzorowe życie powołanej osoby, powołanej do konsekracji osoby świeckiej. Wiemy, że są różne, są wdowy konsekrowane, są dziewice konsekrowane, są zakonnice i zakonnicy konsekrowani, są kapłani konsekrowani przez nałożenie rąk do sprawowania funkcji kapłańskiej. On był konsekrowany do świętości, do osobistej świętości. Czytałem wszystkie jego pisma przedstawione w procesie rogatoryjnym i uderza w nich przede wszystkim rozumienie Kościoła. To rozumienie Kościoła już w tamtym czasie, przed wojną i w czasie wojny, nosi znamiona, dzisiaj powiedzielibyśmy, nosi znamiona rozumienia go takiego, jak rozumie Sobór Watykański II. Dlatego, że pan Jan Tyranowski w Kościele widzi niezastąpioną i wręcz konieczną rolę osób świeckich. To było wtedy, w tamtym czasie, trudne do pomyślenia.
0: Nowość.
3: To była nowość. On jest, wtedy się mówiło, nawet dzisiaj, zelatorem grupy różańcowej młodych chłopców. W tej grupie jest robotnik Karol Wojtyła, potem student, tajny student oczywiście, Karol Wojtyła, który mieszkał od kościoła, powiedzmy 5-7 minut, też przy ulicy Tynieckiej, blisko ze swoim ojcem. Kiedy aresztowani zostali nasi współbracia, i tu jest, proszę zobaczyć ten związek, taki Karol Wojtyła, pan Jan Tyranowski i salezjanie dębnicki. Kiedy zostali aresztowani nasi współbracia salezjanie, to w zasadzie kierowanie całym duszpasterstwem, jeśli chodzi o młodzież, o spotkania z młodzieżą, przejął pan Jan Tyranowski. Przychodził z Łosiówki, czyli z ulicy Tynieckiej, inny salezjanin, znakomity biblista, wykształcony, wprowadzający nowoczesne metody biblijne, wykształcony w Rzymie i w Jerozolimie, ksiądz Jan Mazerski, który jakby od takiej strony doktryny Kościoła wykładał, prowadził tę młodzież, ale duchowe prowadzenie należało do pana Jana Tyranowskiego. I w pewnym momencie widać w pismach pana Jana Tyranowskiego, ukształtowanego przecież tutaj w duchowości salezjańskiej, pracuje z młodzieżą, więc można rozumieć, że był takim ówczesnym synem księdza Bosko, świeckim synem księdza Bosko, pracuje z młodzieżą. Ale jego duchowość od pewnego czasu zaczyna być mistyczna. Święty Jan od Krzyża, Święta Teresa, I widać w jego pismach właśnie fascynację, ale jednocześnie bardzo precyzyjne zapisy do dążenia do świętości, łącznie z rozkładem dnia. Co o której godzinie wstanie, toaleta, modlitwa, praca, różaniec i tak dalej. Wszystko ma poukładane. Jeśli Państwo jesteście świadomi, drodzy słuchacze, tej duchowości, mistycznej duchowości Karola Wojtyły, jestem najgłębiej przekonany o tym, że zaszczepił ją Karolowi Wojtyle, młodemu chłopakowi tutaj w Dębnikach, w tym kościele i w jego domu, w domu Jana Teranowskiego, w jego mieszkaniu, gdzie się spotykali, właśnie tenże sługa Boży.
0: On też polecał konkretne właśnie lektury Karolowi Wojtyle.
3: Tak, więc prowadził nie tylko Karola Wojtyłę, prowadził tych chłopców, tych młodzieńców, każdego indywidualnie. Są zapisane spotkania i jakby jego praktyczne uwagi. Może tam nie ma nazwisk, ale skądinąd wiadomo, kto kim był i można to przypisać. Więc
0: wśród nich też był jeden salezjanin późniejszy.
3: Wśród nich też był ksiądz późniejszy Michał Szafarski, skądinąd wicepostulator tego procesu i wicepostulator procesu naszych błogosławionych męczenników, no, który z uwagi na wiek odszedł wcześniej do Pana, nie doczekał, a ja się cieszę jego sukcesem jako ten, który się w ostatnim czasie najwięcej tymi kwestiami zajmuje.
0: Też znany w Krakowie ksiądz Maliński.
3: Tak, ksiądz Maliński. Otóż ksiądz Szafarski jest autorem takiego precyzyjnego wyliczenia, że w Krakowie zostało aresztowanych i zginęło w obozach w różnym czasie, nie tylko chodzi o tych salezjanów, 12. I z grupy, którą prowadził Jan Tyranowski, z tej grupy młodzieńców, tej grupy różańcowej, 12 zostało kapłanami. Nie tylko salezjanami, innymi księżmi diecezjalnymi, innymi również. Zostało salezjanami. No jest to jakieś signum.
0: Tak jest. I tak, drodzy radiosłuchacze, powoli będziemy kończyć, ale jeszcze wyjdziemy przed kościół, wyjdziemy na zewnątrz. Rozwiązała się nasza zagadka postawiona na początku naszej audycji. Dlaczego Święte Dębniki? Święte Dębniki, dzisiaj piękna część Krakowa przed wojną, czy też w czasach zaborów, to byłaby część taka właściwie bardzo uboga. Nawet w czasach zaborów to właściwie półwiejska, chociaż za Wisłą tuż już widzimy Wawel, to jednak wtedy jeszcze to było bardzo uboga. Dzisiaj piękne apartamenty, przed nami szkoła, o której mówił ksiądz profesor, w której uczyli salezjanie przed wojną, ale i też dzisiaj. I tutaj mamy tablicę. Tablicę, co jest na tablicy? Tablica upamiętniająca ważne spotkanie i domknięcie naszej dzisiejszej opowieści.
3: Zacznijmy od tej szkoły po drugiej stronie. Jak widzicie Państwo, to jest ile? 100 metrów od kościoła. To była przed wojną i w czasie wojny szkoła żeńska. Więc już czymś szczególnym było to, że salezjanin uczy w szkole żeńskiej, bo przecież od czasów księdza Bosko adresatami misji charyzmatu salezjańskiego była młodzież męska, chłopcy, młodzieńcy, a tutaj młodzież żeńska. Nie wydaje mi się, żeby wszyscy do takiej pracy się garnęli, do pracy z dziewczętami, a do nich należał ksiądz Wojciechowski, Kazimierz Wojciechowski, który tutaj był katechetą. Cudowna postać, No jestem z nim absolutnie zauroczony. Jako młody wychowanek zakładu książąt lubomirskich, bo ojciec zmarł mu wcześniej, był półsierotą, pochodził z Jasła, więc tutaj mieszka w zakładzie lubomirskich, ukończył szkołę jeszcze elementarną w Krakowie i potem wszystkie te przygody, w cudzysłowie przygody formacji salezjańskiej, przygody jego trwały 15 lat. Normalnie powiedzmy 8, no 9, a jego ciągle próbowano. I ciągle we wszystkich opiniach jest zapisane za mało pobożny. To jak czy powinien być pobożny salezjanin, który idzie z radością, z uśmiechem, z entuzjazmem do młodych ludzi, z miłością na dłoniach i taką samą miłością oddają mu ludzie młodzi. No to jest przecież idealna świętość salezjańska. No ale pamiętajmy, że pewne ramki wtedy obowiązywały, zresztą one obowiązują również dziś, bo są absolutne takie fundamentalne wymogi, od których nie można odstąpić. Ale to sprawiło, że 5 lat kleryk, jeszcze wtedy Kazimierz, był próbowany. Czy na pewno powinien być salezjaninem? Próbowany 5 lat w czasie asystencji, czyli praktyki. Nie dowierzano. Był w najtrudniejszych zakładzie salezjańskim z gestapo. A on powiedział tak. Muszę iść, bo jeśli Niemcy przyszli po mnie, zabiorą kogoś innego. Niektórzy współbracia mówią, że nie trzeba było już jego śmierci tak spektakularnej. Został uduszony w Auschwitz drugiego dnia po przyjeździe. Właściwie nie zdołał przeżyć ani jednego pełnego dnia w Auschwitz. Młody, wysportowany człowiek. Po tym powiedzeniem muszę iść, bo zamiast mnie Niemcy zabiorą kogoś innego. Mówią salezjanie, że wystarczy do ogłoszenia go błogosławionym. A wracając do tej tablicy, no mamy taki zewnętrzny wyraz czegoś, czym w gruncie rzeczy parafia w Dębnikach przy całej swojej zmienności współczesnej, przy tych migracjach młodych ludzi, studentów, no mieszkańców tutaj Dębnik, to ta tablica przypomina, jakby daje pewien stały punkt odniesienia. Jest to kościół, jak tutaj się mówi, Wojtyłowy, czyli pewne przypomnienie, ale jednocześnie przesłanie. Słuchaj, tutaj święty Jan Paweł II zaczynał swoją drogę, swoją przygodę z powołaniem kapłańskim. Więc spróbuj pomyśleć o swojej drodze, spróbuj pomyśleć o kapłanach, spróbuj pomyśleć o kościele, spróbuj pomyśleć wreszcie o samym sobie.
0: I na tablicy widzimy napis. W tej parafii w latach 1938-44 mieszkał, w tym kościele modlił się 3 września, listopada. 3 listopada 1946 roku odprawił mszę świętą prymicyjną ksiądz Karol Wojtyła, kardynał metropolita krakowski, ojciec święty Jan Paweł II, salezjanie, parafia dębnicka. Ale też tutaj przejeżdżając zatrzymał się już jako papież w 1997 roku i też wspomniał, wypowiedział słowa.
4: Tak, Ojciec Święty przejeżdżał tutaj z Papa Mobile odkrytym. To już był bardzo starszy papież.
0: Staruszek.
4: I dlatego nie wysiadał, nie wchodził do tego kościoła, ale chciał tutaj być i popatrzeć jeszcze na to miejsce i wtedy powiedział te słowa, które są takie ujmujące, a dla Salezjanów są stale pewnym wyzwaniem. Mianowicie tak, powiedział tak, pamiętam tych Salezjanów, zawsze o nich pamiętam. No jeśli papież pamięta, to nie przystoi, żebyśmy my nie pamiętali.
0: Na zakończenie prosimy księdza profesora o błogosławieństwo Boże dla wszystkich naszych radiosłuchaczy i dla całej ekipy Radia Wnet.
4: Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
4: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
4: Idźmy w pokoju z Chrystusem.
0: Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12.45.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
7: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.
8: Studio Dziki Zachód.
9: Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45. Festinalente, czyli spiesz się powoli. Rozmowy o sztuce, o kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
10: To bardzo dobra audycja w niedzielę, proszę słuchać.
11: O!
10: I tak, proszę Państwa, rozpoczynamy. Studio Dziki Zachód, wydanie specjalne. Jesteśmy w Osieku, w domenie rodziny Cejrowskich, w każdym razie niedaleko jego rodzinnego domu. Tu, gdzieś w okolicach wychował się Wojciech Cejrowski, tutaj nurkował Wojciech Cejrowski, tutaj chodził na grzyby Wojciech Cejrowski. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy w gościnie u Wojciecha Cejrowskiego, a do tego wszystkiego jesteśmy w momencie, kiedy rozpoczyna się reaktywacja Ciemnogrodu. I teraz nie wiem, przywitajmy gospodarza gromkimi brawami. I oddajmy mu głos. Studio Dziki Zachód, dawno nie było Studio Dziki Zachód.
12: Charakterystyczne dla Krzysztofa Skowrońskiego było pytanie kilka razy mi zadane i...
10: Co?
12: Nie, nawet bez tego co, tylko i...
10: No i co dalej?
12: Potem ja muszę ciągnąć ten wózek. Proszę pana, nie wiem, czy to jest reaktywacja Ciemnogrodu, czy po prostu jednorazowa impreza, to się zastanawiam w poniedziałek nad tym. Natomiast ponieważ 30 lat...
10: Od razu możesz zrobić głosowanie. Wprawdzie jesteśmy w radiu. Nie, ty nie, nie, przepraszam. Wojciech Cejrowski nie jest demokratą, nie lubi demokracji, lubi te systemy, w których sam mówi, co należy zrobić i sam rządzi tym, co się dzieje wokół niego, tak?
12: To tak jak z królem było, że król na wojnę prowadzi za sobą. Czyli rzuca hasło, idziemy pod Wiedeń i ruszają ludzie za nim. To wolę taki system od takiego systemu, który jeszcze nie było imprezy, jeszcze nie było niczego, nic się nie zdarzyło, już głosujemy, czy chcemy, żeby było następne.
10: A, no tak, to prawda.
12: Z tym niech pan idzie do PO, albo do PiSu, albo do Hołowni. Oni tak robią, że jeszcze nic nie zrobili, a już trzeba na nich zagłosować. To nie pasuje mi to. Więc nie wiem, czy to reaktywacja będzie cykliczna jakaś. Zastanawiam się w poniedziałek. Natomiast energia jest taka sama teraz w społeczeństwie. Czyli masa zniechęcenia jest taka, jak była w 95 czy 96 roku. I taki trochę też jest entuzjazmu, takiego wkurzu wyczuwam, że już ludzie mają dość tych wszystkich potępieńców, niezależnie od ich koloru, czy to jest kolor czerwony, czy zielony, czy czerwony, w odcieniach jakiś, czy fioletowy. No te wszystkie afery, to już mam, po prostu ich mają dość. Przy Komorowskim też tak było, że ludzie przez chwilę mieli po prostu dość.
10: No mają dość, ale no i co,
12: no,
10: z tego?
12: Nic z tego nie wynika oczywiście, ale jak ja mam dość i ktoś inny ma dość, to się spotykamy razem na Izbie Wytrzeźwień i to nas łączy. No więc jak ludzie mają dość, to spotkaliśmy się na mojej wsi, bo ludzie mają trochę dość.
10: Czyli tak jak Izba Wytrzeźwień. To ja tylko przypomnę słuchaczom Radia Wnet, bo być może słuchacze Radia Wnet to pamiętają, a państwu, być może państwo o tym nie wiedzą, że w 2016 roku spotkaliśmy się tutaj. Niektórzy z państwa korzystają z tych ław, na których siedzieliśmy wtedy z Wojciechem Cejrowskim. Nie było wtedy jeszcze studia Dziki Zachód, a my byliśmy z taką pielgrzymką, no moim zdaniem nie było.
12: No dobra.
10: A może było.
12: To czemu myśmy się spotkali?
10: Może
12: się
10: nie
12: lubimy dalej. Ja wiem, że była, nie, aktualne dalej. Była pielgrzymka i...
10: No my żeśmy szli...
12: Krzysztof przyszedł na bosaka w ogóle.
10: A ty jesteś na bosaka.
12: Normalnie, ja jestem w tej wsi na bosaka.
10: Ale tak, to prawda, pielgrzymka z Jastarni na Jasną Górę, to był rok, w którym były Światowe Dni Młodzieży, papież Franciszek przylatywał do Polski.
12: Dziki Zachód? Dobra, no nie było. Nie,
10: wiesz co... No tylko Jaśmina mogłaby to nam przypomnieć, ale już sam nie wiem, pogubiłem się.
12: No nieistotne.
10: No dobrze, ale dobrze. Studio Dziki Zachód to nie była opowieść o tym, że siedzimy na, że i patrzymy, to są gruszki czy jabłka?
12: Gruszki.
10: Że patrzymy na gruszki.
12: Z mojego gospodarstwa gruszki, możesz zjeść.
10: Ale to ja zjem na pewno, nawet się podzielę. Zobaczymy,
12: są bardzo dobre.
10: Zobaczymy, jaka jest zdolność chwytna. Jest.
12: Pani gra w palanta i dlatego umie chwycić.
10: To prawda?
12: Nie.
10: Ale to się dopiero zacznie. Znaczy w studio Dziki Zachód rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Ameryce, bo Wojciech Cejrowski przebywa, ma studio gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, ale w każdym razie po drugiej stronie oceanu. I przeważnie zadawałem Wojciechowi Cejrowskiemu pytania na temat tego, co dzieje się w Ameryce, co słuchać u Donalda Trumpa, jak tam Donald Trump, czy wygrywa wybory, czy nie wygrywa, czy jest porządnym, uczciwym człowiekiem. I oczywiście Wojciech Cejrowski jednoznacznie był pro-Trump, bo Ameryka miała się zmienić, ale w którymś momencie usłyszałem i nie wiem, czy ty już w tym gronie o tym mówiłeś, że przeprosiłeś za Donalda Trumpa, bo uznałeś, że to, co robi Donald Trump, nieprawda.
12: Nie, ja nie przepraszam za nikogo. To za siebie człowiek przeprasza.
10: Przeprosiłeś za siebie?
12: I nie przepraszałem też za to, że opowiadałem o Trumpie pozytywne rzeczy, kiedy on robił rzeczy pozytywne, bo tu nie ma za co przepraszać. Nabrał ruch MAGA albo zmienił się w którymś momencie. To nie należą się przeprosiny, że co ja, że nie przewidziałem, że w którymś momencie Trump zwariuje i teraz mam przeprosić za to, że nie przewidziałem, że ktoś z mostu spadnie. To w ogóle nie ta kategoria. To politycy często przepraszają. Niech pan przeprosi za to, że się pan pomylił 2 lata temu.
10: No, ale gdybyś czytał inne gazety, to w tych innych gazetach było bardzo dużo na temat charakteru Trumpa i na temat...
12: Charakter to on ma doskonały do tej pory. Tylko się dał omotać Izraelowi.
10: Gdzie doskonały charakter? No przecież codziennie coś innego tweetuje. Znaczy człowiek, który obserwuje Donalda Trumpa...
12: Bo się dało motać teraz.
10: Bo obserwuje Donalda Trumpa, to wydaje się, że ten Donald Trump opisuje zupełnie inny świat niż wszyscy inni. No napisał na przykład, że Cieśnina Ormus będzie częścią Stanów Zjednoczonych. No napisał Donald Trump na Twitterze.
12: Napisał.
10: Jest czy nie jest? Będzie, nie będzie? No jak może
12: być? Ja bym chciał, żeby była. Bo jak ona jest w jakichś rękach arabskich, no to jest zawsze zagrożenie, że te ręce arabskie, szyici i sunnici zaczną się tłuc między sobą i mamy kłopot z transportem. To ja bym wolał, żeby to kto inny miał. No Brytyjczycy kiedyś mieli kanał Suezki i wtedy pięknie działało. To mi się takie koncepcje podobają. Amerykanie kontrolujący kanał panamski, to mi się podoba. Wolałbym, żeby Amerykanie kontrolowali Kubę w jakimś stopniu, niż żeby tam Ruscy ją kontrolowali. A ponieważ ta wyspa jest tak blisko Stanów Zjednoczonych, że nie może istnieć niekontrolowana przez nikogo, no to musimy dokonać takiego przykrego wyboru, że Kubańczycy muszą być przez kogoś kontrolowani, bo inaczej ten drugi będzie ich kontrolował. No to ja wolę, żeby Ameryka kontrolowała Kubę w mojej sytuacji, że z Polski jestem, niż żeby to Rusek robił albo Chińczyk. No i w przypadku Cieśniny Ormus to mam takie samo myślenie. No to wolałbym, żeby Amerykanie to kontrolowali celem upłynnienia handlu. To nie przeszkadza mi to jego oświadczenie.
10: Ten handel był płynny do momentu, w którym Stany Zjednoczone i tak. Trump nie zaatakował Iranu.
12: Tak.
10: Handel sobie szedł swoim zwyczajem od wielu, wielu lat. Nie było żadnych przeszkód i wygląda na to, że Donald Trump myślał o tym, że ta wojna to będzie wojna sześciodniowa, dwudniowa, jednodniowa. Ktoś mu powiedział, Donald, szybciutko sprawę załatwimy.
12: Tak.
10: A okazuje się, że figa z makiem,
12: figa.
10: Że on tego nie może zrobić,
12: tak.
10: Że Stany Zjednoczone mają za mało siły,
12: tak.
10: I że być może to jest ten moment, w którym jakby to zderzenie tych dwóch cywilizacji przesuwa się na korzyść cywilizacji, w której my nie uczestniczymy, czy nie naszej cywilizacji.
12: Barbarzyńców. Jedno tak muszę cofnąć. Stany Zjednoczone nie mają siły. Stany Zjednoczone może i mają siłę, natomiast nikt nie kalkuluje. Nie wiem, antropologa nie posłali do niego. Nikt nie kalkuluje w taki sposób, że mamy do czynienia z czymś innym. Otóż te plemiona arabskie, które się tłuką, czy to Palestyńczycy w Gazie, czy Afgańczycy, te plemiona, które się tłuką, one nie mają takiego naszego systemu wartości polegającego na tym, że dobra, no z kimś się tłukę, ale ostatecznie nie chcę zginąć. Otóż w ich kulturze jest trochę jak u Wikingów, że właśnie, że chcę zginąć, bo trafię do Walhali i będę szczęśliwy. I ci, którzy studiują Koran, mają wpisane coś takiego, że jak zginiesz, ale zamordujesz stado niewiernych, to trafisz do ichniejszego raju i tam będziesz miał te hurysy i będziesz się z nimi zabawiał przez wieczność całą. I one będą cały czas dziewicami w trakcie, kiedy się z nimi zabawiasz. No taką mają ideologię swoją. I teraz przychodzi Trump i ma z tyłu głowy, czy Ruscy, czy Anglicy w Afganistanie, obojętnie kto. Przychodzi ktoś z naszej cywilizacji, która jest poczytalna i nie chce zginąć, do plemion, które są w stanie walczyć bez oglądania się na to, że zginą. No to jesteś na przegranej pozycji, bo czym im Trump może zagrozić? Ostateczna groźba wobec każdego człowieka, moja wobec siebie, to byłaby groźba śmiertelna. I to nas powstrzymuje. Boję się coś zrobić, bo się boję, że się zabiję. Boję się faceta, który mi przystawia pistolet do głowy, bo boję się, że on mnie zabije. Albo zabije jakichś moich bliskich. No a w Iranie oni się tego nie boją akurat. I Trump przychodzi, tam armaty wystawia na nich, no wal. Najwyżej wszyscy zginiemy, ale wciągniemy cię w coś takiego, bo my się nie boimy ginąć. I nie przeszkadza nam, że nasze kobiety giną i nasze dzieci giną i że my zginiemy. No właściwie to jest nawet fajne, że my giniemy, bo...
10: Ale to jest taki ogląd, nie wiem, krajów arabskich i
12: no tych plemiennych raczej.
10: I Iranu przez pryzmat jednego, dwudziestu może paru zdań w Koranie. Natomiast generalnie rzecz biorąc Persowie, to nie są ludzie, którzy lubią ginąć albo chcą ginąć.
12: Ale
10: zupełnie
12: absolutnie
10: inaczej.
12: W Iranie zupełnie... nie rządzą Persowie. Mieszkają Persowie i są okupowani.
10: W Iranie jest islam od ładnych paru lat, także rzeczywiście nie rządzą Persowie.
12: No nie, to tak jak w PRL-u nie rządzili Polacy, tylko ruska agentura. To, że ta ruska agentura, Sowieci, wzięli sobie do pomocy jakiegoś Edwarda Gierka, go skorumpowali na różne sposoby, to nie znaczyło, że rządzą Polacy. No formalnie Gierek był Polakiem i Gomułka był Polakiem z urodzenia, z matki, z ojca. I może Bierut był ochrzczony i pierwsze lata prowadził na Boże Ciało, pod łokieć prowadził księdza niosącego monstrancję z Panem Jezusem. Czyli no formalnie i etnicznie Polak, ale Polacy nie rządzili w PRL-u, tylko mieli laufrów swoich do rządzenia. No to w Iranie też twierdzę, że Persowie nie rządzą, tylko ktoś nimi zarządza.
10: No tak, taki był moment, kiedy rzeczywiście Arabowie podbili Persów dawno, dawno temu. Ale wiesz co, bardziej chcę cię namówić do rozmowy na temat konfrontacji między cywilizacjami i na temat z jednej strony upadku cywilizacji zachodniej. Symptomy tego upadku pewno w Ameryce również widzisz, w Europie możemy też jakby doświadczać tego, myśląc o, nie wiem, o zadłużeniu krajów europejskich, o doktrynie Zielonego Ładu i tak dalej, o tym wszystkim, co się dzieje, tak, centralizacja Europy, zmiana filozofii, zmiana mentalności, zmiana bardzo wielu rzeczy, ale upadek cywilizacji i przy okazji druga rzecz, mianowicie bohaterowie Ameryki, czyli masz Muska, który postanowił wybudować największy budynek na świecie, 10 kilometrów w Teksasie.
12: A to już gdzie... w Gdyni falowiec mamy.
10: W Gdyni mamy...
12: Z kim on się ściga? Z komuchami?
10: Ale słuchaj, i tam będzie produkował za 2 lata 3 miliony humanoidalnych robotów. To jest jego koncepcja, więc w tych dwa konteksty masz do tego, żeby opowiedzieć o tym, co Wojciech Cejrowski myśli na temat tego, co wydarzy się w najbliższym czasie w naszym świecie.
12: No, proszę pana, z zadłużeniem, zapisałem sobie, z zadłużeniem to sobie poradzimy bardzo łatwo, tak jak ze wszystkimi innymi zadłużeniami. Jest taki moment, w którym no jak nie mam, to nie zapłacę i co mi możecie zrobić, jak ja nic nie mam? To jest moment, który przeżywa wielu zadłużonych w Polsce, że jedna firma od drugiej coś kupowała i w którymś momencie no po prostu to nawet nie musi być zły człowiek, tylko no doprowadziłem się do takiej sytuacji, panie Rysiu, kiedy nie mam panu czym zapłacić. I co mi pan może zrobić? No może, nawet chyba więzienia już nie ma za długi w Polsce, bo przed wojną było tak, że jakieś przeliczało się na dni aresztu i można było gościa wsadzić. A teraz... No musimy to skwitować, obie strony muszą to skwitować. Ja miałem parę takich, Radio Wnet pewnie też paru takich miało. No to nie zapłacę panu, bo nie mam z czego, to co ja mam zrobić, no. No może pan, no może pan mnie po pysku sprawdzi coś, no ale nie mam. No i jeżeli kraj powie to samo, Grecja w którymś momencie mówiła takie rzeczy, to co możesz zrobić drugiemu krajowi? No trzeba po prostu skreślić te zadłużenia. Ja raz w roku... na Boże Narodzenie, kiedy zwierzęta gadają, bo się nażarły opłatków, to ja wtedy skreślam z mojej listy takich dłużników, o których wiem, że ten człowiek już nigdy nie zapłaci. Nie, wobec niektórych się domagam, bo uważam, że ich to zepsuje. Ale jak to jest taki gość, który no, autentycznie nie ma, już mi tam 15 lat czegoś nie płaci, to ja nie będę siebie obciążał myśleniem o nim. Więc go skreślam z mojej listy. Nie robię z nim więcej interesów, ale go skreślam. Z zadłużeniem sobie poradzimy bardzo szybko, po prostu będzie jakaś abolicja. Każda wojna jest abolicją. Ukraina nie zapłaci żadnych długów nikomu, bo powie wojna. No i parę innych krajów może zrobić to samo. Można się posłużyć dowolną inną katastrofą, żeby skasować długi. Więc zadłużenia nie widzę jako zagrożenia takiego, że to tyka nam nad głową i kiedyś wybuchnie, bo nie ma czym wybuchnąć. Mówi się bardzo często o zagrożeniu takim, że Ameryka jest Chinom dłużna kolosalne pieniądze. No ale to są dwa mocarstwa, jak Ameryka powie, nie mam. To co Chiny mogą zrobić Ameryce? No tylko mogą zrobić coś wtedy, gdyby Ameryka ich wpuściła na swój teren i powiedziała, no nie mam, ale to sobie weź moją ziemię albo coś zabierz. A jak Ameryka nie wpuści ich, no to co Chiny mogą zrobić? Mogą skreślić tylko ten dług. Gorsze jest to, co Musk robi, te... Sztuczna inteligencja. Elon Musk miał firmę ze swoim kolegą, z którym ostatecznie się pokłócili i rozeszli. Nie pamiętam nazwy tej firmy, ale pamiętam zdarzenie. I potem wystąpili we dwóch po latach, tłumacząc, że sztuczną inteligencję trzeba zamknąć w jakiejś puszce Faradaya, bo to jest niedokończone narzędzie i jakiś debil to uwolnił. To oni mówią, teraz spróbujmy to złapać i zgasić, bo nie wiemy... Późnych powikłań nie znamy. Nie wiemy, co ta maszyna zrobi sama ze sobą za jakiś czas. I Elon Musk był przeciwny wypuszczaniu sztucznej inteligencji do powszechnego użytku, z którego wszyscy tu jak są, to kiedyś skorzystali przynajmniej raz, bo to ciekawe było zobaczyć. No to ja się boję tego narzędzia. Bo nie wiemy, jak działa. To tak jakbyś miał w domu mały przydomowy reaktor do zimnej fuzji, do podgrzewania domu. Wchodzisz do domu wynalazcy, on umarł, kupiłeś dom po nim i kaloryfery chodzą na zimnej fuzji. Ja bym tę maszynę szybko wyłączył, bo nie mam instrukcji obsługi. Nie wiem, jak ona działa.

0: Science fiction to jest ekstrapolacja trendów naukowych, czyli ktoś dzisiaj coś wymyślił, a pisarz stara się wymyślić, co, jak ta maszyna może ewoluować i do czego nas to doprowadzi. Ktoś wymyślił pierwszego robota, no to Lem wymyśla bajki robotów. No i w tych wszystkich książkach jest zawsze się kończy katastrofą budowanie humanoidalnych robotów. Na początku to jest ukraińska służąca w polskim dworku, a na końcu Wołyń. I myśmy ją wychowali, do szkoły ją posłaliśmy, ona się w ogóle urodziła w naszym majątku, jej mama u nas pracowała i wszyscy się przyjaźniliśmy i kupowaliśmy jej sukienki, no ale potem przyszedł Wołyń i ona nas potraktowała za pomocą kosy. To taką figurę widzę, jak słyszę, Elon Musk buduje falowiec, w którym będzie 10 tysięcy humanoidalnych służących, które mają podcierać pupę starszym osobom. Bo Elon Musk też o tym mówił. Że coraz więcej starych ludzi jest w społeczeństwie i że to jest jego odpowiedź. No bo wysyłanie matki do domu starców, masz rodzinę, masz swoje dzieci, nie masz gdzie się matką, doprowadzili nas do takiej sytuacji, że nikt się rodzicami nie może opiekować, bo go nie stać na to. Nikt, statystyczny nikt. No i w Ameryce to jest problem. Są całe ogromne korporacje, które zajmują się budowaniem takich przyjemnych domów opieki, gdzie są same mamusie i pielęgniarka i lekarz i oni im tam organizują jakieś aktywności. No ale to są samotne, stare matki, których dzieci pracują gdzieś po drugiej stronie kontynentu albo po drugiej stronie miasta. I Elon Musk na to odpowiada. Będziesz miał, kupisz mamie robota, a jak dobrze pomyślę, to on jeszcze będzie wyglądał tak jak ty. I stworzymy twojej mamie no maksymalną możliwą iluzję tego, że ktoś z nią jest. I ten robot się będzie nią lepiej opiekował od ciebie, bo ty czasem zapijesz i przyśniesz i zapomnisz się obudzić, nie zawieziesz do kościoła, a ta maszyna nie zrobi takiego błędu. No to jest koszmarny świat, że Elon Musk buduje humanoidalne roboty, które się miliony. Oczywiście zbuntują się przeciwko człowiekowi.
1: 3 miliony rocznie.
0: 3 miliony rocznie będzie produkował? A do czego mu jest falowiec potrzebny?
1: Do tego, żeby tam produkcję umieścić.
0: No to fabrykę buduje.
1: No fabrykę
0: buduje. A ja myślałem, że budynek mieszkaniowy taki długi buduje.
1: Nie, to tak chcieli Saudowie wybudować 180 kilometrów, ale to już chyba porzucili.
0: Taki bliźniak chcieli zrobić, 180 kilometrów?
1: Nie, takie, całe takie miasto, które będzie, miasto 15-minutowe, to była ta koncepcja, która
0: to są
1: na razie jest
0: koszmary.
1: Chyba
0: koszmary.
1: No.
0: Koszmary to jest, senne. To jest a pan ten... jak to ocenia?
1: Ale co?
0: No to, co ja oceniłem przed chwilą. Czyli sztuczną inteligencję, zadłużenie.
1: Ja częściowo jestem na wakacjach,
0: i roboty.
1: Więc skorzystam z tego i powiem, że się z panem zgadzam.
0: Znaczy, zgadzasz się, że to jest...
1: Że to w dobrą stronę nie...
0: Że to
1: nie.
0: Trochę niepokoi.
1: Nie, niepokoi. A ciekawe, czy ty oglądasz amerykańskie seriale takie o...
0: dystopijne?
1: CIA i to, tamto, wamto. No takie, żeby była akcja, krótko mówiąc.
0: Nie,
1: to... Nie miłość, a w tym CIA też jest miłość zawsze, ale bardziej jest CIA niż
0: nie,
1: miłość.
0: Nie, oglądam seriale... dystopijne, czyli to science fiction. Kontynuuję to, co tutaj czytam. Takie książki czytam, lubię to, no. Jak to nie jest w tym świecie, w którym mieszkam teraz, tylko mnie przenosi do bajkowego jakiegoś świata, do innego.
1: A ten świat CIA to też jest bajkowy. To też taki, którego nie znamy zupełnie. No to jest taka bajka o tym, że właściwie twoja, możesz natychmiast wiedzieć, jak Wojciech Cejrowski pojawi się na lotnisku, to wiedzieć o tym, że Wojciech Cejrowski pojawił się na lotnisku i jeszcze więcej.
0: A to już mamy teraz, to muszę z tobą się umówić na następną audycję, bo jest ten system FLOC, który w Ameryce jest kontestowany przez naród. Nagle się fala podnosi. Nie było mnie w Ameryce teraz miesiąc, ale wszyscy znajomi mi zaczęli o tym pisać, że się podnosi fala sprzeciwu. Ludzie rozwalają te kamery, które śledzą wszystko. Szeryf jakiś, chyba w Teksasie, powiedział, że to jest niekonstytucyjne zabrać te, użył mocnego słowa, zabrać to świństwo z mojego miasta. Ludzie to odpiłowują na pokaz. Nie pokryją mu w środku ciemnej nocy, tylko tak to robią, żeby zostało sfilmowane, że ja ci odpiłowałem kamerą. To są kamery, które... Ta firma, która to instaluje, to jest prywaciarz jakiś. Zaczęło się w COVID-zie pojawiać wszędzie. Dron właśnie nas śledzi.
1: To jest tak, że korzystasz ze sztucznej inteligencji z dronów. Popatrzmy na tego drona. Ja myślałem na początku, że to są pszczoły.

0: A to,
1: ja też tak nie wiem.
0: Ale,
1: oni robią wszystko, żebyś ty myślał, że to są pszczoły.
0: A to jest taki po prostu dronik tutaj nad nami lata.
1: No i ten flok, on zbliża się, na przykład stoisz na ulicy, piszesz coś, on się zbliża do twojej komórki i ma naczytane, co tam było napisane. I sprzedaje nam się to pod takim hasłem, że no jak ci ukradną samochód, to my złapiemy, bo z kamery na kamerę będziemy śledzić, gdzie on pojechał, i tablicę, i wszystko, i gębę jego. No ale ile jest takich przypadków? Dużo większość przypadków to jest śledzenie obywatela. Co on robi? Wszystko wiedzą, no, całą twoją trasę przejazdu, do kogo napisałeś, w tym, że wszystko ta kamera widzi. Wyrazy twojej twarzy analizuje, że byłeś zdenerwowany, czytając maila ode mnie. I ludzie się zorientowali
0: to
1: w Ameryce.
0: To akurat prawda.
1: No tak, no ta maszyna rejestruje prawdę tylko.
0: Ja wiem.
1: No i odpowiedź Amerykanów w tej chwili, to na tyle zdążyłem doczytać, jest taka, że przy każdym urzędniku powinna być kamera Flock 24 na dobę, przy każdym urzędniku państwowym i przy żadnym obywatelu. Bo my jesteśmy prywatni, a oni są na służbie. To ich śledzimy, a nas mają nie śledzić. No to taki vibe, nie wiem, czy to będzie wykonalne. Jakie seriale oglądam? Już ci powiem. Najlepszy serial ostatnio obejrzałem chyba do końca go i żałuję, że nie ma kolejnego sezonu. Fallout, czyli opad radioaktywny. To jest to samo. Fallout to jest to samo. Opad radioaktywny. To jest o świecie wiele lat po katastrofie, którą inżynierowie zaplanowali, bo powiedzieli, świat w nieunikniony sposób zmierza do konfliktu nuklearnego. Czyli nie znamy dnia ani godziny. To lepiej wywołać konflikt w dniu i o godzinie, którą sami zaplanujemy. Takie myślenie. Zbudowali sobie bunkry, pochowali siebie, swoich najlepszych klientów, swoje rodziny i co tam jeszcze mogli w tych bunkrach i wywołali konflikt zbrojny w momencie wybranym przez siebie, nuklearny. No i to jest zarzewie tego serialu. Bardzo pięknie zrobiony serial i muzyka dobrana z epoki, z lat tam 50. i 60. Pod każdą scenę jest konkretna piosenka. Ja potem szukam tych pojedynczych piosenek i kupuję płytę całą artysty, o którym w życiu nie słyszałem.
0: A Yellowstone?
1: To jeszcze nie widziałem, zbieram, mam już wszystkie sezony pozbierane, jeszcze nie odpaliłem tego. To jest najlepszy serial amerykański od wielu, wielu dziesięcioleci. Tak, to wiem od wszystkich, ale jakoś, bo jak już usiądę, to zniknę na miesiąc.
0: To jest prawda, że to jest wciągający serial. No dobrze, to może teraz tak, może ktoś z Państwa chce o coś zapytać Wojciecha Cejrowskiego, to jest teraz możliwe, unikalna możliwość, tylko trzeba podejść do tego mikrofonu, który będzie tu, w tym miejscu. Czy jest ktoś, kto ma ochotę zadać w ramach studia Dziki Zachód?
1: Ja.
0: Ty sam sobie zadasz pytanie, to ja ci muszę dać mikrofon, no, żeby było.
1: I?
0: No i właśnie.
1: I Krzysztofowi też można zadawać pytania.
0: No to...
1: Do mojego mikrofonu.
0: Ale, no dobrze, to w takim razie co, musimy zmienić kontynent, bo o Trumpie, Trumpa już omówiliśmy, tak?
1: Znaczy, no, w którymś momencie zwariował. Takim punktem przełomowym było, jak nam obiecał ujawnić listę Epsteina i ukarać wszystkich winnych, potem ujawnił listę Epsteina, najpierw dyskwalifikował, że w ogóle wymysły jakieś. Potem wszystkie dokumenty ujawnili i tam jest... jedzenie ludzi. Nie chcę przy dzieciach w szczegóły się wdawać. I nie ma fali aresztowań żadnych.
0: No ale,
1: nikt nie poszedł na przesłuchanie. Ani jedna osoba.
0: No dobrze, ale dlaczego to o wariactwie Trumpa ma świadczyć?
1: No bo gdyby był normalnie skonstruowanym człowiekiem, który ma wnuki,
0: no ma.
1: Do tej pory, no ma. Wcześniej był tym Trumpem, który ma wnuki i reformuje Amerykę, bo chce, żeby jego wnuki w normalnym kraju, w tej Ameryce, którą on pamięta, wzrastały, czyli silna Ameryka, uprzemysłowiona i tak dalej. No i nagle ten Trump zwariował i nie myśli o swoich wnukach, o swoich dzieciach, o sobie, o nikim nie myśli, o nas nie myśli, rzucił MAGA i wyśmiewa... Myśmy przeczytali tę listę Epsteina. Prokuratorzy i agenci służb, którzy zaczęli studiować dokumentację tej afery Epsteina, bardzo wielu z nich trafia na terapię po tym, co przeczytali. Agent, który sam zabijał innych, on nie jest w stanie przyjąć tych okrutnych informacji, które znajduje na liście Epsteina. Czyli Trump tam to wszystko ujawnił i nie poszły za tym żadne przesłuchania, nikogo nie zatrzymano, nikogo nie aresztowano, no to tu zwariował. To jest coś nie tak, no, pod sklepieniem. Jakby ukrył, to byłoby bardziej wytłumaczalne, niż jak ujawnił i nic z tym nie robimy. No i potem wojną w Iranie się pogrążył, bo jakby rzeczywiście w 6 dni skończył, to byśmy uznali sukces, pokonał tych dziadów, z którymi Ameryka miała problem, oni mordowali amerykańskich żołnierzy, wiemy ile tam setek ludzi pozabijali, bardzo źle traktują własnych obywateli, więc jeszcze jest taki czynnik, że Ameryka przyniosła wolność, za wolność naszą i waszą, ale ponieważ to jest wojna w nieskończoność, to już mamy dość tego.
0: No dobrze, to jakie są konsekwencje dla nas, skoro uznajemy, że człowiek, który zwariował, jest liderem czy
1: zwariował w takim...
0: prezydentem Stanów Zjednoczonych? A w takim innym sensie, chcesz
1: zwariował,
0: powiedzieć?
1: Zwariował, no, w takim sensie, że pokazujesz, że kogoś mówi, no głupi jest. Obiektywnie, jakby mu zmierzyć IQ, to głupi nie jest, tylko głupio robi.
2: Celowo tak robi.
0: Proszę bardzo, celowo może tak robi. No może celowo.
1: No ale co go, Izrael szantażuje, że mu żonę zabiją?
0: Ja nie wiem.
1: No ja też nie wiem, no to nie wiem. Zmienił
0: ale
1: się.
0: Ale może ksiądz proboszcz to wie, bo tutaj na ogół jest tak, że
1: ale
0: proboszcz
1: nie wolno
0: ma zawsze
1: tajemnicy
0: taką...
1: spowiedzi ujawniać, nie, a trafi.
0: Ale na ogół ma taką wiedzę, której nikt inny nie ma, więc jestem...
1: Może to jest kompilacja spowiedzi i taka ogólna orientacja w terenie, no.
0: No dobrze, czyli nie przejmować się tym, że zwariował Trump.
1: Znaczy,
0: no,
1: przejmował całą masę dobrych rzeczy robi, ale ponieważ...
0: A co dobrego robi?
1: No tam walka o obniżenie podatków. Gdyby nie było tych dwóch elementów, to byśmy dalej, my, ruch MAGA w Ameryce, podchodzili entuzjastycznie.
0: A zdjąłeś już tą flagę?
1: Zdjąłem. Po Epsteinie i po ataku na Iran. Niezakończonym w 6 dni, tak? To myśmy wszyscy pozdejmowali flagi Trumpa. Bo on opuścił ruch MAGA. No wszyscy kumple moi, którzy mieli, jechało się przez wieś i było MAGA country. Były Trumpy jeszcze z 2019 roku wisiały, spłowiałe i nikt tego nie ośmielał się zdjąć. I teraz to wszystko zniknęło. No masę dobrych rzeczy robi. Ten wyścig, który będzie dookoła tam Białego Domu, Formuła 1.
0: Wyścig słoni.
1: Tak jak, to bym też chciał zobaczyć kiedyś. To jest mega. Gdyby Trump był nadal kochany przez Amerykanów i przez ruch MAGA, to te wszystkie obchody rocznicowe na 250. rocznicę urodzin Stanów Zjednoczonych by z entuzjazmem wszyscy przyjmowali. Najlepsze fajerwerki w historii świata zrobił. Ta walka da się zrobić. Na trawniku w Białym Domu walkę wolna Amerykanka, co się tłukli wszystkim po wszystkim. Wyścig Formuły 1 dookoła Białego Domu, no wszystko super. Tylko on się zachowuje inaczej. To już nie jest ojciec narodu. O, to zmienił. Teraz to jest jakiś gracz, którego my nie rozumiemy. To jest ojciec, który poszedł do innej kobiety. Z Izraelą się ożenił. To takie mamy odczucie, że zdradził nas. Wyszedł z domu, zostawił dzieci swoje.
0: Albo nadal jest tym deweloperem z Nowego Jorku, który chciałby się zapisać do tej wyższej ligi. Nie 4 miliardy, tylko... 24 miliardy, bilion dolarów, no bo to oni będą rządzić światem już za chwilę. Wstałem.
1: No wiem, bo mnie też tyłek boli. Dali nam twarde krzesła.
0: No to też wstanie, bo podejdziemy, zobaczymy, znajdziemy, poczekaj, tak
1: ofiarę.
0: Ofiarę. No jest okazja. Jaką wyliczankę znasz? Orba, ósme smakę, Deus, Kosma, Deus i Morele, Bax. Jak nie ty, no to, no, czerwona czapeczka, proszę bardzo. Czerwony kapturek zadaje pytanie Wojciechowi Cejrowskiemu.
1: Nie znałem cię od tej strony.
0: Proszę, ale musimy tak stanąć, żeby,
1: porwania tak. Czerwonych kapturków z kocyka.
0: No, tak, i teraz albo cokolwiek.
3: Ja mam, panie Wojtku, takie pytanie. Co robimy w sytuacji, gdy rządzi nam już pieniądz plastikowy? Aha. Tutaj ładnie wszystko jest, działa w osieku, że chcą, żebyśmy płacili gotówką. I ta walka z systemem, żebyśmy głośno mówili, płaćmy wszędzie gotówką. Wyciągajmy kasę z banków. Nie płaćmy kartą.
1: No to
3: pytania w zasadzie nie mam, tylko po prostu, bo ze wcześniejszego wywiadu było, jak walczymy z systemem.
1: No to ja rzeczywiście popieram gotówkę całym sercem od dawna i tłumaczę przeróżnym ludziom. Ta audycja u ciebie w niedzielę to jest dla milenialsów czy dla kogo?
0: Dla milenialsów.
1: Co była zapowiadana. No to milenialsom na Jarmarku Dominikańskim tłumaczyłem w taki sposób. Człowieku, wracasz po jakiejś zabawie o pierwszej w nocy i jak nie masz gotówki, to jesteś narażony na takie niebezpieczeństwo, że w twoim banku system wysiadł. To nie musi być kolosalna katastrofa, tylko po prostu twój bank robi modernizację systemu, przez 2 godziny nie działa. I siedzisz z tym czarnym kierowcą, bo PiS sprowadził czarnych kierowców do Polski, siedzisz w taksówce, on pochodzi z kultury, w której za niezapłacone długi obcina się głowę i jak chcesz się z nim dogadać w środku nocy? No to jakbyś miał stówę gdzieś schowaną, to byś się szybko dogadał. Więc każdy facet, mój stryj, który tam za jeziorem mieszka, mówił, każdy chłop powinien mieć 1000 złotych przy dupie zawsze. Chodziło o to, że w tylnej kieszeni. Możesz korzystać z portfela albo z plastiku i na co dzień, bo wygodniej ci tak jest, w porządku, ale przy dupie musisz mieć gotówkę zawsze, nie? No i jestem zwolennikiem tego i na Jarmarku takim tłumaczę i mam na stoisku cash on
0: to,
1: i napisane.
0: To pomyślcie, co jest w tej czarnej teczce, ile tam się... Ile
1: w tej tam czarnej się, teczce jest mały ile, Timiński.
0: Ile tam się mieści. No dziękuję pani. Gotówka. I pana zapraszam teraz, zobaczymy, badamy.
1: Ja znam pana, pan nie ma nic do powiedzenia.
0: O. Ale to dostanie pan gruszkę w takim razie z ogrodu.
1: Ale to będzie miał jeszcze mniej do powiedzenia, jak się zatka.
0: Ale gruszką. Za gotówkę, tak?
1: Proszę bardzo.
4: Gruszka dlatego, że to było... To jest
1: z mojej gruszy, tak.
4: Owoc polski. Jabłko jest owocem imigrowanym, który przyjechał do Polski, a gruszka jest, jest owocem... Który...
0: Gruszka jest owocem polskim, a jabłko jest owocem niepolskim.
1: Czy jabłka przyszły do Polski tak z zewnątrz, a gruszki są endemiczne? To nie znałem
4: pytanie
1: tego.
4: Pytanie do pana Wojciecha, to bardziej bym miał takie pytanie z natury prywatnej troszeczkę, żeby tutaj nie politycznie. To jezioro, które pan przyjechał przed laty z dziadkiem w poprzek zimą, garbusem, to które to jest jezioro?
1: No to tutaj.
4: To jest to?
1: Tak, ale tego roku zimą też normalnie można było jeździć, podejrzewam, że ciężarówką. Bo tyle miesięcy było zamarznięte, i taki był gruby lód, że poprzewracało pomosty, prężyło się wszystko i tak dalej. Można było spokojnie jeździć autem po jeziorze. Mój kolega Przerębel zrobił 300 kilo ryb, wyciągnęli przez ten Przerębel, bo z całego jeziora chciały przyjść zobaczyć niebo ryby po raz pierwszy od miesięcy. Także tędy się jeździło, do kościoła się przyjeżdżało tam. Na Trynce się wyjeżdżało wozami do tego kościoła.
0: Ale opowiedz to w sposób radiowy, bo pokazujesz, tutaj jesteśmy w radiu, to jest...
1: A nie wiedziałem, że w radiu jesteśmy.
0: Oczywiście, Studio Dziki Zachód w radiu...
1: Dobrze, za moimi plecami jest Trynka, od niemieckiego słowa Trynkę chyba, bo tam krowy się wyganiało do picia, gdyż jest łagodne podejście.
0: Tam jest jezioro.
1: Tak, i tam za plecami moimi jest jezioro. I na tej Trynce, na tym łagodnym podejściu można było z jeziora ładnie zjechać na ląd, i zaparkować tu przy kościele, który jest 500 metrów od tej Trynki. No to z tamtej wsi po drugiej stronie przejeżdżało się wozami w konie zimą do kościoła w poprzek jeziora. Zamiast 7 kilometrów dookoła po śniegu. No to jest to jezioro.
0: To niesamowita opowieść jest. Tak.
5: Dzień dobry. Wracając do pana wypowiedzi a propos pytania amerykańskiej kontroli cieśniny Ormus. Pan użył takiej figury, że Kuba przez swoje położenie geograficzne jest, musimy dokonywać przykrego wyboru, że musi być przez kogoś kontrolowana. Czy nie jest tak, że Polska przez swoje położenie geograficzne też musi być przez kogoś kontrolowana? Bo takie mamy chyba wrażenie, że tak jest, że Polską się przepycha raz nie w prawo, raz w lewo. No i pytanie, czy możemy temu jakoś zaradzić?
1: No zaradzamy, proszę pana, bo oni by nas chcieli kontrolować, a my się nie dajemy. Kubańczycy, zawsze im jest lepiej, jak nie, że się poddadzą komuś, ale się zdecydują na kogoś. Wtedy mają lepiej. Jak się na kogoś zdecydują. Więc Polska jest różna od Kuby pod tym względem, moim zdaniem. Nie musimy się decydować, tylko by trzeba odbudować trochę większą Polskę. Był jakiś taki projekt, Wielka Polska?
0: Ktoś Polska, tam... wielki projekt.
1: No, było coś takiego.
0: Jest.
1: Jakbyśmy odzyskali nasze ziemie zabrane i tak dalej, bylibyśmy większym krajem, to wtedy łatwiej nie ulegać innym. No, ale to są mrzonki, jak ja u Krzysztofa Skowrońskiego...
0: Powiedziałem o Szczecinie.
1: Nie, o Szczecinie to drobiazg jest. Powiedziałem o Lwowie, że to jest rdzennie polskie miasto pod każdym względem, każdy kamień, każdy zabytek, a Ukraińcy tam nic nie zbudowali, tylko porozwalali różne rzeczy. Trudno mówić o budowaniu, jak ktoś blok postawi. To nie jest budowanie, tylko to jest niszczenie pięknego miasta. Cała kultura wywodząca się z Lwowa jest kulturą polską. Profesorowie, którzy wylądowali ostatecznie w Krakowie albo we Wrocławiu, wszystko polska kultura, ja więc ja mam taki sentyment. Nawet Stalin się dziwił po II wojnie światowej, jak tam linię Kerzona mu pokazano. On mówi, to chyba żeś ta się kropnęli, nie? Lwów to musi być po tej stronie. Oni mówią, nie, dobrze narysowaliśmy. Stalin był zdziwiony, ten morderca, że Lwów, no a dobra, no daliście Lwów, to biorę. Więc jakby Polska tak, nawet nie musi odzyskać tego Lwowa, ale jakby deklarowała, że chce być większa, to już by wtedy mniej się pchali do nas.
0: No dobrze, to było expose przyszłego, a nie, nie, już dobrze, nie, dobrze. Jest pytanie.
6: Moje pytanie jest takie. Pana sztandarowe hasło jest Wszyscy won. Co pan myśli, gdyby ludzie, którzy, pana społeczność, która pana ogląda, zna pana przeszłość i tak dalej, jako ruch oddolny zorganizowała się pod tym sztandarem Wszyscy won. I zaczęli po prostu coś w tym kierunku robić i jak gdyby słuchać pana rad i w tym kierunku podążać, żeby cokolwiek zmienić.
1: A niech się pani organizuje w co pani chce. Są różne powołania w życiu. Są osoby, które mają skłonność, umiejętności, talent od Boga do gry drużynowej. Potrafią za sobą pociągnąć drużynę. Ktoś zostaje generałem. Nie bez powodu. No bo umie zachęcić innych do ataku. A ktoś inny jest, proszę pani, solistą, jak Stańczyk. Krzysztof Skowroński to nie jest gracz drużynowy, dlatego ma swoje radio. Potrafił trójką zarządzać, ale tam cele, które nam wyznaczał, to najlepszy mój czas w radiu to było Radio Kolor i potem drugi taki sam czas przełomu to była trójka w czasach Skowrońskiego. On wyznaczał zadania solistom. Był taki projekt Trójka przekracza granicę. Wysłał 4 czy 5 solistów, rozrzucił ich po całym świecie i każdy solowo robił korespondencję, nie słysząc, co ci inni koledzy robią w tym czasie. Bo nie mieliśmy takich możliwości, żeby posłuchać, no dobra, ja nadaję w programie ogólnym Trójka przekracza granicę, z 5 kontynentów są codziennie transmisje, no to posłucham, co kolega z Indii nadaje. Żadnych takich możliwości nie było. Więc jest talent do gry solowej i jest talent do gry w orkiestrze. Ja się nie nadaję na dyrygenta.
6: To ja może zapytam się tutaj publiczności. Czy byłaby po prostu zgoda i chęć ludzi, którzy by chcieli taki ruch oddolny zorganizować? Jak państwo tutaj, co państwo myślą?
0: No i wracamy do demokratycznych rozstrzygnięć, no właśnie, podniesienie ręki.
1: Co państwo myślą, to jest takie niedyskretne pytanie, proszę pani. A jeszcze, co pani myśli o nim? To już jest w ogóle nieładne pytanie.
0: O nim? Nie.
1: O kimś, o jakimś onym.
7: Panie Wojciechu, teraz bym chciał poruszyć kwestię Kościoła katolickiego, bo tego jeszcze nie było.
1: Kościół katolicki jest niewzruszalny, nie ma co poruszać tej kwestii.
7: No to oczywiście. Jak odnaleźć się we współczesnym Kościele katolickim? Jak z jednej strony mamy Bractwo Świętego Piusa X, gdzie papież zabrania wyświęcać biskupów, ale z drugiej strony spotyka się z jakąś babą przebraną za biskupa i oni są braćmi w wierze, a ci są schizmatykami. Z drugiej strony...
1: No, pan opisuje, gdzie jest pytanie? Niech mi mam...
7: Jak się odnaleźć w tym kościele i co robić, oprócz oczywiście no, modlitwy, różańca
1: już
7: i tak dalej.
1: Pan odpowiadam, jak się odnaleźć. Modlitwa, różaniec. Został pan stworzony jako unikat. To jest nauczanie Kościoła katolickiego. W Kościele katolickim nie ma mas. Dlatego socjalizm, komunizm nie pasują do doktryny Kościoła katolickiego. Chiny nie pasują zupełnie. Trzeba by je ochrzcić, bo tamten system to jest system kolektywny. Cały ich system społeczny i kultura w Chinach. A my jesteśmy indywidualistami. Dostał pan indywidualną duszę, ona jest niepowtarzalna i dostał pan indywidualny własny rozum.
0: Dostał pan?
1: Dostał.
0: Dostał pan.
1: Działa różnie, ale dostał. I teraz na bardzo wiele pytań w Kościele odpowiadamy po prostu samotnie, a nie we wspólnocie. Czyli jak Pan ma wątpliwości, co wybrać, no to Pan się idzie zastanowić do Kościoła, co dla Pana lepsze. Bo coś, co dla Pana lepsze, może być szkodliwe dla tego drugiego. Więc w Kościele cały czas to są moim zdaniem indywidualne wybory. Możemy się modlić we wspólnocie, natomiast wybory to Pan podejmuje zawsze na własny rachunek. We swoim sumieniu Pan to ocenia, spowiada się Pan też sam, a nie w grupie. No to Pan se sam poszuka. Mnie się bardzo podobała msza w czasach prymasa Wyszyńskiego, która była już posoborowa trochę, ale Wyszyński trzymał lejce i hamował te zmiany, bo mówi, jest, nie wiem czy to powiedział, ale jest masa ludzi starych w społeczeństwie, przyzwyczajonych do tej mszy po łacinie i przodem do ołtarza. Jest cała masa kościołów, które są tak zbudowane jak kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, że nie da się odprawić mszy przodem do publiczności, bo jest ciasno i jest ołtarz tradycyjnie tam, gdzie jest. No i Wyszyński opóźniał te zmiany i ja miałem szczęście dochodzić do pierwszej komunii, jeszcze kawałek po pierwszej komunii w kościele, w którym już była część mszy, a czasami cała po polsku, ale rytuał był cały z tej starej mszy trydenckiej. Czyli kielich był pięknie ubrany, ksiądz paluszki trzymał, żeby nie uronić okruszków i był w ornacie i myśmy stroili księdza w ornat, jak rycerza w zbroję. Rycerz potrzebował dwóch giermków, żeby się ubrać, bo nie zarzuciłby tej żelaznej koszuli na siebie. I na księdza się zakładało ornat, który był ciężki od złota, potrzebował dwóch ministrantów. Jak wiązał te sznury na sobie, to sam by też, trzeba było mu podawać końcówki sznurków. No to myśmy widzieli, że idzie na bój z szatanem. No mi się podoba tamto. Ale Panu się może podobać. Alleluja, witamy Was.
8: O, nie z tym akurat ja walczę w moim duszpasterstwie. Staram się, żebyśmy tego unikali. Ale właśnie, czy... No bo Pan wie, ja wiem, pewnie Państwo też wiedzą o tym, co przed chwilą mówiliśmy, jak to powinno wyglądać. Ale właśnie jak iść do innych? Czy głosić wszemi wobec, czy do każdego po kolei? Chodzić znajomego no,
1: może nie,
8: i przekonywać?
1: Nie trzeba chodzić. Ogólnie w Kościele, jakbym najkrócej miał odpowiedzieć na Pańskie pytanie, potrzeba więcej sakrum. Trochę za mało tego. Obojętne, czy ksiądz odprawia Novus Ordo, czy więcej sakrum. I teraz więcej sakrum w czym? W księdzu, żebyś tak trochę bardziej ubrał, a nie tylko zarzucił albę na siebie i on już jest gotowy. Weź jeszcze coś, więcej sakrum, odrobinkę.
9: Właśnie jak
1: wybrzeć? No nie wiem.
0: To już po następnej kolejności, bo już niech pan zobaczy, jak Wojciech jest, Cejrowski jest wyczerpany tymi odpowiedziami.
1: Tak, już siądę teraz.
0: Po prostu, no, naprawdę. No,
1: a tempus fugit,
0: trzeba dbać po prostu Wojciecha.
10: Dzień dobry. Ja mam właściwie pytanie do obu panów, do pana Cejrowskiego i pana Skowrońskiego. Czy po tak solennym tutaj spotkaniu w pana tutaj wsi Osiek powróci Dziki Zachód na antenę Radia Wnet?
0: Pożyjemy, zobaczymy, no.
1: Ja zawsze odpowiadam, mnie jest łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Mówię, to jest radio Krzysztofa Skowrońskiego, czyli jego decyzje.
0: Tak, tak się zaczynają negocjacje, no dobrze. A jak się skończą, zobaczymy.
1: Oj tam 3-0. Co to za sumy? Nie to nie...
0: A są sumy tutaj?
1: Tu są węgorze, nie wiem czy są, sandacze są na pewno, nie wiem czy są sumy, bo się nie znam, natomiast sum to padlina.
0: Sum? Nie.
1: Nie, proszę Państwa, absolutnie nigdy nie poszło o pieniądze.
0: To ja w takim razie...
1: Zawsze rozmawialiśmy o pieniądzach, bo ja lubię zarobić. Krzysztof też lubi zarobić, ale nie poszło nigdy o pieniądze.
0: To prawda. To... O, dobrze. To ja tak...
1: A bo może pani gruszkę za darmo wziąć? Nie trzeba pytania zadawać.
11: Dziękuję bardzo. Na pewno się poczęstuję. Ja mam takie pytanie. Znowu wrócę do Kościoła katolickiego. Co pan myśli o zbyt daleko idącym upodobnianiu się do innych wyznań? I tutaj na przykład mam na myśli, a czy takie, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chciałabym obrazić biskupów katolickich, ale to pojednanie takie między religijne wydaje mi się zbyt daleko idące. I tutaj w tym kontekście pytanie o kardynała Rysia. Co ksiądz o tym, mówię, co pan o tym myśli?
1: Wie pani, miałem być księdzem, ale nie wyszło.
11: Ja miałam być zakonnicą, też nie wyszło.
0: To dobraliście się, naprawdę. No.
1: A ja wcześniej zrezygnowałem. Jak Jan Paweł II został papieżem, czyli Karol Wojtyła został papieżem, to ja wtedy, aha, dobra, odfajkowane, to już teraz szukam innej kariery. Tak było. I pamiętam nawet ten płot, wzdłuż którego szedłem, kiedy mi ktoś powiedział, że wybrali Polaka, bo ja chciałem księdzem zostać po to, żeby papieżem zostać. Żeby Polskę podnieść do góry. No, że Polsce się należy jakaś wielka funkcja w tym ohydnym komunizmie. Czyli miałem motywacje takie trochę pyszne. No i jak Jan Paweł II zrobił, co zrobił, to już zostałem zwolniony z obowiązku, więc to nie było powołanie, tylko to była misja. A, tak, nie należy się zbliżać z protestantami, ja to mam ze Stanów Zjednoczonych przećwiczone. Otóż większość moich sąsiadów, z którymi się kumplujemy, spotykamy się w barze, obaj opisani, moi sąsiedzi w książce Wyspa na Prerii, to są protestanci. Nawet nie wiem dokładnie jaki. I my się zawsze separujemy od siebie w tych sprawach, a nie przytulamy do siebie. Nie próbujemy tłumaczyć, że ty protestant to w zasadzie to jest to samo, co... Nie, nie. To zawsze jest inaczej. Chodź do mojego kościoła, sobie popatrzysz, jak trzeba się modlić. Nie macie kultu maryjnego, psie syny, czyli... Pan Jezus sobie wybrał mamusię i wy nie chcecie uznać tego, że ona jest lepszą mamusią niż twoja mamusia, dziadu kalwaryjski. Więc z protestantami trzeba po prostu stawać w prawdzie i normalnie z nimi rozmawiać, a nie od razu się przytulać. No. Możemy się przytulić po piwie, jak się słabo stoi, ale to tylko w tym kontekście. No to... Ekumenizm w ogóle nigdy mi nie pasował.
11: Kardynała Rysia.
1: A kardynał, no co będę kardynał, no to mam obowiązek szanować instytucje. No natomiast no, Ryś mi się nie podoba. No przeczytałem dwie książki Rysia, bo mi kumpel, którego bardzo
0: kardynała szanuję. Kardynała Rysia.
1: Ksiądz, nie, to były chyba jeszcze nie kardynała, tylko biskupa. Bo to z dawnych czasów, on w Rzeszowie był czy gdzieś?
0: Nie, w Krakowie, w Łodzi.
1: Dobra, gdzieś tam był. No ten kumpel jest z Rzeszowa i oni się stamtąd znali. Dwie książki. A potem zainteresowałem się, kto takie książki napisał i tenże kumpel mi przysłał, jak Ryś tam się z dziećmi zabawiał jakimiś. Takie miał kazania dla dzieci. Ksiądz, nie wiem, czy już wtedy biskup, tam śpiewał z nimi czy coś. Ja mówię, choroba ciężka. Już był wtedy biskupem, bo powiedziałem tak, biskup i uprawia jakieś tańce z małymi dziećmi. Nie, biskup to jest ranga, on ma tron, on ma reprezentować kościół, jak się lubi bawić z dziećmi, to na zapleczu gdzieś niech się bawi.
0: No nie, przeciwnie, akurat.
1: Ale to w stroju biskupim, i tam go złapiemy, w stroju biskupim nie powinien harcować z dziećmi, bo to osłabia
0: ale
1: rangę.
0: Ale nie harcował, no po prostu... Ale tylko do mikrofonu, bo jesteśmy w radiu. Tak, net, więc tylko do mikrofonu.
1: Ale już
0: mikrofonu.
1: Nasza godzina wybiła chyba.
0: Biła, można, proszę bardzo.
1: Nie, jeszcze 8 minut, cholera.
0: No, to widzisz, to jednak pod drzewkiem jest inaczej.
9: Dzień dobry, po pierwsze...
1: O! Dzień dobry!
9: Po pierwsze gratuluję tobie formy cały czas zwyżkującej. A po drugie mam takie pytanie. Osobiście tę sytuację przeżyłem duszą i ciałem. Czy polską prawicę da się jeszcze zjednoczyć i czy to rozbicie jest pozorne, czy rzeczywiste? I czy da się to wszystko jeszcze jakoś skleić?
1: Czy da się polską prawicę zjednoczyć? Pyta Paweł Bączkowski. Którego państwo jutro na koncercie zobaczą. Od 17 będzie grał. Aha, miałem ogłosić, że jak ktoś jest głodny, to całe żarcie się ustawiło w amfiteatrze, więc po wsi proszę nie szukać, bo tu nigdzie żarcia nie ma, tylko do amfiteatru trzeba pójść. Gdzie? Ale też tam przy amfiteracie chcą zarobić na ruchankach. Czy da się zjednoczyć polską prawicę?
0: Czyli gotówka.
1: Kłopot z prawicą polską polega na tym, że część tej prawicy jest socjalistyczna. To jest bardzo trudno komuś, kto jest konserwatywnym prawicowcem, zjednoczyć się z kimś, kto jest socjalistycznym prawicowcem. Czyli moim zdaniem się nie da. Bo poróżnią się w kwestiach ekonomicznych. Jak daleko ma sięgać pomoc państwa? no to o to się pokłócą natychmiast. Czyli, no bo gdyby nawiązali wspólny rząd, jakiś Mentzen z jakimś Kaczyńskim, czy kto tam po nim nastąpi, no to się natychmiast muszą pokłócić o to, czy ma być, czy ma nie być 500+ oraz inne pomoce.
0: No to będzie rządzić Platforma.
1: Tak, i nie da się zgody osiągnąć przed. Musieliby teraz się dogadać. Chłopaki, dobra, nie robimy już tych 500+, bo to nic nie dało. Wydawało nam się, że to będzie dzietność w Polsce wzrośnie. Nie wzrosła. Miało inne pozytywne efekty tu i ówdzie, ale dzietność nie wzrosła. No to wycofujemy się z tego rakiem. Jak się już coś dało, to jest trudno zabrać. Więc oni są coraz bardziej socjalistami. To trzeba zbankrutować najpierw, a potem zacząć od zera. Tak mi się wydaje. Wróciliśmy do początku tej rozmowy. System padnie i wtedy się pozbieramy na nowo.
0: To nie jest takie łatwe.
1: No łatwe nie, wszystko boli. Proszę pana, poród boli. Wszystko boli, upadek boli. No. Nie, moim zdaniem nie. Polskich prawic nie da się połączyć w jedną. Chyba że nastąpi czynnik zewnętrzny, zaatakuje nas Ukraina na przykład, albo kto inny, to wtedy się Polak zjednoczy. Ostatnie zjednoczenie całej Polski było, jak zmarł Jan Paweł II.
0: No, jeszcze była katastrofa, jeszcze Smoleńsk.
1: Ale Smoleńsk już poróżnił, bo część się śmiała. A jak Jan Paweł II zmarł, to była cisza nad tą trumną.
0: A dlaczego nie powiedziałeś Rosja?
1: Nie wiem, bo to samo jest dla mnie. To już zaczęliśmy tę dyskusję, że ja uważam, że to
0: nie skończyliśmy.
1: Wewnętrzny konflikt plemienny Rosja-Ukraina. Teraz bracia, bliźniacy się tłuką między sobą, nie powinniśmy tam palców pchać. To tak to oceniałem od początku i nie zmieniłem opinii, a Krzysztof targał mnie zawsze akurat za tę moją opinię, tłumacząc mi, że jest inaczej.
0: Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Jeszcze?
12: Co sądzi pan o kanale Zero? Pana konkurent wielki.
1: Co ty sądzisz o kanale Zero, tak?
12: Tak, bardziej pan. No bo pan też, panie.
0: Co ja nic ciekawego nie sądzę o kanale Zero. No to jest wielki sukces medialny kanału Zero i to wszyscy wiemy, większość ogląda, więc cóż tu sądzić tak na dobrą sprawę. My, Żółta Łódź Podwodna i Radio Wnet płynie swoim własnym kursem i dalej będzie płynąć, także jak byłem w Trójce, to powiedziałem, Trójka nie ma konkurencji, z nikim nie będzie się ścigać, bo słoń nie może ścigać się z psami. Teraz tak nie mogę powiedzieć, bo żeby wystąpić, to trzeba mu obciąć trąbę, żeby przypominał psa, a to jest niedobre dla słonia. Teraz Radio Wnet nie jest słoniem, ale też się z nikim nie ściga, tylko robimy swoje, między innymi prowadząc tutaj studio Dziki Zachód razem z Wojciechem Cejrowskim. Kto ma pytanie, pan? A tutaj, dobrze.
1: Wszyscy z tyłu.
0: To jeszcze jedno z przodu, jedno z tyłu i
1: 3 minuty.
0: I już... To co, zapraszam, bo musimy być przy mikrofonie i jeszcze można być przodem do kamery nawet, to jest jeszcze dodatkowo.
13: Dzień dobry. Przenieśmy się za granicę, do Ameryki Południowej, Wenezuela. Biorąc pod uwagę wydarzenia z początku tego roku, jaką widzi pan przyszłość dla Wenezueli i czy jest szansa, że w najbliższych latach będzie tam bezpiecznie, żeby można było tam po prostu podróżować i jeździć na wycieczki?
1: Tak, proszę pana. Wenezuela to był przepiękny kraj, bardzo bogaty i jedyny w Ameryce Południowej, który mnie rozczarował na maksa, jak wysiadłem z samolotu, bo stwierdziłem, że jestem w zasadzie w Nowym Jorku. Tak było luksusowo. Kilka lat później Hugo Chavez zbankrutował Szwajcarię, nie wiem, Nowy Jork zbankrutował, szklane wieżowce, wszystko zaczęło się sypać, bo wprowadził komunizm. I 10 lat wystarczyło, żeby ludzie zaczęli gołębie na ulicy łapać, bo brakowało żarcia. Ja tam mam kumpli do tej pory. I jeździłem do Wenezueli często. Jeden mój kumpel Pecold na sawannie mieszka, czyli tam jest więcej żarcia i wszystkiego i dalej od polityki. Nawet tam wszystkiego zabrakło. Nic nie było. On jeździł do miasta w poszukiwaniu podstawowych, to było gorzej niż w Polsce za komuny, jeśli chodzi o dostępność produktów. Więc komunizm zrujnował ten kraj bardzo szybko. Jeżeli komunizm się cofnie, zabierze się stamtąd przemocą amerykańską, no to tam nastąpi boom gospodarczy, bo boom to jest w momencie, kiedy pan się załamał i startuje pan z punktu zerowego. Wtedy boom widać. Natomiast jak pan bardzo dużo zarabia i pan zarobi kolejny miliard, to to już nie nazywamy tego boomem, tylko no, drugi miliard to nie sztuka. Pierwszy był sztuka. Więc Wenezuela to będzie kraj miodem, mlekiem płynący, ropą naftową tryskający. Bardzo to był bogaty kraj. Super bogaty. I wszyscy uciekli z tych miejsc, gdzie ja jeździłem daleko do dżungli, miasta startowe. One opustoszały z lekarzy, z dentystów, ze sklepów. Łodzi nie można było wynająć, bo nie było łodzi. Wszystko przejechało przez rzekę, do Kolumbii się wynieśli. Nikt nie chciał w komunie mieszkać. Czyli będzie wielki boom gospodarczy, jeżeli komuna się cofnie.
0: A pewno się cofnie. I ostatnie pytanie.
14: Tak jest, panie Wojciechu, takie pytanie do antropologa. Czy kiedykolwiek podróżując do dzikich plemion widział pan sytuację, w której na przykład kobieta mówiła do dowolnie wybranego zwierzęcia, licząc na to, że to zwierzę do niej odpowie. W taki sposób, taki czuły, pieszczotliwy, jak, prawie jak do dziecka. Czy miała miejsce takie sytuacje, czy to u tych dzikich plemion nie występuje, bo jeszcze do tego nie dorośli, nie dojrzeli?
1: Proszę pana, nie wiem, o czym pan mówi, bo nie widziałem nigdy w życiu takiego zjawiska. Czyli,
14: zażenowany. To
1: czyli nie widziałem w dżungli czegoś takiego, żeby kobieta do zwierzęcia gadała. Ogólnie oni tam zwierzęta traktują spożywczo. Nawet jak mają psa przy domu, no to ten pies jest traktowany spożywczo, bo dostaje resztki jedzenia po to, żeby szczekał w nocy, gdyby coś podchodziło do nas. I to nie jest przyjaciel, z którym się pakujemy do hamaka. Czyli zwierzęta trzymają na długim kiju. Nie widziałem nigdy, żeby kobieta gadała do mężczyzny, ale ja też w dżungli...
0: Jak to kobieta do mężczyzny gadała?
1: Do zwierzęcia, żeby gadała. Mężczyzny też nie bardzo, powiem panu, w dżungli.
14: Czy mężczyzna ma status zwierzęcia?
1: Nie, mężczyzna ma status wyższy od kobiety w tych społecznościach, bo on jest najbardziej cennym zasobem. Mężczyzna przynosi żarcie. I dlatego mężczyzna, to jest wytłumaczalne, to nie chodzi o to, że tam machismo u nich obowiązuje, tylko to jest funkcjonalne. Mężczyźni najczęściej giną, czyli jest mniej mężczyzn niż kobiet i to wielokrotnie, czasem 6-1, bo wychodzą do dżungli, żeby przynieść żarcie. I ci, co wracają, przynieśli żarcie, więc mężczyzna ma odzyskać siły i on je pierwszy, a dzieci jedzą ostatnie, bo dziecko to jest najmniej zasobów włożonych. Dwuletnie dziecko, to żeśmy do tej pory zainwestowali najmniej. W 40-letniego faceta, który jest doskonałym myśliwym, zainwestowaliśmy najwięcej. Więc kobieta siedzi, nic nie mówi, tylko podaje facetowi jedzenie, potem on idzie spać, jak się wychrapał, to idzie upolować następną antylopę. Koniec rozmowy na temat rozmowy.
14: No, ja w suzie mikrofonu.
0: Ale nie możemy mówić do mikrofonu. Tak, można się pewno częstować tymi gruszkami. Ja panu gruszkę podam na zakończenie studia Dziki Zachód, ale pan nie ma psa? Nie rozmawia pan z psami? Nie rozmawia pan? No to zobaczy pan, to nie dziki, tylko każdy. No ma psa, no to się z psem rozmawia. On odpowiada, pan się mu zadaje pytania.
1: Nie, pan chyba
0: on opowiada.
1: Pan chyba opowiadał mi tę scenę z Jarmarku Dominikańskiego. Podjeżdża babka z wózkiem i tam pies siedzi w tym wózku, zawinięty w jakiś kocuszek i coś. No i ja spojrzałem na to. Dla mnie to była nowość, chociaż czytałem o tym wcześniej. I ona do mnie powiedziała, patrząc, moja dzidzia.
0: Książeczkę, ma pan jakąś książeczkę dla mojego pieska?
1: No i zrobiła
0: i
1: sobie zdjęcie ze mną i z tą dzidzią. No.
0: I tak.
1: Musiała zmówić dwa ojcze nasz.
0: A dzidzia?
1: No dzidzia nie mówi ojcze nasz.
0: No.
1: Bardzo się cieszę, że się odbyło studio Dziki Zachód.
0: Odbyło się studio Dziki Zachód. Bardzo serdecznie państwu obserwującym i słuchającym naszego spotkania na żywo tutaj. Bardzo serdecznie dziękujemy słuchaczom Radia Wnet w całej Polsce, którzy słuchali studia Dziki Zachód.
1: No i Rosia. Żadnej kartki nie użyłem na ciebie.
15: Studio Dziki Zachód.
16: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
17: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
16: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
17: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
16: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletica Watykana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
18: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
16: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
19: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
16: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
20: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
21: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
22: Reklama.
23: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
24: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Amizomarki Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
25: Więcej sztuki!
26: Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
24: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
22: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Południe Wnet.
1: 17.13 na zegarach, drodzy Państwo, a dzisiaj no jeszcze takie wakacyjne popołudnie w Radiu Wnet. Cały czas jesteśmy w Osieku, tutaj na Kociewiu, przed momentem Studio Dziki Zachód. Po latach można powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo, jubileuszowo, ze względu na kolejną edycję Ciemnogrodu tutaj właśnie na Kaszubach, powróciła na antenę Radia Wnet, a my, drodzy Państwo, muzycznie John Denver na naszej liście Take Me Home, Country Roads.

0: All right, thank you very much.
1: Na 17:19 na zegarach, a my, drodzy Państwo, cały czas jesteśmy tutaj na Kociewiu, a dokładnie na zapleczu chyba plebanii, tak trzeba powiedzieć, tutaj w ogrodach. Piękne jezioro obok. Po mojej prawej stronie cały czas redaktor Krzysztof Skowroński i chciałby się zapytać, i co?
2: I staram się przypomnieć sobie całą drogę pielgrzymki z 2016 roku, jakim sposobem, jak

0: hiszpańska, która przyjechała do Lichenia specjalnie, znaczy to było ich marzenie. Zobaczyć Licheń to było marzenie rodziny z Pakistanu, chrześcijańskiej rodziny z Pakistanu, więc miałem okazję ich tam wprowadzić. No i takie myśli towarzyszą. Pogoda jest bardzo piękna. Ten ciemnogród rzeczywiście kiedyś był zdarzeniem wielkim, teraz jest to miniatura. Znaczy Wojciech Cejrowski, rozumiem, chce sprawdzić, czy te ciemnogrody się przyjmą, czy jest jeszcze atmosfera na to, żeby spotykali się ludzie w czasie wakacji. Myślę, że będzie miał pozytywne doświadczenie. Ja niestety nie zobaczę, w jaki sposób gra się w Palanta, ani nie zobaczę żadnych innych atrakcji. Trochę zazdroszczę Jaśminie.
1: To ja jeszcze tylko dopowiem, bo sprawdziłam, że to pierwsze studio Dziki Zachód było w 2009 roku. Panowie mówiliście o 2016, pan nie był pewien, a ono ponoć takie pierwsze to było od początku działania radia. Czy to jest możliwe, żeby pan wymazał ze swojej pamięci 7 lat?
0: To nie jest możliwe, że wymazałem, tylko wtedy to nie było chyba studio Dziki Zachód, tylko Wojciech Cejrowski raz w tygodniu przychodził do radia do poranków i to nie było studio Dziki Zachód wtedy, ale też nie chcę wspominać, ale to był portal rycerski, rycerz Cejrowski i tak dalej. I potem dopiero to się przekształciło chyba wtedy, kiedy zaczęliśmy nadawać na falach FM.
1: Czyli to jest, drodzy Państwo, kolejny dowód na to, aby nie opierać się na tej sztucznej inteligencji we wszystkim, bo ona mi podała informację, że faktycznie Studio Dziki Zachód, pierwszy odcinek to 2009 rok. No nie, ale te pierwsze rozmowy, pierwsze dyskusje, pewien pomysł na to, co warto zbudować, aby i na budowanie wspólnej społeczności, to już było w 2009 roku. No dobrze, drodzy Państwo, powiedzieliśmy o atmosferze, ta atmosfera jest tutaj bardzo dobra, ludzi mam wrażenie, że cały czas przybywa, zobaczymy, bo to tak naprawdę jutro ten główny dzień. Pan Krzysztof jeszcze coś dopowie?
0: No, że jestem pod wrażeniem takiej technicznej ekipy, którą zgromadził Wojciech Cejrowski. Jest perfekcjonistą, więc są i drony, i kamery, i operatorzy, i studio, które jest w budynku przy plebanii. Nie wiem, może to kiedyś była stodoła, ale teraz tą stodołą nie jest.
1: Teraz tą stodołą nie jest i teraz, drodzy Państwo, też na chwilę z taką dobrą energią myślałam o utworze, który by pasował. Najpierw John Denver, ale teraz zagramy po polsku, bo tutaj czuć ducha i takiego patriotyzmu, i ducha polskości. Drogi proste, kwiat jabłoni.

0: 17:28, drodzy Państwo, i cały czas znajdujemy się tutaj na Kociewiu, a dokładnie na zapleczu, tak? To jest plebania, więcej powie gospodarz tego miejsca, tego wydarzenia. Pan Wojciech Cejrowski cały czas tutaj jest. Smacznego.
1: Nic mi pani nie mówiła, że mam wchodzić na antenę i mam gruszkę w gębie.
0: Tak jest, ale dobrze, to jest prawdziwa radiowa opowieść, poczekamy aż pan Wojciech...
1: Dziękuję. Wie pani, że przy najbliższej okazji odwdzięcza się czymś i pani się ugotuje wtedy?
0: Może tak, może nie, zobaczymy, drodzy państwo, może...
1: Ja dostanę hejt, że panią ugotowałem, co się zdarza po każdej naszej audycji. Wszystkich, którzy w Osieku są i potrzebują coś zjeść, do amfiteatru kieruję, bo tam jest żarcie porozstawiane. Natomiast we wsi ludzie tak chodzą, patrzą, może by tu w sklepie coś kupić, nie tam, gdzie ma być amfiteatr, tam, gdzie jest amfiteatr i scena stoi, tam, gdzie będzie jutro koncert i od rana wszystkie rzeczy, to tam też jedzenie teraz stoi już.
0: I już teraz wszystkich Państwa tam zapraszamy, to jedzenie jest bardzo dobre, bo ja przed chwilą Pan mnie poczęstował akurat, no nie gruszką, gruszki już zjadłam dwie, ale bardzo dobrym kabanosem, takim swojskim, prawdziwym, to od razu czuć, ja się wychowywałam na wsi, a niestety, albo stety, jestem uwrażliwiona na dobre jedzenie. No tak, jest piękna atmosfera, jest prawdziwa atmosfera. I teraz, drodzy Państwo, dalej muzycznie na naszej liście jeszcze jest kilka ciekawych utworów. To niech Adam Czerpak, który realizuje naszą audycję, wybierze kolejną piosenkę.

17.31. Drodzy Państwo, dzwony kościelne biją pięknie, ale teraz zamiast dzwonów dalej muzycznie. Powinna być na naszej liście Beata Kozidrak i Rzeka Marzeń.

17.36 na zegarach Rzeka Marzeń, Beata Kozidrak. Ja przed momentem spoglądałam na wodę. Drodzy Państwo, jeszcze korzystajcie z pięknej pogody i korzystajcie z tych uroków polskiego lata. A teraz już wracamy trochę też chyba do takich klimatów country, Bruce Springsteen.

0: 20:40 na zegarach i dalej mamy sielskie popołudnie w Radiu Wnet, drodzy Państwo, i mamy tutaj... Dzień dobry, Radio Wnet.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy możemy do Państwa tak na żywo, bo jesteśmy na żywo w radio?
1: Dobrze.
0: Super. A Państwo tutaj przyjechaliście, czy jesteście po prostu tak przejazdem, czy przyjechaliście specjalnie?
1: Tak, przejazdem.
2: Specjalnie przejazdem.
1: Specjalnie tak na przejazd.
0: A czy może, tak zapytam, czy może znacie Państwo Radio Wnet? Coś Wam mówi?
2: My i tego Pana też znamy. Często słucham.
0: Słucha Pan często?
2: Tak, tak.
0: A ten Pan to, drodzy Państwo, oczywiście Krzysztof Skowroński. W takim razie, no dobrze, to ja zapraszam Panie Krzysztofie, bo to są słuchacze i Pan, i pan jest znany, więc tutaj proszę.
3: Co to za motor?
1: BMW. Trzeba pana pytać, bo ja nie wiem.
3: To ja pana pytam. Proszę opowiedzieć wszystko, co pan chciałby dzisiaj opowiedzieć w Radiu Wnet.
2: To chyba by nam zabrakło czasu, jakbym chciał wszystko opowiedzieć.
3: No to startujemy.
2: No nie wiem, ale to chodzi o w jakim kontekście, o czym mam opowiadać. To znaczy o życiu.
3: O życiu,
2: no. A powiem ciekawostkę, my właśnie wróciliśmy po 25 latach z Holandii. Dopiero mieszkamy miesiąc, powrotem w Polsce jesteśmy. Widzi pani? Albo ja chciałem pani zabrać telefon, albo pani mi kask, nie wiem. I wróciliśmy właśnie po 25 latach. Ja jestem fanem pana Wojciecha od dawna i sobie chcieliśmy przyjechać tutaj na ten Ciemnogród. I przyjechaliśmy z miejscowości Fletnowo, to kupiliśmy dom 3 lata temu.
3: A, czyli 3 lata temu, po 25 latach przenieśliście się z Holandii do tutaj, tak?
2: No to jeszcze trochę bardziej skomplikowane. 3 lata temu kupiliśmy dom. Zaczęliśmy go remontować i plan był taki, że wrócimy za 3 lata. A miesiąc temu, w maju tego roku podjęliśmy decyzję, że wracamy już i od miesiąca już mieszkamy.
3: A dlaczego?
2: No bo w Holandii się nie da mieszkać już.
3: Bo?
2: No wszyscy wiedzą dlaczego. No nie wiem, czy obowiązuje tutaj poprawność polityczna, czy nie.
3: Nie.
2: Nie obowiązuje. No to po prostu za dużo się tu najechało ludzi niepożądanych i życie stało się ciężkie. No. Drogo i jeszcze raz drogo.
3: Strasznie. Ale mieszkali Państwo w Amsterdamie? Mieszkali w Hadze, w jakimś innym miejscu?
1: Mieszkaliśmy w okolicy Hagi i w Hadze przez kilka lat, a potem miasto, czy dwa miasta obok.
3: Ale to się zmieniało w ciągu, jak to się zmieniało, w jakim tempie w ciągu tych 25 lat to się zmieniało?
2: No wie pan co, no w ostatnich chyba 10 latach to tak naprawdę przyspieszyło. No my, jak urodziła się córka, mieszkaliśmy jeszcze w Hadze, później urodził się syn, czyli 3 lata. W 2011 roku przeprowadziliśmy się z Hagi do takiego małego miasteczka, gdzie było spokojnie, mieszkali w większości Holendrzy. To tam było fajnie, można było tam żyć i wychowywać dzieci. No ale już po tych 10-15 latach tam mieszkania, to już zrobiło się to samo. No, to przykro patrzeć, jak holenderscy emeryci wybierają z śmietników butelki, a nasi koledzy z Afryki sobie jeżdżą na fatbike'ach, które podostawali od miasta.
3: Ale to mówi pan w przenośni? Czy to jest pana wyobraźnia? Czy mówi pan o czymś, co pan widział i czego pan doświadczył?
2: No, mówię o czymś, o co widziałem. No, córkę odwoziłem do pracy w weekendy i Holendrzy chodzą, wybierają puszki ze śmietników, bo po prostu no, życie jest drogie. Dlatego my się stamtąd wynieśliśmy, bo ja dobrze zarabiając, po opłaceniu wszystkich rachunków zostawało mi 0 w portfelu. Także...
3: A tutaj panu jeden zostaje przynajmniej?
2: Nie no, więcej. Bardzo więcej mi tutaj zostaje. I tutaj nie mam takich wydatków. Jestem w swoim pięknym kraju. To jest najważniejsze.
3: No dobrze, a ty chodziłaś do szkoły holenderskiej?
1: Tak, chodziłam do szkoły podstawowej holenderskiej, do szkoły średniej i potem na studia w Holandii, ale też za drogo... transport do szkoły i mieszkanie i wszystko było też za drogie dla studentów.
3: Ale to tata za wszystko płacił, więc nie musiałaś się przejmować specjalnie tym, ile to kosztuje. Ale jaka była atmosfera? Też obserwowałaś zmianę atmosfery w szkole, nie wiem, średniej, że zaczynało być inaczej? Czy twoi rówieśnicy się boją? Czy ty się bałaś chodzić po ulicy? Czy coś takiego działo się w twoim życiu?
1: Znaczy, jest tak, że trochę jest, że bezpiecznie się czuję w Polsce, na przykład chodzić jak jest ciemno, albo jak sama jestem i muszę gdzieś pójść, to jest tak, że bezpiecznie się czuję, bo w Holandii to jest zawsze, że albo ci ktoś zaczepił, albo na przykład na wiadomościach było zawsze słychać, że to się dzisiaj stało, że tamtego porwali, że tamtej znaleźli ciało i to było trochę taki strach. I tutaj też tak się dzieje, na pewno się wszędzie tak na świecie, tylko tam to było naprawdę, że codziennie coś się działo i to jest taki mały kraj i wszystko jest bliżej siebie, więc... Dużo inaczej było tam, a tutaj.
3: A jakie studia skończyłeś?
1: Skończyłam rok studii prawa.
3: No i a czym się w Polsce masz zamiar zajmować?
1: Tutaj będę studiowała historię.
0: No.
3: 18
0: lat.
3: A 18, bo w kasku...
2: W wieku 4 lat. Szkoła podstawowa od 4 lat. Także już ona, Alicja skończyła 5-letnie szkołę średnią i potem poszła na studia.
3: No więc w kasku zwróciłem się państwo, bo pomyślałem, co nie wiem, żona, nie żona, ale to jest córka 18-letnia. To nas zaskoczyło?
0: No ja myślałam, że po prostu to jest bardzo młoda dziewczyna od początku i raczej myślałam, że córka.
2: Podziewali się państwo, że mam taką młodą, że tak sobie wyrwałem.
3: Że pan jest taki młody.
2: I na motor poleciała pewnie. Nie, taki młody nie jestem.
0: Tylko pan Krzysztof, bo ja myślałam, że córka.
2: Nie, no córka.
3: No, i... no dobrze, czyli od miesiąca w Polsce. Ładna pogoda, ładna, humor dopisuje, praca, własna firma.
2: Nie. Ja w Holandii pracowałem we włoskiej firmie i teraz się przyniosłem tutaj do Polski, do naszego polskiego oddziału po prostu. Także transfer z Holandii do Polski.
3: A, czyli firma bez zmian.
2: Bez zmian. Praca ta sama. Jestem zadowolony, lubię to, co robię. A...
3: I pensja ta sama?
2: Powiem w tajemnicy, że 2 razy wyższa.
3: No dobrze. Trzeba na 25 lat pojechać do Holandii, albo przynajmniej przyjechać do Ciemnogrodu.
0: Do mnie sugestia, panie Krzysztofie, z tą pensją podwójnie wyższą, to trzeba ostrożnie lepiej z tym tematem.
2: Proszę tego nie puszczać.
3: No dobrze. To było...
2: Masowo wracać do Polski, co wtedy będzie?
3: I przyjadą tu. Holendrzy już kiedyś byli.
2: Ceny mieszkań pójdą w górę znowu.
3: To już chyba niemożliwe, żeby poszły dalej. Dobrze. To co teraz? Jaśminku, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękujemy. Tak, szerokiej drogi, tak się mówi, bo państwo na jedno śladzie, jeden motor jest, jeden, ale duży za to i bezpieczny. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, a my, drodzy państwo, spoglądamy na zegarek. Do zobaczenia jutro. Tak, i my, drodzy państwo, 17:47, no to dalej muzycznie Adam Czerpa, który realizuje ten nasz letni program specjalny, niech wybierze dla państwa kolejny utwór i za momencik wracamy.
4: Is it easy? No, it ain't. Can I fix it? No, I can't.

0: so warm and happy.
1: Siedemnasta 50 na zegarach i cały czas muzycznie i trochę w klimatach country i cały czas w tym klimacie pozostajemy.

I tak, drodzy Państwo, tym miłym muzycznym akcentem powoli kończymy nasze letnie popołudnie w Radiu Wnet. Ja jestem w zupełnie pięknym miejscu, jest piękna pogoda, mam trochę gotówki, którą zaraz wydam na, myślę, bardzo dobrą kawę. Jest tutaj miła atmosfera, miłe otoczenie. Czegoż chcieć więcej, drodzy Państwo? No może tylko tego, żebyście byli razem z nami, gdziekolwiek teraz jesteście, czy w drodze z pracy, to początek weekendu, czy może na spacerze, to cieszymy się i dziękujemy, że Radio Wnet może Wam towarzyszyć. Ja już życzę Państwu pięknego czasu. Oczywiście usłyszymy się w poniedziałek. No i cóż, drodzy Państwo, dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.

0: Wieczór Wnet.
1: Jest piątek, a skoro jest piątek, to czas na podsumowanie tygodnia z Markiem Jakubiakiem. Zapowiadałem to w czasie wtorkowego poranka, że wracamy. Nie wracamy, tylko że teraz będziemy sumiennie. Tym razem pilnował tego poseł Marek Jakubiak, żeby co piątek podsumowywać dynamiczną sytuację polityczną, a będzie co robić, bo będzie teraz taki dzień wakacyjny, jeszcze przyszły piątek też taki już, coś takie przedszkolne zabieganie. Na potem wrzesień to ruszy maszyna, więc my będziemy tą maszynę opisywać, ja z zewnątrz jako dziennikarz, a pan poseł Marek Jakubiak, przedsiębiorca, prezes partii Wolni Republikanie, ze środka tego oka cyklonu, który się będzie dział. Dzień dobry, panie pośle.
2: No i ten przedsiębiorca, panie redaktorze, no nie może patrzeć na ten bałagan za panem, no.
1: Był no ja kiedyś... Wiem, ale...
2: Taki zawód kiedyś był bibliotekarz, nie wiem, czy on jeszcze jest, ten zawód, bo kiedyś książki układano chronologicznie, z tytułami, tematycznie.
1: U mnie jest tak, że tu jest ekonomii troszkę, tu jest starożytność, ale nie widać, jest poukładane. Tu jak zabiorę XIV, to jest cała seria Biblioteki Narodowej, wydawnictwo, nie najlepsze, ale jest.
2: Taka lubię mapa, takie serie.
1: Mapa Karkonosze mi się trafiła, bo akurat byłem tam, odstawię te książki na dół. Nie, tam jest, ale w tym chaosie jest pewna logika.
2: Śmieję się, dlatego że książki kiedyś były oznaką bazy danych, natomiast takiej wiedzy, posiadanej. Ja na przykład znalazłem ostatnio poradnik młodego gospodarza z 60 roku. Mam też sprawy polskie, nawet nie wiem, czy tutaj na wierzchu gdzieś je nie mam, z 1760 któregoś tam roku. Taki biały kruk. To muszę państwu powiedzieć, że wiedza, która tam jest zawarta, jest naprawdę zaskakująca. I wtedy ludzie po prostu mieli wiedzę, uczyli się cały czas. A teraz ja odnoszę wrażenie, że jak się z ludźmi rozmawia, no to naprawdę mam kłopot z wyłożeniem prostej sprawy.
1: No właśnie tak to trochę wygląda. A tam słońce. Rzeczywiście ja też ostatnio robię sobie trochę mniej tych mediów, scrolluję, bo to człowiek rzeczywiście zaczyna głupieć, a wracam też do czytania książek. Zresztą ostatnio nawet dwie ciekawe książki udało mi się w tydzień przeczytać, co dawno mi się nie zdarzyło, więc czuję się, jak to mawiał kiedyś Józef Oleksy. Mówił, że się naczytał książek, jest ostry jak brzytwa, ale to było wiele, wiele lat temu. No dobrze, to od książek, to dobrześmy zaczęli od książek na poważnie, a teraz będzie też na poważnie, chociaż z przymrużeniem oka zacznijmy może od, cóż, od pani Mróz Gorgoń. Ja wiem, że pan prezes jest w trasie, zajmuje się ważnymi sprawami, podatkami, ale troszeczkę wczoraj u Grzegorza Jankowskiego był taki występ pani minister od marki polskiej. To też powinno pana jako przedsiębiorcę interesować, jak rząd chce budować markę polską i kim chce ją budować, a mianowicie taką oto panią. Zobacz.
3: O jaki dokument chodzi w takim razie? Polaków portret własny. Czy ten raport został napisany przez sztuczną inteligencję?
4: Już tłumaczę. Na pewno był wspomagany sztuczną inteligencją i był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress. Przed chwilą zresztą widziałam, dyskusja o nauce polskiej była. Czyli to jest taki dokument, który traktuje pracę w procesie. Nie był to dokument, który był prezentowany nigdzie. Prezentacja była prezentowana na Akademii Leona Koźmińskiego przy udziale, bym powiedziała, połowa świata akademickiego, ale też i oczywiście przedstawicieli rządu i wielu studentów i przedstawicieli.
3: Czy ten working process to jest część tego raportu Polaków portret własny?
4: Jak tłumaczę, to jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy, ja i myślę, że co drugi profesor...
3: Wie pani co, bo nasi widzowie nic z tego nie rozumieją. Czy working process, dokument, który nie powinien znaleźć się w przestrzeni publicznej, był częścią raportu Polaków portret własny, tak czy nie?
4: Nie było takiego raportu, który byłby funkcjonującym w przestrzeni publicznej. To strategia była tym dokumentem i cząstkowe raporty z innych badań. Ten, pragnę przypomnieć, byłam taką osobą, która właściwie poruszyła wielką falę, która doprowadziła mnie do stanowiska, na którym w tej chwili jestem. I efektem tych badań, co jest najważniejsze, jest to, żeśmy wypuklili tyle rzeczy, nad którymi w tej
3: chwili... Pani minister, reżyserka mnie zastanawia.
1: I tak to wygląda. Żeby było ciekawiej, nie wiem, czy ty, panie pośle, czy pan poseł, czy ty, drogi Marku, cokolwiek z tego zrozumiałeś, ale jak ja słyszę podobno panią profesor od marketingu, która mówi, że raport był niepublikowany, ale prezentacja była prezentowana, no to po pierwsze polszczyzna to jest kulawa, po drugie tam logika się nie zgadza. Nie wiem, bo ty może po raz pierwszy to widzisz, bo ty się zajmujesz poważnymi sprawami, a nie takimi rzeczami jak taka, ale to jednak jest to jakiś obraz obecnej ekipy.
2: Po pierwsze, pani profesor, nie wykorzystywamy, a wykorzystujemy. To jest po pierwsze. Po drugie, working process to jest raczej praca w toku, więc ja nie wiem, jak oni interpretują, czy jak oni to wszystko tłumaczą. Ja rozumiem, że po polsku to zwyczajnie notatki. Kiedyś tak się to na to mówiło i być może te notatki wspierali się, ale proszę Państwa, w jakiej sprawie się wspierali? Bo gdyby oni, no nie wiem, no, pisali jakąś inżynieryjną pracę, jakieś badania przeprowadzali bardzo skomplikowane, no ale oni chcieli się od sztucznej inteligencji dowiedzieć, co jest polskością, co charakteryzuje Polskę. No przecież to jest jakiś dowód.
1: Historię sufferingu, cokolwiek to znaczy, jak rozumiem, historię cierpienia, że my mamy za dużo martyrologii, ale że właśnie, a może jest odwrotnie, bo nie do końca ten fragment zrozumiałem, że my za bardzo się umartwiamy nad sobą, powinniśmy być dumniejsi, to nad tym się podpisał, ale jest na przykład polski żur, czyli tradycyjna chlebowość, cokolwiek to znaczy. Ja rano zjadłem dwie kromki chleba, więc nie wiem, czy tradycyjną chlebowość już wypełniłem, czy jeszcze nie, czy musiałem zjeść żur. I tam tego typu bzdur jest dużo. Byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że dalej tak twierdzę i bardzo to wskazuje, że mimo zaprzeczeń rządu, mimo zaprzeczeń ministra sportu, mimo zaprzeczeń posłów Platformy, ten dokument był zapłacony. I to sporo pieniędzy poszło na to. Tak się wydaje.
2: Prawie 200 tysięcy na to poszło, natomiast to jest objaw tej cichej ojkofobii. To jest tak, że ta pani na niektórych wykładach mówi, że Polska ma na przykład za bardzo skomplikowany język. Faktycznie polski język jest literackim językiem i jeden rzeczownik może mieć określeń strasznie dużo. Na przykład, no nie wiem, w języku angielskim train to jest pociąg, a u nas jest to chyba z kilka albo kilkanaście określeń, od ciuchci począwszy, kolejki, pociągu i tak dalej, ale my w swoim języku, w którym żeśmy się setki lat bawili, na który to język wpływ miały różnego rodzaju inne naleciałości, na przykład niemieckie czy rosyjskie i odwrotnie, bo w języku rosyjskim sporo polskiego słownictwa jest również, to powiem szczerze, że trzeba być dumnym z tak barwnego języka, że nie każdy potrafi się nauczyć nawet tego języka słowiańskiego, prawdziwego słowiańskiego języka. A pani kiedyś tam mówiła, no proszę Państwa, powtórzcie, chrząszcz brzmi w trzcinie, no. To jest nie do zniesienia na dłuższą metę, więc ja myślę, że pani profesor po prostu zwyczajnie, jak wielu niestety profesorów, którzy żyją z naszego garnuszka, proszę państwa, zamiast kształtować świadomość Rzeczypospolitej i tą budować dumę z Rzeczypospolitej, oni tak naprawdę zajmują się ojkofobicznymi zachowaniami, na których celu ma nas po prostu być szarzyzna. Ja uważam na przykład, że Zachód traci swoją historię, swoją atrakcyjność, traci swoje korzenie, dlatego staje się byle jaki. Dlatego muzułmanie ich przejmą jak 2+2. I pani profesor pewnie z tego powodu będzie zadowolona. Ale co do samej akcji, proszę państwa, no to jakby pomysł dobry w sumie, tylko czy naprawdę trzeba aż jakichś profesorów, żeby nie wiedzieć, co promować polskiego, żeby było to widać na świecie? No naprawdę, w tych romantycznych duszach Rzeczypospolitej jest tyle osób, że sam na przykład, pewnie oglądałeś te reklamy wytworzone przez nich, no widać celebrytów, ale nie widać Polski, no.
1: No tak, się, bo to wszystko zaczęło się od tego, że zdaje się Polska Agencja Turystyczna wypuściła spot, ale on bazował na tych dokonaniach i pracy badawczej, ale taka w ogóle była pani profesor, minister w tej chwili Barbary Grusz, to gdzie, to tak jak powiedziałeś, jak pan poseł powiedział, że rzeczywiście no jest tak, że chwalimy się sukcesami tych pokoleń, którzy wyjechali na Ania Rubik, Lewandowski i jakiś aktor, którego nazwiska nie pamiętam, który ma polskie korzenie i nawet sympatycznie, bo przyjął polskie obywatelstwo, nie musiał, prawda, jest tam gwiazdą dość uznaną w Hollywood, zdaje się nawet Oscara ma na koncie, na czym ja się nie do końca znam, więc nie będę tutaj jakoś tego rozszerzał, ale spot miał jeden wydźwięk. Chwalimy się nie krajobrazami, nie kulturą, nie sztuką, nawet nie kuchnią, tylko chwalimy się obrazami Polaków, którzy zrobili, wyjechali z Polski i zrobili karierę za granicą.
2: Tak. Natomiast ona pomija na przykład takie fakty, gdzie dzisiaj na TikToku furorę robi filmik, w którym właściciel szklarni mówi: dwóch Brytyjczyków przyjechało do mnie do pracy. To w historii najemnych pracowników pierwszy raz mi się zdarzyło. Więc proszę Państwa, Polska będzie przyciągała, natomiast z całą pewnością, jeżeli będziemy pokazywali Polskę jako ten kraj, który stara się być koniecznie zachodnim krajem, nie będziemy atrakcyjni, bo my jesteśmy dzisiaj kanarkiem w Europie i po prostu my chcą z nas zrobić wróbla i my się dać po prostu zwyczajnie nie możemy, bo my jesteśmy nauczeni, że jak mamy śmieć w ręku, no to wyrzucamy go, proszę Państwa, do kosza na śmiecia, do śmieci. I mamy pretensje, że tych koszy na śmieci jest za mało. My, jak chcemy odpocząć, to idziemy do prawdziwego lasu i nikt nie musi nam na to pozwalać. Jeżeli chcemy, proszę Państwa, pośpiewać sobie na ulicy, to nikt nam tego nie zakaże. Więc, ale z szacunkiem dla innych. Więc ja myślę, że my jesteśmy na tyle mądrym narodem, że my powinniśmy... Nie opierać się o takich europejskich profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy nie wiadomo, co reprezentują i nie wiadomo, jak tytuły profesorskie i na czym zdobyli, bo ja przypomnę sobie, że kiedyś na AWF-ie to ciekawe, bardzo ciekawe tytuły prac magisterskich były na przykład wpływ gry Palanta na rozwój mięśnia barkowego i takie mamy dzisiaj elity. No. Ja rozmawiałem z jednym z profesorów, bardzo ważnych profesorów, który jest zmartwiony bardzo poziomem intelektualnym i szarością środowiska naukowego i intelektualnego. Ja z nim kiedyś rozmawiałem, ponieważ mam takiego ulubionego profesora, który co prawda jest z Lublina, ale no jest nie do zniesienia gość po prostu. Ja go nie toleruję wewnętrznie po prostu, bo to jest wróg Polski, który w polskiej uczelni wykłada i polską pensję bierze. I poszedłem do tego profesora i mówię: przepraszam, czy takich idiotów, zwykłych, normalnie klarownych idiotów w kaście profesorskiej jest dużo? A on mówi: no Marek, jakby ci to powiedzieć, w społeczeństwie polskim idiotyzm dotyka 7% naszego społeczeństwa, a profesorowie są też częścią tego społeczeństwa. Więc odpowiedział mi jasno i klarowno. Więc mamy do czynienia, że po prostu jak ktoś jest taki przymulony trochę lekko, no to wszędzie go jest pełno. Wszędzie go jest pełno. Pani profesor zabłysła. Widać wyraźnie, że to gwiazda. Widać wyraźnie, że ona tutaj gwiazdożyć chce, że no, ta kobiecość z niej emanuje. Natomiast jeżeli chodzi o tą pracę, no to proszę Państwa, mówić, żeby mówić, albo mówić, żeby nic nie powiedzieć, no to też jest sztuka przecież. No.
1: Cześć, ale nie wiem, czy warta aż 200 tysięcy, zresztą 200 tysięcy to nic. Tam jest kilka dokumentów, ja czytam najnowszy dokument, nie najnowszy chronologicznie, ale te dokumenty są odkopywane powoli, one też szybko znikają, więc warto kopie robić. Tam jest taka strategia i cała ta strategia Marki Polskiej ma nieszacowane koszty na skromne między 400 a 670 milionów złotych, czyli 500 milionów łącznie fundacja czy think tank Marka Polska tej pani tak sobie wyliczała, że tyle musiałoby państwo dać na jej działalność, między innymi zapewne takie raporty, nie raporty, bo to nie wiadomo, co właśnie w tej chwili jest, ale to też ma aspekt polityczny. Teraz szybki dwie jeszcze w tej sprawie pokażę wypowiedzi, nie nawiązując do niesławnego dokumentu, ale to będzie dramat w dwóch bardzo krótkich aktach.
0: panie premierze.
5: Dziękuję. Witam serdecznie państwa. Dzień dobry pani profesor. Bardzo się cieszę, że dopięliśmy i doszliśmy do finału naszej współpracy, ponieważ to jest raczej zwieńczenie dotychczasowych działań pani profesor Murs-Gorgoń. Ja proszę się nie zarumienić. Najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich no, atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych. Współpracuje z nami od dłuższego czasu.
1: Od dłuższego czasu i będzie teraz współpracować jako minister w kancelarii premiera, bo to była konferencja zapowiadająca to, że pani profesor z szefowej think tanku wchodzi do kancelarii premiera 31 lipca, 3 tygodnie temu. Donald Tusk tak kwetował tą panią, a tak wobec tej pani zachował się dzisiaj na nadzwyczajnej budżetowej Radzie Ministrów.
5: Minister, czy...
0: Były, tak.
5: Czy ta niezwykła przygoda ma związek z budżetem państwa? Jak pani minister uważa?
0: Nie sądzę, panie premierze.
5: Też mam taką nadzieję.
1: No i tak to wyglądało. Miło. Oczywiście Donald Tusk ma coś takiego w sobie, że lubi upokarzać kobiety. Do tej pory to raczej była pełczyńska nałęcz. Teraz widać, że frustrację, no ale czy dziwię się, no bo nie powinno się tak wobec kobiety zachowywać, ale frustracja u Tuska musi być duża, bo ktoś tą panią mu przedstawił. On 3 tygodnie temu stał w ogrodach kancelarii i peany na jej cześć piał. Jaka to super profesjonalistka wchodzi do jego ekipy, z którą od lat współpracuje od dłuższego czasu. No i teraz widać, jak to jest specjalistka i mówię, nie jest to trudno się dziwić, bo to jest nieakceptowalne jednak moim zdaniem w tych standardach takie publiczne upokarzanie, ale Donald Tusk to lubi, to prawda, nieraz tak robił, no ale frustracja upomina musi być duża, bo teraz, no właśnie.
2: Ja ci powiem jako pracodawca, to nie jest tak, że ja stanę w obronie Donalda Tuska, bo to szkodnik jest. Natomiast jeżeli jemu ktoś na statek wsadza taką osobę, która w pierwszym ruchem dyskwalifikuje jego działania, no to chcę powiedzieć, że jego założenie z natury było takie, że jak on weźmie najlepszego fachowca, przynajmniej z jego wiedzy to wynika, z jakichś tam podpowiedzi, budowania marki, to on będzie markę tego rządu, a przy okazji i Polski, budował na bazie dyskusji z tą panią, czyli ona będzie mówiła, co on ma robić, a on, wiesz, i powiem ci, że on w rządzie ma paru psychologów społecznych, ma paru doradców, którzy mu mówią, co robić, co nie. Oni oczywiście są oderwani od rzeczywistości, ponieważ dzisiaj fala emocji nie ma nic wspólnego z psychologią, to są akcja, reakcja. I tutaj jest trend, którego bardzo ciężko Tuskowi będzie zakręcić, dlatego że on jedno co pokazał, wystarczy pokazać tylko dwa wykresy i nie ma Tuska. Zadłużenie państwa w latach i spadki przychodów podatkowych, co oznacza krach państwa. I te dwa wykresy go dyskredytują, żeby on nie wiem jakiego profesora wziął na swoje utrzymanie. Natomiast to jego pytanie uważam, że było inteligentne. Dlatego, że on mówiąc o budżecie mówił o sobie. Czyli ja jestem premierem rządu, ja odpowiadam za budżet. I on jej zapytał, proszę pani, czy te wpadki mają coś wspólnego z budżetem? Czyli on tutaj się inteligentnie zachował, natomiast ona zachowała się jak kurczaczek, czyli studentka, która nie wiedziała, co powiedzieć, to powiedziała, nie sądzę. A powinna pełnym zdaniem powiedzieć, nie, panie premierze, dotyczy to mojej prywatnej działalności. A wszyscy wszystko wiedzieli. Tak więc potwierdza to, że profesorowie żyjący w bańkach różnej maści, bezpiecznie, bez konkurencji żadnej, tworzą rzeczy, które są nie do zniesienia na wolnym rynku. Oni, wiesz, to jest tak, jak kiedyś dyskutowano setki lat temu, ile diabłów się zmieści na końcu jednej igły, tak dzisiaj ci profesorowie mają akademickie dyskusje na tematy tak idiotyczne, że po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. I mnie kiedyś zaproszono na Uniwersytet Warszawski na taką debatę o polityce, no to jak ja 4 zdania powiedziałem, to oni wszyscy zbutwieli po prostu. Oni zdrętwieli, nie zbutwieli. Dlatego, że oni chcą akademickich dyskusji, a nie faktów. I szczerze powiem, że Uniwersytet Warszawski przoduje w takich talentach różnej maści, I co ciekawe, naokoło politologii oni, albo społecznych nauk.
1: Socjologii, tak, no bo tam nie ma tych twardych danych, tak? Nie ma weryfikacji.
2: To takie idiotyzmy, że po prostu ręce opadają.
1: Pitolić odpowiednio długo, bez konsekwencji, i być może na tym polegała kariera pani profesor. Nie chciałbym przesądzać, chociaż na razie nie wygląda to najlepiej. No dobrze, to mamy ten aktualny kryzys rządu Donalda Tuska za sobą. Jeszcze wcześniej był kryzys z powodzią. Dzisiaj rano na antenie Radia Wnet Marcin Tosz mówił o kolejnym działaczy, dokładnie to konkubencie ważnej polityki regionalnej z Kotliny Kłodzkiej, gdzie też przyjęto 90 tysięcy złotych pomocy dla powodzian na dom, który leży na poziomie uzdrowisko, czy też pensjonat na poziomie ponad 1000 metrów. No i tam powodzi nie było w Kotlinie Kłodzkiej, bo to sam

0: solidarnościowa dla tych, którzy zarabiają powyżej miliona, to pewnie dużych dyskusji nie będzie, przynajmniej ja jestem gotowy to zaakceptować, nie będę za tych, co ponad milion rocznie zarabiają, jakoś specjalnie szat rozdzierał, no ale przy okazji także przyłożono wielu tysiącom polskich firm, tam podnosząc podatek i likwidując w dużej części ryczałt, więc widać, że Donald Tusk uznał, że dla najbiedniejszych, czy dla biednych niewiele, dla tych średnio zamożnych trochę i zamożnych trochę, ale dla przedsiębiorców taki rzeczywiście mocne przypięcie szpili. O co chodzi w tych pomysłach?
1: Zniesienie tej kwoty wolnej ze 120 do 130 tysięcy.
0: Progu pierwszego.
1: Tego progu to jest pułapka na prezydenta. Natomiast najważniejsze, co Tusk tam zrobił, wyprawił, to jest, proszę państwa, limit ryczałtowców z 2 milionów euro zmniejszył do 250 tysięcy euro. I to jest, proszę państwa, niespotykana rzecz po prostu. Dlatego, że w Polsce, jak w większych wschodzących krajach, dobrobyt bierze się z pracy poszczególnych ludzi, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. I mamy tutaj pewnego rodzaju sprawy. Na przykład ryczałt jest, proszę państwa, ryczałtowym rozliczeniem od przychodu. No i teraz mamy tych stawek kilka, do 8,5% od 18 bodajże, poprzez 14, 12, 10, 8 i tak dalej, i tak dalej. I proszę państwa, to jest kwintesencja pracy osób fizycznych. I teraz jak oni zmniejszają ten limit, to znaczy, że oni ludzi wypychają bezpośrednio do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, do spółek akcyjnych i tak dalej, i tak dalej. A wtedy spotykają się z takim naturalnym trybem traktowania przedsiębiorcy przez państwo. Czyli następny limit, proszę państwa, podatkowy CIT-u, polega na tym, że jak za bardzo urośniecie, to was łopatą w głowę, pek i tyle. Natomiast w czym rzecz? Rzecz w tym, że dalej koncerny nie płacą podatków. To nie jest podkoncerny, to jest niszczenie polskiego przedsiębiorstwa, tych małych, tych dużych, którzy z małych powstali. To Tuskowi przeszkadza, dlatego że Polacy w istocie, według definicji Tuska, mają się rozwijać, ale do kebaba włącznie, stop już dalej. Możesz być szewcem, ale nie możesz mieć fabryki butów. Możesz robić tego kebaba, ale nie możesz produkować kebabów. I tak dalej, bo potem już ci rośnie i łup go w łeb. No. I myślę sobie, proszę państwa, że Donald Tusk to zrobił prowokacyjnie. Otóż on będzie miał, teraz zresztą wygadał się Domański, bo przecież on ma długi język i on się wygaduje od razu, że dzisiaj będą opublikowane rankingi na temat Polski. Te rankingi nie będą dobre, żeby była sprawa jasna. I Donald Tusk już poszukuje, proszę państwa, winnego. I Domański już powiedział w jednym ze zdań swoich, że złe rankingi są powodem nie działalności rządu, a obstrukcyjnego działania prezydenta Karola Nawrockiego, co widzą rynki zachodnie. Co mnie bardzo rozbawiło, dlatego że akurat rynki zachodnie opierają się o tylko i wyłącznie cyfry, i te cyfry pokazują, że mamy, proszę państwa, no, wiecie co.
0: To ja tylko, mamy nie najlepszy bilans, tylko oczywiście dopowiem, bo to było dzisiaj na tym samym posiedzeniu. Ten fragment, kiedy z taką oczywiście, nie wiem, jak to złością, czy jakąś taką sadystyczną satysfakcją dopytywał przerażony pani minister, czy wszystko u niej w porządku. Czyli to mogło być tak, że ona powinna odpowiedzieć, moje osobiste problemy nie dotyczą budżetu, chociaż mógł też sobie oszczędzić, mógł to zrobić w cztery oczy.
1: Nie ruszać tego.
0: Mógł tego nie ruszać, z jakiegoś powodu emocjonalnie nie wytrzymał, może tak to tłumaczyć, że to zrobił, albo chciał się jakoś odnieść jakkolwiek do tej sprawy, żeby jakikolwiek komunikat był, żeby nie było, że milczy i że chowa głowę w piasek przy tej aferze z panią Mrós-Gorgoń i jej raportem zrobionym przez AI najprawdopodobniej w całości, albo w prawie w całości. Natomiast powiedział rzeczywiście na tej samej radzie, w tym samym wstępie, że weta prezydenta obniżają rating, że mogło tak działać, żeby już nie wetował, więc jakby widać, że jest próba przerzucenia odpowiedzialności na prezydenta za to, co nastąpi.
1: Nie pierwszy raz.
0: Ale co to będzie oznaczać? To będzie oznaczać, że ten projekt, który jest teraz złożony, tam też użył takiego słowa pan premier Donald Tusk, że to jest na granicy możliwości. To się rzadko zdarza, żeby premier jakiegoś państwa mówił, że

0: to jego państwo porusza się na granicy możliwości finansowej.
1: Sam do tego doprowadził. Mateusz Morawiecki pozostawił dług publiczny w stosunku do PKB na wysokości 44%. Jeden z najniższych relacji, 44 albo 46, jakoś tak. A teraz mamy 63, przypomnę, 60% w relacji do PKB wchodzi już, proszę Państwa, w okres restrukturyzacji, czyli przekroczono konstytucyjny próg zadłużenia. Do tego Najwyższa Izba Kontroli pokazuje na zwykłe oszustwa, proszę Państwa, w sprawozdawczości rządu, który gubi gdzieś 80 miliardów zadłużenia, czyli nie pokazuje dodatkowych 80 miliardów zadłużenia, co dla mnie powinno być dyskwalifikacją totalną, tym się powinien Trybunał Konstytucyjny zająć albo Sąd Najwyższy. I my powinniśmy już wobec tego żądać dymisji tego rządu, bo to jest próba oszustwa zwykłego, sprawozdawczości budżetowej. A tu jakaś cisza. Więc ja myślę, że to, że my jesteśmy w tej sytuacji, że rząd mówi, jesteśmy na granicy, proszę Państwa, ktoś do tego doprowadził. Na pewno to nie jest Karol Nawrocki. Karol Nawrocki powstrzymuje tych baranów, żeby nas do końca nie utopili. Taka jest prawda.
0: Dobrze, to jest rzeczywiście, jeszcze to w całości zacytuję. Każde weto prezydenta podważa jakiś element w polskiej wiarygodności. Ja nie chcę się znęcać po raz kolejny nad prezydentem i jego ministrami, ale my to wiemy, że to zaufanie do Polski, polskiej gospodarki, finansów jest także zależne od tego, czy świat, ale także my, obywatele, jesteśmy pewni, że rozwiązania znajdą też akceptację w Pałacu Prezydenckim, czy będą wetowane. Każde weto podważa jakiś element zaufania do Polski i jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to wszyscy chcieliby wiedzieć, że one nie będą blokowane, a więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Tak cały cytat z tego wstępu do dzisiejszej Rady Ministrów Donalda Tuska, budżetowej Rady Ministrów, wyglądał.
1: Dobrze, Łukasz, przepraszam cię bardzo, powiedz mi, te pomysły budżetowe, te podatkowe pomysły Tuska, z kim on konsultował?
0: I to jest dobre pytanie, czy on tylko z Domańskim i tylko z swoim zapleczem
1: dookoła? Nie wszystkich w czterech literach, a potem on, po prostu to jest gość, który nie powinien być premierem rządu.
0: No dobrze, ale może on to konsultuje z Brukselą, może on to konsultuje gdzieś poza Polską.
1: Na 100% nie.
0: Nie jest tak,
1: że tam... To jest wszystko PR. On robi pod prezydenta. Jego głównym przeciwnikiem dzisiaj nie stał się Kaczyński, tylko Nawrocki. I ta jego walka, która przyniesie tragiczne skutki dla Polski, ta walka z prezydentem skończy się tak, że go na taczkach wyprowadzimy stamtąd. Naprawdę. Tusk na taczkach będzie wywieziony. Dlatego, że on na oczach wszystkich po prostu marnuje Polskę. Marnuje. Bo wyobraź sobie teraz pieniądze, jakie przypalają pieniądze. Dzisiaj Kosiniaka-Kamysza pewnie słuchałeś z granicy. To Andrzej Śliwka wywołał ten temat. Zbadał sprawę. I oni dzisiaj, mimo że pokazuje papiery Andrzej Śliwka, mimo że zwracam uwagę, że Andrzej Śliwka jest z PiS-u, a ja jestem z Rozwoju Plus i proszę bardzo, jak kolegę doceniam. Warto naśladować takie rzeczy. Więc proszę bardzo, Andrzej, mój przyjaciel serdeczny, co on zrobił? Podsumował ich. Proszę Państwa, 20% tego planu jest dopiero wykonane. 80% przed nami. A Kosiniak-Kamysz po co pojechał? Żeby nam powiedzieć, że jest wszystko zrobione. Że mamy kupę tych jeży zmagazynowanych w jednym miejscu. Jak będą czołgi jechały, to wtedy przyjadą samochody z dźwigami, bo każdy parę ton i będziemy rozstawiać przed czołgami. No przecież to jest kurna dom wariatów, pytam się. Czy to jest dom wariatów?
0: No dobrze, ale jeżeli będzie
1: taki... Wszyscy razem skupieni, pokazują nam jakieś plany, że jakieś bagna będą specjalnie robili, że jakieś rowy przeciwczołgowe będą kopali. Ludzie, po drugiej stronie jest Puszcza Białowieska. Po drugiej stronie są bagna. Ja rozumiem, że Rosjanie przeszli tamtędy i Niemców zaatakowali w 1944 roku, ale przecież, kurczę, no nie tędy droga, no nie tędy droga. Trzeba pola minowe założyć i skończyć z tematem, no.
0: No dobrze, ale skoro tak mamy, że Donalda Tuska za chwilę będziecie politycznie na taczkach wywozić, to proszę, niech pan poseł mi powie, z kim i jak, bo wydaje się, wczoraj o tym rozmawiałem z Józefem Orłem, że Donald Tusk, to są spekulacje i plotki, ale bardzo się często powtarzające, że Donald Tusk w jakiś sposób chce polską politykę opuścić. Są też takie enuncjacje, które mówią o planowanym zabiegu medycznym, dość poważnym pana premiera, odkładanym jakiś czas, teraz ten czas się ma kończyć, no i że Donald Tusk albo do Brukseli, albo w wyniku mniej lub bardziej poważnej, życzymy zdrowia panu premierowi, choroby, będzie chciał odejść z polityki, będzie chciał przed wyborami gdzieś się wymiksować z tej sytuacji, w jakiej jest w tej chwili jego formacja rządząca. A z drugiej strony informacje, że pewno jest już cementowana duża lista lewicy obecnej, Czarzastego z Koalicją Obywatelską, ma się tam nazywać lista Koalicja 15 października, że tu jakieś porozumienie się robi. I co ciekawe, Polster dla Super Expressu dzisiaj właśnie ujawnił sondaż, który bada taką dużą listę, ale wszyscy tam są, tam jest PSL, tam są wszyscy, jedna lista, wszyscy w koalicji i oni podobno mieliby mieć szansę wygrać wybory i utrzymać większość. Przy takiej konstelacji, że PSL, Hołownia, Lewica i Koalicja Obywatelska z Zielonymi i Nowoczesną, że wszyscy razem idą na jednej liście i nagle się pojawia istotny zawąt, taki sondaż dla Super Expressu. Jaka jest ta dynamika polityczna, panie pośle?
1: Że oni wydają na potęgę, natomiast co do Tuska, no proszę państwa, to jest człowiek, który ze złymi zamiarami przyjechał z zachodu. Jakby ktoś zapomniał, to ja przypomnę. Manfred Weber to jest prezes, on był burmistrzem czy prezydentem, burmistrzem chyba Bawarii, natomiast ten Niemiec jest dzisiaj przewodniczącym Partii Ludowej, największej partii w Europarlamencie i on powiedział wyraźnie, naszym człowiekiem w Polsce jest Donald Tusk. Jeżeli ktokolwiek, proszę państwa, jeszcze ma wątpliwości, z jakimi intencjami on tu przyjechał, no to proszę państwa, Angela Merkel mówiła, że ona lubi Tuska, bo on jest łatwy do ulepienia. No to jeżeli my takiego premiera mamy, który ze złymi zamiarami przyszedł tutaj po to, żeby Polskę zniszczyć i ją niszczy zwyczajnie, to proszę wybaczyć na bolący paluszek i choroby, nikt mnie tu nie weźmie. Dla nas to jest wróg Polski, którego trzeba po prostu usunąć jak zepsutego zęba ze szczęki. I tyle.
0: No dobrze, teraz pytanie proste, jak to zrobić, jakimi siłami, w jakiej konstelacji, a ten sondaż dla Polsteru, można dla państwa tutaj zaraz postaram się wrzucić, to tam nawet jest wspólna lista z partią Razem, tak to zrobiono, żeby przekonać, że tu idzie jakiś bardzo silny, żeby dać nadzieję, bo pojawiły też się w ostatnich dniach głosy, że Donald Tusk miał komunikować swoim współpracownikom, że niestety nie będzie szans, aby odnowić tą, tą konstelację, to z jaką wy konstelacją pójdziecie i jak to wygląda, Rozwój Plus,
1: Grzegorz Braun? Bo nie będzie. Proszę państwa, bo nie będzie więcej rządów Tuska, bo Tusk przegra, dlatego że za każdym zakrętem jakiś trup leży, za każdym zakrętem jest jakiś złodziej z PO. To jest po prostu grupa, która się ogólnie zajmuje ograbianiem Polski. Te pensje, teraz Piaseczna jakiś PSL-owiec młody, 1 000 000 zł, jako prezes zarabiał 40 parę tysięcy miesięcznie, do tego jeszcze w kilku spółkach dorabiał. Im jest mało, oni grabią, bo wiedzą, że przegrają wybory. Ale spokojnie, proszę państwa, każdą umowę można podważyć. Można sądownie podważyć. Będziemy podważać te wszystkie umowy, które działają na szkodę Rzeczypospolitej. Tak więc Donald Tusk nie bez kozery, proszę państwa, stał się premierem i zobaczcie sobie w jego zeznanie majątkowe. Zobaczcie, to jest gość, który nic nie ma.
0: Ten sondaż. On nic nie ma, wszystko ma na żonę, to prawda. To jest ten sondaż wypuszczony dzisiaj dla Super Expressu przez pracownię Polster, raczej pracownię taką sprzyjającą lewicowej stronie bardziej niż prawicowej. Tak to ma wyglądać. Bardzo niskie, tutaj widać, że jest trochę przycinane Rozwój Plus, Prawo i Sprawiedliwość 23, ale tu wszystkie tam, PSL, Polska Razem, tu Centrum, nie Centrum, nawet Partia Razem i oni wszyscy, ten cały Centrolew, czyli Lewicowa Partia ma niby mieć, czy ma w tym badaniu, 46,7%, tak to wychodzi. Można podać badania, ale tutaj wyniki podajemy jak najbardziej takie, jakie są. To jest jakaś podbudówka, że Donald Tusk taki wymyślił plan, żeby spróbować albo na odchodne, albo jednak powalczyć o tą kolejną kadencję, taką jedną szeroką listę wszystkich zrobić?
1: Sekundkę. Weź pokaż mi jeszcze ten wykres raz. Pokaż mi.
0: A już daję.
1: Poczekaj. 3, 7, 15, 15, 30. To jest około 40%. To wszystko, co tu jest pokazane. Nie ma żadnej koalicji tam, to jest pitolenie zamówione, zapłacone, do widzenia. Rozwój plus 8 posłów, na litość boską, wy nie widzicie, jakie tam nazwiska są? Co to za jakieś w ogóle bajdurzenie? Rozwój plus będzie miał około 17%, 15-17%. Grzegorz Braun będzie miał około 6%. Konfederacja będzie miała około 12%. PiS będzie miał około tam 22-23%. I tyle, no policzcie to sobie wszystko i zobaczycie, że dostają po plecach aż miło. I to nie z powodu tego, że my jesteśmy eleganccy, tylko z powodu tego, że naród zaznał dobrobytu wtedy, kiedy prawica pod rządem Mateusza Morawieckiego rządziła. I dobrze by było, żeby Konfederacja stanęła na wysokości zadania i zaczęła myśleć nie głową, nie emocją, tylko głową.
0: A właśnie, a propos Konfederacji, to powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że Sławomir Mentzen, który dzisiaj miał komunikat taki, że bardzo pochwalił prezydenta za tą zapowiedź weta do tych propozycji podwyżek podatków dla przedsiębiorców na stronie Donalda Tuska, ale też podobno położył taką ofertę, że jest gotowy współpracować z, nie po raz pierwszy zresztą, z każdym tym, który spełni jego program wyborczy. Co to jest za gest polityczny?
1: To jest takie kukizowe trochę podejście, że jak ktoś weźmie mój program, no to ja z nim pójdę, prawda? No to chodzi o to, żeby realizować swoje problemy. To niby pragmatyczne jest, ale zależy z kim, bo Kukiz na przykład nie poszedłby w życiu z Tuskiem, bo raz już z nim poszedł, no więc już więcej nie pójdzie. Natomiast Sławomir Mentzen, no powiem, że gościa nie znam. On wtedy, kiedy żeśmy Konfederację budowali razem z Korwinem Mikke, Robertem Winickim, Braunem Grzegorzem, to muszę powiedzieć, że on siedział zawsze w kącie i się w ogóle nie odzywał. Więc ja go nie znam po prostu. Nie wiem, jakie on ma możliwości, nie wiem, czy on potrafi zarządzać, czy co. Nie mam pojęcia. W debatach raczej cytował, czy recytował, a nie wygłaszał własne myśli. Więc szczerze powiem, proszę Państwa, chodzi mi po głowie ten scenariusz cały czas, że Mentzen po wyborach rozdzieli się z Krzyśkiem Bosakiem i może koalicję w zamian za premierowanie z koalicją z Tuskiem zrobić, bo przecież wiadomo, że po prawej stronie on premierem nie będzie.
0: Chociaż taki sondaż, że właśnie może będzie to Krzysztof Bosak. Jeszcze na koniec naszej rozmowy jeden głos. Rozmawiałem z Łukaszem Pawłowskim, który taki oto scenariusz przedstawił na start prawicy w najbliższych wyborach parlamentarnych.
2: Zasada w komunikacji, że jak nie podoba ci się dyskusja, która się toczy, to zmień temat, znaczy przewróć stolik. Czyli musiałoby być zupełnie inne podejście do tego, jak ta prawica i Prawo i Sprawiedliwość wygląda. Czyli sam lifting tego Prawa i Sprawiedliwości by nie wystarczył. Ale taka koalicja pod patronatem prezydenta, ale i to jest bardzo ważne, z udziałem środowiska Krzysztofa Bosaka, bo w innym razie to jest ten sam PiS, tylko inaczej nazywany. Ale taki lifting mówiący o tym, że tutaj się jakby dzielimy się na nowo, jest to środowisko Bosaka, jest prezydent Nawrocki, są jego ministrowie, są ci młodzi politycy Prawa i Sprawiedliwości, prezes nad tym, prawda, też patronuje i mówi: idźcie młodzi tam, zmieniajcie świat i Polskę, jest tam też Morawiecki, jest Czarnek i idziemy tam szeroką koalicją. Taka koalicja uważam, że mogłaby wygrać wybory. Czy to jest możliwe? Nie wiem, no bo nie wiem, jakie ma plany Krzysztof Bosak, ale on tutaj jest tą układanką, która zmienia ten układ, prawda? Bo jeżeli bez Bosaka, no to jest ten sam PiS, tylko inaczej nazwany. I wydaje mi się, że to będzie za mało.
0: Pamiętam nasze rozmowy, drogi pośle, jeszcze sprzed poprzednich wyborów, kiedy uważałeś, że PiS powinien trochę swój szyld schować i zrobić szeroką listę nazwaną Zjednoczona Prawica. Teraz coś podobnego proponuje Łukasz Pawłowski, ale właśnie wskazując, że żeby to miało ten smak, to potrzeba tego czegoś nowego i tym czymś nowym, poszerzającym poza Wolnymi Republikanami właśnie powinien być Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka.
1: No tak, ja o tym mówię od samego początku, od początku kadencji dziesiątej. O tym mówię, że namiot republikański powinien być budowany krok po kroku. No niestety ja w Prawie i Sprawiedliwości nie znajduję tutaj wsparcia. Co prawda prezesowi się bardzo spodobał ten pomysł, natomiast prezesowi się myli republikański namiot z Prawem i Sprawiedliwością. Otóż Prawo i Sprawiedliwość jako partia nie będzie namiotem republikańskim i trzeba sobie to zapamiętać. Ja cały czas mówię, że Prawo i Sprawiedliwość powinno zrozumieć, że nie jest prawicą. Prawo i Sprawiedliwość jest partią prawicową, a takich partii jest kilka. I Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że wtedy pamiętam taką myśl, która mi przez głowę przeszła w ósmej kadencji, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość dostało samodzielne rządy, ale nie dlatego, że zasłużyło na to, tylko dlatego, że nie weszła Lewica i nie wszedł Korwin-Mikke do Sejmu. Bardzo żałuję, że nie poszedł z Kukiz 15, wtedy to była Pawła decyzja Kukiza, żeby nie brać Korwina-Mikke z naszymi do Sejmu, mimo że byliśmy dogadani, że rozdzielają się po wyborach, bo wtedy Paweł miałby 15%, wtedy no Lewica nie wiem, czy by weszła, pewnie nie, bo tam 0,4% im zabrakło do 8%. I proszę Państwa, wtedy samodzielnie by nie było rządów, byłyby koalicyjne rządy. A koalicyjne rządy mają generalnie jedną wielką zaletę. Nie można być arogantem. A PiS stało się aroganckie. Stało się aroganckie. Między innymi ja dlatego nie startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości w dziewiątej kadencji. Więc to, wiecie Państwo, kij ma dwa końce. I myślę sobie, że Prawo i Sprawiedliwość musi troszkę pofolgować
0: i się cofnąć, to już na koniec zapytam o rolę prezydenta. Nasza ostatnia rozmowa z wtorku, kiedy mówiłeś, drogi pośle, o tym, jaka powinna być rola Grzegorza Brauna i że nie wolno się na Grzegorza Brauna obrażać w tej konstelacji, bo to politycznie głupie i kontrskuteczne. A to teraz cię zapytam o prezydenta, bo też mówiłeś, że prezydent miał w twojej obecności wobec ciebie mówić, że no żeby nie wpychać go w partyjną politykę. Ale czy się tak da? W tej chwili rozpoczyna się w Juracie spotkanie u pana prezydenta tam rady doradców, Narodowej Rady Rozwoju, 20 parę osób dyskutuje, debatuje właśnie jak tam też przyszłościowo Polskę rozwijać, ale czy w tych warunkach prezydent Karol Nawrocki może pozostać takim nieobecnym arbitrem, tak, który wetuje, działa, prowadzi politykę zagraniczną, ale nie miesza się w partyjne rozgrywki, czy jednak będzie musiał wejść tak, żeby trochę tej prawicy pomóc się uszeregować?
1: Ja oczywiście nie cytuję całych rozmów z ważnymi osobami w Rzeczypospolitej. Zostawiam je dla siebie i wykorzystuję je jakby no, tworząc własny pogląd na rzeczywistość polityczną Rzeczypospolitej. Natomiast, proszę Państwa, chodzi o to, że Karol Nawrocki jest silną osobowością, bardzo silną osobowością, na właściwym miejscu i on będzie wiedział, kiedy zareagować i jak. To, że on jest prawicowy, że on jest narodowcem, no to wszyscy wiemy, wszyscy to widzimy i nie ma co tutaj tego ukrywać. To, że on z młodzieżą się spotyka, no tak, bo to jest polska młodzież. Czy on powiedział, że tylko młodzież o prawicowych poglądach? Nie. Młodzież, kochana moja Polska, zapraszam was. I tyle. I myślę sobie, że w sytuacji takiej, kiedy będzie taki moment, to on zaprosi wszystkich prezesów partii do siebie, pewnie z Grzegorzem Braunem, mimo że poglądy Grzegorza Brauna nie do końca odpowiadają prezesowi, byłemu prezesowi IPN-u, bo tu Grzegorz Braun może trafić na bardzo grubą ścianę, dlatego że Karol Nawrocki ma gigantyczną wiedzę historyczną i szczerze powiem, że imponującą po prostu. I Grzegorz Braun tutaj może dobrze się czuć, bo te właśnie takie dyskusje naukowe, historyczne z Grzegorzem Braunem czy z Karolem Nawrockim mogą być bardzo ciekawe. Natomiast i Mateuszem Morawieckim, bo to też jest historyk przecież. Tak więc, proszę Państwa, ja myślę, że ciekawe czasy przed nami. W absolutny sposób nie ryzykowałbym takiego twierdzenia, że z Grzegorzem Braunem nikt nie będzie rozmawiał. W oczywisty sposób będzie rozmawiał. Tutaj nie będzie, to wybiera naród, a nie politycy. A co to znaczy, że ja kogoś lubię albo nie lubię? Co to znaczy w ogóle? Że nazywa się kolegów ci to rozłamowcy, ci to tacy, co to jest w ogóle? Proszę Państwa, jest reakcja, ktoś tą akcję wywołuje, żeby była reakcja. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość zrobiło gigantyczny błąd, że Mateusza Morawieckiego wypchnęli z własnej organizacji, wypchnęli. Za to drugi błąd to taki, że wchłonęli Solidarną Polskę, dlatego że Solidarna Polska, proszę Państwa, powinna być na zewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a wtedy Grzegorz Braun miałby kłopot z elektoratem.
0: Miałby, rzeczywiście musiałby się postarać. No dobrze, to mamy ten obraz, mamy to, mamy nakreślone, przynajmniej na razie. Widzimy się za tydzień i będziemy dalej analizować, no bo teraz jest ruch, Mateusz Morawiecki się uwija, zresztą Grzegorz Braun również poparł ostatnio ideę referendum w Warszawie, więc dużo się w polityce dzieje. No i już każdy kolejny dzień to już będzie wchodzenie w rok, w sezon wyborczy, wybory w przyszłym roku, ale na jesieni, więc do tych wyborów za chwilę stanie się okrągły rok, a to już jest moment, kiedy politycy zaczynają przyspieszać i my będziemy razem z Markiem Jakubiakiem to przyspieszanie polityków opisywać. Panie pośle, panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Wieczór w net.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożmy mi tego świata, o wielkie stawki gra.

0: Autopromocja.
1: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
4: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
4: Wywiady z interesującymi ludźmi.
3: I dużo dobrej muzyki.
4: Oraz kultury polonijnej.
3: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
4: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
3: Niedziela.
4: 9 rano, czerwony dywan.
3: Zapraszają
4: Iza Smolarek
3: i Aleks Sławiński.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
0: To była autopromocja.
6: Szczecin 98,9 FM.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Witam was serdecznie. Muzyka millennialsów dzisiaj z innym głosem, ale na pewno z tą muzyką, na którą czekacie, bo Ella Mazo. Mogę wam opowiedzieć anegdotę, ale to przy następnym którymś utworze o właśnie tym nazwisku i dowcipach z nim związanych, choćby z jednym takim. Dzisiaj będzie inaczej niż zwykle. Coś, co jest jakby z tamtych czasów. A nawet Ela, widzicie, ona tak cierpi, ząb ją boli. A nawet nie ząb, że jakieś coś niedobrze z zębem, tylko była u dentysty i wszystko naprawiał i tak to szeroko i dobrze zrobił, że bycie radiowcem jest niemożliwe w takim stanie. I Ela nawet mi powiedziała, że to ten zespół Trickiego dzisiaj będzie. A to nie jest zespół Trickiego, ale na pewno zespół, który z tamtym czasem milenialskim się kojarzy w 100%. Faithless i Insomnia Monster Mix.

Fightless i mix, który obtańcowywał swego czasu wszystkie dyskoteki, a nie tylko prywatne imprezy, bo na dodatek, oprócz tego, że to było popularne i było hitem, to było dobre i niewstydliwe, by przy tym się bawić. Teraz może Mass Destruction Single Version, a później jedno z najsłynniejszych ich nagrań. I oczywiście Ela by wam opowiedziała więcej o tym. Ja tylko mogę opowiadać o imprezach, na których się przy nim bawiłem. God is a DJ.

God is a DJ. Wręcz hasło to mało powiedziane. Ideologia, a może i wyznanie. O, to lepiej brzmi. Maxi Jazz to już będzie niedługo 23 grudnia chyba. Czwarta rocznica odejścia. Nagrali chyba Bliss ostatni album bez niego już w 2020 roku, a potem i on był odszedł w 2022, o ile się nie mylę, w grudniu. Gdzieś jeszcze koncertował solo. Wydaje mi się, że w niebie był ostatni raz i niedługo potem odszedł. Ale to, co zrobili po czasie, okazuje się, że wciąż jest dobre. Można by to produkcyjnie odświeżać, ale sama forma, treść i zapach tego czasu w tej muzyce trwa. Don't Leave, później Mahmoud Ali, Radio Edit, a potem We Come, pierwsza część. Słuchamy.

0: One. Dzisiaj Faithless w roli głównej. Pisaliście, że widzieliście ich gdzieś na żywo. Ja, tak jak mówię, pamiętam, że w niebie i to krótko przed odejściem Jazz miał swój koncert. Nie pamiętam z jakim projektem, ale wiem, że wszyscy byli dosyć mocno poruszeni, a nawet zachwyceni. I tym bardziej, że no wtedy nie było wiadomo, co się z nim dzieje. Chociaż może już coś, może nawet samo odejście jego z Faithless coś oznaczało, że ten rytm koncertowy i tak wycieńczający żywot, który czasami trzeba prowadzić, szczególnie w takich gatunkach jak ten, który był brany za dance, post-techno i tak dalej, no jednak to jest całodobowe życie, szczególnie nocne i tak dalej, ale jak się je prowadzi, to taka muzyka była jedną z pierwszych, która spełnia parę, kilka takich paradygmatów, między innymi ten, że naprawdę odkrywała te nowe rejony. Była jedną z pierwszych łączącą kilka muzycznych światów, a przynajmniej estetyk, brzmień, może nie tyle, że był to i jazz, i elektronika, i pop, ale klimat, brzmienie było gustowne, nie byle jakie i często poruszające jako utwór muzyczny. Faithless, Rollo Armstrong, Sister Bliss w dwóch utworach. Jedna to Reverence, a drugi Salva Mea, a później Faithless i Dido w utworze One Step Too Far. Słuchamy.
1: My name is Maxi Jazz and I make no apology for linking my thinking with computer technology. Knowledge, knowledge, knowledge, knowledge. Because I'm not a mystic, my views are realistic, simplistic. One special brew I get through.

Dido i Fightless i pewnie wiele serc się poruszyło, że właśnie wtedy to wyznanie miłości i tak dalej. Piszecie, żebym tę anegdotę opowiedział. Nie wiem, czy w tak krótkim czasie, jaki mam zdołam opowiedzieć, ale to było tak, że grałem kiedyś w zasadzie w pewnej, umówmy się, remizie drewnianej na Podlasiu i grałem na klarnecie koncert. Przed koncertem grupa mężczyzn, którzy umilali sobie piątkowo-sobotnią wieczór i noc owocami wiejskiej rozkoszy, czyli bursztynowym płynem i też przejrzystą radością bimbrownicy. Mówią, o to będziesz grał, to chodź, tu się napijemy. Ja mówię, wiecie co, gram, potem może przyjdę do was na moment porozmawiać. Oczywiście wielki szacun, zapraszam na granie. A w środku były same panie i starsze, i w chustkach, i młodsze. Było to bardzo miłe, bo w pewnym momencie elektronika mi wysiadła, grałem jeszcze wtedy z efektami i tak zrozpaczony, coś tam w kablach grzebałem, a taka pani mówi, ale to graj, nam się podoba, jak ty grasz, bez tej elektryki, bez mikrofona, graj. No i ja grałem, już potem poniesiony radością i serdecznością tych pań. No i zakończyłem koncert, one radośnie, no i w końcu wychodzę do tych panów, oni, o, jesteś, no, super. I tam taki biega piesek, wilczur taki młody i tam, wazon, chodź tu, chodź wazon, chodź. Cały czas tego wazona przywoływali, co nie? No i dalej żeśmy toczyli rozmowę, oni zaczęli mnie częstować, ja tak, no dobrze, powolutku, bo widziałem, że tam tempo jest ogromne i miks tych barw napojów. I oni tak, no, tak jeden mi bierze na bok, zobacz, wazon, widzisz wazon, pamiętasz? Ja nie, no a co, rok temu jak byłeś, to taki był szczeniaczek, co nie? No ja mówię, no tak, a rzeczywiście to on, wazon. On mówi, ale ty grałeś wtedy tak fajnie i wiesz, jak my mu daliśmy na imię? Mazol! Oni, dopóki się nie upili, wołali go wazon, wstydząc się, że nazwali go mazol. No więc teraz na koniec Tarantula grupy Fightless. Bawcie się pięknie całą noc przy równie dobrej muzyce. Adam Czerpak mnie realizował, mówi do was Jerzy Mazon, a to była Mazon. Słyszeliście Mazon? Wazon. A to była audycja Eli Mazol, Hands Up in the Air, czyli muzyka dla milenialsów. Pa! Dobrej nocy. Fightless.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
5: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
1: To była autopromocja.
7: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: 21 sierpnia roku pańskiego 2026. Dobry wieczór, mówią Państwu Sławek Orwat z Wrocławia, jak zawsze, oraz...
1: Adam Czerpak z Warszawy. Dobry wieczór.
0: Powiem więcej, nawet z krakowskiego przedmieścia, więc takie przelotnie jakby trzy nazwy miast tu padły. A ja Państwa powitałem z Adamem dzisiaj piosenką Aleksandra Nowackiego, już trochę taką przykurzoną, nie? Prawda, Adasiu?
1: Trochę tak, ale dalej bardzo interesująca.
0: Tak, bo to był wielki przebój lat 80., ale nie na tyle wielki, żeby przetrwał do dzisiaj w pamięci ludzkiej i dużo osób zapomniało o nim, przygasiło. Wiele stacji już go nigdy nie puszczało, albo rzadko kiedyś, może gdzieś tam sobie leciał, ale u nas będzie leciał. Dlaczego? Ponieważ pan Aleksander Nowacki dzisiaj kończy 82 lata. 82 lata. Życzymy panu wszystkiego, co najlepsze.
1: 100 lat. Wszystkiego najlepszego.
0: No a z nami, bo my mamy, drogi Państwo, 330 notowanie listy Polisza, które już leci od tygodnia, z Igorem rozpoczęliśmy. I tydzień temu na miejscu 30 była Lila w piosence Bez złudzeń, na 29 Jerzy Koczur w utworze Lew. A my mamy przed mikrofonem w tej chwili we Wrocławiu, także w moim mieście, skąd nadaję, Pawła Pusza. Paweł Pusz to piosenka, która zajęła miejsce numer 28. Witam Ciebie, Pawle.
2: Witam Ciebie, Sławku. Bardzo mi miło. Witam Cię, Adamie.
0: Strasznie nam miło, że jesteśmy znowu na antenie. Jak wiele lat temu było to ostatni raz. Pamiętasz, Paweł? I
2: pamiętam. Jeszcze przed pandemią szedłem do Ciebie i z rurą nawet.
0: Z rurą wydechową, bym powiedział.
2: Tak, i fragment poleciał a cappella piosenki.
0: No właśnie, dużo rzeczy się zdarzyło w międzyczasie. A piosenka, którą przed chwilą słyszeliśmy pana Aleksandra Nowackiego, to był taki przebój w tych samych mniej więcej lat, jak się rozpoczynały, pamiętasz, takie wielkie hity jak Sex Misja, King Size i te inne historie.
2: Pamiętam.
0: I to wtedy się ten utwór pojawił i tak się, to były te takie nieśmiałe początki elektroniki polskiej.
2: Ja mam troszeczkę smutniejszą interpretację tych czasów. Według mnie wtedy, w 80-tych latach, wszystko się zaczęło psuć. Włożyli nam w ręce te elektroniczne instrumenty i jak gdyby zakłysnęliśmy się tym, nie zauważyliśmy problemu i teraz jak gdyby elektronika wyparła prawie zupełnie.
0: Co ty, Adam, o tym sądzisz? Co my tutaj bardziej zbliżeni do siebie wiekowo niż z tobą, bo to młody człowiek, który ma 20 parę lat dopiero. Ciekawy jestem, co myśli o tym, co powiedziałeś.
1: Kurczę, ciężko mi się nawet wypowiedzieć jakoś, szczerze mówiąc.
0: Czy też uważasz, że jest na dwie razy za dużo elektroniki w tej chwili w muzyce, czy to się jakby...
1: Biorąc pod uwagę, że mamy możliwość skorzystania z tej elektroniki i z cyfry i zrobienia czegoś w domu, będąc kompletnym laikiem, no to jest taka wartość dodana, że ciężko patrzeć na to w negatywny sposób tak naprawdę.
0: Tak, bo podjąłeś bardzo ciekawy temat, prawda, Paweł, że dzisiaj każdy prawie, ja nie mówię, że każdy zupełnie, ale każdy prawie może zostać muzykiem, a kiedyś trzeba było być troszeczkę, że tak powiem, obytym w wielu sprawach. Czytanie nut i takie różne historie, gdyż ty się uczyłeś w pewnej szkole bardzo poważnych rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, tworzenie muzyki, prawda, Paweł?
2: Tak, jestem absolwentem Katowickiej Szkoły Wydziału Jazzu. Wtedy to była jedyna taka szkoła w 2000 latach.
0: No i czy pani Prońko tam uczyła śpiewać?
2: Tak, powiem wam, że ta szkoła zasługuje na każdy komplement, jaki został wypowiedziany. Bo naprawdę, wprawdzie troszeczkę po tym, jak już skończyłem, do pewnych spraw, ale te rzeczy, które tam poznałem, to jak gdyby otworzyły mi oczy na muzykę i na kosmos. W ogóle polecam swoją stronę. To jest troszkę trudny adres. Jest na tytuł Dar muzyki, usłyszeć format, później Framer, website i łamane przez Home.
0: I jest no to, także zrobiłeś wszystko, właśnie, żeby utrudnić.
2: Gdy się mamy namiary, to może jakoś...
0: Ale będziemy powtarzać w naszych programach swoją stronę, tylko gdzieś musimy ją sobie znaleźć. Bo Paweł Pusz, drodzy Państwo, to jest artysta, który, tak jak powiedziałem, pojawia się u nas niezbyt często. Na liście nawet Polish Chart, chociaż jest to lista jak najbardziej takich właśnie ludzi i artystów, którzy związani są z nieczęstą muzyką puszczaną w radiach. Natomiast my będziemy starali się go popularyzować, bo Paweł jest tego wart, a jej piosenka i jego piosenka...
2: Bardzo mi miło, bardzo słodko.
0: I jego piosenka pod tytułem Wszystko będzie dobrze. Może powiedz, skąd ten pomysł na to, bo to jakby trochę wyprzedziłeś polską epokę tym tak powtarzającym się refrenem i tak zwanym
2: zakresem. Piosenka Wszystko będzie dobrze. Mhm. To jest właściwie piosenka, która powstała dzięki temu, że dostałem saksofon barytonowy, właściwie dostałem. Wyprosiłem saksofon barytonowy, który wisiał nad barem w klubie Jazz Pub w Kluczborku. Ja wtedy grałem reggae z chłopakami z Kluczborka. I on wisiał od 15 lat tam w tym klubie. I wyprosiłem właściciela, pamiętam nazwisko, ale że to był Tomasz Kirsch. I nie chciał mi na początku go dać, ale w końcu go wyprosiłem. I kiedy już go wyremontowałem, dostałem pierwsze dźwięki, które nagrałem, to były te takie równomierne, najniższe tony. Troszeczkę się inspirowałem jednak Tumen i Zuz. Tam jest barytonista, nie wiem czy kojarzycie. Barytonista jest liderem. Wpadł mi do głowy tekst, który troszeczkę jak gdyby był afirmacją dla mnie, żeby po prostu się nie poddawać, żeby sobie dodać otuchy.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo to jest pierwszy przed płytą Cugowskiego taki przypadek muzyczny, który jest o tak zwanym pozytywnym myśleniu.
2: Tak, tak. Ja, jak pewnie się domyślacie, muzycy mają różne demony nad sobą.
0: Radiowcy też mają. Dobrze mówię, Adaś?
2: Wiele z nich wynika z miejsca pracy, które...
0: Nie, bo one sobie jak demony mają to do siebie, że fruwają nad radiowcami, mówią, o fajny muzyk, to skaczemy na niego, a jak przyjdzie za 20 lat do tego samego studia, to mówię, teraz przeskoczymy z powrotem na radiowca. I tak, wiesz, one sobie pomiędzy muzycznymi...
2: No i ten tekst, powiem wam, że dodało mi otuchy. Jak gdyby... Pomyślałem, że może po prostu innym też doda, więc zapuściłem do nagrania Marcina Witkowskiego, który jest perkusistą i też moim kolegą ze szkoły muzycznej z Podwala, drugiego stopnia. By the way, przepraszam, a propos Podwala, krzykuje się nieoficjalne spotkanie, na które zapraszam cię, Sławku.
0: Na Podwalu?
2: Nie, to będzie w klubie Mleczarnia chyba, 11 września. Aha. Czyli data taka troszeczkę niepolityczna, ale jeżeli nic się nie zmieni, to cię zapraszam, jeżeli coś, to dam znać.
0: Tak, jesteśmy w kontakcie. To jest ważne, co powiedziałeś, bo drodzy Państwo, jak nie będziemy wspierać tego typu muzyków jak Paweł Pusz, to oni nam zginą, przepadną i nie będzie nigdzie. Oprócz tego, że sobie w stronę czasną fajną, to nigdzie ich nie będzie grał, bo nie będzie ich znał. Ale Pawle, ja się cieszę strasznie, że jesteś z nami, że twoja muzyka przetrwała dalej jest na naszej liście. Zapowiedz ten utwór teraz i wsłuchajmy się wszyscy w tę afirmację, jak ty to nazwałeś.
2: Proszę Państwa, czuję się zaszczycony, że Radio Wnet emituje moją piosenkę Wszystko będzie dobrze. Zapraszam do posłuchania i życzę Wam, żeby też Wam dodawała otuchy, tak jak mi dodała.

ma w planie. Ambarasy nie zdążą. 90% trosk same się rozwiążą. Spokojnie, wszystko będzie dobrze.

0: Are you ready? Drodzy Państwo, jak Ci się podobała, Damian? Mi się bardzo podobało. No,
1: ja właśnie nie byłem gotowy, I wasn't ready, bo bardzo, bardzo mi się podobało, szczególnie właśnie ta kwestia aranżacyjna. Bardzo, żeby usłyszeć niektóre elementy, trzeba było się trochę wsłuchać, ale właśnie warto było, fajna kompozycja, bardzo mi się podobała.
0: I tu jeszcze trzeba dodać jedną ważną rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, jak jak Paweł był na antenie, mianowicie on to teraz słucha i będzie się cieszył równomiernie. Mianowicie ta piosenka ma jeden z największych awansów z ubiegłego tygodnia. Bo okazuje się, że z miejsca 50 na 28, 22 oczka w górę. Dopiero drugi tydzień na liście i taki się podoba. Podobnie jak podoba się piosenka z miejsca 27, zespół Sugar, czyli cukier, w utworze Prawda i wokalista Robert jest ze mną na antenie. Witam Cię, Robercie.
2: O, już jestem. Witam Cię serdecznie, Sławku. Witam słuchaczy również.
0: To jest Robert zwany Robim One Kenobim. Przeze mnie tak nazwany, bo mi się tak spodobało i mi się w dalszym ciągu podoba. Myślę, że jemu też. Robercie, powiedz mi, bo nazwać się Sugar, to tak. trochę bym powiedział, pójście w stronę komercji tej kuchennej. A to

0: Pruszków, Komorów, Pęcice, tutaj.
1: Tak, czyli Pruszków to jest dość słynne miasto. Nie pamiętam, co produkowało, ale coś było takiego, że było głośno o nim. Jeszcze
0: było głośno, tak. No, początki tego naszego muzykowania właśnie się wzięły stamtąd. No, to była taka alternatywa dla tego, co tam się działo po prostu. To były lata 90. I na mnie na ulicach działo się jedno, a myśmy weszli do garażu i jako młode chłopaki i robiliśmy swoje, tak?
1: No właśnie. Od kiedy cię pochłonęła garażowa muzyka?
0: No to 98, 9.
1: Czyli takie milenialsi wtedy rządzili.
0: Tak, ale to później była długa przerwa, no i to akurat teraz co wyszło, to był jakiś tam 2018 chyba.
1: No i teraz powiedzmy sobie to otwarcie, że ten zespół nagle się pojawia na naszej liście. Drugi tydzień dopiero sobie na niej urzęduje, ale jak najbardziej tak. Z kolejnym fajnym skokiem, to był skok trochę mniejszy, bo też pozycja wyjściowa była wyżej, nie 50, a jak w przypadku Pawła tylko 39 i na 27, jak łatwo policzyć, 12 w górę, więc też świetnie, gratuluję chłopakom.
0: No, dziękuję wszystkim, którzy do tego przyczynili. I jedziemy dalej, no, do góry, no.
1: No nie, no ja myślę, że to nie jest ostatnie słowo, które powiedział zespół Sugar.
0: Nie jest.
1: Taka piosenka mi się kojarzy z lat 70. końca. Sugar, ta da da da da, oh honey, honey.
0: Nie, to nie te krony. No. Słodku, no ja jestem w drodze, wiesz co, bo jestem na wakacjach z córkami Wiktorią i Klarą. Jedziemy z Genui, wracamy właśnie do swojego tam...
1: O, quanto costa una cartolina per la Polonia della Via?
0: tak, dokładnie.
1: Pozdrawiam wszystką włoską italszczyznę i was, turystów polskich, zwłaszcza dokładnie. Wszystkich. No i teraz uważajcie, to ja zapowiem za ciebie, żeby cię nie męczyć za bardzo.
0: Jak już mnie wywołałeś, Sławku, przepraszam, no to już wymienię ten skład naszego utworu.
1: Wymień skład i zapowiedz ten utwór.
0: Dokładnie, dobrze. Całą głową jest Arkadiusz Jaszczuk. Ja, Robert Czekalski na wokalu. To on jest... Piotr Warsztowski, klawisze, jeszcze na basie Michał Dzięgielewski, no i perkusja, pająk, kolega Sekuła, także zapraszam wszystkich słuchaczy, proszę bardzo, Sugar, prawda, zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję ci bardzo.

0: Zanim przejdziemy do miejsca 26, to tutaj, Adasiu, jeszcze dwa słowa od ciebie. Co ty jako młody człowiek sądzisz, bo to był zupełnie inny rodzaj muzyki, inny rodzaj nagrania niż ten, co przed chwilą powiedział z Pawłem,
1: ale też świetny. Zastanawiałem się, czy to nie będzie brzmiało jakoś obraźliwie, czy ktoś jakoś źle to odbierze, ale szczerze mówiąc, to ten utwór, słuchając go, przeniósł mnie do takiego zadymionego pubu i ja tego nie uważam jako coś negatywnego, ale jeszcze tak dla bezpieczeństwa mówię, no naprawdę niesamowity klimat, takie było to, żywe. Było to żywe.
0: Tak, no.
1: Nie no, mi się podobało, było to na pewno ciekawe i mało czegoś takiego jest, a to też zawsze działa na plus.
0: No i fajnie, że właśnie Warszawa, że pokazaliście nam tutaj też muzykę wartościową, że to nie, że stolica, więc możemy sobie komercję walić i będzie dobrze, tylko musimy się, że tak powiem, postarać pokazać tą niezależną muzykę.
1: Wszędzie są gdzieś perełki zakopane, niezależne, w którym miasto.
0: No właśnie, bo to wiesz, jak się patrzy, kto w Warszawie rezyduje, to tak samo jak pomiędzy Los Angeles, San Francisco i Nowy Jork i tak dalej.
1: Ale wiesz, przy takiej dużej ilości mieszkańców też są największe matematyczne szanse, że znajdzie się taki jakiś ananasik.
0: To prawda. Drodzy Państwo, to może zanim, bo to przypomnę 33. notowanie listy Polish Chart i będziemy jeszcze pozdrawiać paru naszych słuchaczy, słuchajcie nas wszyscy, są wśród nas i tacy, którzy słuchają po nas po raz pierwszy, których szczególnie będziemy pozdrawiać, ale to za chwilę jeszcze czas. Natomiast teraz chcielibyśmy z Adamem dokończyć to, co rozpoczęliśmy jako program dzisiejszy, w ogóle wstęp do naszego programu, mianowicie pan Aleksander Nowacki, który kończy dzisiaj 82 lata, zaśpiewał Szukam drogi do szczęśliwych wysp, a ja powiedziałem wtedy, że pan Aleksander Nowacki w latach 70., zwłaszcza w początkowej fazie tego kresu, był liderem zespołu Homo Homini, który miał dużo fajnych piosenek i jedną rzecz trzeba przyznać i podkreślić, że czy oni wtedy wiedzieli o tym, że co oni grają, znaczy no, na pewno gdzieś tam inspirowali się muzyką reggae Boba Marleya, bo to był czasy, kiedy jeszcze nie śpiewało się reggae w Polsce. Reggae wybuchło w latach 80. tak naprawdę, Śmierć Kliniczna, Izrael i tak dalej. Sławek Głaszewski, to były te nazwiska. Natomiast pan Aleksander Nowacki z zespołem Homo Homini nagrał utwór W tym domu straszy w pierwszej połowie lat 70. nie wiedząc do końca, że wchodzi, nie śpiewa o Babilonie, Zajonie i tych wszystkich historiach, ale jak najbardziej muzycznie. Adam jest bardzo, widzę, ciekawy, bo rozmawialiśmy o tym przed programem.
1: Tak. Ja akurat jestem bardzo ciekaw, szczególnie, że nazwa zespołu też jest ciekawa, Człowiek Ludzki. Myślę, że to na pewno jakiś tam zamysł istniał w połączeniu z tym gatunkiem.
0: Tak, i to też można tłumaczyć jako człowiek człowiekowi, bo jest to słynne określenie Homo Homini lupus est, czyli człowiek człowiekowi wilkiem. Posłuchajmy w takim razie Homo Homini, początek lat 70. i w tym samym czasie, kiedy tam sobie Wailersi gdzieś szaleli po Londynie, to myśmy mieli taki oto numer ze strony Homo Homini.

0: właśnie. 200 lat.
1: Bardzo fajne, tak. Bardzo fajne. Na początku się zastanawiałem, czy to użycia tego efekt się nazywa delay, taki pogłos, echo, które wybrzmiewało czasami podczas niektórych wersów i wydawało mi się ono dziwne i właśnie ta puenta pozwoliła mi zrozumieć, to był taki efekt takiego zjawy.
0: Zresztą w Wielkiej Brytanii jest dużo takich domów, gdzie dziwne rzeczy się dzieją i naprawdę, to ja nie żartuję w tej chwili, bo wynika to z jakiejś tam podobno przeszłości, oni w to wierzą, natomiast rzeczywiście tam się tłucze czasem i dziwne rzeczy się dzieją, stąd te wszystkie Agaty Christie i te różne historie kryminalne, bo to jest jakiś taki dziwny klimat tej nacji, że posiada takie domy. No i właśnie tutaj można o tym kilka programów zrobić. Natomiast nie będziemy dzisiaj o tym się tutaj rozwijać za bardzo. Natomiast mamy taką informację, że pan Aleksander Nowacki urodził się w roku 1944 w Lwowie, a jego tata był Bernard Nowacki, solistą opery wrocławskiej. Więc znowu z Wrocławiem historia, podobnie jak nasza świętej pamięci pani Jasia Rawik, o której też będziemy dzisiaj jeszcze mówić. Też zaczyna we Wrocławiu. Po prostu Wrocław przyciąga ludzi. Adam, bywasz we Wrocławiu?
1: No, już dawno nie byłem, ale kiedyś tam miałem taki okres, że przez miesiąc pomieszkałem i bardzo mi się podobało.
0: Zapraszam cię serdecznie.
1: Z chęcią.
0: Spędzimy na długą taką rozmowę weekendową dużo czasu wtedy. Bo ja strasznie lubię z tobą rozmawiać i zobaczymy,
1: i nawzajem.
0: Co nam przyniesie weekend face to face. Natomiast my mamy teraz miejsce numer 26 330 notowania i to jest z 32 o 6 oczek górek, też sporo, fajny skoczek. 2 tygodnie w zestawieniu. Jest to piosenka, powiem delikatnie, erotyzująca, ale tak z klasą. Nie chodzi tutaj o, broń Boże, sprawy szkolne. Posłuchajcie. Mariusz Śniegulski z polskiego Cieszyna i to jest piosenka pod tytułem Czereśnie.

0: No i to była piosenka taka trochę w malinowym, czereśniowym kruśniaku. To by można tak nazwać. Ale było w niej trochę takiej wymysłowości, tej pięknej, poetyckiej i takiej zgrabnej, bym powiedział. To było miejsce w dzisiejszym notowaniu, miejsce na numer 26, tak. Natomiast ja bym tutaj chciał napomknąć, bo jest dzisiaj bardzo dużo ciekawych rocznic. Mianowicie jedna z rocznic niekoniecznie muzycznych, które obchodzimy, a jest to bardzo istotna rocznica, bo w 59 roku ubiegłego stulecia, także mamy chyba to 57 lat, jeżeli dobrze policzyłem, chyba że się pomyliłem, kiedy to Hawaje, archipelag Wysp Hawajskich, wstąpił oficjalnie do Stanów Zjednoczonych, proklamując to bez żadnych tam zakupów typu Alaska, tylko normalną wolą narodu, jako 50. stan, i zaśpiewał o tym piosenkę. Dużo piosenek miał o Hawajach, ale ta piosenka właśnie o tym, że radości Amerykanów, bo to, drodzy Państwo, fajnie mieć u siebie taką enklawę słońca, gdzie można zawsze jeździć co roku na wakacje i płacąc znacznie mniej, bo jesteśmy cały czas u siebie. Dobrze mówię, Adam? No,
1: brzmi kusząco, rajska wyspa, taka do wyjazdu na urlopik.
0: No więc chciałem właśnie to tak jeszcze zaznaczyć dzisiaj, bo to takie ostatnie porywy wakacji. Posłuchajmy, jak Elvis się cieszył właśnie, że Hawaje to USA.
1: Paradise Hawaiian Style.

0: No i tak oto uczciliśmy wielką rocznicę przyłączenia 50. stanu do Stanów Zjednoczonych, czyli Hawaje. I wielkie brawa dla... Myślę, że tutaj Alaskę sobie kupili, tu sobie proklamowali, a co będzie dalej z powiększaniem Stanów Zjednoczonych, bo ich prezydent ma takie swoje pomysły. Co, no zobaczymy, prawda, Adamie?
1: No tak, tak. Aż strach się bać, co nowego wymyśli.
0: No właśnie. Natomiast teraz będzie, drodzy Państwo, taka pewna informacja, mianowicie zawsze szczególnie pozdrawiamy wszystkich nowych naszych słuchaczy. No i takich, których spotkałem na przykład na poczcie we Wrocławiu, pozdrawiam Was, Krzysiu i Mileno. Mianowicie szli sobie przez pocztę i dwa słowa żeśmy w kolejce zamienili, po czym gdzieś spotkaliśmy się potem na rynku i rozmawiają, kim ty jesteś, ja mówię, że radiowcą, ojej, a my muzykami. No i właśnie powiedziałem, że teraz, ale co ciekawe, to nie byli wrocławianie, to byli, pan był ze Szczecina, a pani z Piły. Dlatego zacznijmy świętować, pozdrawiam was serdecznie, zacznijmy świętować Szczecinem, bo ze Szczecina mamy miejsce numer 30. Przepraszam bardzo, 25 Dżamani. Słyszałeś o takim wykonawcy?
1: Nie.
0: No to do widzenia. W sensie to jest tytuł.
1: to słuchamy.
0: Dżamani.
2: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
3: O,
2: jak już będziesz robił swoje...
4: Panowie, spokojnie, bez presji.

0: No i po raz kolejny potwierdza się fakt, że jesteśmy bardzo bogatym państwem w muzykę niezależną, Adamie.
1: Zdecydowanie tak. Ja szczerze mówiąc też ciekawe było dla mnie doświadczenie posłuchać takiego utworu popowego, który jest tworzony niezależnie, ponieważ zazwyczaj takie utwory się kojarzą ze sztabem ludzi, którzy siedzą, pracują nad tym, żeby ten utwór brzmiał jak najbardziej wyplastikowany, a ten był taki mocno naturalny, co nie jest takie... Częste, kiedy się mierzymy z jakąś muzyką pop, także to fajny, fajny taki smaczek.
0: To się cieszę, że gdzieś tam wynalazłem, bo ja, jak ja to mówię, państwo wybierają, ale ja daję do wyboru. I ten, że tak powiem, wspólnie tworzymy tę listę w jakiś sam sposób. Natomiast cieszę się bardzo z waszego udziału i cieszę się bardzo teraz, w związku z tym, że graliśmy Germany, czyli zupełną nowość totalną, to teraz pozdrowimy w takim razie koleżankę, która była wtedy na rynku we Wrocławiu, a pochodzi ona z pewnego pięknego miasta pod tytułem Piła. I do tego wszystkiego jeszcze tam pojawia się słowo kolejosz. A dlaczego to jest ważne słowo, będziemy za chwilę mówić i tutaj Szymon Christianus będzie bardzo przeszczęśliwy, że nie zapominamy, że mamy też piłkarzy nożnych. Oto historia.

0: A teraz pan wokalista zmienia kapelusz, to znaczy inaczej, teraz go zakłada. Bo on był bez kapelusza, gdyż śpiewali to panowie jako strachy na lachy. A teraz będą ci sami panowie śpiewać jako pidżama porno. Tym, że ta różnica jest, że grabarz wtedy jest w kapeluszu. I pochodzą oni z Poznania. A dlaczego o tym mówimy? Bo Poznań wczoraj zrobił wielką rzecz dla polskiej piłki nożnej. Drodzy Państwo, kto nie oglądał, niech żałuje. Adam, oglądałeś?
1: Niestety nie. Ale słyszałem, wiem co się stało.
0: 7-0 wygrali z mistrzem Szwajcarii. Nie mając w składzie nawet swojego kapitana, czyli Ishaka z Szwecji, to cóż, że ze Szwecji. Ale okazało się, że tutaj trzeba też dodać, że ten zespół szwajcarski, TUM, to też trochę taka efemeryda, bo istnieją już 120 lat. Pierwszy raz zdobyli tytuł mistrza Szwajcarii w ogóle przez te 120 lat, ale do tego wszystkiego weszli od razu z pierwszej ligi do ekstraklasy, czyli po awansie, i nagle zdobyli tytuł. To też trzeba wziąć pod uwagę, że nawet wczoraj komentator powiedział o tym, że podobno poziom stoperów ich drużyny przypominał drugą ligę polską. No tak się czasem zdarza, ale żebyśmy się tylko też nie zachłysnęli tym, chociaż się cieszymy się bardzo, bo...
1: Właśnie, nie można osiąść na laurach, to jednak jest dwumecz. Może i wynik jest dominujący, ale wiadomo jak to się może skończyć niestety.
0: Już raz to przerobiliśmy. Tak. Poznaniacy nasi kochani. A są tam naprawdę fajne nazwiska i coraz bardziej mi się podoba ten napastnik, który jest z pochodzenia z Iranu. Jest tam też z Hondurasu, jest tam też z Hiszpanii, jest parę fajnych Polaków jak Pozubal. No, Poznań stworzył faktycznie fantastyczną jedenastkę, tylko teraz trzymać fason, panowie, a dla was specjalnie ezoteryczny Poznań, i to są pozdrowienia jak najbardziej, dalszy ciąg tychże strachu na lachowych.

0: No to było wspomnienie z dnia wczorajszego, aczkolwiek nie stricte z meczu, tylko z Poznania z dużo wcześniej, wcześniejszej epoki, ale oddającej tę wczesną subkulturę, i która sobie istniała w Poznaniu, jak to podobnie mieszkała sobie inna subkultura, na przykład w Pruszkowie. Takie mamy różne tradycje historyczne różnych miast i takie będziemy kultywować w pamięci. Natomiast tutaj teraz będzie, drodzy Państwo i drogi Adamie, budka suflera z Ireną Michalską Nowokal, do której już dzisiaj nie będziemy dzwonić, tak jak ostatnio, ponieważ jest to 7 oczek w dół. De facto utrzymali się na liście, bo do 25 jest ochrona. 17 oczek, 7 oczek w dół, 17 na 24, 3 tygodnie zostawimy, boję się kochać. I powiedz mi, Adamie, tą rzecz. Czy to jest prawda, że wasze pokolenie, jak obserwujesz pokolenie swoich rodziców, czy jeszcze różnych wujków, cioci, czy to jest prawda, że wasze pokolenie z większym trudem zakłada trwałe związki, czy to jest jakieś takie pomówienie tej waszej generacji?
1: Statystycznie pewnie tak, ale myślę, że to nie ma co obwiniać pokolenia, tylko okoliczności, mass media, środki masowego przekazu, telefony i tak dalej. Myślę, że tutaj trzeba szukać winnych w tej całej sytuacji, bo wbrew pozorom z pokolenia na pokolenie aż tak się między sobą nie różnimy. Myślę, że każdy ma jakieś tam nadzieje i ambicje, żeby jednak być z tą drugą osobą jak najdłużej. No i chciałbym wierzyć, że z jedną, a nie jakieś poligamiczne akcje. No, to nie mój klimat, zdecydowanie nie.
0: No, to jest prawda, co mówisz. Z jednej strony jest gorsza sytuacja ekonomiczno-społeczna, która wyznacza to, że ludzie nie tworzą związków trwałych, a z drugiej strony boję się kochać, to jest o uczuciu. A uczucie przychodzi podobno nawet we wojny czy w obozie koncentracyjnym, więc o trudach, z jakimi się borykają zakochani, to też trudno mówić, że wynikają potem z tego związki trwałe bądź nie, bo uczucia są, że tak powiem, niezależne.
1: No tak, to nie jest coś, nad czym w pełni władamy. Ale tak jeszcze dodam, że akurat jest też jestem w takim wieku, że coraz częściej też właśnie wśród moich znajomych dowiaduję się, że jakiś ślub się dzieje, jakieś wesele, także no nie jest tak źle, jeżeli pytasz to. Tak. Ludzie się na pewno decydują związać się w związek małżeński i oczywiście złożyć przysięgę, że będą, nie zostawią siebie aż do śmierci. Także chwała im za to i oby tak więcej.
0: Budka suflera, boję się kochać, z 17 na 24, 7 oczek w dół, 3 tygodnie w zestawieniu.

0: Drodzy Państwo, na 3/4, tak jak były Dmuchawce, Latawce, Wiadry, tak samo łódka Suszlera, po wielu latach jakby wracamy do źródeł, gdyż ta nasza Irenka Michalska, coraz bardziej mi się podobają jej piosenki w ramach łódki Suszlera. I tutaj z Adamem bardzo sobie cenimy tego typu nagrania, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Kochani nasi słuchacze, mam dla Was bardzo ciekawą informację. Mianowicie na miejscu 24 przed chwilą Budka Suflera, stary, dobry, znany zespół w nowym, zupełnie odsłonie, w nowym składzie i taki, bym powiedział, wracający do korzeni w pewnym sensie. Natomiast na miejscu, uwaga, uwaga, 23 Skubas i Życie jest piękne, kolejna piosenka pozytywna, a ten tekst, współautorem tego tekstu jest nasz kolega redakcyjny, Kuba Węgrzyn. Witam Ciebie, Jakubie.
2: Witam Cię serdecznie.
0: Powiedz mi, jak to się stało, że tak dobrą piosenkę sobie napisaliście i która święci triumfy. Zresztą Skubas to jeszcze z czasy mojej brytyjskości i tam pamiętam, on zaczynał gdzieś głęboko w tych... Gdybym miał określić, ile lat już na scenie, tego nie wiem, ale jest to sporo, a ciągle zachowuje młodzieńczą świeżość swoich, bym powiedział, pierwszych undergroundowych nagrań.
2: Tak, Sławku, tak. No masz rację, Skubas, to już jest jakby taka marka, bo on tam otarł się i o męskie granie i miał jeden taki utwór, rzeczywiście Nie mam dla ciebie miłości, który gdzieś tam bardzo długo się utrzymywał na listach przebojów i w radiu i w ogóle i na YouTubie. A ten numer, no ja ze Skubasem zacząłem pracować przy płycie W ogień, więc to jest chyba już nasz 7 albo 8 numer z tych takich, które się ukazały i które można gdzieś tam posłuchać na platformach.
0: No to fajnie, cieszę się bardzo i mam nadzieję, że będziemy je grali sukcesywnie wszystkie, kiedy będą, czego Wam nie życzymy oczywiście, spadać te nagrania, które się gdzieś tam pojawiły po iluś tygodniach. Bo powiem szczerze, że ta piosenka mi się bardzo podoba. Dzisiaj na 30 na przykład, przepraszam, na 28 była piosenka Pawła Pusza Wszystko będzie dobrze. Nie tak dawno Wojtek Cugowski się spowiadał nam podczas wywiadu, jeśli chodzi o swoją płytę, tąże debiutancką, gdzie tam śpiewa, że też pozytywnie, że wszystko musi się udać i tak dalej. Jest coraz więcej takiej, bym powiedział, analogii do tego pozytywnego myślenia w muzyce. Chyba ten czas niepokojów, pandemii, wojny jakby działa tutaj na odbiorców, którzy szukają tego pozytywnego grania.
2: Tak, tylko w tym utworze jest pewnego rodzaju nie tyle przewrotność, co też smutek, bo to jest o cierpieniu, z którego ktoś próbuje wyjść i jest tam takie światełko nadziei rzeczywiście w tym utworze, ale też jest dużo takiego bólu, więc to jest taki utwór, który można w dwojaki sposób rozumieć. To jest wołanie tych, którzy na przykład pogrążeni są w jakimś takim w depresji albo w takich nastrojach, bo tam cały tekst jest, że powtarzam sobie zawsze, kiedy cierpię i chociaż sam próbuję oszukać siebie, to wiem, że sam od siebie nie ucieknę i tak dalej, nie? Więc tam jest pewna taka, z jednej strony opis sytuacji, w której się znajdują osoby, które od jakiegoś czasu, wiesz, tam dopadł jakiś smutek, ale z drugiej właśnie to ta nadzieja, to światło, tak? To trochę takiego właśnie, trochę pozytywnego przekazu, tak?
0: Myślę, że każdy z nas jakiś krzyż nosi i to mówię też z autopsji. I każdy z nas potrzebuje tego ducha nadziei, że będzie lepiej, przynajmniej jeżeli nie bardzo dobrze, że to wszystko się jakoś gdzieś, te złe fluidy, które wokół nas krążą, będą się oddalać przynajmniej niż gdzieś eskalować. A więc w tym duchu pozytywnego myślenia i szacunku dla boskiej, bo jak ja to mówię, są takie osoby, którzy jak Hiob mają problemy z różnymi sprawami, czy to zdrowiem, czy życiem ludzkim i są doświadczani przez Boga. I wtedy my, wielu z nas się buntuje przeciw Bogu, tak jakby to było zarezerwowane tylko, na przykład jak umierają powiedzmy dzieci sąsiadów, to nas to tak nie boli, ale jak moje dzieci będą umierać, to już nas boli i przeciwko Bogu wiele słów wypowiadają niektórzy. Więc tu jest ta próba Hiobowa, jak ja to nazywam.
2: Tak, masz rację, masz rację. I no, każdy człowiek przechodzi przez taką próbę Hiobową, że Bóg no, sprawdza, tak, sprawdza czy zostaniemy przy Nim, czy się odwrócimy w momentach słabości, bo zawsze można wybrać ciemną dolinę pełną szkła i petów, a można wybrać właśnie, tak jak w tej piosence, biegnę, nie? Biegnę przez leśną przestrzeń, żeby uciec od zgiełku. Tak.
0: No i teraz gratuluję Tobie i Skubasowi tego tekstu i tej piosenki. Proszę bardzo, teraz poproszę Cię, jest Twój czas. Zapowiedz ją publicznie wszystkim słuchaczom Listy Poliszczard, miejsce 23.
2: Drodzy kochani słuchacze Radia Wnet, specjalnie dla Was, nie zapominajcie o wspaniałym Radiu Wnet. Dziękujemy za Wasze wielkie wsparcie, za Wasze światło. Życie piękne, Skubas.

0: Drodzy Państwo, to było Życie jest piękne z Kubasa, przepiękny tekst i tak jak mówił i Kuba Węgrzyn, i tu można było się doczytać, i także i oprócz tego, że to jest bardzo pozytywne myślenie, to jest to też ta próba Hiobowa, o której mówiliśmy, bo każdy z nas jakiś ciężar swój nosi, prawda, Adam?
1: No tak, tak. To na pewno była próba przekonania siebie w jakiejś tam chwili słabości, że jednak faktycznie to życie jest piękne.
0: A co najważniejsze, że powinniśmy robić wszystko, żeby runęły te ostatnie mury między nami. Nawiązuje to do pewnej piosenki, pewnego pana, zespołu Tilt z lat 80., Tomka Lipińskiego, którego znam bardzo dobrze osobiście i bardzo się lubimy. Można powiedzieć, przynajmniej kolegujemy, jeżeli nie mocniejsze słowo. Pamiętam, kiedy dostałem zajawkę, że jest w Londynie, bo on tam ma też swoich członków rodziny. Gdzieś tam między Soho a Covent Garden. I dowiedziałem się, że Tomek jest wtedy właśnie tam w którejś z tych kafejek, ale ta większość kafejek się schodami w dół schodzi i nie ma oczywiście łączności, więc nawet trudno było do niego dzwonić. A okazało się, że na trasie, którą sobie wytyczyłem na mapie między Covent Garden a Soho, jest około kilkunastu Caffè Nero. No i w ostatniej go znalazłem, czyli prawo Morfiego zadziałało. Ale przesiedzieliśmy wtedy mnóstwo godzin. Zrobiłem z nim bardzo dobry, przynajmniej tak się wydaje mi, pełny jego wspomnień, wywiad. Bardzo dużo mi poświęcił czasu. Zawsze ci, Tomku, bardzo dziękuję, jeżeli mnie słyszysz, albo twoich znajomi i bliscy, a Franz, bo tak miał pseudonim artystyczny, opowiedział mi całą historię i swojego pierwszego zespołu Brygady Kryzys. Natomiast ja zawsze najbardziej lubiłem Tilt, a Runął już ostatni mur to jest coś, co chcę teraz dedykować. Urodził się 21 sierpnia 1955 roku w Warszawie. Tomek Lipiński, syn Eryka Wielkiego, też rysownika.

0: Bardzo ładna wersja akustyczna demo.
1: Tak, mi też się podobało, ale nie znam oryginału, więc nie jestem w stanie porównać.
0: No to jest właśnie w ostatnim transferze, możesz sobie go posłuchać. Natomiast my się zbliżamy do miejsca numer 22 i teraz uważajcie, z 47, 25 oczek w górę, to największy skok. 4 tygodnie zostawienia. Wow. Nie sądziłem, z pewną taką dozą nieśmiałości dodałem na listę, bo to piosenka już sprzed wielu lat, ale one te piosenki z tego filmu nie trafiają na listę przebojów, więc stwierdziłem, że jest jakby była dziewicza i nowa, ponieważ nazwiska są bardzo znane, ale piosenki nie są grywane w mediach, przynajmniej nawet takich, które gdzieś tam docierają szerzej niż zwykłe media lokalne. Drodzy Państwo, dlatego mam wielką radość i szacunek do Państwa za to, co zrobiliście, że zagłosowaliście tak mocno. Na 22 z 47 Zbigniew Zamachowski i Grzegorz Ciechowski. I ja w powietrzu też to czuję, bo już u mnie pada w Wrocławiu do ładnych paru godzin. Zapachniało jesienią i to jest piosenka z filmu Wiedźmin.
2: Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał

0: wieczny ogień, który jest nadzieją.
1: Dobrze.
2: Nie wiem dlaczego, ale kiedy ilekroć słucham tego.

0: co Jaskier, postać oczywiście filmowa, wyczynia tam, to jest po prostu właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeżeli chodzi o ten, że produkt, jakim jest film, polski film Wiedźmin. No oczywiście w tej chwili zapachniało jesienią, bo zaczyna już pewnie jesień rzeczy nam figlować tutaj za oknem.
1: Zgadza się, ale powiem że szczerze, że jakbym słuchał tego utworu w środku lata, to też miałbym to poczucie, że zapachnie opowiewem jesieni. No i jest coś w nim. Mhm.
0: Natomiast teraz będzie piosenka, która pojawiła się na liście też z dwóch powodów. Ponieważ mam zwyczaj uczcić zawsze wielkich twórców muzycznych, którzy odchodzą od nas niestety. Taka kolej rzeczy. Pani Magda Umer, no, coś niesamowitego, legenda polskiej piosenki, nie tylko poetyckiej, ale w ogóle piosenki. I tutaj jeszcze jest coś takiego, że z panem Januszem Gajosem dokonali oni w tej piosence, to jest cover piosenki francuskiej, ale zaśpiewany z bardzo dowcipnym i sarkastycznym tekstem polskim. I tenże utwór, zupełnie jeszcze w innej wersji, wykonała nasza Natalia Balik nie tak dawno w klubie Vertigo we Wrocławiu, w jazzowym klubie Vertigo. Miała swój recital, pierwszy zresztą swój recital w historii tego klubu i tego miasta. Gratuluję, Natalio. Tę piosenkę, i to co ciekawe, drodzy Państwo, z pewnym panem, z Mikołajem, zaraz sobie przypomnę, Mikołaj Chojecki, który się jeszcze pojawił na naszej liście w tym notowaniu z inną piosenką swoją własną. Więc się narobiło, drodzy Państwo. Oczywiście teraz będzie oryginał, tenże związany z panią Magdą Umer i w jej wykonaniu, tak jak powiedziałem wcześniej, z
1: Januszem Gajosem legendarnym.
0: Z panem Januszem Gajosem. I słuchajcie się dobrze, bo ta piosenka nosi tytuł Parole, co po włosku oznacza słowa. A tu po polsku, no niestety, oznacza coś zupełnie innego. Posłuchajcie.
2: Halo, proszę pani, mówi reżyser, znany reżyser, czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już żadnej z ról.
2: Ale proszę pani, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy, nie pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
3: A propos, życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja mam sztucę.

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet to było.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani rozumie. Halo.
1: Nie a propos, a.
0: Też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.

0: nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Pani przestaje płakać. Drodzy Państwo, taki czas będzie teraz, było spełnienie, że idzie jesień ze strony Jaskra i Grzegorza Ciechowskiego, muzyki z filmu Wiedźmin. Była przed chwilą świętej pamięci Magda Umer. No to teraz przypomnijmy jedną rzecz, bardzo smutną. To już rok, jak go nie ma między nami. 21 sierpnia, rok temu, w roku 2025, odszedł Staszek Sojka. I pogrążyliśmy się długo w żałobie. Do dziś nie zapomniałem tego programu z piękną muzyką Staszka, który razem z Igorem żeśmy w sobotę zrobili, bo to jakoś tak było, że w piątek chyba, czy w czwartek odszedł. No i teraz będzie taka faza naszej audycji, że będziemy wspominać tychże ludzi, już co właśnie się zaczęło tak naprawdę od tej piosenki przed chwilą. A my posłuchajmy piosenki Staszka Sojki, która jest zaśpiewana do kompozycji Piotra Krakowskiego i on też tam gra z nim, z jego płyty. Zupełnie przykurzanej, nieznanej, warto by ją przypominać co jakiś czas, bo mówi o bardzo ważnej rzeczy. Posłuchajmy Stanisław Sojka.

0: Kiedy miał 14 lat, został kościelnym organistą, a próbował swoich sił wokalnych jako śpiewak chóru w partii sopranów. Tak zaczynał Stanisław Sojka. Dziś go wspominamy, bo to jest czasami człowiek, jak sobie gdzieś zapuścisz myślenie, to zapętli mu się jedna rzecz. Adam, nie wiem, czy ty masz to samo, że to po prostu za wcześnie odchodzą niektórzy i tak właśnie się stało ze Stanisławem Sojką.
1: No to prawda, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek, którykolwiek moment jest jakby no tak. bez takiej refleksji, ponieważ no tak samo pomyślałem, kiedy musieliśmy się pożegnać w zeszłym tygodniu właśnie z panią Joanną, ponieważ no nie miałem okazji długo z nią spędzić czasu, a po prostu jej postawa, jej, po prostu jej cała osobowość tak po prostu mnie oczarowała, że dla mnie to też po prostu za krótko, bardzo, bardzo chętnie chciałem z nią spędzić jeszcze trochę czasu, więc tak naprawdę zawsze będzie za wcześnie. I korzystając właśnie z okazji, chciałbym powiedzieć Państwu wszystkim, że ostatnie pożegnanie Joanny Rawik, pogrzeb państwowy, odbędzie się we wtorek 8 września o godzinie 13 na Powązkach Wojskowych. Także informacja ta już się pojawiła, więc przekazuję. Jakby ktoś był zainteresowany, to serdecznie zapraszam.
0: Natomiast ja muszę powiedzieć od siebie, że znaną z naszej anteny panią Konstancję Kochaniec, jej babcia w wieku ponad 102 lata, dzisiaj odeszła wcześniej oczywiście, dzisiaj miała swój pogrzeb we Wrocławiu, pani Teofila Teresa Dillinger, zwana wśród najbliższych babcią Harpią. Nie ma już na tym łespadole babci pani Konstancji, ale całej rodzinie składamy głębokie kondolencje. A my posłuchajmy naszej Joasi właśnie. W takiej piosence i patrzę na tą książkę na półce, którą mam z jej dedykacją. Mam książkę, którą tłumaczyła z francuskiego.
2: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skarb?

0: Tak oto uczciliśmy tutaj pamięć paru ważnych wykonawców polskiej muzyki, nie tylko tej niezależnej, ale w ogóle polskiej piosenki, w tym nasza Joasia, która jest już po drugiej stronie luster, ale tak jak powiedział Adam, jeżeli ktoś chce być na ostatnim pożegnaniu pani Anny, to Powązki i jeszcze raz dzień.
1: 8 września, godzina 13, Powązki Wojskowe.
0: Drodzy Państwo, teraz będzie wspomnienie, nie tyle wspomnienie, co życzenia dla Glenna Hughesa. Glenn Hughes to ciekawa postać jest, bo pamiętam jego wyczyny w zespole Deep Purple, gdzie on był chyba zawsze najlepszym wokalistą w historii Deep Purple, który tam nigdy nie śpiewał. Ale był taki okres, jak z Coverdale'em występowali, że zdarzało się, że mieli podział na rolę dwie i Glenn pokazywał zawsze klasę, że jest znacznie lepszy od samego właśnie Coverdale'a. Tak jest w piosence Burn i posłuchajcie sobie, jak podział na dwie role męskie wyszedł na dobre tej piosence.
2: Mr. Hughes, we're gonna tell you happy birthday and all the best.

0: No i tutaj popis Glena Hughesa, który dzisiaj właśnie obchodzi swoje kolejne, już nie powiem, które urodziny. Był niesamowity, a jeszcze zachęcam bardziej wszystkich do posłuchania po programie wersji koncertowej z Los Angeles bodajże. Tak zwana scena tęczowa. Posłuchajcie sobie to, co tam pokazuje Hughes z Coverdale'em są mistrzostwo świata. Ty nie należysz do pokolenia, które się wychowało na zupełnie innej muzyce, ale wiem, że macie też szacunek do tego pierwocin tego rocka ciężkiego, jaki był udziałem Zeppelinów, Purple właśnie i innych zespołów typu później też był Black Sabbath i oj, tak, tak dalej.
1: Tak. Rodzice i wujkowie została. Zadbali, żebym wiedział.
0: Bardzo dobrze. Natomiast ja przygotowując ten program, znalazłem takiego określenia, które ty już znałeś, się okazuje, gdzieś tam z okazji bierzmowania swojego. Święty kwadrat. Czy państwo słyszeli, że był kiedyś święty kwadrat, biskup? I, drodzy państwo, w związku z tym pomyślałem, żeby przypomnieć tej okazji świętego kwadrata, polski zespół Kwadrat, który jest mi bliski, a jest to jeden z zapomnianych zespołów polskich lat, najlepszych lat, kiedy polska muzyka rockowa kwitła. A jeszcze mam to szczęście, że pracowałem przez jakiś czas w Wielkiej Brytanii z Ryśkiem Węgrzynem, o właśnie imię mi wyszło, Rysiek Węgrzyn, który był inżynierem w tej samej firmie, w której ja pracowałem i niestety odszedł wskutek ciężkiej choroby. I pracowałem z jego synem też i pracowałem z synem współzałożyciela tej formacji. A jak grał zespół Kwadrat, tak jak mówię, jest to w związku z tym, że spotkałem to określenie święty kwadrat, więc stwierdziłem, że takie momenty są jakby przez Boga nam dane, aby przypominać, bo tych zespołów już nikt, absolutnie nigdzie się nie gra. Posłuchajmy Polowanie na Leśniczego i zespół Kwadrat z Ryśkiem Węgrzynem na gitarze.

0: wrażenia, młody człowieku.
1: No, jestem pod gigantycznym wrażeniem. Jak już rozmawialiśmy za kulisami, ja nie mogę się doczekać już następnego utworu, który no, jest ciekawym połączeniem zdecydowanie.
0: Jest to kompilacja, która się nazywa Polowanie na Leśniczego, która nigdy nie została nagrana jako płyta oficjalna. Natomiast po już rozpadzie zespołu to się pojawiła. I co ciekawe, był to zespół przede wszystkim instrumentalny. To były takie czasy, że wtedy się grało chociażby Mahavishnu Orchestra, pamiętasz na pewno.
1: W którym roku się na nich natknąłeś?
0: To znaczy, ja się natknąłem na nich znacznie później niż oni istnieli, bo oni nie byli takim topowym pożeraczem medialnym. Oni sobie gdzieś tam istnieli i grali i wszyscy ich w środowisku bluesowym i śląskim znali. Natomiast te nagrania pochodzą w granicach roku 80-81 i pół, dwa.
1: 81 zakresie. Mi pokazuje nasza baza.
0: Tak, tak. I to były to była mniej więcej ta data, natomiast ja o nich usłyszałem już znacznie potem. I kiedy poznałem Ryśka, bardzo dużo przesiedzieliśmy, słuchaliśmy starych nagrań. Między innymi jest to nagranie z drugiego programu polskiej telewizji z tamtych epoki, lat 80., gdzie Rychu gra na pięknej, nie swojej gitarze. Zapytałem go wtedy: Rysiek, powiedz mi, kto to ci sprezentował tę gitarę, bo to nie, ja go widziałem z innych miejsc, że to nie jest jego gitara. A wiesz, co się okazało? Że robił to Antymos Apostolis z SBB. I zresztą w tym też wystąpił w telewizyjnym programie Józef Skrzek. I kiedy Rychu odchodził, to jego ciało zostało przewiezione do na Górny Śląsk, do Katowic i tam zespół SBB i tam właśnie pan Józef Skrzek zrobił to pięknie i muzycznie oprawił to ostatnie pożegnanie. Natomiast ja chcę pokazać Państwu ciekawostkę na koniec Adamowi, jako że odkryłem nagranie, które pokazuje ten zespół Kwadrat. Święty Kwadrat, drodzy Państwo, Święty Kwadrat. Mianowicie z wokalistą, i to nie byle jakim. Wrócił po latach emigracji i nie mógł dostać pracy nigdzie. Tak to jest czasami, właśnie powroty z emigracji są trudniejsze niż wyjazdy na. To z doświadczenia mówię. I powiem szczerze, że tutaj ta piosenka pokaże coś niesamowitego. I Adam się zakocha w niej, ja to wiem już, chociaż jeszcze nie
1: słyszałem. Wiesz, co podejrzewam.
0: Mianowicie jeden z najlepszych wokalistów wszechczasów Polski, z Dżambli, znany, przypomnę, tragicznie zginął, Andrzej Zaucha. I zespół Kwadrat. Ktoś raz to szczęście da, a ja chciałem bardzo podziękować Państwu, Adamowi i wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym programie po różnych stronach, po obu stronach głośników i mikrofonów. I zaprosić jutro z Igorem Toporowskim na kontynuację pierwszej dwudziestki 330 notowania. A teraz, Adamie, czyń swoją powinność.
1: Ja również chciałem serdecznie podziękować Tobie, Sławku, i wszystkim widzom, którzy z nami zostali, i życzyć Wam spokojnej, dobrej nocy.

0: się lipa, ani żaden żart. Nabija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja.
2: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie w każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19.00 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
7: Nocne powtórki Wnet.
8: Ale właśnie najpierw od tej historii sufferingu, polskiej chlebowości i innych wynurzeniach z raportu Think Tanku pani minister Mróz-Gorgoń. Porozmawiamy naszym gościem Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, publicysta, Otwarta Konserwa. Dzień dobry panie redaktorze.
9: Dzień dobry, witam serdecznie i pana redaktora i słuchaczy Radio Wnet i zacznę agile'owo.
8: A właśnie agile'owo, to może wyjaśnimy, bo wczoraj pani minister była w telewizji Polsat News u Grzegorza Jankowskiego, który słusznie parokrotnie zwraca uwagę, że nie bardzo rozumie, co właściwie mówi pani profesor.
9: Ja nie rozumiem
8: agile'owo
9: tego
8: też
9: słowa.
8: Nie bardzo rozumiem, o co chodzi, ale wszyscy się zastanawiamy, jak to jest, że mamy tworzyć markę polską poprzez komunikację ze strony pani minister, której nikt nie rozumiem, czy prawie nikt.
9: Ja nie rozumiem tego słowa, bo jestem człowiekiem starej daty, poza wszystkim wychowany w szacunku do języka polskiego i staram się jak najmniej używać tego typu rzeczy, bo one po prostu język polski zaśmiecają. Staram się to tłumaczyć moim dzieciom, już dorosłym, ale niestety one są w tym chyba pokolenie, które po prostu korporacyjnie używa języka angielskiego i stąd pewnie u pani profesor też takie słowa. Ale agile'owo zacznę tak jak gość twój, wielce czcigodny doktor Orzeł, i on zawsze też na początku waszej gawędy nawiązuje do swoich różnych rzeczy. Ja tylko dodam, 2 tygodnie temu byłem nad pięknym polskim Bałtykiem, dokładnie w Białogórze. Temperatura wody może nie była oszałamiająca jak Morze Śródziemnym, ale to i dobrze. Natomiast była w miarę przyzwoita, dawało się kąpać codziennie, a kryształ w tym roku jest taki, po prostu woda jest tak czysta, jak nie pamiętam od czasów dzieciństwa. Nie wiem czemu, ale bardzo się cieszę. Piękne bałtyckie plaże, piękna czysta woda i co ciekawe, nad polskim pięknym Bałtykiem jest coraz więcej rodzin z Czech. Widocznie bardziej sobie cenią chłodniejszy Bałtyk niż gorące Morze Śródziemne.
8: No chociaż do Morza Śródziemnego i nad Adriatyk mają nawet ciut bliżej, jakby to tak linijką policzyć. A wracając do tego, co rzeczywiście się przetacza, tej burzy, która się przetacza przez polskie media i polską debatę publiczną, na ile to, co się dzieje dookoła pani Barbary Mróz-Gorgoń, to jest trochę humoreska, trochę operetka, coś, o czym zapomnimy, a na ile to jest poważny kłopot wizerunkowy dla obecnego rządu?
9: Ja zacznę od tego, że mam prywatnie pewien mały kłopot, bo ja panią profesor poznałem rok, może dwa temu na jakimś kongresie gospodarczym chyba we Wrocławiu. I tam ona miała swoje wystąpienie właśnie a propos marki Polska, polskiej marki, promowanie Polski za granicą. I muszę przyznać, że uwiodła wtedy publiczność, bo mówiła bardzo sensem, bardzo rozsądnie o tym, że pewnego rodzaju działania powinny być w jakiś sposób zgrupowane i powinny być ponadpartyjne, że to powinna być kampania, która będzie wykraczała poza jakąś jedną czy dwie dekady Sejmu. przepraszam, kadencję Sejmu, a jest inaczej. Przypomniałem się teraz przy okazji tej całej afery, że w latach 90. myśmy do Polski, a może to były wczesne lata 2000, zaprosili takiego angielskiego specjalistę od reklamy PR-u, chyba nazywał się Ollins, już nie pamiętam do końca, ale znane bardzo nazwisko, który miał właśnie wymyślić jakąś kampanię, która miałaby strategicznie reklamować Polskę za granicą. No jakoś to się nie udało wtedy. On, pamiętam, w jakimś tam takiej trochę atmosferze skandalu musiał z Polski wyjechać, znaczy chciał z Polski wyjechać, bo coś nie pykło. I podobnie jest teraz. Ja mam właśnie problem dlatego, że kiedy wtedy słuchałem panią profesor, było okej, a teraz kiedy słucham jej wystąpienie w telewizji, bo była w dwóch telewizjach już teraz, i czytam ten raport, no to niestety to jest nie do obrony. Mówię niestety, bo to jest taka mowa trawa, jak to kiedyś się mówiło. To są piękne słowa, czasami niezrozumiałe słowa, które wydają się mądre, a treści tam nie ma żadnej. To, co mówiłeś wcześniej o tej chlebowatości, o tej płaskowatości, o tych wszystkich różnych brakach, które są w tym raporcie. Tam nie ma przypisów, tam są jakieś słowa, które nie istnieją, albo jakieś takie, no troszeczkę powiedziałbym, no naiwne rzeczy.
10: To tylko dopowiedzmy, jeżeli ktoś by wczoraj nie oglądał mediów i był na urlopie, a dzisiaj włączył samochód na Radio Wnet, to jest raport, który ma 26 stron, chociaż jakby tak wycisnąć treść, zmniejszyć akapity i interlinie, to byłoby pewnie ze stron 8, może 9. Raport, który jest duża dyskusja, czy został opłacony przez nas wszystkich w sumie 180 tysięcy złotych, czy nie został opłacony. Na publikacji tego raportu widnieje jak byk stanowisko, że jest to przyjęte przez Ministerstwo Sportu. To jest na tytułowej stronie tego raportu. Raport już jest zdjęty ze strony think tanku Marka Polska, think tanku, z którego wyszła do rządu pani profesor Mróz-Gorgoń. Teraz wszyscy na wyprzódki się zarzekają, że za to akurat myśmy nie zapłacili. No, ale jak była prezentowana ten oto raport, był prezentowany wyniki tych badań, to obecny był Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, no i zachwalał to jako właśnie dzieło, za które wszyscyśmy zapłacili, więc to jest też ten element wydatkowania publicznych pieniędzy. Jak jest, to chyba dopiero CBA, poinformowane wczoraj przez opozycję, będzie musiało wyjaśniać.
9: I tu jest pies pogrzebany. Mam nadzieję, że dziennikarze dzisiaj czy jutro wykorzystają każdą okazję, żeby dopytać członków rządu, jak to naprawdę było, czy myśmy za to zapłacili, czy nie. Pani profesor mówiła, że to jest raport stary, to znaczy stary, sprzed jakiegoś czasu, kiedy ona jeszcze nie była panią pani wiceminister, i że to jest raport, który też podobno, tak wczoraj przeczytałem, nie do końca Ministerstwo Sportu i Turystyki akceptuje, to znaczy stwierdziło, że ten taki, to jest marka, znaczek ministerstwa, była wpisana bez wiedzy i zgody tego ministerstwa, więc mamy tutaj pewnego rodzaju jakieś nieporozumienie.
10: Chociaż kiedy było to prezentowane z tą okładką, to obecny tam wiceminister Piotr Borys, poseł Platformy, nie protestował. Wówczas.
9: Wówczas nie, ale teraz troszeczkę może tak, no bo afera się rozlała, więc jeśli my za coś takiego mamy płacić 200 tysięcy, to jest to skandal, bo uważam, że po prostu to nie należy. Nie należy się taką pracę, taka kwota, to po pierwsze. Po drugie, niestety została skompromitowana cała idea w jakiś sposób promowania Polski. Ja wiemy dobrze, że wszystkie kraje robią na świecie. Ktoś, kto ogląda czasami te telewizje międzynarodowe, widzi kampanie reklamowe, czy to do Turcji, czy Hongkongu, czy Wielkiej Brytanii, konkretnie może bardziej Londynu, że to są miasta, które a, warto odwiedzić, b, warto w nich zainwestować, c, warto tam jeździć i bywać, tak? I z tego korzysta każda gospodarka tego kraju, więc ja bym nie potępiał idei reklamowania Polski, bo niektórzy oczywiście od dwóch dni dyskutują, a po co Polskę reklamować, po co Polskę przedstawiać jako kraj bezpieczny, jako kraj czysty, bo będą nam tutaj przyjeżdżać i zaśmiecać. No, to jest takie troszeczkę myślenie, powiedziałbym, wąskie. Warto promować kraj, warto promować miasta, warto promować Polskę, tylko w zupełnie inny sposób. Tu zabrakło w ogóle strategii, no bo ja nie wiem, do kogo jest ta reklama, która i ten cały...
10: A właśnie, bo wszystko zaczęło się trochę od reklamy, która została wydana. Chyba właśnie...
9: I to drogiej.
10: Tak.
9: I to drogiej, bardzo
10: drogiej. Drogiej, tam 27 milionów, rozumiem, tak, trzy tak. Spoty. Specy od reklamy mówią, jeżeli tam w środku tej kwoty 27 milionów było także koszty emisji tego spotu w różnych mediach, to może nie jest aż tak dużo, jak się wydaje. Sam spot jest słaby. Potem się okazało, że ten spot w jakimś sensie bazuje na pracy pani minister i think tanku Marka Polska. No i potem eksperci wzięli sobie na tapet tą oto pracę. No i wyszło to, co wyszło. Raport, za który być może wszyscy zapłaciliśmy, a który jest w 90% wytworem sztucznej inteligencji i to bardzo słabego modelu, darmowego modelu językowego.
9: Mówią, że to najstarsza wersja to generowała, dlatego tam są takie błędy. A ja powiem inaczej, przewrotnie. A może to jest tak, że to jest po prostu język, który pani profesor jest na co dzień obecny. Język właśnie korporacyjny, język wystąpień dla menadżerów, którzy lubią takie dużą liczbę słów, które pięknie brzmią, bo są zapożyczone z innego języka, natomiast tak naprawdę w środku tam niczego nie ma, czyli mamy jakieś takie w miarę przyciągające, lukratywne opakowanie, a w środku jest pustka. I ktoś, kto ma kontakt z ludźmi z korporacji, wie, że bardzo często na różnych spotkaniach takie rzeczy, takie, prawda, przeproszeniem, dupo godziny na tego typu wystąpieniach są każdego dnia i ludzie często mają tego serdecznie dość, więc może to wcale nie jest sztuczna inteligencja, tylko po prostu odbicie tego, o czym ja mówię, życia w takim zupełnie innym świecie, którego my dziennikarze po prostu może lepiej nie znamy.
10: Do języka to może na koniec jeszcze wrócimy i do polszczyzny, bo to też jest ciekawy wątek w tej dyskusji, a na sekundę jeszcze bym się zwrócił, co i ten spot wypuszczony, spot, to kto nie widział, szybko Państwu opowiem spot, który jest skupiony nie na Polsce, nie na walorach turystycznych, kulturalnych, historycznych, kulinarnych, czy cokolwiek jeszcze mogłoby turystę do Polski przyciągnąć, ale na znanych mniej lub bardziej postaciach. Jest amerykański aktor, który przyjął polskie obywatelstwo i ma polskie pochodzenie. Jest modelka z Polski, Ania Rubi, która nic nie mówi. Jest Robert Lewandowski i aktor, który jest ucharakteryzowany na Chopina. No i cały spot, taka Warszawa szara jest w tle, a gwiazdami są ci, którym udało się z Polski w cudzysłowie uciec i zrobić karierę za granicą. Potem okazał się ten raport z tą historią suffering'u, która ma być kłopotem dla Polski i jakiejś właśnie próby wyjścia z taką nowoczesną polskością. Co to wszystko mówi o sposobie patrzenia na Polskę, na polską historię, na polskie dziedzictwo kulturowe, nie tylko przez panią profesor, ale przez szerzej nurt lewicowo-liberalny, który obecnie rządzi?
9: Ja powiem krótko, jest to myślenie wsteczne, bo jest to myślenie w stylu lat 90. A dziś przypomnę, mamy rok 2026, zupełnie inna Polska, zupełnie inny świat, zupełnie inne media i zupełnie inni Polacy. A też ci chyba za granicą mieszkający, którzy ewentualnie chcieliby Polskę odwiedzić czy tam zainwestować, też myślę o tej Polsce wiedzą znacznie dzisiaj więcej niż wynikałoby to z tej reklamy, czyli znów takie wytarte schematy. Chopin, Lewandowski, z tego co czytam, tam jeszcze chyba w przyszłości ma Wałęsa wystąpić, czyli po prostu zdarte schematy. W latach 90. pewnie Chopin, Wałęsa, no i przede wszystkim papież Jan Paweł II otwierały drzwi do serc wielu ludzi za granicą. Dzisiaj chyba to już jest zupełnie ahistoryczne, ale bardzo też jest ciekawe, o tym suffering'u powiedziałeś. To jest trochę, mimo wszystko powiedziałbym, w poprzek tej narracji, którą myśmy z latach 90. dostali, ta narracja była wtłoczona do głów, że mamy się bić w piersi, że jesteśmy współwinni wielu rzeczy, że to nieprawda, że możemy się wszystkim chwalić, że możemy być dumni z polskiego żołnierza, z tej postawy w czasie wojny i po wojnie. Kazano nam się wstydzić, kazano nam się bić w piersi, klęczeć i przepraszać. A tutaj ta pani profesor właśnie mówi o tym sufferingu, który nas blokuje. To mnie cieszy, bo rzeczywiście jest to coś, co jest niespotykane na świecie, na pewno nie w takich krajach, które marzą o tym, żeby przewozić, czy na przykład w Stanach, czy w Rosji. Tam polityka sufferingu jest kompletnie nieobecna.
10: I za czymś będzie przebite w jakąś wizję politycznie. Wszyscy, kiedy tylko zaczęli ten raport, to odkurzyli sobie konferencję prasową w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie Donald Tusk 31 lipca prezentował panią profesor Barbarę Mróz-Gorgoń jako właśnie osobę, która jest najlepszym ekspertem, jest najlepiej przygotowana i będzie budować w trudach markę polską i nie chodzi o walutę. Żeby była jasność, tylko właśnie o to, żeby Polska miała dobre przyjęcie. I teraz co z tym zrobić? Czy się cofnąć? Dymisja po tym? No jednak wczoraj, ty widziałeś obydwa chyba wywiady, ja widziałem tylko ten w Polsat News, no to wszyscy mówią, że pani minister no się nie obroniła, jeżeli chodzi o to, co robiła i jak robiła.
9: No nie obroniła się. Ja przypuszczam, nie mam oczywiście żadnej wiedzy tajemnej na ten temat. Przypuszczam, że ktoś panią profesor premierowi po prostu podsunął, polecił, bo jeśli zobaczymy jej CV, jej przygotowanie, jej właśnie zaangażowanie w promocję różnych marek, no to teoretycznie na papierze to jest osoba, która ma jak najlepsze papiery, by to robić. Więc ktoś, przypuszczam, zasugerował premierowi, że warto taką osobę wypromować, wstawić do rządu i że to będzie służyło nam wszystkim. No stało się inaczej, więc myślę, że dzisiaj to chyba sama pani profesor powinna powiedzieć dziękuję, nie wyszło, coś jest nie tak i pożegnać się z rządem, bo to jest kolejna rzecz, która będzie absolutnie bardzo ciążyła premierowi i to się będzie dzisiaj na pewno we wszystkich mediach odbijało, bo wczoraj zauważyłeś pewnie też, że chyba nie było dziennikarza, komentatora, obserwatora, który... No, który nie byłby co najmniej gorzko uśmiechnięty, widząc to wszystko i czytając to wszystko. Więc ta sprawa wyszła poza bańkę i ta sprawa jest ponad, myślę, sympatiami politycznymi i nawet ci, którzy bardzo mocno rządowi sprzyjają, widzą, że to jest wizerunkowo bardzo złe, kolejne dodam, tak, obciążenie dla rządu i premiera w te wakacje. To jest bardzo ciekawe. Mamy sezon wakacyjny, jak sam powiedziałem, dzisiaj w kraju się podnosi, nic nie dzieje, a od początku

0: podolskich. Więc
1: to jest też ważne wydarzenie, ale z reguły to jest spis wielu, wielu wydarzeń, a dzisiaj rzeczywiście jakby tak oddech brała polityka, chociaż jak słyszymy, dużo się dzieje i rząd ma poważne kłopoty.
2: Ta konferencja akurat a propos rozbudowy autostrady 2 może być ważna, dlatego że ta autostrada powinna być już od dłuższego czasu szersza, bo ktoś, kto nią jeździ chociaż raz w roku, to wie, jak tam jest, to jest droga śmierci. Jazda na zderzaku i ogromny tłok, korki, wypadki, ścisk. Natomiast no, ta przebudowa będzie się wiązała z tym, że będą jeszcze większe korki przez pewnie 2 albo 3 lata, więc raczej w najbliższym czasie, dziś warto posłuchać pana ministra, a w najbliższym czasie pewnie omijać ten odcinek.
1: To skoro przy rządzie jesteśmy, to zanim do polszczyzny wrócimy, żeby pointować naszą rozmowę, to jeszcze jedno wydarzenie, którego akurat PAP jakoś mnie podał, ale inne źródła i moja własna pamięć to podpowiadają. Dzisiaj ma być posiedzenie rządu co do budżetu na rok przyszły, posiedzenie robocze. Tydzień rozpoczął się od propozycji korekty podatkowej, tak mówią eksperci, w wykonaniu pana premiera i pana ministra Domańskiego, ministra finansów i rozwoju. Też propozycja trochę jest dyskutowana. Pytanie, co zrobi pan prezydent? Kancelaria mówi, już zapowiada, że to są złe rozwiązania. Czy to jest jakaś propozycja, która może być wyjściem do przodu, pokazaniem, że ten rząd jednak coś robi w zakresie gospodarki i finansów publicznych, jednak stara się jakiejś grupie Polaków podatkowo ulżyć?
2: Ja wczoraj słuchałem w różnych stacjach radiowych, powiem tak, uczciwie i szczerze, różnych ekspertów i zdania są bardzo mocno podzielone. Niektórzy uważają, że to jest tylko i wyłącznie pic na wodę, inni mówią, że to jest jednak krok do przodu, który da, może nie duży, ale jakieś tam jednak ulgi dla tych, którzy zarabiają ciut lepiej i zbyt szybko wpadali w ten wysoki próg. A ciut lepiej to wcale nie jest bardzo, bardzo dużo, tylko kilkanaście tysięcy złotych, co dzisiaj czasami już nie jest czymś tak wyjątkowym w dużych miastach, nawet nie tylko dla osób, które pracują w korporacjach. I powiem tak, PR-owo według mnie to jest dobry ruch. Dla tych osób, które są albo zwolennikami rządu, albo letnimi zwolennikami rządu, albo tymi, którzy gdzieś tam zawiedli się na tym rządzie, głosowali 3 lata temu prawie właśnie na tę koalicję, to jest dobry ruch, bo ci ludzie się nie do końca wczytają we te wszystkie tam meandry i przepisy, będą słyszeli, że będą niższe podatki, że przeciętny obywatel zyska tyle i tyle, a maksymalny zysk to jest prawie 3000 czy ciut ponad, to wcale nie jest mało, prawda? Więc ludzie, to jest taka pozytywna narracja, bardzo ją w ostatnich latach w ogóle, myślę, brakowało. Więc dla wielu osób to będzie sygnał, że ten rząd coś robi i robi w ich imieniu. Prawda jest zupełnie inna, to co powiedziałem, że ulgę jakąkolwiek odczują ci, którzy zarabiają od 12 tysięcy brutto i więcej, prawda? I co więcej, odczują to w sposób na początku minimalny, bo niektórzy ci, którzy zarabiają 12 czy tam 12,500, to ten zysk miesięcznie będzie w granicach kilku czy kilkunastu złotych, więc to są śmieszne pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, ta ulga, o to odczucie tej ulgi będzie tak naprawdę dopiero w roku 2028, czyli jeśli by to weszło w życie, czyli rok już po wyborach, więc de facto ci ludzie, którzy dzisiaj myślą o tym pozytywnie, w kieszeni tego absolutnie nie odczują. A jeśli odczują, to niedużo, jeśli odczują w ogóle, to w znacznym jakimś stopniu, dopiero pod koniec 2028 roku. Więc de facto ten rząd robi prezent, jeśli już w ogóle tak można powiedzieć, przyszłej koalicji. Taka jest prawda i rzeczywistość, a rzeczywiście tam oprócz tego, że część podatników będzie jakąś tam odczuwała ulgę, to część tych, powiedzmy, grubych misiów będzie niestety bardzo mocno musiała zacisnąć pasa i pewnie bardzo mocno kombinować, bo ktoś, kto zarabia dużo, nie będzie wcale dzielił się z fiskusem, tak jak ci zarabiają mało albo średnio, bo oni mają dobrych doradców podatkowych, oni mają dobre księgowe i zawsze można coś tam pokombinować, żeby zarobić mniej, choćby podzielić firmy, choćby wyprowadzić część rzeczy w jakiś tam inny sposób, choćby wygenerować sobie koszty, tak żeby tego podatku nie zapłacić, więc jak zwykle w takich przypadkach bywa, zapłacą ci, którzy są najmniej, że tak powiem, biegli w tych przepisach.
1: Naszym gościem Krzysztof Ziemiec, to na koniec wróćmy do tego języka, bo to jest może ciekawy wniosek i coś, co jest pozytywne w całej historii budowania marki polskiej przez panią minister Barbarę Mróz-Gorgoń, czyli coś, czego ja nie założyłem wcześniej, że ten język, którym się posługuje pani profesor, ten język polsko-korporacyjny staje się już czymś, co jest, mówiąc młodzieżowo, obciachowe, że tak jak kiedyś czyściliśmy polszczyznę z latynizmów, makaronizmów, francuszczyzny, rusycyzmów, germanizmów, tak teraz może się okazało, że coś, co było bardzo modne i bardzo na topie kilka lat temu, czyli używanie tych wszystkich anglojęzycznych trendów korporacyjnych, w tej chwili też staje się czymś, co zaczyna być śmieszne i ta polszczyzna trochę sama

0: się broni od tego typu narzutów?
1: No wy w Radiu Z, jak słucham, wszyscy kiedy mąż mówicie piękną polszczyzną, staracie się. Ja nie słyszę takich właśnie makaronizmów i innych tam italianizmów, zapożyczeń, które są dla mnie no czymś raniącym duszę i głowę. Ja też jestem wychowany w starej szkole radiowej, kiedy no ciosane mi kołki na głowie, jak ktoś z nas spróbował wprowadzać jakieś takie słówka, które wtedy były modne, a nie były w języku polskim zakorzenione. Ja jestem tak wychowany. Ja nie lubię takich rzeczy, ale mówię, jeśli ktoś pracuje w takich miejscach, gdzie to jest norma, bo ja na przykład rozmawiam z moimi dziećmi już prawie dorosłymi, którzy w różnych miejscach tam jakoś są i oni mi często mówią, tata, to jest tak dzisiaj normalnie, tak? Jak się pracuje w jakiejś tam firmie, która ma międzynarodowe relacje, to ten język jest językiem po prostu codziennym, normalnym, więc nie dziw się, że my to przynosimy do domu. No tylko, że rozsądny człowiek, ten rozsądek przychodzi pewnie z wiekiem też, no uważam, że powinien dbać o ten język. Przecież to jest mowa, za którą kiedyś nasi przodkowie umierali. Uszanujmy to już tak może górnolotnie, przy końcu tygodnia to brzmi, ale po prostu to jest nieładne, to jest nieatrakcyjne. Język angielski jest atrakcyjny, jak jest angielski, jak jest śpiewany czy mówiony przez prawdziwego, rodowitego Anglika, a my mamy swój piękny język, starajmy się to robić, a szczególnie w takich właśnie sytuacjach medialnych, myślę, że to zaprocentuje. Myślę, tak, mam taką nadzieję, że to zaśmiecanie języka tymi obcymi korporacyjnymi, bo chyba teraz o tym rozmawiamy słowami, bo gdyby to jeszcze były jakieś literackie odniesienia, bardzo inteligentne, ktoś, kto jest oczytany, by zrozumiał smak takiego wystąpienia, to co innego. A w tym przypadku jest to coś, co mnie bardzo razi. Jest to coś, co mnie bardzo razi i ja tego po prostu nie lubię, nie akceptuję, walczę z tym, ale uważam, że nie jest to bardzo łatwa walka. Co więcej, być może będzie to walka dla nas przegrana, bo język angielski jest dzisiaj na całym świecie właśnie językiem no takim używanym na co dzień w różnych sytuacjach, w naszych dziennikarskich również, prawda?
0: Jest, ten żargon się wdziera, ale jak udało się polszczyznę ochronić przed wpływami latynizmów, które były kiedyś bardzo obecne, czy francuszczyzny, to chyba z angielskim i tymi narzutami też sobie poradzimy, żeby albo mówić po angielsku, albo po polsku, a nie mówić językiem pani profesor Mróz-Gorgoń.
1: Oby, zostawmy to.
0: Krzysztof Ziemiec był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Na chwilę zajmiemy się w dosyć wyborczej polityką zagraniczną. Naszym gościem Paweł Rakowski, dziennikarz, tłumacz, pisarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ale też znawca Bliskiego Wschodu, patrzymy na Izrael, ma się pojawić w naszym MSZ-cie ambasador Izraela w Polsce po tym, kiedy tamtejsi śledczy bez orzekania o winie, bez dalszego biegu zamknęli sprawę zamordowania przez izraelskie siły zbrojne polskiego wolontariusza, który pracował w strefie Gazy w ramach misji pokojowej, niosąc pomoc, także tą najprostszą i najważniejszą pomoc w wyżywieniu dla Palestyńczyków mieszkających w strefie Gazy. Dlaczego Tel Awiw może w sposób tak arogancki, tak otwarty pomiatać krajami Europy Zachodniej, w tym wypadku Polską, ale nie tylko Polską, bo równie asertywny, to jest duży eufemizm, jest wobec również innych stolic Europy Zachodniej?
2: Patrząc z perspektywy Benjamina Netanyahu, Europa jest terytorium wrogim i wrogiem de facto. Sam Netanyahu patrzy w kierunku Ameryki Południowej, w kierunku Afryki, w kierunku Indii, Emiratów Arabskich. Tak więc tutaj z perspektywy Izraela zawsze sprawa jest, jakie społeczeństwo, czy jakie kraje ma stosunek do Palestyny. Tak oni tutaj patrzą przez ten pryzmat. Europa dla nich jest terenem, który to de facto jest, nie mogę powiedzieć, że skończonym, ale na pewno na wojennej ścieżce. Tutaj też minister finansów Smotrich ogłosił wielki plan ściągnięcia miliona Żydów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy właśnie. Też wczoraj bodajże Itamar Ben-Gwir za dechotał z ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, tutaj upominając go, żeby lepiej patrzył na swój kalifat w Wielkiej Brytanii, ale tutaj go upominał jakieś wypowiedzi medialne. Tak to wygląda generalnie tutaj. Izrael idzie swoją drogą, Europa idzie swoją drogą, no i zobaczymy, kto z jakiejś tam perspektywy wyjdzie lepiej na tym.
1: Ale jeszcze kilkanaście lat temu Izrael próbował udawać, że jest krajem cywilizowanym, krajem zachodnim. W tej chwili establishment żydowski uznał, że im jest to zupełnie niepotrzebne, albo że będą iść w innym kierunku i że zachodnia cywilizacja i normy cywilizacji sobie, a oni płyną w zupełnie innym kierunku.
2: No, patrząc na historię, Żydzi są starsi niż cywilizacja zachodnia i to jest, pamiętajmy o tym, że Benjamin Netanyahu nosi krawat, ale on całego krawatu nie musi nosić. Jak przyjechał kilka miesięcy temu premier Indii Modi, to się przebrał za Hindusa, tak? Pamiętajmy o tym, że akurat tutaj to są tylko i wyłącznie zewnętrzne jakieś oznaki. Ten kor, który, to źródło tak właściwie z cywilizacji żydowskiej ma 2,5-3 tysiące lat, to jest na pewno, to jest pewne i oni mają w czym wybierać. Jak trzeba będzie, to Netanyahu założy turbany, jak trzeba będzie, no to założy klapki. Wszystko. Generalnie tutaj Netanyahu wykonał wszystko to, co jest w interesie swoim i Izraela, bo to jest akurat to piękne połączenie, kiedy to de facto jeden polityk tutaj łączy w ten sposób interesy. A jeśli chodzi o kwestie, no cóż, ja bym to, jeśli chodzi o Izrael i Turcję, to od razu trzeba też podkreślić, dwa kraje zeuropeizowane, dwa kraje, które były, powiedzmy to, demokratyczne, coraz bardziej wychodzą z tej demokracji, jak też z tego procesu europeizacji, zmierzają w swoim kierunku, no i to jest chyba najlepszy wyznacznik tego, że Europa jako projekt, no niestety nie ma za wiele do zaoferowania, zarówno na zewnątrz, jak i też wewnątrz, i to jest bardzo niepokojący, bardzo zły sygnał, który powinien oczywiście tutaj spowodować jakąś refleksję. Żadnie nie chodzi o Izrael, żadnie nie chodzi o Turcję, tylko po prostu generalnie o to, że jak się nie rezonuje, jak się nie jest atrakcyjnym dla innych, nie jest atrakcyjnym dla siebie, no to kim się jest po prostu. No i to jest akurat też o tyle też ważne, że ostatni kryzys związany z Ceutą i też tutaj izraelscy politycy zresztą to wykorzystywali pod tytułem taki, no patrzcie, do czego wy dopuszczacie, a u nas takich rzeczy nie ma, tak? No przecież na pontonach jak ktoś przypłynie do Izraela, no to szybko trafi tam po cele do Ben-Gwira i Ben-Gwir się nim zajmie. Więc ja tutaj zwracam uwagę też na to, że krytyka Izraela...
1: A to jest w sumie ciekawe, bo oczywiście krytyka Izraela także na naszej antenie jest dość powszechna od dłuższego czasu, od kiedy trwa to, co robią Żydzi w Izraelu wobec swoich sąsiadów, szczególnie w strefie Gazy. No ale z drugiej strony część polskiej prawicy wydaje mi się, że krytykując Izrael, no chciałby może nie tych samych, bo Izrael ma w zasadzie rasistowskie rozwiązania, ale też tak twardej polityki, czy to nie jest pewien paradoks, że właśnie Ben-Gwir, no osoba, o tej zaraz powiemy, to trudno mówić o nim inaczej niż rasiście, jest
2: powołany. Ale on jest z tego dumny, on jest z tego dumny.
1: Tak, że jest dumny, tak? Że jest rasistą, to zaraz o tym powiemy, bo jest, idzie nowe prawo w Izraelu. No to czy to nie jest jednak tak, że właśnie Izrael może tak powiedzieć, patrzcie, co wy robicie w Europie Zachodniej, my możecie mówić o nas, co chcecie, ale my mamy państwo, które sobie nie pozwala na tego typu sytuacje, jak właśnie Ceuta.
2: No i jeszcze ja to bardziej rozwinę, to że patrząc po sondażach, właśnie taki Ben-Gwir ma rosnące poparcie i generalnie on swojego konkurenta Smotricha po prostu zjada, tak? Czyli to jest, i też patrząc po komentarzach, to ja się obserwuję to tę debatę. Ja teraz co prawda kończę książkę pisać o wojnie irańskiej, ale następnie już wiem, jaką książkę napiszę, to będzie o Palestynie. I przyglądam się tutaj temu towarzystwu bardzo uważnie. I widzę też to, że akurat właśnie Ben-Gwir, który staje się jakąś taką ikoną obecnych czasów, no to sukcesywnie zyskuje poparcie też międzynarodowe pod tym, no właśnie, dlaczego? No bo Ben-Gwir, jak obiecał swoim wyborcom pewne rzeczy, tak i realizuje, tak? Jak on obiecał to, że się weźmie za Palestyńczyków z więzienia, jak to się za nich bierze. Ja cię wiem, że to jest, po prostu brzmi okrutnie, ale z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na inną rzecz. To, że politycy, to, że społeczeństwa zachodnie są zmęczone najprawdopodobniej politykami, którzy obiecują, a tego nie realizują. Najlepszy przykład Stany Zjednoczone i Trump, tak? No Trump obiecał żadnych wojen, mamy wojnę irańską, mamy bagno całe, które tak właściwie nawet nie wiadomo, jak to opisać. No, wiem też o tym, bo teraz o tym piszę, kończę książkę. I tutaj jednak jest dość duża taka dychotomia, tutaj mamy Ben-Gwira, który na swoim bardzo małym poletku, które jest około 700 tysięcy ludzi, 10 milionowym Izrael, bo to jest mniej więcej ta grupa docelowa, z której celuje Ben-Gwir. No jednak oni oczekują twardej ręki, oczekują stanowczych rozwiązań, oczekują tego, że właśnie tak i Ben-Gwir postawi się tutaj właśnie Europejczykom, którzy tylko i wyłącznie gadają, a tak właściwie sami tutaj dopuszczają do takiej sytuacji po prostu ewidentnej słabości, ewidentnej dominacji wręcz żywiołu muzułmańskiego u siebie, no to jest akurat właśnie coś, co w ten sposób, no prawda jest taka, że Ben-Gwir tak właśnie zmierza do 10%, moim zdaniem, i on może to 10% osiągnąć w przyszłych wyborach w Izraelu, no i jego wyborcy, ludzie, którzy są tak samo myślący jak oni, którzy jakby się to tak samo uformowali, tak jak on, którzy wyznają tą samą ideologię, tak jak on, którzy wyznają tych samych rabinów, tak, no bo to też trzeba tak od tej strony powiedzieć, to są specyficzni rabini, którzy akurat są ukontentowani i są zadowoleni ze stanu swojej demokracji, że mają człowieka, który realizuje ich interes. No to jest pewnego rodzaju dychotomia i pewnego rodzaju jakieś wielkie nieporozumienie. Znaczy nie wiadomo, znaczy ta historia pokaże, kto lepiej rozumie obecne czasy, czy elektorat Ben-Gwira, czy Europejczycy. Ja uważam, że z perspektywy 10 lat Izrael raczej może być lepszym miejscem do życia niż Europa, z tego względu, że oni jednak mają tutaj tą koncepcję wyspowości, mają wszelkie niezbędne, potrzebne atrybuty tego, żeby utrzymać swoje podmiotowość. Do tego jeszcze oczywiście cała ta obsesja nowoczesnych technologii i też te nowoczesne technologie znajdują się w Izraelu i też przez Izrael przychodzą, tak więc tutaj oni patrzą, z tej perspektywy Benjamin Netanyahu może być w chwili obecnej krytykowany i jest nienawidzony przez część elektoratu, ale z drugiej strony też właśnie, znaczy jaka część elektoratu? Benjamin Netanyahu od swojego powrotu do władzy non stop miał jakieś protesty, miał jakieś tutaj demonstracje i tak dalej, natomiast no fakty są takie, że mimo wszystko przewiódł ten Izrael od wojny w Gazie, wojnę irańską, teraz akurat generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że na sondażach Netanyahu dość mocno stracił przez tą wojnę irańską, ale on mówi swoim oponentom, wy nic byście nie zrobili. Ja przynajmniej próbowałem, ja przynajmniej tutaj trzasnęłem z zęba ajatollahów, a to, że im turban nie spadł, to nie jest moja wina, tak? A tutaj, że konkurenci tak właśnie tylko by gadali i nic nie robili. Natomiast oczywiście też podejrzewam to, że jeżeli Netanyahu by przegrał, to by doszło do jakiejś takiej, powiedzmy to, jakiegoś referatu Chruszczowa pod tytułem jakaś debilizacja izraelskiej sceny politycznej, natomiast wielkich zmian nie będzie, z tego względu, że tak jak już tym mówimy o Europie, to dla Europy punktem takim bardzo ważnym jest kwestia palestyńska. Izrael tak właśnie ma zgodność całkowitą, jeśli chodzi o elity swoje, żadnej Palestyny ma nie być, chociaż teraz mamy wielką grę o Palestynę, powstrzymującą grę między innymi o Palestynę, którą się Amerykanie zaangażowali, ale to o tym może kiedy indziej. I to jest tak jakby, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że potencjalny następca Benjamina Netanyahu, Naftali Bennett, już sobie znalazł kolejnego wielkiego konkurenta. Oczywiście tym samym konkurentem jest Netanyahu. Też to wskazuje, że Erdogan jest teraz problemem numer jeden po tak jakby uszkodzeniu Iranu. Nawet Netanyahu w swojej kampanii wyborczej, bardzo ciekawej, pokazuje spoty, że tutaj pokazuje i mam dla niego, czyli burmistrza Nowego Jorku, no bo mam dla niego zbanował Netanyahu i Ben-Gwira, i Erdogana, i Naima Kassena, przywódcę Hezbollahu, i Mocztadę Hameneego, i tak podpisem, oni chcą, żeby Bibi przegrał, tak, dać głosy na mnie. Więc to też jest tak jakby gra, co prawda bardzo mocno, znaczy bezpardonowa, natomiast fakty są takie, że Europa sobie, Izrael sobie, i Izrael, co prawda, tak jakby no, wydaje mi się, że pewnie chciałby jakoś się zresetować pod wieloma względami, natomiast trzeba nauczyć się z tym żyć, że poza Grecją i Cyprem, to jednak Izrael tak właściwie tutaj na Europę patrzy dość złowrogo, no i też to, że niestety, może nam tutaj dzisiaj czytałem taką notkę, że nawet i Netanyahu teraz rozmyśla, jak tu można by było jakoś tak uszczyptać tą Turcję w taki sposób, żeby nie aktywizować artykułu 5. Tak, no bo to jest sprawa zasadnicza, bo jeszcze Izrael tak właściwie może ten NATO rozwalić tutaj przez jakąś potencjalną awanturę. Oczywiście tutaj o konflikcie w związku tureckim, to na chwilę obecną nie ma co mówić, ale trzeba się liczyć z tym, że perspektywy jakieś tam, no to jednak Izrael będzie wrogim aktywem. Oczywiście też już pomijając kwestię też rosyjską. Netanyahu ma bardzo dobre relacje z Putinem i będzie miał te relacje z Putinem. Zobaczymy, jeżeli utraci władzę, jednak jak to będzie wyglądało w nowej konfiguracji, ale to dopiero po wyborach może tak spekulować. Tak więc no Izrael tak właśnie sobie i trzeba się z tym pogodzić, że ten falochron skonstruowany przez Brytyjczyków w 1948 roku, który miał chronić Europę od strony, powiedzmy to, zalewu muzułmańskiego, po pierwsze jest nieszczelny, no bo muzułmanie i tak są i tak zalewają, a po drugie ten falochron tak właściwie działa bez tego swojego pierwotnego założenia strategicznego, bo jest już na własnym tak właściwie poletku i to też akurat jest o tyle istotne, że te interesy po prostu zawsze mogą się teraz wykluczać, tym bardziej, że Amerykanie tak właściwie tutaj też sprzeczność interesów pomiędzy Europą i Ameryką jest tak duża na Bliskim Wschodzie, że to co najlepiej widać, jeśli chodzi o kwestię irańską, tak to no, przecież Europa chętnie by się wygadała z Iranem takim, jakim on jest, wszystko by było tutaj ten. Natomiast no tak jakby te bany izraelskie, które dość mocno wpływały zawsze na politykę europejską, no to tak, z perspektywy Europy to było po prostu błąd.
1: To teraz trochę jeszcze wejdźmy w to, co robi Izrael w swoim prawie. Ile jest prawdy? Bo pojawiły się zapiski prasowe, agencyjne, w zasadzie dość suche, o tym, że pojawi się, czy będzie wprowadzone, że już funkcjonuje w Izraelu prawo, które pod względem narodowości różnicuje, kto jak będzie sądzony. Jeżeli Palestyńczyk dokona mordu na Żydzie, to ma go spotkać kara śmierci w specjalnie przygotowywanych zakładach penitencjarnych, które będą miały karę śmierci, mają być te wyroki wykonywane poprzez powieszenie, no a jeżeli Żyd zabije Palestyńczyka, to wtedy znacznie łagodniejsza kara go czeka. Warto nadmienić, że i Palestyńczycy, i Żydzi to pokrewne ludy semickie.
2: No to powiedzmy tak, no z perspektywy arabskiej, z tym ciałem, tych tak właściwie Netanyahu nie ma nic wspólnego tą częścią świata, ale już Ben-Gvir ma. Ben-Gvir jest z Iraku, to tutaj to widać po nim, że człowiek reprezentujący pewną niszę, ale znaczy większość de facto, większość, jeśli chodzi o głos, znaczy uporządkowując pewne fakty. No, generalnie tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że Ben-Gvir rzeczywiście konstruuje cele śmierci, chwali się, że to ma wyglądać jak w Ameryce. Natomiast najprawdopodobniej jeszcze tego w niedalekiej przyszłości nie będzie. To ma być specjalne prawo pod terroryzm, to znaczy z reguły procedura armii izraelskiej, policji izraelskiej jest taka, że terrorysta likwiduje się na miejscu, czyli ktoś tam z nożem biega albo z karabinem, no to już się likwiduje na miejscu, a później bezpieka już tam identyfikuje, kto z jakiej tam organizacji jest i tam, już tam się... I później Ben-Gvir wjeżdża z buldożerami i tam ten dom wyburza. Natomiast rzeczywiście to prawo jest. Niedawno zresztą Ben-Gvir miał 50 urodziny i dostał od żony taki fajny tort, gdzie była szubienica. Ta szubienica jest tak jakby jego symbolem, on to ma wpięte w mankiet marynarki. To jest tak jakby, i to jest jeden z tych elementów, które właśnie, o których mówiłem, że polityk, który zaproponował, który dostał ten mandat do Knesetu, czyli do parlamentu, no i się wywiązał, tak. Tutaj akurat była wielka dyskusja, to wielkie bójki wręcz, osobiste wręcz były bójki w Knesecie, o to, ale przeszło. Natomiast pytanie zasadnicze, czy to nie jest po prostu sformalizowanie pewnego obyczaju, no bo już to tak mniej więcej wygląda, że izraelskie prawo zna różne takie przypadki, w których to na przykład żołnierze musieli podjąć jakąś grzywnę, czy jakieś takie inne dość też bulwersującą prasę przypadki. No teraz już mamy tak jakby to wszystko zalegalizowane. No to jest tak jakby pewien cel polityczny z tego względu, że tutaj Ben-Gvir, w ogóle izraelski establishment wykorzystuje bardzo ważny element, który był i który tak właściwie mianowicie to, że przywódca Hamasu, który rozpętał tą wojnę, Yahya Sinwar, on siedział w izraelskim więzieniu ponad 20 lat i on został wypuszczony, znaczy była wymiana jeńców w 2011 roku, on wrócił do tej Gazy i tam po tych 13 latach zorganizował ten atak i on generalnie się nauczył języka hebrajskiego i prawie skończył studia w izraelskim więzieniu. Więc Ben-Gvir wykorzystuje to coś, czyli że to, że kiedyś Palestyńczycy mieli tam jakieś możliwości funkcjonowania w więzieniach, że mogli się uczyć, że był spacer, że był ping-pong, że takie rzeczy. On to wszystko im poucinał właśnie pod tytułem takiej zemsty za Gazę, tak? I, no i to jest taki element, który też mu powoduje bardzo dużo sympatii wśród swojego elektoratu, no i też wśród szerszego elektoratu, że tutaj mówi, że nie będzie już więcej kurotów w więzieniach. Kilka dni temu był przeprowadzany sondaż w Palestynie, wyborczy, bo też niedługo mają być wybory w Palestynie, pierwsze od tam 20 lat prawie. Okazuje się, że numerem jeden, jeśli chodzi o możliwego prezydenta Palestyny, jest Marwan Barghouti. To jest człowiek, który siedzi dożywocie w więzieniu. Kilka tygodni temu Ben-Gvir go odwiedził w Podcelu. No to powiedzmy tak, no, człowieka, który był takim grubszym Arabem, tak, no to został już skóra i kości. Tak to mniej więcej wygląda, że wszystko tam zostało poobcinane. Poza tym też Ben-Gvir znany jest z tego, że lubi po nocach przejeżdżać do tych ośrodków zatrzymań i po prostu musztrować tych więźniów, z czego też się szczyci, z czego też nagrywa filmiki i co też jest oklaskiwane przez jego elektorat, tak? Tak więc no mamy taką, taką swoistą symbiozę, że generalnie, jeśli chodzi w ogóle o biografię Ben-Gvira, to od razu muszę powiedzieć to, że on nic nie wymyślił, on jest tak jakby zwolennikiem pewnej koncepcji rabina Meira Kahane, który tak jakby, no, Ben-Gvir realizuje te wytyczne rabina, który zresztą został zabity w zamachu w latach 80. w Nowym Jorku. I żeby było jeszcze ciekawiej, on nie założył swojej partii, ponieważ ci ludzie, którzy ją założyli, są wykluczeni z izraelskiej polityki, dlatego że mają
3: przegrane procesy odnośnie właśnie między innymi aktów terrorystycznych na ludności arabskiej. Czyli że on tak właśnie reprezentuje ludzi, którzy są jeszcze gorsi od niego, a poza tym też Ben-Gwir, co też jest o tyle istotne, jakiś czas temu teraz wypowiedział wojnę przeciwko radarom i ograniczeniom drogowym. Sam ma 78 różnych naruszeń drogowych, 53 zarzuty i 8 skazań. Tak? Tylko że Ben-Gwir tak właściwie do tego momentu wejścia w politykę zajmował się, skończył prawo i zajmował się ochroną i obroną prawną ludzi, którzy autentycznie mordowali Palestyńczyków, którzy palili Palestyńczyków, dosłownie palili Palestyńczyków, którzy tak jakby tutaj demolowali domy, niszczyli domy i tak właściwie no, Ben-Gwir z pewnego zdaje taką, no nie mogę powiedzieć, że kukiełką, ale jest takim człowiekiem, takim taranem, który, za którym idą naprawdę bardzo źli ludzie. Naprawdę jest bardzo źli ludzie, no bo on jest tak jakby ekspozytorą pewnej koncepcji, pewnych powiedzmy to takiego nurtu, który zdobywa coraz większą popularność i który ten nurt był, no bo Ben-Gwir tak właśnie pierwszy raz pokazał się w izraelskiej telewizji ponad 30 lat temu, tak, w czasach, kiedy to, powiedzmy to, no, pokazanie się w telewizji było jakimś takim wyczynem, więc on tutaj przez 30 lat...
4: A to już puentując, bo chciałem jeszcze trochę wpalić wątek polskiej polityki, ale nieznacznie i w sposób taki, powiedzmy, nawet niepartyjny, ale jednak na tyle ciekawy, że warto go przyjąć. Pozwolę sobie odczytać. Co prawda za chwilkę mi to zajmie, bo Sikorski, dokładnie wpis pana ministra Radosława Sikorskiego, który to jest prywatny. Za sekundę pan minister Sikorski odniósł się do całej sytuacji związanej z nie wszczęciem śledztwa w sprawie zabójstwa polskiego działacza, ale co jest ciekawe, Radosław Sikorski w bardzo ciekawy sposób odpowiedział następujący. Oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że z dużym rozczarowaniem przyjmuje decyzję z dnia 19 sierpnia o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania. To jest komunikat oficjalny MSZ-u, ale jest też to, co napisał Radosław Sikorski. Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku. Katastrofa humanitarna w Gazie, to ciekawe określenie, a także brak rozliczalności za nadmierne użycie siły przez siły zwane Izraela, IDF, podważają poparcie społeczne nawet w krajach proizraelskich. Jak to jest, że Radosław Sikorski uznaje, że Polska, jak rozumiem, jest krajem proizraelskim, a jednocześnie, jak powiedziałeś, drogi redaktorze, Tel Awiw, Izrael już ma w nosie tam nie tylko Polskę, ale całą Europę zachodnią, całą Europę unijną. Czy nie jest tak, że pan Radosław Sikorski żyje już w jakichś kompletnych oparach absurdu, w takim zupełnie minionej epoce?
2: No też tutaj bym się odwołał do innej rzeczy, bo oczywiście Izrael ma tutaj w nosie Europę, natomiast bardzo dobrze współpracuje z Niemcami. Nieprzypadkowo pod Berlinem i pod Monachium stoją izraelskie systemy antyrakietowe Arrow. I no to jest tak jakby dyskretna bardzo współpraca. Wiadomo też, że tutaj Izrael szykuje się na tą wspomaganie tworzenia tej nowej Bundeswehry za te miliardy euro. Więc oczywiście tutaj, jeśli chodzi o Niemcy, no to co innego mówią, a co innego robią de facto, no bo ja tutaj pamiętam bodajże czasy, kiedy to co niedziela widziałem, jak jakiś polityk niemiecki odwiedzał Izrael, niedziela z pierwszym dniem pracy w Izraelu. Więc to było też o tyle sprytne, że to tak właściwie chyba niemiecka opinia publiczna nie za bardzo chyba się na tym odnośnie tego dowiadywała. Więc tak, no tutaj No powiem tak, no jest jakieś takie być może założenie jeszcze historyczne, które pan minister wyznaje, tak? Natomiast fakty są troszeczkę inne niż, a często jest tak, że no, my, Europejczycy nie lubią, jak są jakieś zmiany, a te zmiany po prostu nastały, które tak właściwie przychodzą. Ja tylko przypomnę, że ostatnio nawet i ambasador amerykański w Jerozolimie zmienił swoje podejście i to jest bardzo znaczące, ponieważ ambasador amerykański Mike Huckabee, znany z obrońca Izraela wszem i wobec, nawet i basista grający pieśni syjonistyczne w izraelskiej telewizji. No tutaj odwołał się, że sytuacja jest bardzo dramatyczna. Mianowicie przez kilka tygodni jedna wioska palestyńska była oblężona przez żydowskich osadników, właśnie przez młodzież wykowaną przez Ben-Gwira i przez jego elektorat. Tylko, że chciało, że tam byli amerykańscy obywatele, znaczy w sensie palestyńscy z amerykańskimi paszportami, więc amerykańskie imperium musiało zareagować. Natomiast i tutaj temat tego się został odciążony, tak? Teraz też oczywiście Amerykańczycy zmienili swoje podejście. Być może Trump będzie chciał topić Netanyahu, niewykluczone. Tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że ta kooperacja tak właściwie to nie jest taka fajna, jakby się wydawało ostatnio razem, jakby Netanyahu na pogrzebie Lindsey'ego Grahama w Nowym Jorku i w Waszyngtonie, no to Trump wpuścił Netanyahu tymi drzwiami bez dywanu, bez niczego, tak jakby to wszystko było takie, powiedzmy to, odstawił od łaski Netanyahu. Więc być może tutaj Radosław Sikorski tutaj podejrzewa to, że sytuacja ulegnie jakiejś poprawie, kiedy się potencjalnie władza zmieni w Izraelu. Natomiast ja tylko analizując te wszystkie sondaże, które teraz w chwili obecnej są, no to po pierwsze widzę to, że Netanyahu ma jeszcze taką szansę przegrać wybory, ale sformułować rząd, bo to jest tak właściwie taka przypadłość. A z drugiej strony też, tak jak już mówiłem wcześniej, nawet jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to i tak ta władza nic wielkiego nie zmieni, a może być jeszcze gorzej właśnie między innymi na odcinku palestyńskim, z tego względu, że Netanyahu jest taką instytucją, że on jest w stanie tak właśnie takiego Ben-Gwira i tych wszystkich osadników w pewien sposób jeszcze kontrolowany trzymać na wodzy. Gorzej będzie, jeżeli po prostu przyjdą ludzie, którzy w naturalny sposób nie mają żadnego doświadczenia i którzy dopiero tak jakby będą się rozsiadali w tych stołkach.
4: I dopiero zobaczymy, co Żydzi na Bliskim Wschodzie potrafią, i to może nie być sympatyczny widok. Musimy stawiać kropkę. Paweł Rakowski, dziennikarz, pisarz, 2-3 książki na koncie i jak rozumiem jedna za chwilę będzie już w druku, a kolejna w planach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki wnet.
5: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet. Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A w naszym studiu osoba, która wywołała najnowszą burzę polityczną, ekspert Instytutu Sobieskiego, Sebastian Meinc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Osoba, która wzięła na warsztat raport Portret Polaków Własny, no i pokazała, że to może nie jest najlepszy raport ekspercki w historii polskich działań, polskich think tanków. Zacznijmy od początku historii. Kiedy pan uznał, że warto jednak po ten raport, który tak przeszedł echem, bo jego publikacja była ładnych kilkanaście miesięcy temu, czy kilka miesięcy temu, jednak warto go przeczytać?
2: To się zaczęło wszystko tak naprawdę od wpisu na X-ie pana redaktora Maciejewskiego, który przedwczoraj wieczorem w czterech wpisach komentował działania pani minister Mróz-Gorgoń. I on tam przywołał raport. Ja mam taką przypadłość, tak, kto śledzi mojego X-a, to już wie, że jak ktoś gdzieś przywołuje raporty czy jakieś publikacje, to ja mam tak zawsze taką wewnętrzny imperatyw, żeby po nie sięgnąć i przejrzeć. I ja ten raport przeczytałem i nawet skomentowałem pod wpisem pana redaktora jakimiś fragmentami, natomiast potem przeczytałem go na spokojnie jeszcze raz, a potem jeszcze raz. To nie jest długi raport, bo to jest 6 stron.
1: Ale jak wycisnąć, to chyba będzie mniej.
2: No tak, no i po tej trzeciej lekturze stwierdziłem, że... No nie, znaczy, że ten raport zasługuje ewidentnie na to, żeby być raportem powszechnie znanym i ja chciałem bardzo podziękować mediom przede wszystkim za to, że podjęliście państwo w ogóle ten temat, ale też wszystkim użytkownikom Platformy X, którzy w sposób dla mnie dość zaskakujący masowo zaczęli podawać to, co napisałem.
1: A kiedy pan czytał ten raport pierwszy, drugi, trzeci raz, to robiło wrażenie, że coś takiego można było opublikować i to... Opublikować to jeszcze dojdziemy, ze stroną tytułową, która no, nosi, aż przeklikam, bo mam to na komputerze otwartym z sobą, z adnotacją Ministerstwo Sportu i Turystyki i z orzełkiem ministerstwa.
2: Ja byłem zszokowany, jak to zobaczyłem i byłem zszokowany z kilku powodów. Ja się kiedyś zawodowo zajmowałem nadzorem nad badaniami jakościowymi, nad badaniami marketingowymi w jednej z firm. I tego typu raporty, znaczy nie tego typu raporty, natomiast raporty z badań, regularnie dostawałem na biurko. Nigdy w życiu nie dostałem czegoś takiego i jako klient nigdy w życiu czegoś takiego nie zaakceptował. Z drugiej strony, jako ekspert think tanku też piszę raporty. Jestem przekonany, że gdybym ja tego typu raport wysłał do zarządu Instytutu Sobieskiego, to ten raport nigdy by nie ujrzał światła dziennego. Nikt by nigdy w życiu go nigdzie nie opublikował, a to nie są rzeczy, które są podbita autorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli de facto autorytetem państwa.
1: To od tego zacznijmy. To jest raport, to jest 26 stron z okładką włącznie, za które my zapłaciliśmy, czy za które zapłaciła pani profesor z własnej kieszeni, czy z kieszeni własnego think tanku? Co wiemy?
2: Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej kwestii, bo w zasadzie nic nie wiemy. W tym raporcie na drugiej stronie, na samym dole, jest przywołany numer umowy. Umowa z dnia 5 czerwca, jeśli się nie mylę, 2025 roku na realizację działania publicznego w zakresie marki Polska. I to jest umowa, która zgodnie też z przekazami medialnymi, które były wcześniej, została zawarta...
1: To już przeczytam. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Marka Polska pod strategia turystyczna dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy numer 2025-0014-1251 i dalej UDO z dnia 5 czerwca roku ubiegłego.
2: No, dokładnie tak. I to jest umowa, która nie została zawarta z panią minister Mróz-Gorgoń. To nie jest umowa, która była zawarta z Fundacją Marka Polska Think Tank. To jest umowa, która zgodnie z tymi informacjami, które mamy, została zawarta z Stowarzyszeniem Konferencji i Kongresy Polska. I wartość tego przedmiotu zamówienia, zgodnie z tym też, co było wtedy w doniesieniach prasowych, wynosiła 200 tysięcy złotych, zgodnie z oświadczeniem, które wczoraj wydało Ministerstwo Sportu i Turystyki. To jest, zdaje się, 170 tysięcy około, tam z jakąś końcówką. I teraz w ogóle sekwencja zdarzeń jest ciekawa, no bo ta umowa była zawarta 5 czerwca. Pan minister Rutnicki wczoraj był uprzejmy napisać, że on wtedy nie był ministrem. I to jest oczywiście prawda, że nie był wtedy ministrem. On został ministrem 24 lipca zeszłego roku, jeśli się nie mylę. Natomiast ciekawe jest to, że Fundacja Marka Polska Think Tank została założona, nawet sobie wynotowałem tutaj dokładnie, 6 sierpnia 2025 roku. I to jest fundacja, której prezesem była lub nadal jest, w KRS-ie nadal jest, ale KRS, jak działa, wiemy, pani minister Mróz-Gorgoń. I to jest też fundacja, która przy każdym wpisie Stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska była promowana jako ta, która realizuje de facto to zadanie. Pierwsze pytanie jest takie, kto i dlaczego założył tą fundację właśnie wtedy? Mówimy tutaj już
1: o tym, kiedy już podpisano umowę.
2: Po dwóch miesiącach.
1: Po dwóch miesiącach i rzeczywiście na stronie tytułowej jest Ministerstwo Sportu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz think tank marka Polska. Tak. Zresztą ciekawe, bo w tej radzie tego think tanku też są ciekawi ludzie.
2: Tak, to tam są znane nazwiska, szczególnie mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia, to są powszechnie znane tam.
1: Były prezydent Wrocławia.
2: Między innymi, jak również brat jednej z pań poseł.
1: Pan poseł Jachiryb, to jest brat.
2: Tak jest, a nie tego co wiem. Wydaje mi się, że brat. To brat. Ja znowu tak z przekazów medialnych mówię. Natomiast ta fundacja de facto została wtedy powołana i jeśli państwo też wejdziecie sobie na profil na Facebooku tego Stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska, nie wiem, czy to jeszcze nie zostało usunięte, ja mam w razie czego screeny służę, to prawie każdy wpis, który dotyczył realizacji tego zadania, on przywoływał tą fundację, tak? Przywoływał panią minister, przywoływał tą fundację i też prawie każdy wpis był opatrzony informacją, że to jest działanie realizowane w ramach tego zlecenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki mówi, raport nie był częścią tego zlecenia. Wszystkie działania publiczne, takie publicity, jakbyśmy je nazwali, pani minister, ale też tego stowarzyszenia, raczej wskazywało na to, że ona to realizuje. No i na koniec jest produkt, na którym jest explicite, czyli bardzo literalnie napisany numer umowy, gdzie teraz nikt za to nie chce wziąć odpowiedzialności. No wszyscy mówią, to nie
1: jeszcze,
2: ja.
1: A prezentacja, bo po drodze była prezentacja na Akademii Leona
2: 25 listopada.
1: Tak, pani minister była łaska powiedzieć, że było tam pół świata akademickiego. O ile ja pamiętam, mamy w tej chwili w Polsce profesorów i doktorów habilitowanych 35 tysięcy. Nie było na tej sali 17,5 tysiąca osób, nie mówiąc o doktorach i ten, więc nie wiem, o co miała pani minister na myśli, że tam było pół świata akademickiego, ale był z kolei pan wiceminister Borys, wiceminister sportu i turystyki, osobą własną.
2: Tak, zresztą pan wiceminister, minister sportu i turystyki Piotr Borys na swoim profilu był uprzejmy zamieścić relacje z tego wydarzenia. Są tam również zdjęcia i tych zdjęć są cztery screeny. Na jednym z nich jest sala, która słucha tej prezentacji. Na jednym z nich jest pan minister, jak mówi, oczywiście. Na jednym z nich jest takie, to się nazywa family photo. Czyli takie zdjęcie, wydaje mi się, że chyba wszystkich uczestników tego spotkania. Szanowni państwo, półświata akademickiego, 28 osób, plus jedna osoba w tle, 29, zaokrąglimy 30. Nie 30 tysięcy, tylko 30 osób. Jak ktoś był kiedyś na kampusie ALK, to wie, że tam są też aule, a to ta prezentacja tego raportu miała miejsce w jednej z sal wykładowych, nawet nie na auli. Jest czwarty kafelek, który mówi wprost o raporcie, na którym jest kod QR, który jeszcze do wczoraj wieczorem prowadził do tego raportu, który potem pani minister Mróz-Gorgoń była uprzejma nazwać work in progress.
1: A właśnie, też co to znaczy? Co chciała wczoraj powiedzieć w mediach, w telewizji Polsat News pani minister? Bo chciała nas przekonać, że to nie było z pieniędzy publicznych, ten wytwór, do tego jeszcze przejdziemy, no oraz właśnie, że to jest dokument, który nie powinien nigdy użyć świata zielnego, bo to jest jakiś, jak rozumiem, skrypt, mówiąc językiem polskim, tak? Jakiś brudnopis to jest. Co to właśnie, co chciała nam powiedzieć pani profesor wczoraj językiem ekspertów z think tanku?
2: Znaczy, ja myślę, że pani profesor sama powiedziała w tym wywiadzie, co chciała powiedzieć, co chciała zrobić, czyli chciała uruchomić wielką falę czy tsunami, tak? To jest cytat literalny z tego wywiadu. No i faktycznie uruchomiła, no ja tak naprawdę po ludzku współczuję pani minister dzisiaj, bo szanowni państwo, no zobaczmy, co się wczoraj wydarzyło. Ja ten mój wpis opublikowałem bladym świtem, tam 5:30 chyba. On potem zaczął rosnąć, zaczął się nieść, media go podchwyciły. Wydaje mi się, że po godzinie 15 opublikowano to oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, które w zasadzie de facto odcina się od tego raportu. Ono też na samym końcu mówi, że wykorzystanie logotypu Ministerstwa Sportu i Turystyki było bezprawne.
1: A czyli, że pani minister bezprawnie użyła, a to nie jest jakieś przestępstwo, przepraszam?
2: Ja nie jestem prawnikiem, natomiast z tego, co czytałem w mediach, niektórzy wskazują na to, że mogło dojść do przestępstwa. Zresztą z tego, co wiem, to też

0: moim zdaniem też osobiście zaangażowany w tą sprawę, bo to de facto jego ministerstwo to zlecało, to był komentarz pana ministra Standerskiego, który mówił, że rzeczy, które wytworzyła sztuczna inteligencja, powinny być w odpowiedni sposób oznaczone. Nie wydaje mi się, żeby stanowisko zabrał rzecznik rządu, pan minister Szłapka. Nie wydaje mi się, żeby stanowisko zabrał pan premier, ale tego też bym nie oczekiwał. Natomiast fakt, że nikt z polityków Koalicji Obywatelskiej nie zabrał stanowiska, uważam, że pokazuje, w jakim miejscu osobiście jest dzisiaj pani profesor. I ja po ludzku absolutnie współczuję tej sytuacji.
1: Że wszyscy się od niej odwrócili, że nikt nie zamierza jej, czyli na razie, bronić, a samo ministerstwo się odcina od tej pracy, do samej pracy. Teraz przejdźmy do naszym gościem, Sebastian Meinz, ekspert Instytutu Sobieskiego. Pani profesor powiedziała, to jest polski work in progress, czyli coś, co nie pójdzie, jakiś taki brudnopis, jeżeli dobrze tłumaczę, z korporacyjnego na polski, przecież draft, już używając bardziej żargonowego słowa, nie powinno to trafić, ale podkreśla, że badania są prowadzone uczciwie, no AI tylko jakoś tam miało to markować. Jak to wygląda? To wygląda, że ktoś tu prowadził rzeczywiście uczciwe badania, tylko sztuczna inteligencja potem to jakoś wypaczyła, zamazała. Panie...
0: Moim zdaniem...
1: Niech pan powie, panie ekspercie.
0: Już mówię, jak ja to widzę. Zacznę po pierwsze od tego, że ja nie jestem socjologiem, w związku z czym nie jestem w stanie sam ocenić jakości przeprowadzonych badań jakościowych, badań socjologicznych. Natomiast ja wysłałem ten raport do ekspertów, którzy zajmują się badaniami jakościowymi. I zresztą ja też u siebie na profilu na X umieściłem komentarz z profilu socjolożki.pl na Instagramie. On jest prowadzony przez dwie panie socjolog, które przeczytały ten raport i wydały na jego temat, moim zdaniem, dość jednoznaczną opinię, jeśli chodzi o samą jakość badawczą, tak? To, co jest w samym raporcie, na co ja też zwracałem uwagę, no to po pierwsze jest to, że dochodzi do zadziwiającego mylenia różnych pojęć. Na samym początku jest mowa o 24 wywiadach pogłębionych, IDI, In-Depth Interviews. Potem jest mowa o 35 FGI, czyli Focus Group Interviews. Jest mowa o 7 warsztatach Design Thinking. Dalej w raporcie te liczby w magiczny sposób się zmieniają. Wydaje mi się, że tych wywiadów pogłębionych, o których jest mowa na początku, jest inna liczba, jeśli się zsumuje tych respondentów, którzy byli. Z 35 grup fokusowych robi się 35 uczestników grup fokusowych, no co jest zasadniczą różnicą, no bo mówimy nie o 35 grupach, tylko de facto o 4 lub 5, zależy jak ich tam podzielimy. Natomiast najciekawsza rzecz jest z tymi warsztatami design thinking, które na początku jest mowa, że jest ich 7, potem jest wskazane 5 miast, a na końcu są 3. I teraz wydaje mi się, że jak patrzyłem jeszcze na ten profil tego stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska, to faktycznie tam są zdjęcia i relacje przynajmniej z 3 tych warsztatów design thinking. W związku z czym nie wiemy de facto, co było robione. Jest też wątek tego, że...
1: Ale to jest tak, że to może być, jak powiedziała pani profesor, halucynacja AI, że to AI zmienia, bo im tam liczby, ile zrobili warsztatów, ile było osób, czy to były grupy, czy osoby. Czy to jednak wskazuje, że być może no, te badania w ogóle jakoś nie były połączone z tym raportem?
0: Gdybym ja był klientem, który dostałby taki raport i gdybym zobaczył, że w jednym miejscu jest napisane 35 grup fokusowych, a w drugim miejscu jest napisane 35 uczestników grup fokusowych, to ja bym za coś takiego nie zapłacił, bo w badaniach tego typu płaci się per grupa. W związku z czym albo płacimy za grup 4-5, albo za 35, tak? No to jest różnica siedmiokrotna. I to jest moim zdaniem jedna z rzeczy, która wymaga wyjaśnienia. Tak samo jest z tymi warsztatami design thinking. Ja nie kwestionuję tego, że pani profesor robiła badania, bo też widziałem komentarze gdzieś w sieci, to chyba na Facebooku czy na Instagramie, ludzi, którzy w nich brali udział. I ja nie wątpię w to, że te badania były, natomiast ja nie wiem i nikt nie wie dzisiaj, ile było tych grup, ile było wywiadów, kto brał w nich udział, ile było warsztatów design thinking, ile było uczestników. I to jest pierwsze podstawowe pytanie, które warto zadać, bo od tego, ile tego było, zależy koszt. No pani profesor mówiła wczoraj też w sposób bardzo taki kwiecisty na temat tego, że zjechała cały pół Polski i że były to wielkie narodowe badania, tak, które były przeprowadzone. W samym raporcie te wielkie narodowe badania, tam chyba na przedostatniej stronie jest napisane, że w badaniach brał udział 59 respondentów. Wydaje mi się, że wielkie narodowe badania w tym kontekście jest sformułowaniem nieco na wyrost.
1: To wróćmy do tego słowa, które użyła wczoraj pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Podkreślmy, sekretarz stanu, urzędnik wysokiego szczebla, jednego z najwyższych
0: szczebli. Naukowiec.
1: I naukowiec, w tej chwili pracująca w kancelarii premiera, właśnie marką polską się zajmująca, że to jest dokument work in progress.

0: jest, czy tam jest jakaś wartość w tym dokumencie? Czy ten dokument w pana ocenie zawiera jakieś rzeczywiście, to może jest niepoukładane, może jest do chaos, ale tam jest jakiś twórczy chaos, czy to jest chaos, z którego niewiele co wynika?
1: Jak zwróciłem uwagę opinii publicznej na ten dokument, to ja tam kilkukrotnie prosiłem o to, żeby ludzie sami do niego zajrzeli i sami go przeczytali. W mojej ocenie, ja nie jestem, tak jak mówię, nie jestem ekspertem od badań jakościowych, natomiast ja się specjalizuję w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach Polska-Niemcy, Polska-Stany Zjednoczone. Tam są wątki niemieckie. Na przykład jest tam powiedziane, że Niemcy, na przykład Niemcy, i to jest postawione w kontrze do tego, że u nas ta cała budowanie marki jest na smutno. Jako argument, dlaczego tak nie należy robić, jest wskazane, że Niemcy przecież nie budują marki swojego państwa na Holokauście. No. Szanowni Państwo, wartość takiej wypowiedzi jest żadna. To jest absolutny skandal, że w ogóle tego typu wypowiedź tam się znajduje. Jest też jakiś anegdotyczny dowód, że respondent rozmawiał z terapeutą swojego kolegi czy koleżanki i na tej podstawie wywodzi, że sposób budowania albo sposób relacji rodzinnych w Polsce i w Niemczech wygląda zupełnie inaczej. Wartość tego jest żadna. Natomiast wielu ekspertów od wczoraj zajmowało się tym raportem, ekspertów od sztucznej inteligencji, ekspertów od polityki publicznej, ekspertów od badań jakościowych, ekspertów od, turystyki, od budowania marek, od marketingu. Ja nie znalazłem ani jednej opinii, szanowni państwo, która byłaby w stanie powiedzieć, że tam jest jakakolwiek wartość w tym raporcie w dowolnym obszarze. Ja nie mówię o swoim obszarze, w tym, którym się zajmuję, nie ma. Żadna opinia, nie widziałem żadnej opinii poza opinią pani profesor, że tam jest jakakolwiek wartość.
0: Robiono testy, które wykazały, że ten dokument, który został zaprezentowany w obecności wiceministra z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki i z adnotacją do konkretnej umowy na badania dla konkretnego stowarzyszenia konferencje i kongresy w Polsce, że ten dokument jest w 81% tak wygenerowany przez sztuczną inteligencję, narzuca się taki fakt, że ktoś wziął prawie 200 tysięcy, po czym napisał kilka zdań w otwartym, nieodpłatnym, dość słabym modelu językowym i jako pracę pokazał i zainkasował pieniądze?
1: Moim zdaniem tak, znaczy mi się to narzuciło, bo zresztą te dane, które pan redaktor był uprzejmy przywołać, ja wrzuciłem ten raport do tych narzędzi. Tylko ja chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie chciałbym, żebyśmy przy okazji wylali dziecko z kąpielą, bo sztuczna inteligencja sama w sobie nie jest niczym złym. Korzystanie z narzędzi tego typu, skorzystanie z tych wielkich modeli językowych, ono jest coraz bardziej powszechne. I ja myślę, to też powiedziała wczoraj pani profesor, nie wiem, czy środowisko naukowe będzie zachwycone, ona powiedziała, że co drugi profesor wykorzystuje w ten sposób sztuczną inteligencję. No ja rozmawiałem z kilkoma pracownikami naukowymi od wczoraj, którzy do mnie pisali, dzwonili i wydaje mi się, że jednak nie co drugi. No ale wiemy, że te hiperbole w wypowiedziach pani minister są powszechne, tak, no tam u świata naukowego. Nie przywiązuje się do tego. Natomiast samo korzystanie z tego typu narzędzi nie jest niczym złym. Oczywiście to powinno być oznaczone, tak? Natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo osób, które zajmują się czy analizowaniem różnych rzeczy, czy przygotowaniem różnych raportów, z tego typu narzędzi korzysta i to jest okej. Natomiast to, co nie jest okej, to jest to, że ktoś korzysta z tego i wypuszcza coś bez czytania. A moim zdaniem do tego doszło tutaj.
0: A czyli, że ktoś powiedział, dobra, któryś z bardzo popularnych modeli językowych, wypluliśmy, binduj, spinaj, wysyłaj.
1: Tak, i to jest jedna rzecz. I to moim zdaniem też pokazuje, to podważa rzetelność naukową pracownika naukowego, który jest na drugiej stronie tego raportu jako autor wskazany i koordynator merytoryczny. Druga rzecz jest taka, i to też jest bardzo ważne, szanowni państwo, że te narzędzia, które są dostępne publicznie, ja skorzystałem z dwóch, one nie gwarantują też tego, że to jest prawda, co my z nich widzimy. Tak, one wskazują na pewne rzeczy. To jest tak, że one mogą powiedzieć, czy on jest bliższy tym modelom AI, czy jest dalszy. Faktem jest oczywiście, że tego typu raporty, jeśli są pisane normalnie, tak jak zazwyczaj, nie tak jak ten raport, one często pokazują, że było wykorzystane AI, dlatego że język tego typu raportów to jest język w dużej mierze obojętny, bezosobowy, stara się być obiektywny. I często jest tak, że mimo, że jest to pisane nawet od początku do końca ręcznie, to tam wyjdzie jakiś element AI. Natomiast nie powinno wyjść tam 90% czy 80% to raz. A dwa, że ja specjalnie te screeny z tymi wynikami umieściłem na końcu tej nitki, bo moim zdaniem to nie jest kluczowe. Kluczowe jest to wszystko, co jest wcześniej, tak? To wszystko, co jest w tym dokumencie. Pomieszanie z podplątaniem, przywoływanie złych danych, bibliografia, która wygląda tak, jak wygląda, przypisy, które się nie zgadzają.
0: Jeżeli to byłby dokument, jakiś draft, brudnopis, gdzie wrzucano pomysły, tak rozumiem, on nie jest do niczego pomocny, bo on sam okłamuje swoich odbiorców.
1: Moim zdaniem tak. Znaczy, ja nie rozumiem w ogóle tej linii obrony pani profesor. Znaczy, ja rozumiem, że ktoś musiał przyjąć linię obrony. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale tam na X-ie wczoraj pojawiły się tego typu też wpisy.
0: Właśnie, że... Bo jeżeli brudnopis zawiera złe dane, fałszywe dane, no to jak nad nim pracować?
1: Dokładnie, znaczy ja mówię, ja nie rozumiem tej linii obrony, bo ona, moim zdaniem, to się nie utrzyma, tak? No nie jesteśmy w stanie mówić, że to jest brudnopis, jeśli tam się dane nie zgadzają. No, ja też wskazałem tam chyba dwa przykłady. Jeden przykład dotyczył PKB Polski na podstawie danych Banku Światowego PKB per capita, gdzie w raporcie jest napisane, że w roku 2024 to PKB wynosiło między 17 a 18 tysięcy dolarów.
0: Chyba
1: 25-100, tak? Po pierwsze, no co to znaczy między 17 a 18 tysięcy, szanowni państwo, jak ktoś korzysta z bazy danych Banku Światowego i tam jest konkretna, jedna liczba, a nie zakres. Po drugie, no między 17, 18, 25, no jest dość duża różnica, tak? To jest raz, a dwa, że tam też jest przywołany na przykład dokument, to też wczoraj widziałem, to chyba pan redaktor w Kanale Zero, pan redaktor Słowik o tym mówił, dokument Doing Business, są takie raporty, które były wydawane też historycznie przez Bank Światowy, których wydawania zaprzestano w roku 2021 z uwagi na nieścisłości w raportach tam za dwa ostatnie lata. No i tam są tego typu rzeczy, które moim zdaniem z punktu widzenia nawet brudnopisu nie powinno się tam znaleźć, no bo przecież nikt normalny by tego tam nie wpisał.
0: No bo jak ma brudnopis bazować na czymś, czego nie ma, prawda? Na
1: dokładnie.
0: Raportach, które nie istnieją. Konkluzja jest taka, że pani minister będzie pierwszym członkiem polskiego rządu, które z pracy zostało zwolnione przez sztuczną inteligencję.
1: No, ja widziałem takie wpisy.
0: To Łukasz Pawłowski, zdaje się, jako pierwszy.
1: Tak mi się wydaje, tak.
0: To zawarł.
1: Znaczy, moim zdaniem to jest dramat, tak? To, oczywiście na takiej płaszczyźnie politycznej to jest jakaś afera, ale to jest dramat, który się rozgrywa na wielu poziomach. To jest dramat wiarygodności osobistej pani profesor jako naukowca. To jest dramat wiarygodności państwa polskiego, w którym osoba, która ma zajmować się promocją marki Polska, jest pełnomocnikiem do spraw promocji marki Polska i mówi, że ona chce jednoczyć ludzi pod tą marką. No zjednoczyła, tak? No, szanowni państwo, zjednoczyła wczoraj ludzi, bo jest też taka analiza Res Futury, która się pojawiła w sieci, 92% do 8%. 92% komentarzy negatywnych do 8% pozytywnych. Więc jesteśmy zjednoczeni wokół tej sprawy. Nie wiem, czy o to chodziło pani minister. To jest oczywiście dramat osobisty, to o czym mówiłem. To jest dramat polityczny, no bo teraz nikt się do tego nie przyznaje, tak? No to jest tak, że jest raport, jest na nim logotyp, jest numer umowy, wiadomo, kiedy ta umowa była podpisana, wiadomo z kim. Jest różna sieć podmiotów powiązań, wszyscy mówią, to nie ja. No i na koniec dnia jest to też dla mnie jako przedstawiciela środowiska think tanków przede wszystkim, jest to pewien dramat społeczny, bo ja się obawiam, że teraz pójdzie odium też powszechne, że te think tanki nic nie robią. Szanowni państwo, think tanki ciężko pracują, są bardzo rzetelne think tanki po różnych stronach sceny politycznej, nie tylko po stronie konserwatywnej, też po stronie liberalnej. One oczywiście wymagają nadzoru, wymagają transparentności, natomiast tam się naprawdę odbywa rzetelna praca i te produkty wyglądają trochę inaczej. Mam nadzieję, że kiedyś mój raport stanie się tak popularny jak raport pani profesor.
0: No właśnie, to można powiedzieć, że pani profesor pewny sukces osiągnęła, bo rzeczywiście na budowania marki wczoraj nie wymieniłbym nazwiska i imienia pani profesor. Chyba pan również jeszcze wczoraj o godzinie 4, nie wiem, ale przedwczoraj to nie, a teraz wszyscy znają panią profesor Barbarę Mróz Gorgoń.
1: No jest takie powiedzenie, nieważne czy dobrze, czy źle, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. Pani profesor Barbara Mróz Gorgoń tak jest powszechnie znana.
0: Przynajmniej na razie trafiła do powszechnej świadomości za sprawą Sebastiana Meńca, eksperta Instytutu Sobieskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, polecam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Poranka w Net.
1: A goście Poranka w Net dzisiaj dr Piotr Witczak, zajmujący się medycyną naturalną. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu, kłania się.
1: No ile dobrze przedstawiłem, a wszystko, jeżeli chodzi o naszą rozmowę w kontekście wczorajszej decyzji pana prezydenta. Trzy ustawy padły na stół, no i jedna budzi duże wątpliwości, duże konferencje, duże kontrowersje, i wobec tej ustawy pan prezydent użył takiego wyjścia, no trochę salomonowego, bo nie podpisał, ale wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, chodzi o tak zwany lex szarlatan. I co jest ciekawe, to się rzadko ostatnio zdarza w polskiej debacie publicznej, w szczególności tej, która toczy się w mediach społecznościowych. Instytut Res Futura obliczył, jaka jest reakcja użytkowników platformy X na tą decyzję pana prezydenta. Jest równo pół na pół. 50% pochwala decyzję, 50% krytykuje tą decyzję. Zacznijmy od tego, jak pan odebrał samą ustawę i czy tego typu ustawa, bo pan prezydent powiedział, że ona jest potrzebna, czy pana zdaniem jest potrzebna, żeby silniej ścigać tych, którzy szkodzą, i chronić pacjentów, tylko nie w sposób zapisany przez rząd. A jakie jest pańskie stanowisko w tej sprawie?
2: Ja uważam osobiście, że ta ustawa jest skandaliczna, łamie wszelkie reguły państwa prawa. Obecnie dysponujemy prawem, które umożliwia skuteczne karanie szarlatanów, oszustów. Oczywiście można by to prawo optymalizować. Jest niedoskonałe, zresztą procesy są sądowe bardzo długie. Natomiast nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której pewien urzędnik jednoosobowo podejmuje decyzje bardzo poważne, wysokie kary administracyjne, blokowanie stron bez prawomocnego wyroku sądu i sprawiedliwego procesu. To jest pogwałcenie konstytucji, to rodzi podejrzenia, że mogą być przypadki niesłusznego skazania wielu osób, które prowadzą uczciwy biznes, które pomagają ludziom. Oczywiście można się odwoływać.
1: Ale w którym momencie jest tak, że ktoś pomaga ludziom, w którym jest, że ich mami, kiedy można było się wsłuchać w uzasadnienie prezydenta Karola Nawrockiego, który tłumaczył, dlaczego taka, a nie inna decyzja, no to mówił, że nie ma zgody na tych, którzy odciągają chorych od leczenia zgodnego z zasadami nauki, od tych, którzy mówią, nie idź do lekarza, ja cię wyleczę innymi sposobami. Czy takie postawienie sprawy jest dla pana zaakceptowane, że to jest ta granica, której się nie przekracza?
2: Powinny być odpowiednie regulaminy. Zresztą sam prowadzę praktykę dietetyczną i mam odpowiednie regulaminy na swojej stronie. Oczywiście pacjent powinien być poinformowany o tym, że dane procedury nie mają wystarczających dowodów naukowych na skuteczność i bezpieczeństwo, że pacjent nie powinien rezygnować z aktualnego leczenia czy kontaktu z lekarzem prowadzącym. I tak to funkcjonuje. Takie regulaminy są powszechne i ja tego przestrzegałem. Przestrzegało to też wielu innych osób, które zajmują się tak zwaną medycyną komplementarną, niekonwencjonalną, i to funkcjonowało. Nie możemy traktować pacjentów, obywateli jak małe dzieci. Po prostu musi być jednoznaczna informacja dla pacjenta. Pacjent powinien być jakby świadomy tego, do czego przystępuje, i wtedy jest to zgodne z obecnym prawem i zdrowym rozsądkiem. Cała reszta, czyli sugerowanie, że ktoś, kto nie podejmuje, czy ktoś ma praktykę niezgodną z aktualną wiedzą medyczną, jest z góry szkodliwe czy niebezpieczne, jest czymś niesprawiedliwym, bo jest wiele osób, które korzystają z takich praktyk i mają bardzo dobre efekty. Zresztą sam jestem przykładem osoby, wobec której było takie postępowanie. Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie, które zostało umorzone, ale to odbyło się w bardzo konkretny sposób, czyli prokuratura przesłuchała moich pacjentów, przesłuchała mnie, zabezpieczyła moje nośniki danych, więc rzetelnie zweryfikowała, na ile dana praktyka jest skuteczna i bezpieczna. Natomiast Rzecznik Praw Pacjenta i też sądy, w tym administracyjne, posługują się tym nieprecyzyjnym terminem aktualnej wiedzy medycznej, która po prostu może sugerować coś jako niebezpieczne czy szkodliwe, tylko dlatego, że nie ma wystarczających dowodów naukowych. Więc to jest niesprawiedliwe.
1: A ta ustawa, którą proponował rząd, bo decyzja pana prezydenta spotkała się z silnym atakiem rządzących, szczególnie aktywny w tej sprawie okazał się Jarosław Sikorski, raczej nieobecny w ostatnich dniach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale decyzja prezydenta rzeczywiście spowodowała wybuch na platformie X Radosława Sikorskiego, który napisał między innymi tak: pan prezydent po stronie szarlatanów, ciekawe, czy swoją rodzinę będzie leczył egzorcyzmami i salcesonem. To jeden z kilku, dwóch, trzech wpisów, które po takim dłuższym okresie milczenia pojawiły się na profilu w mediach społecznościowych pana ministra.
2: Ja zachęcam wszystkich, którzy czytają tego typu opinie, słuchają takich opinii, żeby zapoznali się przede wszystkim dokładnie, wnikliwie z zapisami ustawy, albo chociaż uzasadnieniem prezydenta Karola Nawrockiego, który dosyć obszernie i tak bardzo mocno skomentował wadliwość zapisów tej ustawy. Tak naprawdę z tego uzasadnienia pana prezydenta powinno wynikać weto, a nie skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Chociaż trzeba powiedzieć, że bez podpisu, bo to też są dwie ścieżki. Prezydent może podpisać i ustawa wchodzi w życie i skierować następczo do Trybunału, a może nie podpisać, ustawa nie wchodzi w życie i wysłać do Trybunału, gdzie sprawa może się toczyć miesiącami, czasami i latami. I ten drugi wariant wybrał pan prezydent, czyli to jakby no, mocniejsze odesłanie do Trybunału, bo bez podpisu.
2: Tak, to jest tak zwana kontrola prewencyjna. Natomiast pan prezydent zwrócił uwagę właśnie, że może dojść do skazania osoby bez prawomocnego wyroku sądu, bez możliwości sprawiedliwego procesu, że jest to jednoosobowa decyzja urzędnika, który nie musi posługiwać się opiniami niezależnych ekspertów. No to też pan prezydent zwrócił uwagę, że są to kary nieproporcjonalne często, tam do 1 000 000 złotych nakładane wielokrotnie, że można zablokować strony internetowe i to, co jest ważne, o czym opinia publiczna w większości przypadków nie wie, są tam zaszyte przepisy dotyczące cenzury. Cenzury prewencyjnej, czyli cenzurowania praktycznie, możliwości cenzurowania praktycznie wszystkiego, co jest niezgodne z tak zwaną aktualną wiedzą medyczną. A co jest aktualną wiedzą medyczną we współczesnej medycynie? Aktualna wiedza medyczna jest tworzona przez zespoły ekspertów, towarzystwa naukowe, które są zależne od przemysłu, mają szerokie konflikty interesu. Aktualna wiedza medyczna to są nawet opinie pewnych prominentnych ekspertów, którzy współpracują z rządem. Przypominam czasy pandemiczne, pandemii COVID, gdzie pan profesor Horban jako główny doradca rządu mówił coś, co było absolutnie niezgodne z rzeczywistością, czyli na przykład powiedział, że osoby, które są zaszczepione przeciwko COVID, nie zarażają innych, bo ta szczepionka chroni przed transmisją w 100%, no co było absurdem. Natomiast to było tak zwaną aktualną wiedzą medyczną. Gdyby w tamtych warunkach funkcjonowała ustawa tak zwana lex szarlatan, to rzecznik praw pacjenta mógłby po prostu karać wszelkie słowa sprzeciwu naukowców, nawet tych prominentnych, czy nawet osoby, które powołują się na dane naukowe, bo przecież rzecznik praw pacjenta współpracuje z rządem. Znaczy on będzie prezentował zapewne linię rządową, więc to jest absurd. Podobnie było z maseczkami. Pamiętamy, że pan minister Szumowski mówi początkowo, że maseczki nie działają, po co je w ogóle nosimy. To była tak zwana aktualna wiedza medyczna. Później pomagały tylko jakieś chusty, szaliki i ktoś, kto podważał tego typu zalecenia, też mógłby się spotkać z represjami z rzecznika
1: praw pacjenta. Tylko, bo pamiętam tamtą dyskusję, rzeczywiście chyba tutaj nawet nie było zmiany, bo było tak, przynajmniej tak mówił pan minister Szumowski, że chusteczki nie, maseczki na usta nie powodują, że człowiek się nie zarazi, tylko że jak jest chory, to mniej kicha, mniej kaszle, a tego typu zarazki jak grypa czy koronawirusy się przenoszą taką kropelką, więc jak ktoś jest chory i ma maseczkę, to mniej rozsiewa, jeżeli wirusa jest mało, to raczej można, to nie pomaga, a raczej może zaszkodzić. Znaczy maseczki, jak jest dużo chorych, no to wtedy trzeba to wypośrodkować, czy być może nie jest tak lepiej, żeby ktoś nosił maseczkę wtedy, jak kichnie, kaszle, to jest mniejsza szansa, że zarazi i taka była wiedza medyczna. Wówczas tylko chodziło, jak rozumiem, o skalę ilości osób potencjalnie chorych, że jakich jest bardzo dużo, wtedy być może maseczki mają sens, jakich jest mało, to sensu nie mają.
2: Opierajmy się na dowodach naukowych, bo są już metaanalizy badań, które wskazują, że skuteczność maseczek, nawet mówimy o maseczkach chirurgicznych i mówię o chustach i szalikach, jest wątpliwa. To są wysokiej jakości badania. Zresztą pan profesor Kuna w wywiadzie z redaktorem Rymanowskim na Polsat News mówi, powoływał się na tą metanalizę. To jest ponad kilkadziesiąt badań, które wykazywały, że wątpliwość jest skuteczna i można mówić, że skutki
1: po to się jedno świat przy operacji, żeby chirurg nie nakichał do otwartej rany, tak? No bo to nie pomaga, prawda?
2: To niestety nie jest takie proste. Nawet są, to może doskonale Państwa, ale są też i dowody naukowe wskazujące właśnie, że operacje, że stosowanie maseczki w trakcie zabiegu operacyjnych nie stosuje się tylko po to, żeby chronić przed zakażeniem, głównie przed zakażeniem rany, tylko właśnie po to, żeby nie doszło do przedostania się płynów ustrojowych na przykład, albo żeby pacjent, czy osoba, która prowadzi zabieg, nie została zanieczyszczona.
1: Pacjent nie prowadzi zabiegu, pacjent jest osobą, no to się zabieg przeprowadza.
2: Tak, pacjent z osobą się zaprowadza, ale może być sytuacja, w której na przykład dojdzie do pobrudzenia osoby, która prowadzi taki zabieg przez płyny ustrojowe pacjenta, który jest operowany. Więc jakby to jest główna przyczyna noszenia maseczek, o czym wiele osób nie wie. Po prostu mówi się wprost, że to jest takie oczywiste, że maseczka jest w czasie zabiegu po to, żeby chronić przed zakażeniem czy bakteryjnym, czy wirusowym rany osoby operowanej. Naprawdę warto zwrócić uwagę na literaturę naukową w tym zakresie.
1: Pewnie są różne opracowania naukowe, jak to w nauce, na tym polega tam nauka zachodnia od wschodniej, no bo wschodniej, tam gdzie był marksizm, tam była doktryna i już jakby, jeżeli coś było niezgodne z doktryną Łysenki na przykład, to już nie było naukowe. Ta zachodnia nauka, która się od Arystotelesa wywodzi, no podkreśla właśnie ten konflikt, że jeden powie tak, drugi powie tak, a potem się ustala, co jest najbardziej zgodne z rzeczywistością i na tym polega postęp naukowy. Właśnie no i pytanie, czy nie jest tak, że tutaj też o postęp naukowy chodzi, że summa summarum w całym tym sporze chodzi o to, że żeby podważyć wiedzę medyczną, żeby uznać, że jednak nie lekarze, nie szpital, ale albo dietetyk, albo medycyna naturalna, albo szeptucha, która wyleczy na przykład.
2: Pan redaktor wspomniał bardzo ważną kwestię, czyli właśnie wolność wymiany myśli, swobodę dyskusji publicznej, czyli debatę naukową, którą próbuje się wygasić. Zresztą takie bardzo mocne próby były już w trakcie pandemii COVID, ale właśnie ta ustawa niestety ma zaszyte przepisy, które umożliwiają tą cenzurę prewencyjną, czyli stwierdzenie, że coś jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. I tylko wspomnę jeszcze raz, przypomnę o tym, że chodzi po prostu o sam fakt, że brakuje wystarczających dowodów naukowych. A przecież jeśli nie mamy wystarczających dowodów naukowych, to już wystarczy to do tego, żeby uznać, że jest to niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. A przecież w ogóle przełom w medycynie, czy pewne innowacyjne rozwiązania właśnie na tym polegały, że podważano aktualny konsensus medyczny, no i wtedy rzeczywiście ten postęp naukowy był.
1: I o tym mówił prezydent, że ta ustawa mogłaby zagrażać wolności naukowej, a bez tej wolności nie ma także postępu w medycynie, który chcąc nie chcąc, pewnie części może podważać, ale jak się popatrzy na długość życia, to jednak ten postęp w medycynie jest wyraźnie widoczny w tym, jak długo funkcjonujemy na tym świecie.
2: Długość życia się wydłuża, to prawda, niestety rośnie liczba chorób przewlekłych, więc my żyjemy coraz dłużej, ale niestety coraz gorzej stanie zdrowia. I to nie nazwam tego idealnym postępem naukowym. To wymaga moim zdaniem właśnie odpowiednich rozwiązań. Natomiast podam przykład. Wykazanie, że palenie powoduje raka płuc, trwało wiele lat. Dlatego, że lobby przemysłu tytoniowego usilnie blokowało tego typu informacje. I wyobraźmy sobie, gdyby na całym świecie obowiązywał lex charlatan, to tak naprawdę naukowcy nawet baliby się podważać oficjalne konsensus, no baliby się kary o natychmiastowej wykonalności, którą umożliwia właśnie ta ustawa. Więc no to jest absurdalne. Decyzja prezydenta powinna być jeszcze bardziej stanowcza, czyli jednoznaczne weto, ale dobre i to. Teraz czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą opinie wielu konstytucjonalistów i też opinie Ordo Iuris wskazywały właśnie na rażącą niezgodność z zapisami Konstytucji. Kilku artykułów, to nie jest tak, że to jest jakiś jeden zapis. To sam pomysł na taką ustawę świadczy o takiej może chciwości troszkę, czy takiej chęci przejęcia władzy. Nie tworzy się w ten sposób przepisów. Walka z oszustami nie powinna polegać na tym, że Jedno bezprawie zwalcza się innym bezprawiem, o czym też wspomniał prezydent Karol Nawrocki w tym uzasadnieniu. Sama decyzja praktyk pseudomedycznych, która pojawia się w tej ustawie, jest co najmniej kontrowersyjna, dlatego że tam jest takie wskazanie, że każda praktyką medyczną nazywamy interwencję, która, uwaga, stwarza ryzyko rozstroju zdrowia. No, która interwencja nie stwarza ryzyka rozstroju zdrowia? Każdy lek ma skutki uboczne, więc tak naprawdę po tą definicję może podlegać wszystko. I tylko rzecznik praw pacjenta będzie sobie decydował, co jest, co nie jest, a niestety mamy silne podejrzenia, że rzecznik praw pacjenta jednak jest pod wpływem, nawet może nie bezpośrednio, ale pośrednio, lobby przemysłu farmaceutycznego.
1: No to zaprosimy przedstawicieli rzecznika praw pacjenta, zresztą mieliśmy taki kontakt, to teraz też zapytamy, czy są, czy nie są, jeśli tak, to w jakim zakresie. Ale też na rzecznika wskazał pan prezydent, bo pan prezydent złożył własne propozycje ustawowe w tym zakresie, też podkreślając, że będzie chciał włączyć rzecznika praw pacjenta, zresztą to też chwalił w ten proces ewentualnie dowodzenia, czy ktoś jest szarlatanem i szkodzi, czy pomaga.
2: Tak, no tak, własna inicjatywa legislacyjna pana prezydenta Kolorowskiego to też jest dobry ruch, który, no bo rzeczywiście opór establishmentu medycznego był bardzo duży. Organizacje pacjenckie, które niestety są też pod wpływem lobby i przemysłu, dostrzegłem finansowanie od przemysłu, więc to też nie jest takie bezstronne, te organizacje pacjenckie, ale mieliśmy też szereg apeli lekarzy, medyków, ekspertów o to, żeby prezydent podpisał tę ustawę, więc ten establishment medyczny dosyć silnie naciskał na prezydenta, był też duży opór opinii społecznej z drugiej strony, więc to nie była prosta decyzja, ale sądzę, że skierowanie tego do Trybunału Konstytucyjnego i własna inicjatywa ustawodawcza to był taki właśnie ruch, który miał mimo wszystko w jakiś tam sposób załagodzić tą decyzję prezydenta, ale widzimy, jaki hejt na pana prezydenta się wylał po tej decyzji, więc i tak to chyba nie miało większego znaczenia. A samo uzasadnienie prezydenta, jeszcze raz zachęcam do jego wysłuchania, jest na tyle mocne, że to naprawdę nadawało się na weto. W ten sposób przepisów się nie tworzy. Albo jesteśmy państwem prawa i przestrzegamy konstytucji, albo uprawiamy samowolkę.
1: I w tej chwili rzeczywiście rząd chciał, bo też było tutaj stanowisko krytyczne polskich przedsiębiorców, że to były ustawy, to rzeczywiście mogłyby bardzo mocno zaszkodzić tym, którzy no, z medycyną mają jakiś pośredni wpływ, jak na przykład firmy zielarskie chociażby.
2: Tak, no to jest zagrożenie dla działalności gospodarczej, dlatego że jest to ten reguł natychmiastowej wykonalności zgodnie z tą ustawą. I jest to naprawdę ogromny biznes w Polsce i to nie tylko biznes tak zwany, który się uważa, że żeruje na zdrowiu i życiu pacjentów. Jest mnóstwo działających firm i osób, które pomagają pacjentom. Zresztą sama popularność medycyny tak zwanej niekonwencjonalnej, medycyny komplementarnej rośnie coraz bardziej, dlatego że medycyna mainstreamowa jest niewydolna. A poza tym w obecnym świecie, gdzie mamy dostęp do opinii publicznej, gdzie tak naprawdę każdy może zweryfikować opinię, gdzie wszelkie jakieś niedoskonałości czy błędy są szybko nagłaśniane, to tak naprawdę taki szarlatan nie ma łatwego życia. Więc tym bardziej należy to podkreślić, że taki ten hejt, taka nagonka na medycynę niekonwencjonalną jest też w dużej stopniu sterowana przez pewne lobby. Robi się takie bardzo emocjonalne materiały, żeby wykazać taką rzekomo wielką skalę tego zjawiska. A przypomnę tutaj też odkrycia, ustalenia pana Metynosa Teteli, który zapytał Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, na jakiej podstawie analiz ta ustawa powstała. Czy tam jacy eksperci pracowali na tą ustawą? Czy byli to eksperci niezależni, czy jednak zależni od przemysłu? Czy właśnie przeprowadzono analizy wskazujące na jakąś szeroką skalę zjawiska? Ile osób jest poszkodowanych? Czy rzeczywiście jest to takie kluczowe w tym momencie? I reakcje polityków, w tym pana premiera Donalda Tuska na decyzję prezydenta, jest w moim odczuciu dosyć znamienna. To znaczy ustawa, która zajmuje się jakimiś tam szarlatanami, którzy tak naprawdę nie mają większego wpływu na funkcjonowanie państwa, stała się jakimś takim obiektem ogromnej dyskusji. I rzucanie hasłami, że pan prezydent zablokował ochronę pacjentów przed szarlatanami, pomijając kwestię tej cenzury, pomijając kwestię łamania konstytucji, jest po prostu czystą propagandą. I te 50% osób, jak pan wskazał na te statystyki, 50% osób, które jakby nie popierają decyzji prezydenta, w większości nie zdaje sobie z tego sprawy. Jakie tam są przepisy?
1: I jak faktycznie ta ustawa wyglądała? Zresztą, jeżeli ktoś ma wątpliwości, zachęcamy, żeby tę ustawę po prostu przeczytał. I też mamy nadzieję, że uważnie ją przeczyta Trybunał Konstytucyjny, chociaż jest pytanie już polityczno-prawne, czy decyzję Trybunału uzna rząd, bo ma z tym kłopot. A cóż, a my stawiamy kropkę, ja już raz kichnąłem, więc obawiam się, że dalej tak będę o tych chorobach rozmawiać, to Bóg wie, jak to się skończy. Doktor Piotr Witczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Na zdrowie życzę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. No, oczywiście kwestie ochrony zdrowia i kwestie tego, jak kształtować prawnie, będziemy wracać, bo będzie ustawa prezydenta, więc jeszcze będzie okazja porozmawiać, a my za chwilę wrócimy do tradycyjnej chlebowości, czyli o tym, jak markę polską rozumie rząd. Za chwilę kolejny gość, ale najpierw zespół Tilaf.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, a moim i Państwa gościem jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Prawników Veritas et Ius w Służbie Narodowi. Dzień dobry pani sędzia.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
1: Porozmawiamy sobie o tak zwanej ustawie Lex Szarlatan, bo jest to jednak zagadnienie prawne. Ustawa Lex Szarlatan formalnie nazywa się ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Weto prezydenta Karola Nawrockiego wzbudziło bardzo gorące jakieś reakcje, między innymi premiera. Co ta ustawa przede wszystkim wprowadziła? Wprowadziła pewną definicję, znaczy ja tak pozwolę sobie tytułem wprowadzenia. Wprowadziła definicję między innymi dezinformacji medycznej, a także usług, jak to się nazywa w ustawie, pseudomedycznych, tak? I po prostu są to jakieś dosyć nieostre, moim zdaniem, takie bardzo ogólne definicje. Między innymi mówi się, że przez praktykę pseudomedyczną rozumie się udzielanie świadczeń zdrowotnych stwarzających ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Nie będziemy oczywiście wszystkich zapisów cytować, ale to w tym duchu idzie i tak naprawdę decydować ma o tym, czy coś jest tą praktyką pseudomedyczną, czy nie, jeden człowiek wspomniany w nazwie ustawy Rzecznik Praw Pacjenta, który może w praktyce wyautować taką firmę, tak, taki podmiot świadczący jakieś tam usługi z rynku, bo to do tego się sprowadza. Ścieżka sądowa, owszem, ma przysługiwać, ale to w praktyce, zanim to rozstrzygnięcie zapadnie, to ta firma już dawno zdąży splajtować. I co pani sędzia o tej sprawie myśli?
2: Tak, na początku od razu zastrzegam, że pan prezydent nie zawetował tej ustawy. On ją skierował.
1: Przepraszam,
2: ale to jest moja... to nie ma problemu.
1: Oczywiście,
2: że tak. Tak, ale to dla tak naprawdę obywatela to może być równoznaczne, tak? Ale...
1: Nie, ja uległem tutaj pani sędzio jakimś takim schematom z gatunku wytomat, jakoś mi się w głowie
2: dużo...
1: Ja tak nie uważam o panu prezydencie, tylko chodzi mi o to, że tak mi się to już wbiło.
2: Tak, bo bardzo dużo było mowy o tym właśnie, żeby wiele organizacji apelowało do pana prezydenta o zawetowanie tej ustawy. A pan prezydent skierował właśnie do kontroli, zanim zadecyduje o podpisaniu tej ustawy i uważam, że to jest najlepsze rozstrzygnięcie. Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzałam do przepisów tej ustawy, no to taki pierwszy dla mnie bardzo czerwony taki alarm, że dajemy uprawnienia, w zasadzie tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, jednemu człowiekowi, de facto organowi administracji publicznej. I to ma istotne znaczenie z punktu widzenia

0: również wolność słowa, bo tam jest kwestia tej dezinformacji, ale ponadto również kwestie wolności człowieka. I oczywiście, że te wszystkie nasze prawa nie są absolutne, tak? One podlegają jakiemuś reżimowi, ale konstytucja wyraźnie mówi, że musi być ten test proporcjonalności. Czyli musimy wyważyć ochronę zdrowia, życia ludzkiego, tak, która może być zagrożona, bywa też często zagrożona właśnie praktykami pseudomedyków, ale z drugiej strony, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której podmiot, chociażby dietetyk, jakaś firma zajmująca się na przykład rozprowadzaniem jakichś ziół, żeby został wrzucony do jednego worka z tak naprawdę oszustem. A ta ustawa, de facto, konstruując tak nieostrą tą definicję tej praktyki pseudomedycznej, pozostawiała bardzo wiele luzu decyzyjnego dla organu administracji publicznej. I teraz, zawsze uznanie jest bardzo niebezpieczne dla obywatela, tak? A tutaj, co najgorsze, jakby jak czytamy tą ustawę, to, że w momencie, kiedy sam Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzał, że rzeczywiście dana działalność podpada pod definicję tej ustawy, to wydawał decyzję. Ona nazywa się decyzją tymczasową, ale cóż z tego, skoro ona ma rygor natychmiastowej wykonalności? Jednocześnie to ten sam organ wpisywał do rejestru taki podmiot. Umieszczał na stronie internetowej, tak? Nakazywał zaprzestanie jakiejś działalności
1: tak,
0: w zakresie właśnie internetu.
1: Mogę zacytować jeden z przepisów. W przypadku wydania przez rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za praktykę pseudomedyczną, nakazuje on jej zaniechanie i wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków stosowania tej praktyki, jeżeli takie skutki ustalono w toku postępowania, oraz wyznacza terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
0: Tak, i to jest... Ja rozumiem, że jakby cel, istota założenia tej ustawy na pewno są słuszne, tak? No bo przecież słyszeliśmy w przestrzeni publicznej te tragiczne historie, tak? Gdzie na przykład ktoś rezygnował z leczenia nowotwora, bo ktoś miał go uleczyć jakąś terapią zupełnie niemedyczną. Natomiast mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ktoś bez decyzji prawomocnej zostaje de facto... Można powiedzieć, śmierć cywilną otrzymuje taka firma, dlatego że jeżeli taka informacja jest przedstawiana publicznie, to praktycznie i trwa postępowanie, bo też trzeba powiedzieć, że w granicach tego postępowania administracyjnego tam na przykład nie ma wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, jest tylko skarga do sądu administracyjnego, ale ta skarga do sądu, zanim zostanie rozpoznana, to już po prostu będzie pozamiatane z tym podmiotem. Dla mnie na przykład z punktu widzenia sądu, sędziego przez tyle lat orzekającego, niezrozumiałe jest na przykład, że ustawodawca nie stworzył jakiegoś organu pomocniczego, nie wiem, jakiejś komisji, która by składającej się z jakichś autorytetów, nie wiem, biegłych, która mogłaby to bardziej szerzej zbadać, zanim podejmiemy tak drastyczne działania, tak? I tutaj to jest wszystko w jednym ręku. De facto ten, z tego, co się orientuje, to ten Rzecznik Praw Pacjenta to naprawdę jest mała instytucja, nie za wiele zatrudniająca osób, więc bardzo łatwo w takiej sytuacji de facto o jakąś pomyłkę de facto, tak? A skutki, tak jak mówię, no cóż z tego, że nawet potem po latach ktoś wygra tą sprawę i będzie żądał odszkodowania za to, co się wydarzyło. To nic nie zmieni, bo doprowadzimy do sytuacji, kiedy de facto może dojść do zahamowania też. Trzeba pamiętać o tym, że przecież kiedyś dla naszych, tak, naszych przodków penicylina była czymś strasznym, tak? No też pamiętać trzeba o rozwoju nauki.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, jako, no nie wiem, czy były, czy nie były, filozof nauki, bo ja pisałem pracę magisterską z filozofii nauki, a konkretnie z anarchizmu metodologicznego. Paula Feyerabenda, takiego austriackiego filozofa, no generalnie w tej dwudziestowiecznej filozofii nauki jednak w bardzo wielu jej odłamach przyjmowano i moim zdaniem słusznie, że nie ma czegoś takiego jak taka po prostu jedna utarta ścieżka naukowa. Do wielu rewolucji naukowych dokonywano przy przełamywaniu różnych standardów, utartych ścieżek, tak?
0: Dokładnie, no przecież mamy całą tą innowacyjność, tak? No i idziemy cały czas do przodu.

0: Tak,
1: wyjątkowo
0: on.
1: szybko, tak? Więc zawsze takie przepisy, jeżeli one mają charakter taki restrykcyjny i a dają z drugiej strony takie bardzo duże uznanie organowi administracji publicznej, mogą doprowadzić po prostu do tego, że no tak jak mówię, nie tylko tych skutków takich negatywnych bezpośrednio dla tych podmiotów gospodarczych, ale też do sytuacji, kiedy na przykład będzie zahamowana właśnie ta działalność taka naukowa. Być może ktoś na przykład zaniecha takiej działalności, bo będzie się obawiał. Też musimy pamiętać o tym, że zawsze wejście w życie takich przepisów powoduje to, że mogą być wszczynane postępowania, na przykład na skutek zawiadomień jakichś podmiotów, które będą konkurencyjnie ze sobą
0: No więc właśnie
1: działały,
0: chciałem
1: tak?
0: powiedzieć, że w takiej prawdziwej, takiej nauce chyba no wydaje mi się, że jednej z najbardziej takich po prostu klasycznych, czyli w fizyce, tak, konkurują różne teorie, tak, w jakimś tam, w ostatnich tam latach, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkunastu, już nie śledzę tego akurat, bo się tam dawno nie zajmuję, była na przykład taka teoria superstrun i ona podobno jakoś trochę podupadła. Jest tu ciągle jakaś po prostu ferment intelektualny, tak? Mieliśmy w dawnych czasach tą fizykę newtonowską, potem przyszła ta fizyka relatywistyczna. Coś tu się dzieje, a w medycynie próbuje się nam zasugerować, że tu jest jakaś jedna utarta ścieżka i prawdę głosi na przykład Naczelna Izba Lekarska, że to jest jakaś po prostu jedyna obiektywna instancja naukowa. Przepraszam bardzo, ale nauka tak nie działa. Pani sędzia powiedziała, że za tą ustawą stoją dobre intencje. Ja wcale nie jestem tego taki pewien, czy za tym stoją dobre intencje. Ja uważam.
1: Nie, no ja zakładam, że dobre.
0: No wie pani, ale pani sędzio przyznaje, że ta ustawa, gdyby weszła w
1: Nie, no
0: życie,
1: jest fatalna, no nie jest
0: to
1: fatalna.
0: daje w praktyce, bo to w praktyce chodzi o to, że tak naprawdę lobby lekarskie uzyskuje proste narzędzie do po prostu rugowania z szeroko rozumianego rynku.
1: No oczywiście, że w niewłaściwy sposób stosowane te przepisy, też trzeba przypomnieć o ogromnych, horrendalnych karach do miliona złotych, tak?
0: Żeby to nie było takie abstrakcyjne. No jest na przykład spór o sposoby leczenia boreliozy. Tak? Są jakieś teorie takie, i to w niektórych, zresztą w Polsce do niedawna to było uznawane, w niektórych krajach to jest metoda leczenia, na przykład taka długotrwała antybiotykoterapia. A inni lekarze uważają, że to jest po prostu właśnie szarlataneria. Jest to pewien spór tak naprawdę, w gruncie rzeczy naukowy, tak? Ja nie wiem, jakie są fakty, nie jestem tu przecież fachowcem, ale no, sprzeciwiam się próbie prawnego wyrugowania po prostu jak gdyby no, z rynku, tak to nazwijmy, ludzi, którzy mają jakieś swoje przekonania, no właśnie naukowe, bo to przecież lekarze niektórzy głoszą takie teorie. Tak? I tu jedni lekarze chcą po prostu sprawić, żeby pewną grupę lekarzy po prostu de facto przemocą prawną po prostu anihilować, tak? Oczywiście nie fizycznie, tylko z tego obszaru. No,
1: Tak, i teraz dochodzimy do
0: dlatego
1: takiego w mojej.
0: pozwolę sobie jeszcze, pani sędzio, na własną publicystyczną ocenę, że jestem bardzo zbudowany postawą pana prezydenta, który w takim, no, trudnym PR-owo obszarze nie uległ jakiejś po prostu takiej pokusie przypodobania się komuś. Bo myślę, że jestem przekonany, że gdyby pan prezydent tą ustawę podpisał, to akurat nie wylałaby się na niego żadna taka medialna krytyka. Z takiego punktu widzenia własnego wizerunku, to pewnie łatwiejsza byłaby decyzja o naszych wizerunku w oczach takich szeroko rozumianych mas społecznych, to pewnie podpisanie tej decyzji, tej ustawy byłoby znacznie lepsze PR-owo. A jednak pan prezydent poszedł ścieżką po prostu jakiegoś racjonalnego myślenia, także
1: Na
0: jest to bardzo
1: szczęście pan
0: budujące.
1: prezydent w podejmowanych decyzjach nie kieruje się tak niskimi pobudkami jak kwestie wizerunkowe, ale rzeczywiście podchodzi do tego i jego cała kancelaria, przecież eksperci, tak? Do tego, żeby to prawo, które jest uchwalane, było dobre, tak? I to jest właśnie, o, tutaj jest clue, że czasami nadregulacja, bo to możemy tak powiedzieć, no jest po prostu szkodliwa, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że my w chwili obecnej żyjemy w jakiejś próżni prawnej i nie mamy żadnych możliwości ścigania czy działania wobec takich osób, które teraz jakby działają przed wejściem w życie takiej ustawy. Przecież mamy ustawę o prawach pacjenta, prawo konsumenckie, prawo farmaceutyczne, mamy kwestie właśnie samej wykonywania działalności leczniczej, mamy szeroko rozumianą odpowiedzialność cywilnoprawną, no a wreszcie mamy też odpowiedzialność karną za narażenie.
0: Tak,
1: a z tego 160, 155, tak. Czy również, 286, oszustwo, tak?
0: Dokładnie, właśnie chciałem to powiedzieć, dokładnie tak.
1: Tak, więc musimy się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno te mechanizmy, które są w tej chwili, które prawo wytworzyło jakby w różnych dziedzinach i one są już jakoś wykorzystywane, czy one są niewystarczające, żeby tworzyć takie regulacje. No i to jest oczywiście jakby moja taka dywagacja, ale jak słuchałam dzisiaj pana prezydenta, no to byłam zbudowana też, tak jak pan redaktor, że chyba, że miałam też takie przekonanie. To jest bardzo niebezpieczne wrzucenie wszystkich do jednego wora. I to jest najgorsze, tak? To jest najgorsze. I wcale nie powoduje to, bo ta ustawa powinna powodować coś takiego, że się szybko filtruje właśnie tych najbardziej tak zwanych szarlatanów, tak? Czyli tych oszustów, te osoby, które świadomie doprowadzają w dużej mierze pacjentów do tego, że zaniechają leczenia, a wcale nie, bo właśnie ona bardzo łatwą, lekką ręką mogłaby zahamować właśnie taką działalność, nie wiem, dietetyków, zielarzy, no różnego rodzaju,
0: wyobraźmy taka, sobie na przykład,
1: prawda?
0: Że przyjeżdża do Polski, nie wiem, jakiś po prostu człowiek z Tybetu, tak, i jakoś tam nie, ze swoimi, nie wiem, są tam moimi igłami, kadzidełkami, tak, i po prostu otwiera jakiś gabinet. Ja jako wolnościowiec, ja nie widzę nic złego, żeby ludzie do niego chodzili. Nie wiem, czy to coś komuś daje, czy nie daje, no przecież znane jest też przecież zjawisko, że działa niekiedy na ludzi efekt placebo. Nie, ale chodzi mi o efekt placebo, tak? Nawet jeżeli jest
1: zdrowa,
0: to niekoniecznie to wcale musi szkodzić, a czasami nawet pomagać. Więc ja jako po prostu ja bym chciał, żeby ludzie po prostu mogli decydować o własnym losie, a żeby ścigać wyłącznie takie najbardziej po prostu skrajne przypadki. Ale chciałem panią zapytać, tak nieco przewrotnie, bo to, co powiem za chwilę, tego nie traktuję jako zjawisko pozytywne, bo moim zdaniem była to, tak mi się wydaje, prawdopodobnie operacja radzieckich czy rosyjskich, nie pamiętam jak to, w którym roku to było, służb specjalnych, sprawa Kaszpirowskiego. Znane w Polsce zjawisko tych telewizyjnych takich seansów, gdzie Anatolij Kaszpirowski, Adin, 2, 3, ludzi hipnotyzował, leczył, szkodził, wszystko jedno. No, być może młodsi słuchacze nie wiedzą, o co chodzi. Ja jeszcze miałem okazję na własne oczy
1: oglądać. Tak, ja też widziałam.
0: I czy gdyby ta ustawa weszła, to czy to w ogóle byłoby możliwe? Takie zjawisko.
1: No myślę, że takie osoby to by wyeliminowała, na pewno. No, nie wiem, tak patrząc teraz w ogóle, czy my w tych czasach byśmy w ogóle się na coś takiego jakby złapali, tak? Chociaż też czasami gdzieś tam w przestrzeni medialnej widzę na przykład na TikToku jakieś takie filmiki, które pokazują jakąś kwestię hipnozy, która jest dokonywana za pośrednictwem mediów, tak?
0: No, to
1: co innego, tak?
0: Niedawno słyszałem, że prokuratora krajowa chyba z usług jasnowidza korzystała, jeśli dobrze pamiętam, była taka informacja.
1: Coś było, tak, ale to chyba są też jakby sytuacje dość, no może standardowe to złe słowo, ale często występujące, że na przykład w sprawach zaginięć, no korzysta policja na zasadzie tego, że no każda jakaś informacja jest no cenna, tak? Jeżeli może wyjaśnić sytuację, tak? Ale tutaj jakby jest co innego, tak? Bo inny jest cel, co innego. Natomiast tutaj kwestia jest właśnie zetknięcia tego dobra danego człowieka i tego naszej wolności, tak? I ja uważam, że absolutnie ta ustawa, chociażby w zakresie, mówimy tak dużo o prawie do sądu, to w jakim zakresie ona realizowała faktycznie prawo do sądu, skoro ta decyzja była natychmiast wykonalna, skoro następowała śmierć cywilna takiego podmiotu, zanim on w ogóle napisał odwołanie, tak? Więc to była tak naprawdę, prawo do sądu ma charakter pozorny, który jest przewidziany w tej ustawie i w mojej ocenie ona nie przejdzie testu proporcjonalności w Trybunale Konstytucyjnym, bo po prostu ona jest jest nieprecyzyjnie napisana. Ja mam takie wrażenie, ja też się nie przyglądałam jakoś bardzo pracom parlamentarnym nad tym, no bo jakby nie jest moja dziedzina. Natomiast zwróciłam uwagę, że nawet podczas już obradowania w Senacie dodano poprawkę tak zwaną konstytucyjną, wskazując na to, że były bardzo nieprecyzyjnie określone kwestie związane z karami, tak, które są ogromne. I proszę zwrócić uwagę, że tam jest też taka sytuacja, że te kary finansowe mogą być nakładane wielokrotnie. Więc już sam Senat, procedując, zauważył, że jednak to prawo nie jest dobre, bo musimy pamiętać, że to nie jest tak, że tworząc prawo, jakby cel uświęca środki. Nie, nie, nie, nie. Jeżeli tworzymy prawo, ono musi być dobre. Tym bardziej, że tak jak mówię, nie istniejemy w próżni prawnej, bo mamy w tej chwili, ja osobiście się nie spotkałam z taką sprawą, jeżeli chodzi o mój referat. Natomiast przypominam sobie, że u nas w sądzie właśnie w rejonowym toczyło się postępowanie, gdzie pani kosmetyczka zastosowała jakąś substancję, która miała być botoksem czy kwasem hialuronowym, już nie pamiętam, i potem się okazało, że oczywiście nim nie była, doprowadziła do paraliżu części twarzy i nie chciała się, co najgorsze, przyznać, co to była za substancja, i był problem właśnie jakby z odwróceniem skutków. To pamiętam, że ta sprawa toczyła się przed sądem cywilnym. Natomiast dzisiaj tak na kanwie tego, że ta ustawa była dzisiaj właśnie przedmiotem rozważań, my też jako stowarzyszenie przygotowywaliśmy opinię w tym zakresie, czy bardziej może stanowisko. Przeglądałam ogólnie orzecznictwo Sądu Najwyższego i jednak trochę tych spraw zdążyło przejść przez sądy karne w szczególności, gdzie na przykład były sytuacje, kiedy ktoś zaniechał leczenia onkologicznego, no i dochodziło do śmierci albo do takiej sytuacji, że w istotny sposób ten stan zdrowia się danej osoby pogarszał. Ale co ciekawe, znalazłam też orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, właśnie cywilne, które dotyczyło sytuacji, że podmiot zajmujący się jakąś taką działalnością pseudomedyczną, można powiedzieć tak, na granicy, to była jakaś, już nie pamiętam nazwy, ale takie coś z bioenergoterapeuci, coś w tym zakresie, pozwał właśnie jakąś redakcję o to, że opisała to jako, nazwała właśnie, że to są szarlatani. Proszę sobie wyobrazić, że sąd cywilny oddalił powództwo, bo powiedział, że nie zostały naruszone de facto jakieś dobra osobiste, bo ta osoba fizyczna prowadziła tą działalność, dlatego że jeżeli firma, tak, tu akurat osoby fizycznej prowadząca tego typu działalność, musi być podatna na krytykę, to tak jak z politykami, i musi też mieć świadomość, że skoro nie działa z jakimiś utartymi metodami, które są opisane naukowo, no to musi to znosić, więc też mamy no, jakby ten drugi jakby punkt widzenia, tak? Więc patrząc teraz na te przepisy, to ja sobie tak myślę, że jeżeli rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji, bo na pewno są, bo to trzeba powiedzieć tak, że jeżeli człowiek jest chory, tak, to oczywistym jest, że szuka tak naprawdę ratunku wszędzie i jest podatny w tym momencie na właśnie oszustów, tak? Ale tych oszustów po prostu możemy ścigać, w mojej ocenie, na tym etapie, w którym jesteśmy, karnie, tak? Karnie, podejmować wobec nich jakieś kroki cywilnoprawne. Natomiast ta regulacja w mojej ocenie absolutnie ta regulacja, ona jest po prostu zbyt, daje dużą uznaniowość, a przede wszystkim, co najgorsze, to właśnie to, od czego zaczęliśmy i trochę odeszliśmy od tego, to skupienie tych wszystkich uprawnień w jednej osobie, co jest wręcz niebywałe po prostu, w jakimś urzędniku, który tak naprawdę no, miałby być alfą i omegą, tak? To, co dzisiaj teraz przed chwilą pan redaktor powiedział, że to być może lobby medyczne, może i tak, i dlatego dobrze, że wypowiedział się w tym zakresie Trybunał Konstytucyjny. Pewnie będzie to badał przez kontekst artykułu 31 ust. 3 Konstytucji, czyli właśnie kwestii, na ile proporcjonalne są te ograniczenia wolności człowieka. Bo rzeczywiście podpisanie tej ustawy lekką ręką mogłoby spowodować bardzo daleko idące skutki, które później już mogłyby być nieodwracalne, tak?
0: No dobrze, skoro pani sędzia wypowiedziała te słowa i wywołała wilka z lasu.
1: Trybunał?
0: Tak. Porozmawiałem jeszcze o Trybunale Konstytucyjnym, no bo to jest chyba jedno z najbardziej palących, teraz jeden z najbardziej takich palących punktów w państwie polskim. Myślę, że dla rządu przejęcie Trybunału jest po prostu zadaniem numer jeden, no bo w przypadku to jest wiadomo taki ukryty ustawodawca, tak? Na zasadzie możliwości uchylania ustaw w przypadku upadku tej władzy w wyborach, to przejęcie Trybunału da możliwość kontroli sytuacji. No i mamy tą kandydaturę pana ministra Berka. Co pani sędzia o tym myśli, że po prostu człowiek z ław rządowych, ze środowiska, które zwalczało upolitycznienie Trybunału, ma tu wskoczyć nagle na fotel sędziego?
1: Nie jestem absolutnie zdziwiona, dlatego że jakby to, o czym ta władza, przejmując władzę, czy potem w pierwszych miesiącach mówiła, to dokładnie robi odwrotnie, tak? Bo też trzeba przypomnieć od razu, że przecież był projekt ustawy który mówił o tym, że minimum te 4 lata można, po tym jak odejdzie się z takich funkcji politycznych, można startować do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast mnie bardzo uderzyła wypowiedź pana premiera, bo pan premier chyba tak naprawdę ja się zastanawiam czasami, czy to są wypowiedzi tak butne i tak bezczelne, czy po prostu nie do końca pan premier zdaje sobie sprawę z wagi tych słów i tak naprawdę wydźwięku, bo on powiedział: pan minister zrezygnował, bo ma inne zadania, jest moją prawą ręką, a teraz będzie miał inne zadania. No jak to brzmi, panie redaktorze? No wysyłam swojego człowieka, niech zrobi porządek tam w tym Trybunale. No inaczej to nie brzmi. Natomiast też trzeba powiedzieć i uczciwie powiedzieć, bo ja oczywiście jak redaktor wie, lubię gdzieś tam poczytać te stenogramy i zagłębić się w tą historię, że tych polityków w Trybunale Konstytucyjnym przez te lata, od kiedy on funkcjonuje, było bardzo wielu.
0: Oczywiście, tak? Leon Kieres, pan tak. Kotlinowski. Stępień. Nie, zaraz, Kotlinowski, dobrze mówię nazwisko? Z LPR-u był taki polityk.
1: Chyba tak, na pewno był Stępień, a przede wszystkim taką pierwszą osobą to był słynny pan Ciemieniewski, który był w pracach właśnie tej komisji kodyfikacyjnej Zgromadzenia Narodowego i bardzo często cytowaliśmy go przy okazji KRS-u i on był zaraz właśnie powołany do Trybunału Konstytucyjnego, więc to też trzeba pamiętać, że ja sprawdziłam dokładnie 18% sędziów spośród wszystkich sędziów, którzy zostali, którzy byli i są nadal sędziami Trybunału Konstytucyjnego od czasu jego powstania, to byli politycy. Także to też nie jest pierwsza tego rodzaju sytuacja. I też trzeba powiedzieć, że nie możemy powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny jest tak całkowicie odpolityczniony. On nigdy nie był i nigdy nie będzie. Do momentu, kiedy będzie wybierany przez Sejm, to nie będzie nigdy organ taki całkowicie pozbawiony polityki. Ale twórcy Konstytucji, o czym już mówiliśmy, ale to warto przypomnieć, po to wprowadzili ten mechanizm 9-letniej kadencji, żeby w momencie, nawet jeżeli to jest polityk, ale przychodzi do tego Trybunału, to on ma te 9 lat i czuje się w jakimś sensie niezależny od tego, jaka będzie władza, i może spokojnie jakby orzekać zgodnie z konstytucją, dla dobra obywateli. Stąd też te indywidualne kadencje i to, żeby pakietami nie byli wybierani sędziowie. No a co my mamy do czynienia z sytuacją, kiedy koalicja skumulowała te wakaty, wybrała sobie teraz 6 sędziów i też może warto radiosłuchaczom powiedzieć, że te osoby, które jeszcze nie złożyły ślubowania, to im de facto kadencje się nie rozpoczęły. bo one się im rozpoczną dopiero w momencie złożenia ślubowania. A tak jeszcze przewrotnie powiem, że jak już jesteśmy przy okazji TTK, to taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o to ślubowanie, no to przecież wcześniej właśnie składano je przed marszałkiem Sejmu, przed wejściem w życie konstytucji, dlatego że to byli członkowie, nie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
0: A Trybunał Konstytucyjny to jest ciało o korzeniach w komunizmie, prawda?
1: Tak, w 1982 roku został wprowadzony do konstytucji, natomiast zaczął funkcjonować w 1986 i właśnie to byli członkowie Trybunału Konstytucyjnego i to był taki trybunał, można powiedzieć, no taki pod Sejmem, bo jego orzeczenia mogły być odrzucone przez Sejm, czyli Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją, a Sejm mówił, nie masz racji, my twojego orzeczenia nie respektujemy. I tworząc Konstytucję, między innymi bardzo dużo w tym zakresie wypowiadał się tam, w tym zakresie tak naprawdę chyba najwięcej właśnie profesor Andrzej Zoll, który wówczas był prezesem TK i zależało im na tym, żeby ten trybunał jakby w tym nowoczesnym wydaniu, kiedy jest co prawda wybierany przez Sejm, ale na indywidualną kadencję ci sędziowie, na 9-letnią, czyli sięgającą więcej nawet niż 2 kadencje, był oderwany od tej polityki, no bo stały się te orzeczenia orzeczeniami ostatecznymi i dlatego tak sobie zaczęłam się zastanawiać, że być może to złożenie ślubowania przed marszałkiem Sejmu może być takie trochę symboliczne, panie redaktorze, no bo jeżeli sędziowie wybrani w tej sytuacji idą do marszałka Sejmu i no niemożliwe, że nie znają jakiejś historii Trybunału Konstytucyjnego i tu ślubują przed marszałkiem Sejmu zamiast przed panem prezydentem, no to trochę to symbolicznie źle wygląda. Natomiast jeszcze powiem tak, bo często słyszymy w przestrzeni publicznej taki zarzut, że ślubowanie, obowiązek ślubowania nie wynika z Konstytucji. Tak, oczywiście, ale on nie wynikał również z Konstytucji wówczas, kiedy ślubowanie było składane przed marszałkiem. On zawsze wynikał z materii ustawowej i wprowadzone to, że zostało to nadane panu prezydentowi odbierania tego ślubowania, to był pomysł pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, bo to była jego nowelizacja. I co ciekawe, prześledziłam ustawy te zmieniające i uzasadnienia tego projektu. Ono jest bardzo, bardzo jest krótki i nie ma tam słowa tak naprawdę, dlaczego zmieniamy jakby tutaj ten podmiot. Ale patrząc na całość tego jakby tej przemiany, można powiedzieć takiej, powiedzielibyśmy tak podobnie, że takiej metamorfozy tego Trybunału, no to to się spina w taką logiczną całość, bo skoro my mówimy i nadajemy mu taki charakter organu, który jest takim ostatecznym takim tutaj, no to ten prezydent też jest z punktu widzenia jakby konstytucji tym strażnikiem, prawda, tej konstytucji, po pierwsze, po drugie, no jednak w tym zakresie władzy sądowniczej za każdym razem, no on ma tą swoją prerogatywę. Ja oczywiście absolutnie tu nie mówię, że to jest jakaś kwestia prerogatywy odbieranie tego ślubowania, ale jakby to wszystko pokazuje, że to co, jakby wracając już do kandydatury pana Berka, no wiemy też, że przecież on chyba nie spełnia tych formalnych warunków.
0: Właśnie, tak,
1: tam,
0: to jest,
1: no
0: ja
1: właśnie,
0: tego sam nie weryfikowałem, ale tak mi się rzeczywiście
1: ja tak, uszy. Ja też nie weryfikowałam, tylko widziałam informację, że tam nie ma 10 lat.
0: Staż, tak.
1: Że ma zbyt krótki staż. Myślę, znaczy jestem, nie jestem, jak zawsze jestem optymistą, to tu nie jestem optymistą. Myślę, że nie będzie to przeszkadzało w tym, żeby Sejm wybrał tą osobę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: No w ogóle no bo co do zasad, to oczywiście dodajmy, że co do zasady, to oczywiście, że pan Maciej Berek, biorę w nawias kwestię, że on spełnia te kryteria formalne tego stażu. Załóżmy roboczo, że spełnia. Oczywiście może zostać wybrany, tak? Bo to jest wakat do obsadzenia. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ja też może dopowiem tytułem, tak doprecyzuję, bo ja mówiłem o tym przejęciu Trybunału jako celu rządu i sugerowałem coś niecnego, tak? To oczywiście to nie chodziło mi o sam wybór na ten wakat, natomiast miałem na myśli oczywiście usunięcie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego. Tak jest ten organ skonstruowany, że akurat prezes ma przełożony wpływ na procedowanie spraw.
1: Tak, a przy okazji też, panie redaktorze, nie wiem, czy Czy widział pan ostatnio te plany to profesora Sadurskiego, to wypowiedzi
0: Tak, widziałem premierę,
1: krytykujące,
0: tak. No, no
1: krytykujące
0: ja
1: profesora Matczaka?
0: powiem nieskromnie, że ja tu trochę w ogóle byłem takim prorokiem, znaczy nie prorokiem, jak to się mówi, antycypowałem te myśli, bo na łamach Gazety Polskiej codziennie opublikowałem kilka takich tekstów dotyczących scenariuszy przejęcia Trybunału Konstytucyjnego i mnie takie myśli chodziły znacznie wcześniej po głowie, tylko oczywiście w takim tonie no, krytycznym czy prześmiewczym, że właśnie mogłem między innymi spróbować po prostu zrobić alternatywny Trybunał Konstytucyjny.
1: Tak, tak, tak. Ja zresztą powiem tak, że członek naszego stowarzyszenia Veritas et Ius, Służbie Narodowi, dr Sopiński w ubiegłym tygodniu właśnie nakreślił taki okropnie czarny scenariusz tego wszystkiego, czyli to przejęcie właśnie Trybunału na takiej zasadzie, że usunięcie prezesa, tak, bo mają tą ósemkę, uchylenie immunitetu, następnie usunięcie prezesa, a następnie zakwestionowanie pana prezydenta w takim zakresie, że zarządzenie przerwy w jego czynnościach, dalej jakby przerzucenie możliwości na marszałka Sejmu tutaj podejmowania tych czynności w zastępstwie niejako prezydenta z uwagi na czasową niemożliwość. No i podpisanie tych wszystkich ustaw, które są, tak, praworządnościowa, no wszystkie, które tam im pomogą w realizacji tego. No i mamy tak naprawdę, a dzisiaj, jadąc właśnie teraz, nie tak dawno, przeczytałam wypowiedź pana posła Wawrykiewicza, bardzo niepokojącą, która się oczywiście wpisuje te wszystkie tam pogróżki pana ministra Żurka, że no TK zaraz już tutaj naprawimy, ale już się zabieramy za SN, tak? No to, żeby ta władza mogła to zrealizować, no to musi mieć możliwość podpisania ustawy. No a pan prezydent jakby deklarował od początku, że niekonstytucyjnych ustaw nie będzie podpisywał, więc no niestety, ale ten czarny scenariusz nakreślony przez doktora Sopińskiego jest niestety no realny, tak? Bo widzimy, że no władza się nie cofa, tak? Nie ma przeszkód, żadne przepisy nie stoją na przeszkodzie, żeby realizować swój program i nawet zresztą pan premier powiedział, no wiecie, no tak rzeczywiście mówiliśmy, no ale teraz, no ale mamy teraz taki czas, no trudno. Tak, na takiej zasadzie. Cel uświęca środki, tak? No więc dzisiaj też pokazał się, a w zasadzie wczoraj, tak? Ten apel różnych fundacji dotyczący tego, żeby pan minister Berek wstrzymał się z kandydowaniem, no ale ja przepraszam bardzo, ja w tym zakresie no nie wierzę, tak? To, żeby taka osoba akurat mogła zareagować na taki apel, to na pewno szczytny cel tego wszystkiego, ale mamy tutaj do czynienia jednak mimo wszystko no z rasowym politykiem, bo to też trzeba powiedzieć, że akurat pan minister Berek przecież kierował tą kwestią legislacji, tak? Także przed jego ręce przechodziły przez wszystkie ustawy, tak? Więc tutaj to, że powiedział pan premier, że to jego prawa ręka, no to jakby no, w mojej ocenie nie budzi wątpliwości, że mimo wszystkich przeciwności no jest bardzo realna możliwość, że to do tego dojdzie. No bo jakby jest taki cały plan już zaplanowany, nawet czytałam też, że pani sędzia Korwin-Piotrowska będzie tutaj kierowała pracami Trybunału jako sędzia z najdłuższym stażem. Także już
0: to idea profesora Sadurskiego, tak, tak.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
0: Sądu powszechnego z najdłuższym stażem, tak, ale on zlicza to jak gdyby tam. No cóż, czas już chyba nas goni, tak jak patrzę, także muszę kończyć rozmowę. Spuentuję pani sędzią z słuchami, kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. Cóż tu więcej można powiedzieć, to już jest naprawdę.
1: Znaczy nie, to już jest przerażające. Myśmy już tak od 2 lat mówimy, ale to coraz bardziej zbliża się już do, no przecież widzieliśmy ostatnio historię na Węgrzech, tak? Co się zadziało, gdzie prezydent musiał podpisać sam, tak? De facto swoją
0: no,
1: antykrację, tak?
0: Na szczęście
1: u nas
0: Sam na pewno niczego nie podpiszę, tutaj nie ma.
1: Na szczęście tak, mamy prezydenta, który tutaj tego nie zrobi, ale widzimy, że są takie tendencje i no cóż, musimy robić swoje. My jako stowarzyszenie staramy się tutaj prowadzić tą edukację i działać na ile możemy i trzeba mieć nadzieję, tak, mimo wszystko.
0: No to optymistycznym akcentem w takim razie zakończymy, a nie moim powiedzeniem. Bardzo dziękuję pani sanitarka Kamila
1: Dziękuję serdecznie.
0: Była moim
1: pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.